0: W związku z tymi atakami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Czytamy w komunikacie na portalu X.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Nie zgadzamy się z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, mówią władze spółdzielni mieszkaniowej Imielin w Warszawie. Ze względu na zły stan techniczny nadzór nakazał natychmiastowe zamknięcie jednego z bloków przy ulicy Hirschfelda i wykwaterowanie 44 mieszkańców. Jak tłumaczy to spółdzielnia? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Blok w dużej części nadaje się do użytkowania, jedynie klatka numer 2 jest w tak złym stanie, że nie można w niej bezpiecznie mieszkać, przekonują władze spółdzielni. Zapytałem jej wiceprezesa Tomasza Fazana, jak mogło dojść do takiej sytuacji.
3: Pierwsze uwagi o złym stanie technicznym były w 2007 roku, więc trudno mi odpowiedzieć, co wszyscy przez ten czas zrobili, a raczej czego nie zrobili, bo ja tu pracuję trochę od ponad roku.
2: Tyle o sprawie wiceprezes. Prezesa nie ma obecnie w pracy. W poniedziałek spółdzielnia odwoła się od decyzji o zamknięciu całego budynku. Klatka numer 2 ma przejść remont. Spółdzielnia chce znaleźć finansowanie tej inwestycji, ale jeśli to się nie uda, kosztami zostaną obciążeni mieszkańcy, którym na czas remontu mają zostać zapewnione lokale zastępcze.
0: Główny Urząd Statystyczny alarmuje, coraz więcej grup zawodowych wymiera. W przyszłości bardzo trudno może być o dobrego fachowca. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u o rynku pracy. Jakie zawody mogą zniknąć z rynku?
4: Coraz rzadszym widokiem są zakłady rzemieślnicze. GUS wskazuje na lukę pokoleniową. Następców, prawdziwych fachowców po prostu nie widać.
5: Te zawody związane z rzemiosłem, one też są, jeżeli mogę użyć takiego określenia, starsze. Tam średnia wieku krawców, szewców, jubilerów jest powyżej 50 lat.
4: Dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań w GUS Dominik Dąbrowski zauważa, że bardzo podobny problem dotyczy opieki zdrowotnej. Lekarz specjalista to statystycznie najstarszy zawód w Polsce. Średnia wieku to 56 lat. Tylko o rok młodszy jest przeciętny stomatolog. To dane dotyczące umów o pracę. Gdy spojrzymy na inne umowy, to mamy innego lidera. Najstarsza profesja to przedstawiciel władz publicznych. Średnio 65 lat.
0: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. A teraz mundialowe emocje. Mecz 1/8 finału między Anglią a Meksykiem został opóźniony o godzinę i ma się rozpocząć o 3:00. Powodem są burze występujące w okolicach stadionu Azteca. A my w faktach przenosimy się teraz do Nowego Jorku. Brazylia odpadła z mundialu. Dwie bramki strzelił Erling Haaland w 79 i 90 minucie. Rzut karny wykorzystał Neymar, ale to nie wystarczyło. Norwegia melduje się w ćwierćfinale turnieju. W Nowym Jorku, tam gdzie odbył się ten mecz, jest nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku, powiedz, co dzieje się tam teraz.
6: Dzień dobry, opowiem tę historię kolorami. Obojętnie, w którą stronę nie spojrzę na Manhattanie, wszędzie jest morze żółtych koszulek. To są kibice Brazylii, którzy jeszcze, jak widać po twarzach, nie do końca wierzą w to, co się wydarzyło.
7: What happened?
8: I don't know.
7: Co się stało?
8: I really don't.
7: Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jedyne, co sprawia, że czuję się trochę lepiej, to świadomość, że Haaland jest świetnym piłkarzem.
6: No właśnie, i nazwisko Haaland wymieniane jest tu przez wszystkie przypadki i nie tylko przez Brazylijczyków, ale też przez Wikingów.
7: Perfekcyjny strzał w róg, jeden strzał głową. Załatwił to za nas, to był niesamowity mecz. Jest mi smutno z powodu Brazylii, ale bardzo się cieszę z wygranej Norwegii.
6: Powiedziałem wcześniej Wikingowie, bo naprawdę co drugi kibic Norwegii przechodzący obok mnie na Manhattanie, a jest ich niewielu, ma założony hełm Wikinga. Wracając do kolorów, na ulicach Manhattanu jest coraz więcej zielonego, to kibice Meksyku, którzy już ruszają do barów, już ruszają do miejsc, w których będą mogli oglądać dzisiejsze spotkanie, są już gotowi na ten mecz z Anglią, z Manhattanu. Stanisław Pawłowski.
0: Dziękujemy za te relacje. My też będziemy śledzić rywalizację Anglii z Meksykiem. Przypomnijmy, to spotkanie opóźnione o godzinę. Powinno rozpocząć się o 3:00.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Poznańskie restauracje otrzymały prestiżowe wyróżnienia Michelin. W sumie w tym roku aż 25 miejsc ze stolicy Wielkopolski i okolic trafiło do przewodnika kulinarnego znanego na całym świecie. O szczegółach opowiedzieli nam Maciej Dobrzyniecki, prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej, oraz Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Polska scena gastronomiczna ma się dobrze?
10: Ma się wyśmienicie, najlepiej od lat. Ostatnia selekcja przewodnika Michelin to udowadnia. 107 do 196 ma się tak, jak wzrost o 100% blisko. nigdy nie było lepiej.
8: Które miasta się wybijają? Są któreś szczególne albo coś, co wyróżnia dany region?
10: Zdecydowanym liderem rankingu jest Warszawa. A z tak zwanych miast poza stolicą, no bo to jest osobne kryterium, jest Wrocław. Wrocław uzyskał dwa razy po jednej gwiazdy Michelin i jest to wynik 200% podwojenia stanu sprzed selekcji.
8: Poznań rokrocznie broni tę jedną gwiazdkę Michelin. Myśli pan, że są szanse na kolejne?
10: To obronienie to jest potwierdzenie wyjątkowości, czyli ja jestem osobą, która trzyma kciuki za Artura Skotarczyka. Nie mogę się wypowiadać na temat tego poziomu, natomiast za każdym razem jestem tam bardzo pozytywnie zaskoczony. Jestem gorącym zwolennikiem i trzymam kciuki. Samo wyróżnienie jest absolutną nobilitacją i zaproszeniem do rodziny 20 tysięcy najlepszych restauracji świata. Jeśli tak to przedstawimy, broni się to samo. Po prostu ja się cieszę z każdego wyróżnienia w Polsce, a jest ich 147. Sukces z tej ziemi. W samym Skurzewie dwie restauracje, jedna z Bibem, jedna z rekomendacją. Wielkie gratulacje dla Skurzewa.
11: Jedną gwiazdkę mamy od debiutu w 2023 roku, więc to jest też duża sprawa, że udało się tę gwiazdkę utrzymać. Tytuły czy wyróżnienia Michelina są nadawane co roku i można stracić. Zarówno w zasadzie we wszystkich miastach, które były wcześniej w przewodniku, już do tych utrat dochodziło. A Poznań od 2023 roku nie stracił żadnego wyróżnienia. Więc jesteśmy coraz silniejsi. Mamy już 20 wyróżnionych restauracji w Poznaniu, 5 restauracji wyróżnionych w okolicach Poznania. To też jest nasz duży sukces. Proszę Państwa, więc mamy też powiat poznański, mamy 5 restauracji wyróżnionych w najbliższych okolicach Poznania. To naprawdę ogromny sukces, to jest także obszar naszego oddziaływania, bo jako lokalna organizacja turystyczna obejmujemy swoim działaniem nie tylko miasto Poznań, ale właśnie metropolię Poznań, a więc w tym powiat poznański. Dlatego my w zasadzie mówimy, że mamy 25 restauracji wyróżnionych i oczywiście chcemy więcej. Natomiast to, co nas raduje, że pośród tych wyróżnionych mamy zarówno te, które uchodzą za absolutnie najwyższą formę fine diningu, ale mamy też restauracje, które są nieco tańsze. Mamy ramen, który serwuje dania często nie za nie więcej niż 50 zł, więc warto pamiętać, że Michelin to nie tylko te najdroższe restauracje, ale po prostu te miejsca, do których warto przyjść, z których warto skorzystać. To, że Poznań jest taki silny, to też zasługa tych restauracji, których nie ma w tym zestawieniu i warto o tym pamiętać. Inspektorzy nie do wszystkich restauracji są w stanie dotrzeć, ale ogólnie potencjał kulinarny jest opracowywany przez inspektorów na podstawie liczby restauracji, na podstawie ich ocen w różnych serwisach, więc za każdym razem mówię, że ci, których tutaj jeszcze nie ma, bo pewnie jednego dnia wszyscy, którzy na to zasługują, dołączą, to także im dziękujemy i gratulujemy, bo ten ogon gastronomiczny jest naprawdę długi w Poznaniu. Turystyka gastronomiczna z całą pewnością jest faktem. W Polsce, w Poznaniu przewodnik ma własną aplikację, gdzie możemy rezerwować stoliki. Są restauracje, które mówią, że tych rezerwacji jest faktycznie coraz więcej. My obsługujemy około kilkudziesięciu dziennikarzy rokrocznie, którzy przyjeżdżają tylko dlatego, żeby zobaczyć poznańską scenę gastronomiczną. To są przeważnie dziennikarze z Francji, z krajów Beneluxu, z Niemiec, ze Skandynawii i coraz więcej też osób takich, które, dla których głównym motywem przyjazdu jest właśnie gastronomia. To są nie tylko te restauracje, które mają najwyższe wyróżnienia, ale podczas tych pobytów poszukiwane są także produkty lokalne, regionalne, te mniejsze restauracje, są poszukiwane restauracje ze street foodem, więc nie tylko ci, którzy mają wyróżnienie michelinowskie, załapują się do tej fali turystyki gastronomicznej. My chcemy być coraz silniejsi, chcemy być jak San Sebastian, chcemy być jak Bilbao, jak Kraj Basku, który właśnie słynie z tego, że przede wszystkim warto przyjechać tam dobrze zjeść.
8: Nawiązanie trochę, żebyśmy powiedzieli do pierwszej myśli przewodniej, przewodnika Michelin, żeby zwiedzać właśnie za pomocą gastronomii.
11: Tak, ale też żeby zwiedzać i odkrywać lokalne produkty, żeby zwiedzać i odkrywać szefów, którzy dysponują technikami specjalnymi czy charakterystycznymi dla danych regionów, to też inspektorzy promują i będą coraz bardziej promować, więc myślę, że można się spodziewać w restauracjach, że będzie rozwijał się trend, który zresztą jest bardzo silny w tej chwili w Europie, to znaczy, żeby stawiać na lokalność, żeby stawiać na lokalne produkty, czyli nadal utrzymywać wysoki serwis, wysoką jakość, ale aby proponować coś, co jest niedostępne często w innych miejscach, bo generalnie podróżujemy po to, żeby doświadczać rzeczy, których nie mamy u siebie. To dotyczy wszelkich aktywności turystycznych, a gastronomia oczywiście jest jedną z nich.
8: W Poznaniu mamy restauracje wyróżnione przez Michelin, gdzie nie będziemy musieli odkładać 3 wypłat na to, by dobrze w nich zjeść?
11: Myślę, że w Poznaniu mamy restauracje Michelina, których możemy zjeść najdroższe danie za 50 zł, więc śmiało można powiedzieć, że warto przejrzeć tę listę, warto dać szansę tym restauracjom. Menu każda restauracja ma umieszczony w internecie, więc nie ma problemu. Przed wyjściem warto się zaznajomić, natomiast oczywiście w Poznaniu od jakiegoś czasu jest tak, że warto sobie rezerwować stoliki. Pamiętam, jak jeszcze wiele lat temu robiliśmy akcję Poznań za pół ceny, kiedy ten ruch w restauracjach był bardzo niski. Teraz tego ruchu, ten ruch jest po prostu wysoki i nie udało się tej akcji reaktywować po pandemii, głównie dlatego, że pojawiło się sporo ludzi w restauracjach, w hotelach i dzisiaj nie ma kłopotu z tą frekwencją, szczególnie podczas weekendów. Dobra rada, od poniedziałku do piątku jest znacznie więcej przestrzeni, miejsca, więc jeżeli do jakiejś restauracji nie możemy się dostać w weekend, warto dać jej szansę od poniedziałku do piątku.
8: Ale są miejsca w centrum, Święty Marcin, gdzie kolejki zawijają aż za kamienicę.
11: Być może jest to miejsce właśnie, które serwuje ten najlepszy ramen w Polsce i faktycznie jest tak, że czasami musimy stanąć w kilkudziesięciominutowej kolejce i ludzie stoją, specjalnie przyjeżdżają. Natomiast to też jest tak, że dzisiaj media społecznościowe są w stanie tych najlepszych restauratorów równie dobrze wypromować i kiedy pojawia się dużo relacji, dużo filmów, no to potem ludzie pewnie przyjeżdżają, chcą sprawdzać i mamy kilka takich miejsc poznanych.
0: Tę rozmowę przygotował Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24.

0: Na zegarach trzecia to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zgadza się, zapraszam. Polskie myśliwce wciąż w powietrzu w związku z atakami Rosjan na Ukrainę. W Kijowie rakiety trafiły w 9-piętrowy blok. Są ranni. Poza tymi doniesieniami wrócimy do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Opozycja krytykuje decyzje kadrowe w stołecznym ratuszu i chce kolejnych dymisji. W związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operują nasze myśliwce. Jak informowaliśmy w faktach, w gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Za naszą wschodnią granicą rosyjskie rakiety trafiły w Kijów, uderzające w 9-piętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Podolskiej. Poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko. Budynek został częściowo zniszczony, a mieszkańcy są uwięzieni w wyższych kondygnacjach. W innym miejscu w Kijowie odnotowano spadające odłamki i zniszczenia w rejonie zabudowy mieszkalnej oraz na terenie garaży. W rejonie Hołosiliwskim doszło też do pożaru w budynku niemieszkalnym i magazynie. Według najnowszych informacji w Kijowie ranne zostały 3 osoby. Jak już informowaliśmy, kolejnym zaatakowanym miejscem jest Odessa. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna jest jedna osoba.
2: Fakty, opinie, komentarze.
1: Politycy opozycji, komentując aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, uważają, że więcej osób powinno stracić stanowiska. Przypomnijmy, w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję 2 swoich zastępczyń. Na kogo jeszcze wskazują politycy? O tym nasz dziennikarz Michał Radkowski.
3: Na przykład Łukasz Rzepecki z Konfederacji podaje konkretne nazwisko.
4: Powinna być dymisja Rafała Trzaskowskiego, bo to jest afera Trzaska.
3: A winni prezydenta Warszawy, bo Szpital Południowy jest miejską spółką, a za miejskie spółki w stołecznym ratuszu odpowiada wiceprezydent Tomasz Męcina. On stanowiska nie stracił. Dlatego Dorota Arciszewska-Milewczyk z PiS uważa, że zdymisjonowane wiceprezydentki stało się kozłami ofiarnymi.
5: Trzeba było poświęcić kogoś, a wiceprezydent, który de facto się tym zajmuje, dalej funkcjonuje, więc powinien się podać do dymisji pan Trzaskowski, pan Kierwiński.
3: Marcin Kierwiński to szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Jej poseł Dariusz Joński broni kolegi z partii.
6: Marcin Kierwiński pełni funkcję ministra spraw wewnętrznej i administracji. On nie ma nadzoru nad szpitalami.
3: Gdzie ale ma nadzór nad wszystkimi ludźmi w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
6: No ma, no ale jeśli jest jakikolwiek oszust i złodziej, no to w standardach jest tak, żeby podejmować natychmiast działania.
3: Myśli pan, że on nie wiedział o tym, że jest salonik VIP w tym szpitalu, że jest taka osoba, która załatwia przyjmowanie poza kolejką do tego szpitala?
6: Nie, myślę, że nie wiedział.
3: Dlatego premier wciąż odmawia jego dymisji.
1: Za oceanem rozpoczął się kolejny opóźniony mecz 1/8 finału mundialu. Na stadionie Azteca Anglia gra z Meksykiem. W związku z tą rywalizacją brytyjskie puby są otwarte wyjątkowo długo. Czy podoba się to kibicom Lwów Albionu? O to pytał ich brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Yeah, sure, why not? It's fun when England is still in it.
8: Oczywiście, czemu nie? Dopóki Anglia jest w turnieju, mecz jest zawsze okazją, żeby spotkać się z przyjaciółmi i pokibicować, nawet do rana. A co z pracą w poniedziałek? Będę w pracy jak zwykle. Futbol jest ważny, ale co obowiązki, to obowiązki. Myślę, że nasza reprezentacja tym razem ma szansę, jest jednym z faworytów. Anglicy grają lepiej z drużynami, które utrzymują wysoki poziom. I tak powinno być tym razem z Meksykiem.
1: W tej chwili 4 minuta tego spotkania. Śledzimy je dla was. O wyniku oczywiście poinformujemy.
2: To także są fakty.
1: Byliśmy młodzi i chcieliśmy szanowania naszych podstawowych praw. Żądaliśmy chleba i wolności. Uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956 wspominają krwawy zryw sprzed 70 lat. Poznański Czerwiec był pierwszym antykomunistycznym zrywem w powojennej Polsce. Na ulice Poznania wyszło blisko 100 tysięcy osób. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Adamem Tunem, uczestnikiem Poznańskiego Czerwca.
9: Kiedy pan wspomina tamte wydarzenia, kiedy pan myśli o tym, co się wtedy działo w czerwcu, w 56 roku, tutaj w Poznaniu, taka pierwsza myśl, pierwsze wspomnienie, nie wiem, zapach, pierwsze, co pan widzi przed oczami, pierwsze, co pan czuje, co pan pamięta.
10: Wie pan, nim się zdecydowałem wziąć udział, to była pierwsza moja myśl tego, czy ty podołasz temu wszystkiemu, czy ty jesteś na tyle skłonny i dasz radę, bo władza ludowa... To trochę doświadczyłem przed tym czerwcem, jeszcze wiedziałem, co jest władza ludowa. Czy ty dasz radę i nie będziesz miał konsekwencji z tego, że cała rodzina będzie podnosić je. Ale stwierdziłem, że nie. Jak przyszli po mnie na plac pod zakład pracy, w zakłady przyszły pracownicy z Cegielskiego i zakładów naprawy taboru kolejowego i zaczęli nawoływać, żeby wyjść na dwór, to my tak troszkę oczy zdziwieni, chociaż ja już wiedziałem, bo miałem sąsiada, który pracował w Cegielskim, że w Cegielskim coś się szykuje, że to niebawem będzie duży efekt tego. No i faktycznie, wtedy 28 czerwca przyszło sporo ludzi pod nasz zakład, prosili, żeby wyjść, uczestniczyć z nimi. Ja mówię do kolegów, cóż, mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, kuchnia, przyszłość przed nami, poszliśmy. Poszliśmy i tłum kierował się w kierunku kina Bałtyk. Okazywało się w ten czas, że dużo jeszcze było gości z targów w tym czasie. Niektórzy nagrywali to wszystko z samochodów. I ta grupa, w której ja uczestniczyłem, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a część poszła na plac Stalina ówczesny. Na placu Mickiewicza poszli, na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Radiostacja, która zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć, prawda? A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem i ja. Weszłem do góry, ale mnie tam zwalili na dół, że tam są fachowcy już, kominiarze, którzy po dachu potrafią chodzić, prawda? No i zeszłem na dół i patrzymy, niszczone urządzenia przez nas były i tego i urządzenia były między innymi tego typu, które ja produkowałem w zakładzie. Takie urządzenia, które, bo to by w naszym zakładzie produkowali między innymi urządzenia i dla wojska, i dla łączności, prawda? I tam się znalazły te urządzenia, które ja produkowałem, zniszczyliśmy je i stamtąd już później żeśmy udali na ulicę Kochanowskiego, gdzie już duża grupa ludzi też była, która też wykazywała swoje niezadowolenie, ale na tyle to jeszcze nie było groźne. Przyjechało nawet wojsko, które było zdezorientowane, co tu się dzieje. Ludność je rozbroiła. Mówi, co do braci, będziecie strzelać do ojców, tu tego nie. A oni dokładnie nie wiedzieli co. Pozbyli się nawet broni, która żołnierz nie powinien tego robić, prawda. Ale na tym, przy ulicy Kochanowskiego słyszymy rozmowy, że grupa delegatów z zakładu Cegielskiego, która chciała porozumieć się z rządem, czy tam z władzami, została źle potraktowana i została zatrzymana na ulicy Młyńskiej w więzieniu prawdopodobnie. Więc stamtąd żeśmy się udali na ulicę Młyńską. Jak tam przyszłym, to już więzienie było otwarte, ale zdecydowaliśmy się otwierać inne pomieszczenia, gdzie jeszcze byli więźniowie. Ja akurat trafiałem na pomieszczenia takie jakieś gospodarcze były, tam różnego typu, tylko w jednym miejscu byli ludzie, którzy, przyznam się, byłem zaskoczony, nie bardzo chcieli wyjść. Albo udawali więźniów, może klawisze tego typu. No ale udało nam się dotrzeć do pomieszczenia, gdzie była broń. Otworzyliśmy ten magazynek broni dużym palem takiego drzewa, waliliśmy w to mocno, żeby, bo to było mocno zamknięte w sumie, otworzyliśmy i patrzymy, broni dosyć sporo było. No ale był gość, który powiedział, proszę Państwa, nam na razie broń nie jest potrzebna, zamykamy i ruszamy stąd, nie? No i później po przejrzeniu jeszcze tam większych części tego więzienia ruszyliśmy w kierunku znów Kochanowskiego. Tam już była dosyć ruchliwa sprawa, bo już zaczęli strzelać, prawda? I zaczynają rzucać te koktajle Mołotowa na budynek. I w związku z tym ja się udawałem w ulicę Krasickiego, chyba ona taka mała tam jest, nie wiem. Tam stał duży samochód ciężarowy i mówię do kolegów, tam była nas taka dosyć grupa duża, że ten samochód podepniemy bliżej pod budynek, żeby zrobić osłonę dla tych, co strzelają, a żeby nie byli na gołym polu, prawda. No i ten samochód żeśmy tam podepchnęli i w tym czasie dostaliśmy dużą serię po karoserii. No trudno nam było od tego odlecieć, bo nie było miejsca, było puste pole. No ale wskoczyliśmy do jednego ogródka i z tego ogródka do bramy i tam nam gość zamknął nas i był spokój. No ale już później przyjechała większa część wojska KBW i systematycznie ludzi wypychało poza obręb tego całego obiektu i tych wszystkich ulic, jak Kochanowskiego, Mickiewicza i tego. I ja wracając do domu, mieszkałem na Wildzie. Szedłem ulicą Przemysłową i tam patrzę, w pewnym momencie stoi samochód i jest grupka moich kolegów. ci koledzy tam szykują się, okazało, nie wiedziałem z daleka o co chodzi, rozbroić, czy otworzyć magazynek broni Politechniki Poznańskiej. No i to się udałem z nimi, ale jak dochodziłem, to już druga grupa wracała, już mieli broń ze sobą. Mieli tam karabiny KBKS, pistolety TT i jeden z nich dostałem ja. I padła decyzja, żeby jechać, bo mieliśmy ten samochód ciężarowy, który był zmontowany, można powiedzieć, ze samochodów popsutych na placu Stalina, tak, prawda? I padła decyzja, żeby rozbroić komisariaty w Żabikowie i obok Żabikowa druga taka miejscowość, gdzie możemy przyjść w tej chwili. No. No ale jak żeśmy tam podjechali, się okazało, że już to po południu jest, że już policja albo sama zrezygnowała z utrzymania tylko, albo ich tam już wypędzono. Świerczewo, o, są komisariat na Świerczewie, prawda. No i pomału żeśmy tym samochodem wracali do domu, przy klubie fabrycznym, żeśmy go zostawili u Cegielskiego i w tym czasie już patrzymy, dwa samochody, jeden taki pancerny jechał w tym kierunku, co my, nie wiem, czy wiedzą o naszych zamiarach, czy w ogóle tego. No i tak króciutko, później były rozprawy. Aha, czy taka ciekawostka w tym miejscu jeszcze, że aha, no dalszy ciąg moich tego. Na trzeci dzień, bo to było 28, na drugi dzień przyjechała już milicyjna eskorta do mnie, szukają broni. Prawda? A w związku z tym, że ja uprawiałem dwie dyscypliny sportu w tym czasie, żeglarstwo i boks, w boksie byłem dosyć dużo już zaangażowany i miałem we wrześniu obóz. I 29 miałem się rano stawić tam na tym. Jak po mnie przyjechała ta grupa milicyjna, to ja miałem już sprzęt sportowy uszykowany i wskoczyłem tylko do sąsiadki obok i matka mnie zamknęła, że tego. Przyjechali, robili rewizję. Matka powiedziała, że syn wyjechał na obóz, ale gdzie to nie wie, nie? No i później już na tym obozie, jak siedziałem, bo to było we wrześniu, był trudny obóz dla mnie, bo ciągle jak oni wychodząc powiedzieli, że mnie znajdą, to ciągle spodziewałem się, że ktoś tam zajedzie, nie? No ale z tego obozu znów żeśmy, jak już był obóz przygotowawczy, pojechaliśmy na Spartakiadę do Krakowa. To znów jest kilka tam dni, czy nawet tygodnie zaczęły mijać. I z tego Krakowa, już ze Spartakiady, jak wróciłem, wiem, że to było czwartek, pamiętam. W piątek o godzinie rano, wczesne, już milicjant przyszedł do mnie do chałupy i zabrali mnie na komisariat. Na komisariat przy ulicy Gwardii Ludowej. Już tego dzisiaj tam nie ma, tego komisariatu. No i tam się troszkę zaczęło wałkowanie mnie, bo miałem się przyznać do ludzi, którzy tam ze mną byli. Nie wszystkich zdążyłem tam jakoś sobie zanotować, prawda? Kto tam był prowodyrem tego, prawda? Dostałem takie dwa uderzenia, jeden pod nerkę tu, drugi pistoletem po głowie, żebym sobie to wszystko przypomniał. No powiedziałem, że sobie nie przypomnę, bo w ten sposób to tylko mogę stracić pamięć.
1: Mówił Adam Tiun, uczestnik Poznańskiego Czerwca, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach już czwarta. Posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: To zgadza się, jestem. To nie jest spokojna noc dla Ukrainy. Trwa zmasowany rosyjski atak. W związku z aktywnością rosyjskich wojsk w polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują nasze myśliwce. A nasz kraj jest kluczowym uczestnikiem strategicznych unijnych projektów obronnych. Posłuchajcie, co to dokładnie oznacza. Anglia po pierwszych 45 minutach meczu z Meksykiem prowadzi 2-1. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W gotowości wciąż są naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny, przypomina dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosyjskie wojska, przypomnę, rozpoczęły zmasowany atak na Ukrainę. Do ostrzału wykorzystują pociski manewrujące i drony. Jak informowaliśmy w faktach, uderzenia dotknęły Kijów i Odessę. Ranne zostały 4 osoby. Komisja Europejska wskazała 5 strategicznych projektów obronnych, które mają stać się priorytetem dla całej Unii Europejskiej. Jak sprawdzała nasza dziennikarka w Brukseli, Polska znalazła się we wszystkich wybranych przedsięwzięciach. O jakie konkretnie projekty chodzi i co to oznacza dla Polski?
2: Komisja Europejska wybrała 5 projektów, które państwa Unii mają rozwijać wspólnie. Chodzi o drony i systemy do ich zwalczania, europejską obronę przeciwlotniczą, technologie kosmiczne, ochronę podmorskiej infrastruktury oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki. Polska znalazła się we wszystkich tych przedsięwzięciach. To szansa dla naszego przemysłu zbrojeniowego na udział w dużych europejskich programach i dostęp do unijnego finansowania. Na początek Komisja Europejska przeznaczyła 325 milionów euro na uruchomienie tych projektów. Docelowo mają one jednak otrzymać miliardy euro z kolejnego unijnego budżetu.
1: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borgino. Za nieco ponad miesiąc wygaszona zostanie aplikacja Karty Krakowskiej. To istotna zmiana dla mieszkańców stolicy Małopolski, którzy dzięki posiadaniu odpowiednich uprawnień mogą korzystać z wielu zniżek. Jak podkreśla Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków, warto zainstalować aplikację mKraków, która posiada najważniejsze funkcje.
3: Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci. Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
1: W lipcu użytkownicy aplikacji Karty Krakowskiej mają otrzymywać pusze dotyczące zmian, natomiast wyłączenie funkcjonalności nastąpi 10 sierpnia. Sylwia Piszczur ze Skrzybnego została Nosfarnisą Górolecką tego roku. Pokonała 8 konkurentek w kilku naprawdę trudnych konkurencjach. Nie tylko musiała umieć wiązać kierpce czy góralski gorset, ale także układać kopę siana czy robić skarpetki. Z góralską Miss rozmawiał Maciej Pałachicki.
4: Ciężko, oj, nie no, żartuję. Jest fajnie, fajna jest zabawa, więc nie ma co się przejmować, czy ciężko, czy nie, tylko dobrze się bawić.
5: Na która konkurencja jest taka najbardziej wymagająca, albo do której się trzeba było najdłużej przygotowywać?
4: No na pewno to są prace domowe, czyli tak jak mocie, plecenie skarpetek, czy plecenie powrozat, nawet układanie kopy. No teraz tego się nie praktykuje tak dużo jak dawniej, no ale no jak trzeba, to trzeba.
5: Czym się trzeba wyróżniać, żeby zostać tą najsforniejszą górolecką?
4: Oj, wiecie co, no na pewno trzeba mieć dryk, trzeba lubić to, co się robi i tak dalej. Trzeba praktykować tą góroleczczyznę, no bo się nie da być najsforniejszą górolecką bez żadnego jakiegoś takiego szyku w sobie góralskiego.
1: Teraz na chwilę zaglądamy jeszcze za ocean. Na stadionie Azteca w Meksyku mecz 1/8 finału mundialu. Po pierwszych 45 minutach rywalizacji pomiędzy Anglią i Meksykiem 2-1 dla Lwów Albionu. Na listę strzelców dwukrotnie jak na razie wpisał się Jude Bellingham, a dla Meksyku Julian Quiñones. Przerwa w tym meczu powoli dobiega końca. Do tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach.
0: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Byli jak Romeo i Julia, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik. Aktor gra główną rolę w filmie Nasza Rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji z czasów PRL. Opowieść o Gajce i Jacku Kuroniach wejdzie do kin 11 listopada. Z aktorem spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: To nie będzie tylko film o Jacku Kuroniu, to będzie opowieść o miłości przede wszystkim. Co ciebie w tej historii ujęło najbardziej, najmocniej? Co cię uwiodło w niej?
7: że nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu, tylko opowiadamy o normalnym człowieku. To, co mnie bardzo przyświecało od samego początku, żeby nie traktować Jacka Kuronia jako pomnika, tylko żeby szukać w tej postaci jakiś tam rys, jak czegoś takiego, tej, nie wiem, gorszej, mrocznej strony, bo tylko wtedy bohater jest ciekawy, tylko wtedy może uwieść, zabrać ze sobą widza. Nie możemy opowiadać o Jacku Kuroniu tylko z perspektywy kolan, że wielkim człowiekiem był i dał nam wolność, etc., etc., tylko poszukać tych momentów, kiedy może nie miał racji, albo może podejmował złe decyzje, a może się niefajnie zachował. Takie momenty mnie najbardziej interesowały. Natomiast uniwersalna opowieść o miłości mężczyzny i kobiety, uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przyciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka. Wszystko to, co ona mu dawała, było dla niego jak powietrze, jak tlen. Było rzeczą niezbędną do wszystkiego, co robił. Ona, zawsze stojąca w cieniu, na szczęście w filmie jest inaczej. Jest osobą, która podejmuje te najważniejsze decyzje. Nie chcę spoilerować teraz historii, ale Jacek, jednym z takich ogromnych dylematów tej historii, co zresztą wydarzyło się naprawdę, było to, kiedy Gajka zachorowała i wiadomo było, że potrzebuje bardzo poważnego leczenia. Jacek dostał propozycję, żeby wyjechali na zachód i tam jest duża szansa, żeby ją uratować. O Jezus, to wtedy ona powiedziała nie, nie zdradzimy naszych ideałów. I to ona podjęła decyzję, że zostają. A Jacek tak bardzo ją kochał, że gotów był tę cholerną Polskę po prostu zostawić, bo ona jest ważniejsza niż wszystkie ojczyzny razem wzięte. I dla ciebie wyjeżdżam stąd i te wszystkie lata więzienia, to wszystko, co walczyłem przez całe życie, zostawiam, bo ty, Gajeczko moja, jesteś najważniejszy.
6: Ależ emocje zapowiadają się w tym filmie. Powiedz mi, z graniem postaci, które istnieją, jest ten problem, że wielu z nas ma swoje własne wyobrażenie na temat tych bohaterów tamtych czasów. Jaki ty masz pomysł na to? Bo dla aktora jest to szalenie trudne zadanie, tym bardziej, że ty pierwszy raz chyba grasz postać, która rzeczywiście istniała i która dla wielu była tak ważna, tak istotna, tak za nią tęsknimy.
7: To prawda. Pamiętam kilka miesięcy temu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku był jakiś panel dyskusyjny a propos filmu Nasza Rewolucja i podchodzi do mnie starszy mężczyzna, przedstawia się: dzień dobry, ja nazywam się Seweryn Blumstein. Ja mówię: dzień dobry, Arek Jakubik. I on pyta: to pan gra Jacka, tak? Ja mówię: no, tak. I on puentuje: nie zazdroszczę panu. I odchodzi. Seweryn Blumstein, wielki przyjaciel Jacka Kuronia, wieloletni współpracownik, no nikt go tak dobrze nie znał, jak właśnie pan Seweryn. I to jest jak gdyby w pigułce to, z czym ja się muszę zmierzyć i z tym, że każdy ma swojego Jacka Kuronia w głowie. Ci, którzy go znają z tamtych czasów, którzy w ogóle wiedzą, kim był Jacek Kuroń, bo to od tego by trzeba było zacząć, że dzisiaj młodzi ludzie kompletnie nie mają zielonego pojęcia na temat, że był ktoś taki.
6: Ale dzięki waszemu filmowi się dowiedzą i to jest też cenne bardzo.
7: Wiesz co, bo było tak, że od samego początku, jakby kiedy Robert Kijak, producent, 6 czy 7 lat temu, 6 i pół roku chyba temu, zadzwonił do mnie i zaproponował jakby tę rolę, to myśmy jakby we dwóch zaczęli o tym rozmawiać. rozmawiać. I ja byłem dla niego takim trochę adwokatem diabła, trochę takim takim zwierciadłem. I mówię, Robert, musimy znaleźć jakby inną perspektywę, żeby tego filmu nie reżyserował ktoś z naszego pokolenia. Żeby nie reżyserował go właśnie z perspektywy Kolan. Opowiadał o najwybitniejszym opozycjoniście, twórcy KOR-u, człowiek, który dał nam wolność, wolną Polskę i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo to ludzi nie interesuje. Ludzi interesuje krwista, prawdziwa, emocjonalna opowieść o prawdziwych ludziach. Czyli my musimy, przepraszam, ale wykreślić nazwisko Kuronia jakby z naszych głów, tylko stworzyć prawdziwą, wiarygodną postać, nie wiem, Jacka Kowalskiego i jego miłości życia, Grażyny. Bo ludzie mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą. Nie interesuje ich opozycja, nie interesuje ich okrągły stół, czerwcowe wybory. Nie, interesują ich emocje, które znajdą na ekranie. I to było punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak ten film powinien wyglądać. I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się jakby zaprosić do współpracy Piotrka Domalewskiego, który jednak jest kilkanaście lat ode mnie młodszy. No mógłby być, ja tak dzisiaj się śmiałem na konferencji tutaj prasowej, że mógłby być moim synem. Tak, ale on z innej perspektywy już patrzy na historię, na Komitet Obrony Robotników, na ten czas, kiedy Jacek jakby zmienił Polskę.
1: Tak mówił w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Arkadiusz Jakubik, aktor grający główną rolę w filmie Nasza Rewolucja. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 5:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Tubarek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina piąta. Co nowego w faktach RMF FM, to sprawdził Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Jestem, kłaniam się, witam, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę. Przed piątą dowództwo operacyjne poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. W tym tygodniu szczyt NATO w Ankarze. Do Turcji zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Anglia coraz bliżej awansu do ćwierćfinału. Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych. Poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci. Przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została jedna osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
2: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
3: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
2: I to, zdaniem szefa MON, daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
4: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
2: W Turcji na pewno będziemy walczyć o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i rozbudowę rurociągów z paliwem z Niemiec do Polski.
1: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Radkowski, który będzie również w Ankarze. Jego relacje usłyszycie w faktach.
5: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
1: 43 gminy z Małopolski mają kilkanaście dni, by odebrać i zaopiekować się prawie 300 bezdomnymi psami. To konsekwencja decyzji o zamknięciu prywatnego schroniska w Nowym Targu na Podhalu. Dla kilkutysięcznej gminy Biały Dunajec będzie to poważne wyzwanie, mówi jej wójt Marcin Gandera, ale Marta Plewicka z tatrzańskiego Otuliska, które od lat zabiegało o zmiany w schronisku, mówi, że to efekt wieloletnich zaniedbań.
6: Mieliśmy 22 zwierzaki w schronisku w Nowym Targu w ciągu 14 dni, licząc od wczoraj, musimy się nimi zaopiekować, co niestety będzie ogromnym wyzwaniem dla naszej gminy, ponieważ po pierwszych kontaktach ze schroniskami żadne schronisko na chwilę obecną nie chce przyjąć tych zwierząt.
7: No są gminy, które mają po kilkadziesiąt psów, zostały z takim problemem. Przez ostatnich kilkanaście lat się nie interesowały, więc jeśli mają psy, które tam siedzą po 5, 8, 10, 11, 12 lat, są takie psy i do tej pory psy nie miały ani jednego ogłoszenia adopcyjnego, no to no tak, to są konsekwencje, drodzy Państwo. Gminy zostały z tym problemem. Oferujemy pomoc.
1: Organizacje prozwierzęce proponują gminom pomoc w adoptowaniu psów z Nowego Targu. Na koniec tego wydania raport z Mundialu. Fenomenalne widowisko w wykonaniu Anglii i Meksyku. Trwa końcówka 1/8 finału z udziałem tych reprezentacji. Na zegarze w tej chwili 11 minuta czasu doliczonego. Na tablicy wyników wciąż 3-2 dla Anglików. Zwycięzca tego meczu zagra w ćwierćfinale z Norwegią. To wszystko w tym wydaniu. Na kolejne punktualnie o 6:00. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: FM przed godziną 6. A godzina 6 oznacza jedno: fakty z RMF FM, na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Potężny rosyjski atak na Ukrainę.
2: W Kijowie są zabici i ranni. Polska poderwała myśliwce.
1: Za oceanem Biały Dom potwierdza.
2: Na szczycie NATO możliwe jest spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.
1: Poza tym wieści z piłkarskiego mundialu po dramatycznym meczu.
2: Reprezentacja Anglii zameldowała się w ćwierćfinale.
1: Z turniejem żegna się Meksyk.
2: Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów.
1: Rosjanie użyli m.in. pocisków balistycznych i dronów.
2: Według władz pod gruzami uwięzionych jest wiele osób, trwają akcje ratownicze.
1: W nocy syreny zawyły niemal w całej Ukrainie.
2: W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Po czwartej dowództwo operacyjne poinformowało o zakończeniu działań.
1: Zdjęcia zniszczonych budynków w Kijowie znajdziecie na rmf24.pl.
2: Biały Dom potwierdza, planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
1: Dość podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze.
2: Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, którym może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Zostańmy jeszcze chwilę za oceanem.
1: Bo nasz polski dar młodzieży w towarzystwie najpiękniejszych żaglowców świata z włoskim Amerigo Vespucci, Esmeraldą z Chile, Unionem z Peru czy Eagle z USA przepłynął rzekę Hudson z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
2: Teraz wszystkie żaglowce są zacumowane u wybrzeży Manhattanu i do jutra można je zwiedzać. To możliwe, że to ostatnia tak daleka podróż fregaty z Gdyni. Miasta zaledwie młodszego od Stanów 150 lat, bo na horyzoncie jest budowa nowego żaglowca.
4: 2 miesiące w jednym jest, to trochę zaczyna robić jednocześnie miejsce pracy i dom w zasadzie, więc jak najbardziej się przywiązujemy.
5: Jestem zakochany w żeglarstwie, więc jestem też ciekawy tego nowego żaglowca, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie miał ten charakter dalej, ciągnięcia linii.
6: Zapamiętam przepiękne widoki. To jak wpływaliśmy na naszej lewej burcie, widziałem statuę wolności, która nas pozdrawiała.
1: Mówili studenci i komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski w rozmowach z naszym specjalnym wysłannikiem Stanisławem Pawłowskim.
2: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka wpadła do rowu na Krajowej 10C w Złotopolu w Kujawsko-Pomorskim.
1: To jest odcinek między Toruniem a Lipnem. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: Anglicy uciszyli Estadio Azteca. Reprezentacja prowadzona przez Tomasa Tuchela pokonała 3-2 współgospodarzy piłkarskich mistrzostw świata i awansowała do ćwierćfinału.
1: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk. Emocje tak w tym spotkaniu, Wojciech, były do samego końca. Dzień dobry.
7: No a wszystko dlatego, że Anglicy, mimo że prowadzili już 2-1 po 2 golach Bellinghama, to od 54 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kwansacha. Mimo tego z karnego na 3-1 podwyższył Harry Kane. Nadzieję Meksykanom dał Jimenez, który zdobył dla nich 2. bramkę. W ostatnich minutach trwało prawdziwe oblężenie angielskiej bramkiż przez reprezentację Meksyku, no ale gospodarze ostatecznie nie byli w stanie zdobyć tego gola dającego wyrównanie.
2: No i Anglicy w ćwierćfinale zagrają z Norwegami.
7: Tak jest, Skandynawowie wyeliminowali z mundialu Brazylię, wygrywając 2-1, chociaż mieli na początku meczu problemy. W 14 minucie karnego obronił jednak Nyland, który został jednym z bohaterów meczu. Drugim strzelec obu bramek Erling Haaland. Honorowe trafienie z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu zanotował Neymar, dla którego był to ostatni mecz w reprezentacji Brazylii, a Norwegowie po raz pierwszy w historii zagrają w najlepszej 8 mundialu.
2: Słuchacie porannych faktów RMF FM w poniedziałek 6 lipca, a w nich wrócimy do sprawy przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących do systemu Patriot.
1: Będzie to też jeden z głównych tematów porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
2: W faktach również zajmiemy się losem zwierząt ze schroniska w Nowym Targu.
1: Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o zamknięciu placówki.
2: Psy przejmie dzisiaj schronisko w Chełmku w Małopolsce. Na miejscu będzie od rana nasz wóz satelitarny.
1: A kolejne fakty za pół godziny. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Tego, co wczoraj sprawdzałem, to dzisiaj no, jakiś deszcz się pojawi, ale nie będzie go dużo i to dopiero po południu. Godzina 17, wtedy dopiero na zachodnich krańcach Polski, ale też w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku deszcz się może pojawić. Ale?
10: Nie, bo nadszedł taki miły jesienny chłodek po tych upałach, prawda? Tak.
0: Czuć jesień.
10: Czuć.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Policja i biegli będą wyjaśniać okoliczności wczorajszego wypadku na rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie.
2: Przypomnijmy, autobus miejski uderzył w tramwaj, a następnie staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób.
1: Co dokładnie mają zbadać biegli?
3: Będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia drogowego. Czy faktycznie to, co potwierdza kierowca, że doszło tam do usterki układu hamulcowego, to również będzie badane przez policjantów, jak i przez biegłego z zakresu wypadków drogowych.
1: Mówił aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Niezwykle pracowity weekend tatrzańskich ratowników.
1: Przeszło 30 osób potrzebowało ich pomocy.
2: Najwięcej w sobotę, kiedy uratowano 24 turystów, mówi ratownik dyżurny Topr Jakub Hornowski.
4: Był wypadek turystyczny, który wiązał się z dosyć intensywnym technicznym działaniem, ponieważ dwójka obcokrajowych turystów zapchała się w północnej ścianie Świnicy, czyli od strony hali gąsienicowej, gdzie wszystkie w tym rejonie szlaki idą po tej łatwiejszej południowej stronie. Wypadek taternicki we wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Były ewakuowane osoby również z grzędy bądź z poniżej grzędy przy szlaku na Rysy. Orla Perć była również grana, także pełen wachlarz.
1: Były też akcje nocne, poprzedniej nocy aż 3.
2: W regionie Galicja w Hiszpanii trwa Rapadas Bestas, czyli tradycyjny festiwal strzyżenia półdzikich koni.
1: Rytuał, którego historia sięga kilkuset lat, odbywa się każdego roku. Polega na zaganianiu zwierząt z gór, a następnie ich strzyżeniu i znakowaniu.
2: A po wszystkim konie wracają na wolność.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu awansują Norwegowie i Anglicy, a turniej kończy się dla Brazylijczyków i reprezentacji Meksyku.
2: W RMF FM mistrzowskie fakty sportowe, Wojciech Marczyk w studiu.
6: Dzień dobry
2: ponownie. Emocji w obu tych spotkaniach nie brakowało.
6: No i trudno powiedzieć, w którym było ich więcej. Anglicy po heroicznym boju pokonali 3-2 współgospodarzy turnieju reprezentację Meksyku. Zespół z Europy przez ponad pół godziny grał w dziesiątkę, mimo tego nie oddał prowadzenia. Bohaterami Anglików Bellingham i Kane. Pierwszy zdobył 2 gole, a drugi wykorzystał rzut karny, zdobywając trzecią bramkę, która ostatecznie przesądziła o awansie. A bohaterem Norwegów? Napastnik zdobył 2 bramki w wygranym 2-1 meczu z Brazylią. Canarinhos odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego Neymara, który po tym spotkaniu zakończył reprezentacyjną karierę. Haaland zaś na tym mundialu ma już 7 trafień, tak jak Messi i Mbappé, i po meczu to on uderzał w bęben, nadając ton wiosłującym kibicom, którzy zmierzali już w stronę ćwierćfinału. A sami norwescy fani nie mogli po meczu uwierzyć w historyczny, bo pierwszy awans swojej drużyny do najlepszej ósemki mistrzostw świata.
7: It was amazing.
6: To przeżycie, które zdarza się raz w życiu. To coś niesamowitego. W końcu udało nam się awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii.
7: That's amazing.
6: A o półfinał Norwegowie zagrają właśnie z Anglikami. Ogromny pech Huberta Hurkacza w meczu czwartej rundy Wimbledonu. Polak z powodu kontuzji nie dokończył meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz prowadził 2-0 w setach. Niemiec doprowadził do wyrównania. Polak jednak pod koniec czwartej partii zaczął uskarżać się na ból w okolicy żeber. Mimo tego bólu nie poddał jednak wtedy meczu. Starał się walczyć, no jeszcze jednak w piątej partii z każdą piłką, no grymas bólu na twarzy naszego reprezentanta był coraz większy, no i ostatecznie w tym piątym secie poddał to spotkanie, a Wimbledonu nie wygra Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. W meczu czwartej rundy przegrała z Naomi Osaką 2-6, 6-7.
0: A co w wakacyjnej prognozie pogody? O tym Magda Karwat-Marek.
8: No dzisiaj to nie będzie dzień z tą taką idealną, słoneczną pogodą, wiecie, bez deszczu
0: nie
8: i tak
0: będzie.
8: Dalej.
0: Nie Oj, będzie. Nie, o, nie
8: no,
0: będzie.
8: No nie będzie, raczej na odwrót. Nad Polską szykuje się sporo chmur i niezbyt wysoka temperatura, bo czekają nas tak maksymalnie 22 stopnie i taki rekord zanotujemy w Rzeszowie. Reszta kraju tak 18-20 stopni, a na północy kraju nawet tylko 15.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już jutro po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 6 lipca, Tomasz Tardzikowski. Ja witam Was serdecznie w tym porannym programie dnia. Dziś w Radiu RMF 24 i w całej Polsce imieniny obchodzą Chociebór, Dominika, Gotthard, Ignacja, Łucja, Lucja, Maria, Nazaria, Niegosław, Teresa i Zuzanna. Mamy też Dzień Radcy Prawnego. Radców prawnych pozdrawiamy, podobnie obchodzących imieniny. Dzień Jana Husa w Czechach, a w Radiu RMF 24 fakty, a w nich Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski.
1: Przekazanego uzbrojenia dla Ukrainy.
2: MON chce przeciąć w ten sposób spekulacje wokół pocisków do systemów Patriot.
1: Potem wieści z Warszawy. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
3: Pełno policji, pełno karetek, straży.
2: Masowe śnięcie ryb w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku.
1: Są wstępne wyniki badań i nowe decyzje. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku.
2: To pokłosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi.
1: Michał Radkowski razem z nami w faktach. Michale, jak na te doniesienia reagują politycy?
4: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
5: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba, jest sprawą nadrzędną i kluczową.
4: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
6: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymywać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
4: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
2: Autobus, który wczoraj w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
1: Wcześniej zderzył się z kilkunastoma samochodami osobowymi. Poszkodowanych zostało 6 osób.
2: Przyczyną wypadku mogła być awaria techniczna układu hamulcowego. Taką wersję przedstawił 55-letni kierowca autobusu.
1: Na miejscu tego wypadku z świadkami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Pełno policji, pełno karetek, straży.
7: Jak państwo dostaną się do domu?
3: No nie wiem, próbujemy tutaj, pan policjant sugeruje, żeby jakoś naokoło tam przejść i spróbować w tamtą stronę chociaż.
7: Pan widział moment tego wypadku?
8: To wygląda tak. Autobus miejski jechał z Bitwy Warszawskiej, staranował 10 aut i wjechał do tunelu tutaj do przejścia.
7: Zahaczył o ten strop.
8: Także można tam zjechać spokojnie. Typu autobusu widać tu jak ten. On zjechał prawie do końca.
7: Jak to wygląda?
9: No, nieciekawie, bardzo nieładnie.
2: Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na rmf24.pl.
1: Policja poinformowała, że wykonane u kierowcy autobusu testy na obecność alkoholu i środków odurzających dały wynik negatywny.
2: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze Tauron zapowiedział powołanie Rady Społecznej, która zajmie się oceną skutków sytuacji na rzece i jeziorze Pilchowickim.
1: Pierwsze posiedzenie nowego organu zaplanowano na 9 lipca.
2: Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przestępstwa przeciw środowisku.
1: Dotychczas odłowiono i zutylizowano blisko 15 ton martwych ryb.
2: Wstępne wyniki badań nie wykazały obecności toksycznych substancji.
1: Według Ministerstwa Klimatu przyczyną śnięcia ryb było najprawdopodobniej wzruszenie osadów dennych i gwałtowny spadek poziomu tlenu w wodzie.
2: Miasteczko Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu, znów tętni życiem. Letni wypoczynek rozpoczął tam Leon XIV.
1: Wybrany ponad rok temu papież po raz pierwszy spędził urlop w pałacu w Castel Gandolfo, który w 2016 roku jego poprzednik Franciszek zamienił w muzeum.
2: Leon XIV powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że najbliższe tygodnie poświęci na wypoczynek, modlitwę, lekturę i sport. Na miejscu ma do dyspozycji basen i kort tenisowy.
1: No i papież będzie w letniej rezydencji do 27 lipca.
10: Są i takie fakty.
2: Sylwia Piszczur ze Skrzypnego została Neuschwarnicą Góralecką 2026 roku.
1: Wszystkie kandydatki musiały pokazać, że znają góralską tradycję, śpiew czy taniec.
2: No, wykazały się także umiejętnościami, które już dzisiaj są rzadko spotykane, jak układanie kopy siana czy plecenie skarpetek.
11: Dziś przecie mało w to grabi. Układ kopy, a jeszcze powrósła, kręci, no to już jest prawie archaiczna umiejętność. A do tego jest plecenie na drutach, co to już dziś przecie. No fabryka,
12: plecenie skarpetek, cyplecenie powroza teraz co będziemy mieć, nawet układanie kopy. No teraz tego się nie praktykuje tak dużo jak dawniej, no ale no jak trzeba to trzeba.
13: Ale tą robotę robimy codziennie, chałupy, to co? co mamy mnie pokazać, co umiemy.
14: Właśnie cały jakby ten konkurs polega na tym, że trzeba jednak się spotkać z tymi starymi ciotkami. Właśnie od to pochodzi, że sobie pokolenia przekazywały na pokolenie, jak to się robi. Fajnie, fajnie. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa, taki konkurs.
1: Ale fajne dziewczyny. Co to masz?
2: No, to prawda.
1: Mówiły organizatorka konkursu Iwona Kiwacka-Majerczyk i uczestniczki tego konkursu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jest godzina 7:05, czas rozpocząć poranny program radia RMF 24. Tomasz Tardzikowski, ja ponownie witam was serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście po pierwszej kawie. Ja między składaniem życzeń radcą prawnym, ale także obchodzącym imieniny już kawę wypiłem i od razu bardziej dynamicznie. Zaczynamy oczywiście w radiu RMF 24 od mundialu, który cały czas trwa, ale powiemy też o Donaldzie Trumpie.

0: I zgodnie z zapowiedziami w Radio RMF 24, teraz czas na mundial i sport. Norwegia i Anglia to kolejna ćwierćfinałowa para mundialu, którą poznaliśmy po nocnych meczach. Skandynawowie 2-1 wygrali z Brazylią, a Anglicy 3-2 pokonali współgospodarzy mundialu Meksyk. Oba spotkania śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Witam. Tak jest, dzień dobry.
0: Niewyspany, czy emocje cię rozbudziły? Ten norweski wiking, który strzelał po prostu jak wiking.
1: Znaczy Erling Braut Haaland mniej, dlatego że ten mecz był wcześniej, ale tak, no dobrze, że ten mecz Meksyku z Anglią był dosyć emocjonujący i tam było nerwowo, no bo tak dotrwanie od trzeciej, bo ten mecz był opóźniony, dotrwanie od trzeciej do jego końca, no to już było lekkie wyzwanie.
0: No dobrze, który mecz był ciekawszy?
1: No jednak ten Anglia-Meksyk, ja wiem, że Brazylia, Norwegia, Erling Haaland, Neymar, tu te nazwiska i te marki, szczególnie mówiąc o Brazylii, rozbudzają emocje, ale więcej nerwów i emocji było w meczu Anglii z Meksykiem. Dla Anglików ten mecz rozpoczął się bardzo dobrze, tak trzeba powiedzieć, bo chociaż przez te pół godziny gry była taka rywalizacja w miarę równa, no to potem dwie szybkie bramki Bellinghama w 36 i w 38 minucie i wydawało się, że Anglicy mają to, ale kibice na stadionie Azteka wtedy stali się jeszcze głośniejsi, ponieśli swoich piłkarzy i Kinones zdobył bramkę jeszcze przed przerwą, zrobiło się 2-1, no i te prawdziwe emocje i ta prawdziwa nerwówka taka zaczęła się w drugiej części meczu. W 54 minucie Anglicy oglądają czerwoną kartkę, grają w dziesiątkę, potem jeszcze rzut karny dla nich, trafia Harry Kane, jest 3-1, no ale to nie trwa długo, 9 minut są na prowadzeniu 3-1, Jimenez strzela na 3-2, no i potem tak naprawdę Anglicy przestawili się w taki tryb mocno obronny, bym powiedział, bo już w tej końcówce no to tak naprawdę tylko wybijali gdzieś piłkę z własnej szesnastki, ratując się, żeby ten mecz wygrać, no i ostatecznie uciszyli ten stadion Azteka, bo po tym ostatnim gwizdku no zrobiło się cicho w tym meksykańskim kotle i Anglicy cieszą się z awansu do ćwierćfinału.
0: Rozumiem, że Meksykanie się nie cieszą szczególnie. No,
1: Meksykanie są załamani, bo to kraj, który żyje też mocno piłką i oni też tak trochę żyli statystyką, bo zawsze, kiedy byli gospodarzem turnieju, awansowali do ćwierćfinału. Teraz byli współgospodarzem i pierwszy raz w historii w tej sytuacji nie są w ćwierćfinale Mistrzostw Świata.
0: Ja bym nawet wskazał jakiegoś innego, jakby trzeba było, jakiegoś kozła ofiarnego i tak bym powiedział. No, współgospodarzem są też Stany, a tam jest Donald Trump. Ale zostawmy Trumpa.
1: Donald Trump Amerykanom załatwił tu taka historia też ciekawa, bo Donald Trump załatwił Amerykanom anulację czerwonej kartki dla Baloguna. To już tak mniej więcej wygląda, bo zwykle w piłce jest tak, że jeżeli ogląda się czerwoną kartkę, to schodzi się z boiska i pauzuje się kolejny mecz. No a tymczasem FIFA za podobno namową Donalda Trumpa anulowała kartkę czerwoną dla Baloguna, żeby mógł zagrać w meczu, który będzie tej nocy o drugiej pomiędzy USA a Belgią. No i już o tym krążą różne historie i to też taki ewenement w historii, bo co ciekawe, FIFA tłumaczy tą decyzję zawieszeniem wykonania kary na okres roku, więc no to rzecz niedorzeczna. Tak naprawdę nawet trener Anglików zaraz po meczu, Thomas Tuchel, zaraz po meczu z Meksykiem zapytany o to, mówi, to może kartkę, którą myśmy dzisiaj dostali, też anulujemy, może Harry Kane musi zadzwonić do Donalda Trumpa i z nim pogadać, więc widać, że to będzie pewne otwarcie puszki Pandory i będą z tego jeszcze spore problemy takie, myślę, proceduralne.
0: Z całą pewnością będą, ale teraz przejdźmy do tego meczu, o którym powiedziałeś, że cię aż tak nie pobudził. Norwegowie, za to Norwegowie zapewne mecz z Brazylią w odróżnieniu od ciebie zapamiętają na długo.
1: No na pewno, no bo historyczny. Ale ja też ten mecz zapamiętam. To nie jest tak, że tam były emocje, tam się działo, było nerwowo, ale no Erling Haaland rozwiał trochę te brazylijskie nadzieje i myślę sobie, że pokazał to, że jest liderem tej kadry w najważniejszym momencie, bo naprawdę ten gol na 1-0 niezwykle ważny, tym bardziej, że ten mecz rozpoczął się dla Norwegów nie najlepiej. Rzut karny, szybko podyktowany dla Brazylii, podchodzi Bruno, no i on nie wykorzystuje tej jednej jedenastki świetnie w bramce reprezentacji Norwegii spisał się Nyland i to jest razem z Haalandem jeden z bohaterów tego meczu bez dyskusji, bo to, ile on też sytuacji wczoraj wybronił Norwegom, to naprawdę jest coś nieprawdopodobnego. No a potem Haaland mógł wpisać się dwa razy na listę strzelców i w ramach tej nagrody uderzał w bębenek, nadając rytm temu wiosłowaniu kibiców, bo zwykle robił to Odegaard, kapitan reprezentacji Norwegii, no ale wczoraj ta pałeczka do tego bębna przekazana Haalandowi i to on nadawał rytm temu świętowaniu. To jest ważne wydarzenie dla Norwegii. Bez dyskusji. Wczoraj o wiele dłużej, wiemy, że w Norwegii te prawo dotyczące alkoholu jest bardzo restrykcyjne, a wczoraj nawet wydłużono specjalnie funkcjonowanie barów po to, żeby Norwegowie mogli ten mecz zobaczyć. Na spotkanie z trybun oglądała książęca para, więc ci, którzy w przyszłości obejmą norweski tron, oni nawet weszli potem do szatni, nisko pokłonił się książę Norwegii Haalandowi za te dwa trafienia, więc widać, że cały kraj tym żyje i jest to dla Norwegii coś nieprawdopodobnego. Oni wracają po 28 latach na mundial i pierwszy raz w historii meldują się w ćwierćfinale, więc myślę sobie, że to wydarzenie, które no na pewno na długo zostanie w pamięci kibiców norweskich.
0: No i oczywiście serdecznie gratulujemy i Norwegom, i Anglikom. Współczujemy Brazylijczykom i Meksykanom.
1: No właśnie, to dwa narody, które kochają piłkę i one tak mocno załamane. Tak dla kronikarskiego obowiązku oddajmy jeszcze, że wczoraj tą jedną bramkę honorową dla Brazylijczyków zdobył Neymar, który pojawił się w drugiej połowie na boisku. Był to jego czwarty występ na... Był to jego czwarty mundial i on zaraz po meczu poinformował, że to był jego ostatni mecz w reprezentacji Brazylii i kończy tą reprezentacyjną karierę, więc to jeden z takich piłkarskich magików, który naprawdę potrafił dryblować, może nie najlepsze decyzje dotyczące swojej kariery podejmował, ale grać w piłkę na pewno potrafił. Kończy tą przygodę z brazylijską piłką i myślę sobie, że coś z tej takiej piłkarskiej samby znowu ta reprezentacja straci.
0: No, straci z całą pewnością, straciła też szansę na ćwierćfinał, a potem resztę. Dobrze, bardzo dziękuję, Wojciech Marczyk był z nami.
1: Bardzo ci
0: dziękuję. A w Radio RMF 24 za chwilę powiemy o politycznej sambie, bo Donald Trump nie tylko anuluje czerwone kartki, ale także ma się spotkać z Zełenskim.

0: A w porannym programie radia RMF 24 teraz czas na ważne i poważne doniesienia zza oceanu. Jak dowiedział się dziennik Gazeta Prawda, w ciągu trzech miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w ciągu 6 miesięcy, najdalej roku. Tymczasem Biały Dom potwierdza, że planowane jest spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ma do niego dojść podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest na linii. Pawle, dzień dobry. Co wiemy więcej?
1: Dzień dobry. Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że to jest powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach USA o tematach szczytu, który może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Z kolei Polska liczy na to, że w czasie szczytu padną jakieś deklaracje na temat obecności wojskowej USA w Polsce. Wciąż nie odwieszono rotacji. Rozmawiamy też o stałej bazie wojskowej w Polsce. Polsce zależy na tym, by na tym szczycie potwierdzona została jedność sojuszu, co byłoby jasnym sygnałem dla Władimira Putina, który liczy na wewnętrzne kłótnie i spory wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego.
0: Mówił Paweł Żuchowski w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. A ja dodam jeszcze jeden komentarz z hiszpańskiej prasy dotyczący rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w tureckiej Ankarze. Sojusz Północnoatlantycki znów potrzebuje prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana, zauważył El Mundo. Wydaje się, że Turcja nie jest postrzegana jako niewygodny sojusznik, który gra na dwa fronty, zbliżając się do Rosji, a jednocześnie pukając do drzwi europejskich partnerów, napisał hiszpański dziennik. A w Radio RMF 24 o 7.30 najnowsze fakty RMF FM. A po faktach powiemy, co dzieje się w Ukrainie.

0: Jest 7.30, jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Wreński, są fakty.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 19 w pobliżu Borków na Lubelszczyźnie.
2: Tam zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarowych.
1: Trasa między Kockiem a Radzyniem Podlaskim jest zablokowana, policja kieruje na objazdy.
2: Kłopoty z dojazdem do pracy w poniedziałkowy poranek mają mieszkańcy Warszawy.
1: Metro na linii M1 kursuje w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Ruch jest wstrzymany na 5 stacjach, a przyczyną są problemy techniczne.
2: Uruchomiona została komunikacja zastępcza, autobusowa i tramwajowa.
1: Problemy mają także dojeżdżający spoza Warszawy. Pociągi SKM na odcinku Legionowo-Warszawa-Praga kursują z opóźnieniem. To jest efekt awarii urządzeń sterowania ruchem.
2: W łódzkim CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę tytoniu.
1: Zabezpieczono m.in. linię technologiczną i blisko 8 ton surowca.
2: Straty Skarbu Państwa związane z działalnością fabryki oszacowano na blisko 10 milionów złotych.
1: A trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia. Już za pół godziny gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
2: Jednym z głównych tematów będą doniesienia o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot. No i pytanie, czy wsparcie dla Kijowa nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa Polski.
1: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 4 sprawdzamy, co dzieje się na Ukrainie. Dziś 1594 dzień wywołanej przez Rosję wojny. Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na stolicę Ukrainy, Kijów. Podał portal Kijów Independent. Rannych zostało ponad 60 osób. Zdjęcia, na których widać skutki ostrzałów, zobaczycie na naszym portalu rmf24.pl. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, w związku z tym atakiem w nocy poderwane zostało lotnictwo wojskowe. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni, podkreśliło dowództwo w komunikacie opublikowanym w serwisie X. Tymczasem Kijew Independent przekazał, cytując rosyjskie media na Telegramie, że minionej nocy ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na rosyjskie miasto Jarosław. Prawdopodobnie uderzono w rafinerię ropy naftowej w mieście. Moskwa nie pozostaje dłużna Kijowowi. Drugi dzień z rzędu rosyjskie wojska uderzyły w zasoby gazowe w regionach Połtawy, Charkowa i Sumy. To informacja podana przez Ukrinform. Radio RMF24. My mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF 24, naszego porannego programu, a my wracamy do emocji sportowych i futbolowych. Reprezentacja Anglii rozegrała tej nocy swój najlepszy dotychczasowy występ w Mistrzostwach Świata. W pełnej emocji atmosferze stadionu Azteka odniosła dramatyczne zwycięstwo nad Meksykiem. Dramatyczne dla Meksyku, oczywiście 3-2. Zapewniając sobie awans dać do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z także rozgrywającą świetny pojedynek, tyle że z Brazylią, Norwegią. W Londynie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam
0: Bogdanie, kibice to chyba są w uniesieniu, angielscy kibice.
1: No dosłownie i w przenośni, bo puby otwarte tutaj były do 5 nad ranem. Na ulicach widać uśmiechnięte twarze, choć też i nieco zmęczone, trzeba przyznać. Ale takiego spektaklu i takiej adrenaliny Anglia chyba potrzebowała, bo dotychczasowe występy jej reprezentacji nie były aż tak ekscytujące, a ubiegła noc to był prawdziwy piłkarski teatr. Najpierw rozpoczęcie meczu opóźniło się o godzinę z powodu gwałtownych burz. No a kiedy w końcu zespół Tomasa Tuchela wyszedł na murawę, temperatura sięgnęła zenitu. No tutaj na wyspach strefy kibica były wypełnione po brzegi, nie tylko w Londynie, ale także w Manchesterze, Bristolu, Liverpoolu, no i w innych miastach. Anglicy naprawdę są spragnieni zwycięstwa w tych mistrzostwach, między innymi po to, by raz na zawsze przestać już opowiadać o tym jedynym sukcesie sprzed 60 lat, kiedy to w 1966 roku zdobyli złoto.
0: Czyli zakładam, że z perspektywy kibiców warto było zarwać tę noc i siedzieć do 5 w pubie. No to jest, musi być wyjątkowy wysiłek. Ile oni musieli w siebie wlać różnych napojów?
1: Tak jest, tak jest. No to trzeba było się nawadniać, powiedzmy, może w ten sposób. Mecz był niezwykle dramatyczny. Dwa gole Jude'a Bellinghama i to w niespełna 2 minuty. Czerwona kartka dla angielskiego piłkarza Jarela Quansha na początku drugiej połowy. No i te 11 doliczonych minut na końcu meczu, kiedy angielska reprezentacja no, broniła zwycięskiego wyniku, grając w dziesiątkę. Wystarczyło tych dramatycznych momentów, żeby zaspokoić każde piłkarskie pragnienie. Meksyk przegrał wcześniej zaledwie 2 z 89 spotkań w swojej twierdzy Azteka, a jednak to chłodne podejście Anglików już na początku meczu przyniosło efekty. W wyśmienitej formie był też angielski bramkarz Jordan Pickford, to też trzeba przyznać, choć, no, który dwukrotnie popisał się naprawdę genialnymi obronami. Był jednak bezradny, kiedy Julian Cunino z mocnym uderzeniem zdobył bramkę kontaktową dla Meksyku na 3 minuty przed przerwą. Poza tym Meksyk był niesiony nieustannym, ogłuszającym rykiem trybun, który przybierał na sile. No i ten rzut karny dla Anglików, Harry Kane i pewny zwycięski gol. Kibice naprawdę mają się z czego cieszyć.
0: A co mówią dziś komentatorzy, którzy no, nie zawsze są przychylni angielskiej reprezentacji?
1: Komentatorzy trochę chłodniej, bardziej chłodniej niż kibice. To nie był mecz dla ludzi na pewno o słabych nerwach, ale przede wszystkim to nie był typowy mecz reprezentacji Anglii, jaką oglądaliśmy w ostatnich latach. Piłkarze Tomasa Tuchela pokazali 2 skrajne oblicza, tak przynajmniej zauważają komentatorzy, wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity, wyszarpany w bólach wręcz charakter, no kiedy wszystko wokół zaczęło się sypać. Druga połowa meczu obnażyła stare angielskie grzechy, momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały angielską reprezentację awans, a kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna Tomasa Tuchela. Natychmiast na to zareagował, zarządził głęboką defensywę, a przejście na system 5 obrońcami, no, było decyzją czysto pragmatyczną. Anglia wtedy przestała już ładnie grać, a zaczęła grać całkiem cynicznie. Piłkarze wybijali piłki, kradli sekundy, ale te 11 minut doliczonego czasu, gdy rozegrali jak zespół, który doskonale wie, jak wygrywa się wielkie turnieje. Chodziło o wynik, o utrzymanie tej jednobramkowej przewagi i to Anglikom się udało. Stąd awans do ćwierćfinału. Norwegia.
0: No, powiedzmy sobie szczerze, z tego będą ich rozliczać, czy weszli, czy nie weszli, a nie tam, czy grali cynicznie, czy nie. Dobrze, Bogdan Frymorgan, bardzo dziękuję.
1: Nie będzie o tym pamiętał.
0: No właśnie. Bogdan Frymorgan był z nami, bardzo dziękuję, w Radiu RMF 24. Już za moment wielkie emocje polityczne. No nie wiem, czy wielkie, ale na pewno emocje polityczne. Za chwilę będzie naszym gościem Mariusz Błaszczak w porannej rozmowie Radia RMF 24, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Jest godzina 8, a skoro jest 8, to są fakty RMF FM w Radio RMF 24. W faktach jest Magdalena Wojton i Tomasz Weryński.
2: Na początek pytania dotyczące wojskowej pomocy Ukrainie.
3: Czy Polska przekazała pociski do systemów Patriot?
2: Ten temat od kilku dni budzi ogromne emocje i polityczne spory.
3: I o tym również w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego za chwilę były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
3: W tych faktach też akcja pomocy dla psów z Nowego Targu.
2: Schronisko w Chełmku w Małopolsce zabiera zwierzęta i szuka dla nich kochających właścicieli. Co dokładnie przekazaliśmy Ukrainie i czy były to pociski do systemów Patriot?
3: Odtajnienie dokumentów w tej sprawie zlecił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witam,
4: Igorze.
2: Czy rzeczywiście pociski z polskiego arsenału mogły...

0: Trafić do ukraińskiego?
1: Takie doniesienia pojawiły się w przestrzeni medialnej. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji wskazał, że w marcu na przekazanie pocisków miał zdecydować się rząd bez wiedzy Sejmu. Czy tak było? To mają wskazać odtajnione dokumenty. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, światło dzienne ujrzą informacje o donacjach na rzecz Ukrainy z lat 2022-2026. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że proces przekazywania sprzętu za wschodnią granicę rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem na czele. Kontrowersje dotyczą najnowocześniejszej wersji rakiet do systemu Patriot. To pociski drogie, a obecnie również deficytowe w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo Stany Zjednoczone mają zamówić w przyszłym roku niemal 3000 takich rakiet, a to jeszcze bardziej ograniczy ich dostępność.
2: Po zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ruszył wyścig z czasem, żeby znaleźć nowy dom dla kilkuset czworonogów.
3: Jeszcze dziś ze schroniska w małopolskim Chełmku, niedaleko Oświęcimia, wyruszy specjalny konwój, który zabierze pierwszych 10 psów.
2: Przygotowania do tej akcji w Chełmku obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
4: Zgadza się, dzień
3: Maćku,
4: dobry.
3: Maćku, jak to będzie wyglądało?
4: Te przygotowania trwają tutaj już od kilku dni. Widziałem gotowe, nowoczesne boksy, które czekają na czworonogi z Nowego Targu, a za godzinę ze schroniska wyjadą 3 specjalne busy, które zabiorą zwierzęta i przywiozą je tutaj.
5: Działamy tak, jak możemy. W tej chwili udało nam się wygospodarować 10 miejsc, więc zjedziemy po 10 psów. Natomiast jeśli tylko uda się nam znaleźć dobre domy, podkreślam dobre domy, to akcji nie kończymy. Oczywiście będziemy dalej wspomagać tamtą sytuację, Te psy będą przyjeżdżały do nas.
4: Mówi lekarz weterynarii, właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk. Ja tylko przypomnę, że w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli w nowotarskim schronisku odwołano m.in. powiatowego lekarza weterynarii. Kontrola potwierdziła, że w czasie ostatniej fali upałów życie i zdrowie psów było zagrożone.
6: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: Tomasz Taryjkowski i jego gość.
3: Witamy i zapraszamy.
7: Witam, a moim gościem jest Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, wiceprezes tej partii, były wicepremier i szef MON. Witam, panie ministrze,
3: dzień
7: panie
3: dobry.
7: Premierze, panie prezesie. Przekazywaliśmy patrioty pana zdaniem o Ukrainie?
8: Nie ma dementii, nie ma stanowczego dementii, a przecież Donald Tusk, Radosław Sikorski ostrzegali przed atakiem rosyjskim na Polskę. To jest w ogóle niespójne. Skoro ma nastąpić atak Rosji na Polskę, to dlaczego mieliby przekazywać te pociski niezwykle istotne dla bezpieczeństwa?
7: Ale pana zdaniem przekazano, tak, panie ministrze, panie premierze?
8: Ja oczekuję tego, że ta informacja zostanie przedstawiona przez rządzących. Zresztą tu pada kilka mitów, które rządzący stworzyli, bo ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co?
7: Ale to dobra decyzja jest wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że chce ujawnić całą pomoc?
8: Ja pokazuję niespójność w tych działaniach. A jeszcze kolejny mit padł. Przecież oskarżają Prawo i Sprawiedliwość, dziś rządzący, że my nie jesteśmy antyrosyjscy. A już z tego zestawienia, które wczoraj opublikowałem, wynika, że więcej sprzętu zostało przekazane w tym decydującym czasie dla wolności.
7: Ale wrócę do pytania. To Ukrainy. Dobrze, że wicepremier Kosiniak-Kamysz ujawni te
8: donacje? Ja myślę, że oni wpadli w panikę. Że oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są
7: niezbędne. A pan wierzy w to ostrzeżenie, że może zaatakować?
8: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią? Panie redaktorze,
7: panie ministrze, ale pan wielokrotnie kwestionował różne wypowiedzi Donalda Tuska, więc dlatego się pytam, czy pan wie, że ktoś może
8: rzeczywiście
7: zaatakować.
8: Przypominam sobie te zapewnienia Donalda Tuska, te zobowiązania, które nie zostały wykonane. No więc kto Polską rządzi? Czy ci ludzie są poważni? Czy ci, którzy Polską rządzą,
7: czy to
8: są
7: dobrze? Ja wrócę do pytania. To dobrze, że będzie ujawnione te donacje? Bo zakładam, że Rosja by zapłaciła, żeby się o tym dowiedzieć.
8: Ale przecież jeszcze raz wracam do tego, że podobno nie wolno takich informacji upubliczniać. Ja to zrobiłem. Akt oskarżenia. Wie pan, że jeszcze na sędziego próbują wpłynąć z prokuratury.
7: Czyli co, jak PiS dojdzie do władzy, to oskarży Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił te donacje.
8: Jeżeli dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to rozliczymy te afery. Wczoraj mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński.
7: Ale ja się pytam teraz o to. O aferach za chwilę
8: profesor
7: porozmawiam.
8: Przemysław Czarnek. To trzeba rozliczyć. Polską rządzą ludzie, którzy nas kompromitują.
7: Panie premierze, ja jeszcze raz wrócę do pytania. Czy należy, jeżeli ujawni Władysław Kosiniak-Kamysz te dane, to czy należy go za to rozliczyć tak jak pana?
8: Nie, ja uważam, że to jest sprawa dotycząca tego, że dziś rządzący Polską albo zupełnie nie panują nad sytuacją, albo oszukują, kłamią, albo są zakładnikami. Jeszcze pojawia się taka informacja, że to minister obrony Niemiec zażądał tego, żeby te pociski zostały przekazane. To Ukraina pokazuje tego rodzaju informacje.
7: To już wcześniej pokazywała, bo to jest wcześniejsze doniesienie medialne, z którego to interpretujemy, ale jest też taka sugestia, że może to Stany Zjednoczone nacisnęły w zamian za to, że w Polsce będą produkowane patrioty.
8: A, to kolejna teoria, no ale popatrzmy na to w ten sposób. No to jest to zagrożenie wojenne, czy zagrożenia wojennego nie ma? Jest to objęte tajemnicą, czy nie jest objęte tajemnicą? Czy pomoc Ukrainie ma sens, czy nie ma sensu?
7: Moim zdaniem
8: miała sens wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy chodziło nam o to, żeby granica z Rosją była jak najkrótsza. A dziś w sytuacji, w której okazuje się, że Ukraina posługuje się banderyzmem, to oczywiście nam zależy, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Natomiast Polska musi być szanowana przez naszych współpracowników.
7: Stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, wiceprezes tej partii, były szef MON. Ale teraz nie ma sensu wspierać Ukrainy, no bo pan mówi...
8: Jest.
7: Jest nadal sens, tak?
8: Czyli
7: jest sens przekazywać jej broń?
8: Jest sens w kontekście takim, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja nie zwyciężyła. Natomiast jeżeli Polska jest zagrożona, a tak twierdzą Tusk, Sikorski, Kosiniak-Kamysz,
7: no tak,
8: no to nie ma sensu.
7: Też podobno zachodnie źródła. O tym informował choćby Onet, że takie sugestie się pojawiają.
8: Ale jeśli tak, to nie ma sensu przekazywać pocisków do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. No nie ma sensu.
7: Panie premierze, a to czysto technicznie był pan szefem MON. Jak prezes Kosiniak, wicepremier Kosiniak-Kamysz może ujawnić te dane? Przed Sejmem? Opublikować je w internecie? Jak to się może stać?
8: Panie redaktorze, on jest, Kosiniak-Kamysz, jest tak jak literat radziecki z tej przypowieści Słonimskiego. On może wszystko, proszę pana.
7: No ale jak to zrobi? No, wie pan, jest pan przecież byłym ministrem obrony narodowej. No może wszystko, ale jak to zrobi?
8: No to był oczywiście, to była ironia. To, o czym powiedziałem.
7: Tak.
8: Natomiast ten, kto nakłada klauzulę, ma prawo, żeby tą klauzulę zdjąć.
7: I dowolny sposób ujawnienia może być?
8: No, to jest sposób przewidziany jakąś tam instrukcją, ale przecież co do zasady ustawa tak stanowi. Ten, kto nakłada klauzulę, może ją zdjąć. W przypadku obrony dopiero na linii Wisły, a nie na granicy, skorzystałem z tego prawa, które przysługiwało ministrowi obrony i zdjąłem, upubliczniłem te informacje. Najpierw je odtajniłem, dlatego żeby to nie wróciło.
7: I rozumiem, że tak samo może zrobić Władysław Kosiniak-Kamysz. Może odtajnić, ujawnić i wszystko będzie jasne, oczywiste.
8: On wszystko może, bo on w tym układzie tkwi. On jest tym równiejszym. Salonik VIP-u też niego na Sorze w Szpitalu Południowym.
7: Tak jak pan, no to znaczy wtedy. No pan wtedy ujawnił, teraz.
8: On w tym układzie, panie redaktorze. No może on z PSL-u, a tutaj było ten salonik dla VIP, był dla Koalicji Obywatelskiej, ale to jeden diabeł.
7: Dobrze, to pytanie...
8: Jeden diabeł.
7: Widzę, że przechodzimy już, dobrze. Przejdziemy do kolejnego tematu. Wysłał pan już kwiaty senatorowi Grodzkiemu, byłemu marszałkowi senatu.
8: Widziałem te wpisy wczorajsze. No ale to prawdziwe oblicze Koalicji Obywatelskiej. Oni tacy są.
7: A może to wyście tam wprowadzili tych polityków i tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka? Konrad Wallenrod, pan zna oczywiście tą historię. Wprowadziliście tam, żeby teraz rozsadzili Koalicję Obywatelską od środka.
8: Oni są tak zadufani w sobie, oni są tak pyszni, że oni uważają, że oni mogą wszystko. Lekarz bez specjalizacji może zarabiać 1 600 000 złotych i być odpowiedzialnym za SOR w Szpitalu Południowym. Potem dochodzi do tragedii. Sygnalista Chirurg, doświadczony chirurg, który o tym mówi, grozi mu się, zostaje
7: dość
8: zwolniony z pracy.
7: Pracujący w tym szpitalu, tak. I też całkiem dobrze zarabiający, więc no,
8: informujący o tym prezydenta Trzaskowskiego informował.
7: Ale potem Trzaskowski powiedział prezydent, że się nie podpisał.
8: No właśnie, prawda?
7: No jak się nie podpisał, no to skąd miał wiedzieć?
8: No to nie ma sprawy w ogóle. To nie ma sprawy, tak. To był, no rzeczywiście... Ta arogancja rządzących Polską i Warszawą jest olbrzymia.
7: Panie premierze, no ale przecież prezydent Trzaskowski zwolnił dwie panie, przepraszam, przyjął ich rezygnację, dwie panie wiceprezydent, to może to kończy sprawę.
8: No nie kończy sprawy.
7: Poddały się ocenie i zrezygnowały.
8: Za to, co działo się w Warszawie i to, co dzieje się w Warszawie, odpowiedzialny jest prezydent miasta Rafał Trzaskowski. On. Tak, on jest prezydentem miasta, no bo jeżeli zrzuca odpowiedzialność na panie, które były jego zastępczynimi, wtedy on nie rządził Warszawą, czym on się zajmuje? Niczym się nie zajmuje, no i odpowiedzialny za to politycznie jest również szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i w województwie, czyli Kierwiński.
7: Czy zacznijmy od Trzaskowskiego, prezydent Trzaskowski powinien zrezygnować, podać się do dymisji?
8: Myślę, że to byłoby zachowanie właściwe, tak, gdyby zrezygnował, bo źle rządzi miastem. Zresztą wystarczy pojeździć po Warszawie. Fakt, że jest to okres wakacyjny, ale trudno przejechać po Warszawie. Nawet w niedzielę wieczorem, wczoraj jechałem, to okazuje się, że wszędzie są zwężone ulice, zakazy wjazdu.
7: Nie, ale panie, to
8: brak koordynacji.
7: Brak koordynacji to jest jedno, ale to jednak jest zupełnie inna historia. Większość, nieznaczna, ale jednak według sondażu Wirtualnej Polski Polaków chciałaby rezygnacji. 51,2% tak lub zdecydowanie tak mówi o rezygnacji Rafała Trzaskowskiego. To wiatr w żagle dla tego zbierania podpisów do referendum?
8: To dobra wiadomość dla warszawiaków, dlatego że proszę zainteresować się, zwracam się do mieszkańców Warszawy, proszę zainteresować się tym, kto miastem rządzi. Można
7: ale
8: rządzić lepiej Warszawą.
7: Wierzy pan w to, że ten referendum się uda? Bo to jest jednak, Warszawa jest nieco większym miastem niż Kraków.
8: Będzie bardzo trudne. Rzeczywiście poparcie dla Rafała Trzaskowskiego topnieje w bardzo szybkim tempie, bo przecież był kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, który zebrał znaczące poparcie, ale widać, że nie sprawdza się. Nie sprawdza się, ludzie są zawiedzeni, tylko z tym, że pamiętajmy, że wygrał wybory samorządowe w pierwszej turze.
7: Dostaniecie to wsparcie, wiatr w żagle, uda się zebrać te podpisy, panie premierze, pana zdaniem?
8: My nie podchodzimy do tego w ten sposób, że to jest inicjatywa polityczna. Nie, to nie jest inicjatywa polityczna. W Krakowie też to
7: ale
8: nie była inicjatywa polityczna.
7: Ale odwołanie prezydenta Warszawy byłoby sukcesem politycznym, który z całą pewnością miałby znaczenie dla nadchodzących wyborów.
8: To prawda, tak, rzeczywiście. Natomiast to nie jest tak, że tu działa jakiś automat. Wszystko zależy od samych warszawiaków. Czy warszawiacy dojdą do wniosku, że czas już pożegnać nieudolnego Trzaskowskiego, czy też nie. Przypomnę, jeszcze raz do tego wrócę, że w wyborach samorządowych Trzaskowski miał olbrzymie poparcie w Warszawie.
7: Właśnie, i dlatego się pytam o to, czy liczycie na to, że nawet jeśli zostanie odwołany, do czego jeszcze długa droga, to rzeczywiście w Warszawie wygra inny polityk niż polityk Koalicji Obywatelskiej.
8: Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donalda Tuska, więc ilu tam tych Tusk ma zastępców? Wielu chyba, kilkunastu.
7: Wielu, kilkunastu.
8: Jeżeli postawi na kolejnego zastępcę, no to niewiele się zmieni. Ale zakładam, że na kolejnego zastępcę nie postawi. Natomiast niewątpliwie Trzaskowski źle rządzi Warszawą, a to, co działo się w szpitalu południowym, to jest jedna wielka kompromitacja, ale to jest środowiskowa kompromitacja. Pan redaktor przytoczył tu wpisy senatora Grodzkiego, byłego marszałka Senatu. Senator Grodzki, immunitet w sprawie, w której był oskarżany, też nie został Grodzkiemu uchylony, a więc oni swoich bronią.
7: Panie premierze, tutaj nasz słuchacz z YouTube'a zadaje panu pytanie, czy został pan już zaproszony na grilla przez Mateusza Morawieckiego?
8: Nie zostałem.
7: A prezes Kaczyński został zaproszony na tą wielką imprezę?
8: Nie wiem.
7: Bo sugestia jest taka, że na pewno zostanie zaproszony.
8: Nie wiem, natomiast sam fakt, że słuchacz z YouTube'a o tym mówi, to świadczy, że to nie jest... To nie jest dobre rozwiązanie, gdyż dziś powinniśmy mówić o tych aferach,
7: ale
8: które toczą rząd.
7: Ale mówiliśmy, no panie premierze, no nie jest tak, że
8: to nie jest zarzut do pana redaktora, tylko skoro funkcjonuje w przestrzeni publicznej, bo funkcjonuje, bo youtuber jest zainteresowany polityką, no to słabe to jest. Generalnie to jest słabe, żebyśmy rozmawiali o grillu w sytuacji, w której kompromituje się rząd Donalda Tuska, w której prezydent Warszawy, zastępca Donalda Tuska, też jest politykiem skompromitowanym, a jak widać, część youtuberów zajmuje się grillowaniem.
7: Rozmawiamy o tym dlatego, że premier Morawiecki zapowiedział 31 lipca wielka impreza Rozwój plus Wy. No, pojawiło się pytanie o zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. No, pytanie, czy ten spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście wygasł, czy jednak te pytania o obecność i przyszłość rozmaitych stowarzyszeń wewnątrz partii wciąż się tli.
8: Jeśli stowarzyszenia wewnątrz partii mają charakter think tanków, to w porządku.
7: No, natomiast think tanki nie organizują wielkich grilli i spotkań.
8: To pan redaktor sam to opisał. No właśnie, to prawda. No, tak.
7: Czyli
8: tak
7: jednak jest. Spór istnieje o to, jak to ma wyglądać i co ma się dziać w przyszłości.
8: Ja myślę, że to jest istota sprawy. No, zobaczymy, jeżeli ten grill będzie spotkaniem, na którym będzie rozmowa o tym, jak zgrillowana została kiełbasa czy tam karkówka, no to nie będzie miało znaczenia. A jeżeli o czymś innym, to niestety będzie miało.
7: Wydaje się pan rozczarowany całą tą sytuacją, panie
8: Tak,
7: premierze.
8: Jestem rozczarowany, dlatego że umówiliśmy się co do pewnego samoograniczenia. Umówiliśmy się co do tego, że zajmujemy się przedstawieniem alternatywy wobec złych rządów Koalicji Obywatelskiej. 14 już takich spotkań konferencyjnych się odbyło. W ostatnią sobotę 14 dotycząca demografii. Wczoraj w Kłodzku dotycząca afer tych, którzy dziś Polską rządzą, czyli koalicji 13 grudnia. Pokazujemy alternatywę. No i rzeczywiście rozczarowujące jest to, i to jeszcze raz nie mówię tego z pretensją do obserwatorów życia publicznego, ale rozczarowujące jest to, że pojawiają się takie tematy jak grill.
7: A może pan jest rozczarowany, panie premierze, faktem, że rzeczywiście wydawać by się mogło, że opozycja, różna opozycja, bo nie mówię tylko o Prawie i Sprawiedliwości, dostała w darze polityczne złoto. Afera w Szpitalu Południowym, kolejne wpisy, takie histeryczne dość części polityków Koalicji Obywatelskiej, a PiSowi nie rośnie. Ja pomijam, że Platforma spada dość wolno, jest dość teflonowa, czy Koalicja Obywatelska, ale PiSowi nie rośnie. Jeśli komuś rośnie, to Braunowi.
8: Popatrzmy na to w jakiejś jeszcze dłuższej perspektywie. Przede wszystkim trochę rośnie Prawo i Sprawiedliwości, no jednak mamy.
7: Trochę, procent.
8: Mamy, tak, no ale to już jest, trzeba to odnotować. I patrzmy na badania socjologiczne w dłuższej perspektywie. Zobaczmy też pod tym kątem, że oceny rządu Donalda Tuska są bardzo negatywne. Większość Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. To musi się przekładać na poparcie dla partii politycznych. Dotychczas tego nie widać.
7: No właśnie,
8: ale musi się przekładać.
7: Albo Koalicja Obywatelska jest teflonowa, albo gdzieś PiS z waszej perspektywy popełnia błąd. Nie wiem, czy Przemysław Czarnek, czy ktokolwiek inny. Czy wewnętrzne spory w PiSie.
8: Popatrzmy też na to, że przecież nie bez przyczyny przejmowali siłą media publiczne i popatrzmy, w jakiej kondycji są media publiczne postawione, zostały w stan likwidacji przez rządzących. Czy,
7: to jest działanie
8: pozorne.
7: Media publiczne, panie premierze.
8: Ale jednak siłę oddziaływania
7: wszystkie
8: jakąś mają.
7: Media o tych sprawach mówią, my o tym rozmawiamy. No, powiedziałbym, nie ma tamy informacyjnej.
8: To po cóż przejmowali siłą media publiczne.
7: Pod samo, co wyście przejęli, to znaczy przejęli i wy i oni.
8: My przejęliśmy zgodnie z prawem. My nie wprowadzaliśmy firmy ochroniarskiej, a oni wprowadzili. Sam byłem świadkiem o 5 nad ranem w Polskiej Agencji Prasowej, jak wchodziła
7: panie
8: firma
7: premierze,
8: ochroniarska.
7: Panie premierze, z całą pewnością czytał pan też paski dyktowane, jak twierdzą informatorzy z telewizji przez Jacka Kurskiego. Zostawmy telewizję publiczną, bo jesteśmy w prywatnym, komercyjnym,
8: komercyjnym radiu. Co do tego, że gdyby nie było przyczyny, no to by nie przejmować, w sensie takim, gdyby nie chcieli mieć tuby propagandowej, to by mediów publicznych...
7: Ja bym złośliwie powiedział, gdyby Jacek Kurski nie zrobił tuby propagandowej z TVP Info, to nie musieliby przejmować.
8: Ale ja nie kwestionuję tego, że mają prawo, że rządzący mają prawo, tylko to należy zrobić zgodnie z przepisami. A oni to zrobili siłowo. I postawili...
7: Czyli gdyby zrobili to zgodnie z przepisami, byłoby okej. Okay.
8: Ale jeżeli... No tak działają mechanizmy. Do tego jest prawo, ale zrobili to siłowo i postawili media publiczne w stan likwidacji. To jest działanie pozorne, bo jednocześnie dotują media publiczne i to takimi wysokimi kwotami, lekką ręką miliardy wydają na media publiczne, które postawili w stan likwidacji. Przecież to nie jest normalne.
7: No postawili w stan likwidacji, żeby przejąć, bo to taki
8: najpierw przejęli,
7: prawny.
8: A potem postawili w stan likwidacji.
7: Właśnie no, żeby móc mianować...
8: A to jest pozorna likwidacja, bo skoro dotują miliardami złotych, zamiast na służbę zdrowia, to te pieniądze przekazują na media publiczne.
7: To jest oczywiście pozorna likwidacja, bo chodziło o to, żeby zarządzać. Wróćmy do prezydenta Karola Nawrockiego. Pan tę historię o próbie otrucia przyjmuje ją jako historyk, oceniający także wiarygodność jako wiarygodnie wyglądającą?
8: Bardziej bym powiedział o próbie skompromitowania kandydata wówczas na urząd
7: prezydenta. Czyli nie otrucia, tylko skompromitowania.
8: Sądzę, że o to chodziło. Zresztą tak to wynika z tej relacji, która jest teraz przedstawiana.
7: No ale profesor Andrzej Nowak mówi próba otrucia. To znaczy, to jest bardzo daleko idąca teza.
8: No kiedy pan posłucha tego wywiadu, słyszałem te fragmenty wywiadu. Zresztą od pana prezydenta już wtedy, kiedy został prezydentem, też słyszałem o tym zdarzeniu. No to tylko pokazuje, że pan prezydent naraził się układowi rządzącemu w naszym kraju.
7: Ale pan zakłada,
8: że
7: to raczej chodziło o kompromitację, nie o otrucie.
8: Ja zakładam, że to chodziło o kompromitację, tak, o pokazanie, że no... kandydat na urząd prezydenta ma jakieś kłopoty zdrowotne, że tak powiem, że
7: i to dlatego nie została sprawa zgłoszona od razu na prokuraturę, no bo jeśli jest taka sytuacja, jeśli...
8: A wie pan, co by się działo, gdyby ta sprawa została zgłoszona?
7: Mogło być to decydujące dla zwycięstwa Karola Nawrockiego, no bo jeżeli coś takiego się dzieje...
8: Myślę, że nie. Proszę pana, zaczęliśmy naszą rozmowę od pokazania tego, że dziś rządzący, przynajmniej ja taką tezę postawiłem, że dziś rządzący sami burzą mity, które stworzyli. Pierwszy mit, że...
7: Ale to już wszyscy pamiętają.
8: Bardzo celne, ale to proszę zauważyć, że jak odwracają sytuację. No, zagrożenie jest atakiem rosyjskim, a przekazują
7: pociski. Ale teraz to Karol Nawrocki, przypomnę, rozmawiamy. Panie
8: tak, ja wiem, ale chodzi o te mechanizmy.
7: Dobrze, czyli odwrócili.
8: Pan redaktor, tak, oczywiście, żeby odwrócić.
7: No to stawiamy kropkę, ja nie mogę nic już odwrócić. Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, wiceprezes tej partii, były wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję, miłego dnia.
0: Tu Radio RMF 24.

0: Jest 8.30, jest Magdalena Wojtoń, jest Tomasz Woreński i są fakty.
1: Nie ma dementii w sprawie przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak.
2: Poseł PiS i były minister obrony narodowej odniósł się też do decyzji szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza o odtajnieniu dokumentów w tej sprawie.
3: Ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co? Ja myślę, że oni wpadli w panikę. Że oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są niezbędne.
4: A pan wierzy w ostrzeżenia, że może zaatakować?
3: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl.
2: Kierowcy Noga z Gazu na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Między węzłami Toruń Zachód i Bydgoszcz Południe zderzyły się dwie ciężarówki.
2: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: Awaria urządzeń sterujących na stacji Politechnika spowodowała paraliż metra na linii M1 w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM.
2: I jak ustalił nasz dziennikarz, dosłownie przed momentem ruch na całej linii został wznowiony.
1: Pożar w remizie strażackiej w Witnicy w Zachodniopomorskiem.
2: W nocy zapalił się tam boks garażowy. Zniszczone zostały kabina jednego z samochodów ratowniczo-gaśniczych i wnętrze remizy.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czy hiszpańska obrona znów okaże się szczelna i zatrzyma Cristiano Ronaldo? Wieczorem w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata czeka nas pojedynek dwóch drużyn z Półwyspu Iberyjskiego. Portugalia zagra z Hiszpanią.
2: Od tego meczu zaczynamy kolejne dzisiaj mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
6: Witam ponownie.
2: Kto faworytem?
6: Hiszpanie, którzy poza wpadką w pierwszym mundialowym meczu z każdym kolejnym się rozkręcają. Zdobyli już 8 goli w 4 meczach i nie stracili żadnego. Portugalia zaś do 1/8 awansowała po pełnym kontrowersji i emocji starciu z Chorwacją. Oba zespoły grały ze sobą rok temu w finale Ligi Narodów. Wtedy po rzutach karnych wygrali Portugalczycy, a w nocy ostatni z gospodarzy mundialu. Amerykanie zagrają z Belgią, a w krakowskiej Tauron Arenie polscy koszykarze rozegrają dziś ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy są pewni awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, zmierzą się z Holendrami. Nasza kadra w eliminacjach jest niepokonana i celem jest wywalczenie kompletu zwycięstw, ale łatwo dziś nie będzie, zaznacza kapitan naszej koszkadry Mateusz Ponitka.
7: Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc myślę, że im się też lepiej gra na wyjazdach niż u siebie.
6: Początek tego meczu o 18:00 trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Rajdu Roma di Capitale do udanej nie zaliczą broniący tytułu mistrzowskiego Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga ściganie we włoskiej stolicy zakończyła na 10. miejscu.
8: To był dla nas trudny weekend, bardzo dużo mieliśmy problemów takich różnej natury, technicznych, nietechnicznych. Pojechaliśmy kilka dobrych odcinków, patrząc na nasze tempo. Uważam, że mogło być szybsze, bo w zeszłym roku jechaliśmy tutaj dużo szybciej.
6: Mówił Szymon Gospodarczyk. Rajd Roma di Capitale wygrał Roberto Drappa, a kolejną rundą rajdowych Mistrzostw Europy będzie w ostatni weekend lipca rajd polski rozgrywany na Śląsku.

0: To jest radio RMF24. Trwa wyścig z czasem, by uratować psy ze schroniska w Nowym Targu. Przypomnijmy, w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli odwołano tam m.in. powiatowego lekarza weterynarii. Kontrola potwierdziła, że w czasie ostatniej fali upałów życie i zdrowie psów było zagrożone. Pomoc zadeklarowało m.in. schronisko dla zwierząt w małopolskim Chełmku. I tam właśnie o poranku jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Maciej Sołtys. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Maćku, jak będzie wyglądała akcja pomocy dla zwierząt z Nowego Targu?
1: O, schronisko w Chełmku zadeklarowało, że jest w stanie na razie przyjąć 10 psów z Nowego Targu właśnie. Lada chwila wyjedzie stąd specjalny konwój. Stoją tutaj już busy. A ze mną jest lekarz weterynarii i właściciel tego schroniska, Jarosław Kołodziejczyk. To, panie Jarosławie, jak się przewozi takie psy? Co musieliście przygotować?
2: Przede wszystkim to flota samochodów, którą posiadamy, to jest flota zatwierdzona przez służby weterynaryjne i to po pierwsze. Natomiast no, na taki transport oczywiście musimy przygotować transportery, klatki, no i to wszystko, co jest potrzebne, czyli jakieś tam smyczki, obruszki. Nie wiemy, co też zastaniemy na stanie tam, na miejscu, więc nie wiemy, jaką będziemy mieć tam pomoc przy tych zwierzętach, więc no, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność.
1: A tutaj? Czy tutaj jesteście gotowi? Macie dla nich miejsce przygotowane?
2: Tak, tutaj jesteśmy gotowi. Udało się nam wygospodarować 10 boksów plus 2 boksy takie zapasowe na wszelki wypadek. No, na chwilę obecną tylko tyle i aż tyle. Te boksy są już gotowe i na szczęście mamy tutaj wsparcie inspekcji weterynaryjnej. Jest decyzja o tym, że zwierzęta, jeśli tutaj przyjadą, będą mogły bezpośrednio pójść do adopcji bez kwarantanny, którą przeszły już w tamtym schronisku.
1: No dobra, ale co dalej? 10 psów tutaj przyjedzie, one, daj Bóg, znajdą nowy dom. Czy weźmiecie kolejne psy z Nowego Targu?
2: Tak, jesteśmy przygotowani na to, żeby tą akcję kontynuować. Jak tylko znajdziemy domy, mam nadzieję dobre domy, dlatego apel do Państwa tutaj przede wszystkim, pamiętajcie, że to jest decyzja na całe życie, a na pewno na całe życie psa. Te psy już przeszły swoje, teraz potrzebują ciepłego domu i spokoju przede wszystkim, więc jak tylko uda się je oddać do adopcji, będziemy akcję kontynuować.
1: A gdzie znajdziemy te psy? Macie jakąś stronę internetową, może jakaś strona w mediach społecznościowych?
2: Dzisiaj do nas przyjadą, więc będziemy na bieżąco je wkładać na naszą stronę internetową schroniskohełmek.pl oraz będą dostępne na naszym Facebooku. Zapraszamy.
1: A gościem radia RMF24 był Jarosław Kołodziejczyk, właściciel schroniska w Chełmku, Małopolsce.
0: Bardzo dziękuję. To był Maciej Sołtys z naszym gościem. Bardzo dziękuję. Zachęcamy. Obserwujcie stronę, sprawdzajcie. Może gdzieś znajdziecie nowego, sympatycznego przyjaciela. A w radiu RMF24 za chwilę wrócimy do bieżącej, twardej, ale istotnej polityki. Co minister zdrowia?

0: A w Radiu RMF 24 teraz znowu o polityce. Czy czeka nas zmiana na stanowisku ministra zdrowia? Jutro kończy się czas Jolancie Sobierańskiej Gręgie. Przepraszam, że się nie śmieję, bo Donald Tusk postawił szefowej resortu zdrowia ultimatum. Albo przedstawi plan na reformę służby zdrowia w ciągu 3-4 dni?
1: No, całe 4 dni.
0: W ciągu całych 4 dni albo straci stanowisko. No to jest po prostu zadanie dla...
1: No jeżeli jest
0: Herkulesa.
1: Dobrym ekspertem, a tak przecież Donald Tusk rok temu twierdził, jak...
0: To w 4 dni napisze program natychmiast, w ogóle bez problemu. Ze mną, jak słyszycie, Kacper Wódzki.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj Kacprze. Kacprze, to jakie są oczekiwania wobec minister, poza tym, żeby...
1: No chyba wszyscy w koalicji trzymają kciuki, żeby właśnie odeszła Jolanta Sobierańska-Grenda. Zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej. Politycy, z którymi rozmawiałem, bardzo by chcieli, żeby to właśnie, jeżeli chodzi o rząd, poleciała głowa, mówiąc w cudzysłowie głębokim, minister zdrowia, dlatego że minister zdrowia nie jest związana z Koalicją Obywatelską bezpośrednio. Nie ma barw partyjnych, więc dla nich, no, jeżeli miałby ktoś polecić z rządu i przypisać komuś łatkę odpowiedzialnego za to, co się działo w Szpitalu Południowym, niech to będzie ktoś niezwiązany z partią.
0: Gotowi są ponieść tą ofiarę.
1: Dokładnie. Wiemy, że przed weekendem było spotkanie z Jolantą Sobierańską-Grendą z klubem Koalicji Obywatelskiej i rozmawiałem z tymi, którzy byli na tym spotkaniu. Wszyscy mówili wprost, że raczej skłaniają się ku temu, żeby Jolanta Sobierańska-Grenda złożyła papiery i odeszła z Miodowej ulicy, gdzie tam mieści się resort zdrowia, no ale też trzymają kciuki za tę dymisję koalicjanci, bo wiemy, że od wielu tygodni, jeszcze przed całą tą aferą związaną ze Szpitalem Południowym, zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz czy Włodzimierz Czarzasty mówili oficjalnie do mikrofonu, że pomysł Donalda Tuska z odpolitycznieniem tego resortu nie był do końca przemyślany.
0: No dobrze, czyli Jolanta Sobierańska-Grenda w zasadzie może już po zapisaniu raportu pakować biurko?
1: Wydaje się, że tak, bo ciężko mi sobie wyobrazić, ciężko mi byłoby w to uwierzyć, że Donald Tusk mówiłby o wyrzuceniu planowanym, tak albo nie, jeżeli...
0: Decyzja by już nie zapadła.
1: Decyzja by już nie zapadła. Wydaje się, że z jednej strony może dał czas Jolancie Sobierańskiej-Grendzie, żeby sama złożyła papiery i sama podała się do dymisji, a z drugiej strony mógł też stwierdzić, że poczekajmy te parę dni, pokażmy, że ja chciałem wykazać dobrą wolę, ale jednak z drugiej strony się to nie uda.
0: No jeszcze na koniec pytanie, w tej zamian to wystarczy, bo tak jak patrzę się na tą rozkręcającą się aferę, kolejne dość histeryczne wpisy i niespecjalnie roztropne polityków Koalicji Obywatelskiej, roztropne z ich perspektywy, no bo one coś tam pokazują jednak, to znaczy to nie jest tak, że one są z naszej perspektywy nieistotne, nie uświadamiają, że chyba Platforma Koalicji Obywatelska znajduje się w takim... No, dryfcie, takim zakręcie, w który wchodzi bez kontroli i że chyba trzeba będzie, chyba mówię, bo nie wiem, jeszcze kogoś poświęcić. A Donald Tusk jest znany z tego, że jest gotów na poświęcenia innych.
1: No, z ogromną... Pytanie właśnie, kto miałby jeszcze stracić stanowisko? Ciężko mi uwierzyć, że miałby to być Marcin Kierwiński, biorąc pod uwagę, że ta jego pozycja w tej platformie jest dosyć mocna.
0: No, ale Rafał Trzaskowski spada.
1: Rafał Trzaskowski spada, nawet ranking zaufania to ostatnio mu mocno spadło. No, też rozmawialiśmy dzisiaj przed wejściem na antenę o tym, że nie tylko Szpital Południowy, ale jest mnóstwo innych zdarzeń na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu dni, kilkudziesięciu dni, które sprawiają, że Koalicja Obywatelska, nawet próbując odbić się od dna, cały czas po tym dnie dryfuje. Nawet prosty przykład. Weekend, wpis byłego marszałka Senatu, dziś senatora Tomasza Grodzkiego, który wprost, pisząc do jednej z osób na Twitterze, czy tam na X-ie, wprost informuje opinię publiczną, że jeżeli ktoś sympatyzował mocno z Platformą Obywatelską, mógł załatwić swojemu dziecku staż w Senacie. Co wydaje się, że nie każdy przysłowiowy Kowalski mógłby sobie taki staż załatwić. Ten wpis w ogóle osiągnął 1 000 000 wyświetleń. To tylko pokazuje,
0: jak... Senator Grodzki odniósł sukces, jest czytany.
1: Pod tym względem na pewno. Wydaje mi się, że to chyba jest jego najbardziej popularny wpis od początku, od momentu, kiedy założył sobie konto na tym portalu.
0: Cóż szkodzi obiecać?
1: Cóż szkodzi obiecać?
0: To jest inna wypowiedź. Polityka z wcześniejszych.
1: I też Koalicji Obywatelskiej.
0: Też Koalicji Obywatelskiej. No cóż, wyraźnie widać, że komunikacja kryzysowa to nie jest najmocniejsza strona Koalicji Obywatelskiej i chyba będzie się to zmieniać. Nie wiem, czy na lepsze, bo jak ktoś jest w histerii, w szoku i oburzu, to raczej nie komunikuje w sposób przemyślany i racjonalny. Kasper Wróblewski.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Obchody 250-lecia niepodległości USA w cieniu prezydentury Donalda Trumpa. Patriotyzm czy polityczna propaganda? Czyje to tak naprawdę święto?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18:00 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Plan reformy służby zdrowia albo dymisja.
1: Premier Donald Tusk stawia twarde ultimatum minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie.
0: Duże utrudnienia dla pasażerów w Częstochowie.
1: Tramwaje przestają kursować na trzech liniach.
0: 10 psów z Nowego Targu pojedzie dzisiaj do Nowego Schroniska.
1: Wykryto tam nieprawidłowości podczas ostatniej fali upałów.
0: Ale fakty RMF FM o 9:00 zaczynam od ważnej informacji z autostrady A4 na Dolnym Śląsku.
1: Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
0: W Zgorzelcu zdarzyły się 3 ciężarówki.
1: Zablokowana jest trasa w kierunku przejścia granicznego z Niemcami.
0: Do jutra minister zdrowia ma czas na przedstawienie planu reformy służby zdrowia. Inaczej pożegna się ze stanowiskiem.
1: Takie ultimatum postawił przed weekendem Jolancie Sobierańskiej-Grędzie premier Donald Tusk. W faktach łączymy się z dziennikarzem RMF FM Kacper Wróblewskim.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
2: No, według moich rozmówców niekoniecznie. Jak słyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem. Także pozostali członkowie koalicji rządzącej liczą na dymisję, bo wielokrotnie, jeszcze przed wybuchem afery szpitalnej, zarówno Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie oceniali tak zwane odpolitycznienie kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia.
1: Od dziś w Częstochowie przestają kursować tramwaje. Chodzi o 3 miejskie trasy. Pasażerów będą wozić zastępcze autobusy.
0: Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, dzień dobry. Najważniejsze pytanie, dlaczego ruch tramwajowy zostaje wstrzymany?
3: Od razu uspokajam, nie chodzi o żadną awarię czy uszkodzenie. Postanowiono natomiast, że w czasie wakacji trzeba sprawdzić i usunąć ewentualne uszkodzenie na odcinku między rondem Mickiewicza i Estakadą. Chodzi zarówno o torowisko na tym odcinku, jak i trakcję, a także przejścia i przejazdy, które tam są. Dlatego ruch tramwajowy zostaje od dziś całkowicie wstrzymany w Częstochowie, a pasażerów będą wozić zastępcze autobusy. Uruchomione zostają 3 linie, a autobusy będą się zatrzymywać w pobliżu przystanków tramwajowych, a także wykorzystując przystanki nocnej linii numer 80.
1: A jak długo to potrwa?
3: Prace mają potrwać 3 tygodnie. Wszystko w Częstochowie ma się zakończyć do 26 lipca.
4: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
1: Lada chwila ze schroniska dla zwierząt w Chełmku w Małopolsce wyjadą 3 busy, które mają odebrać 10 psów ze schroniska w Nowym Targu.
0: To tam, przypomnijmy, wykryto nieprawidłowości podczas ostatniej fali upałów. Życie zwierząt było zagrożone. Pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii.
1: W Chełmku jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
5: Witam ponownie.
1: Co stanie się z psami z Nowego Targu?
5: Przyjadą tutaj. Co ważne, schronisko w Chełmku uzyskało niezbędne zgody. Zwierzęta nie będą musiały przechodzić kwarantanny. Trafią do nowoczesnych, przygotowanych boksów. Mają czekać tutaj na nowy dom. Ich zdjęcia będzie można znaleźć w sieci, mówi właściciel schroniska Jarosław Kołodziejczyk.
6: Mamy stronę internetową, będą umieszczone na naszej stronie internetowej schroniskochełmek.pl oraz na naszym Facebooku, także tam można ich szukać.
5: W zamkniętym nowotarskim schronisku, przypomnę, przebywało prawie 300 psów. Decyzja o zamknięciu została podjęta po serii kontroli i interwencjach dotyczących warunków, w jakich przebywały zwierzęta. Od początku tego roku odnotowano aż 17 interwencji, a prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.
0: Anglicy świętują.
1: Synowie Albionu w niezwykle dramatycznym meczu pokonali Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy.
0: W Londynie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jak na ten wynik zareagowano na wyspach?
7: Jak zaznaczają komentatorzy, reprezentacja Anglii pokazała dwa skrajne oblicza. Wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity charakter, gdy wszystko na murawie zaczęło się sypać. Druga połowa obnażyła bowiem stare angielskie grzechy. Pojawiły się momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały Anglię awans. Kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna i przejście do głębokiej defensywy, gdy jedynym celem było bronienie jednobramkowej przewagi, grając w dziesiątkę. I to ostatecznie otworzyło Anglikom drogę do ćwierćfinału.
1: No a dziś kolejne mundialowe emocje.
0: O 21:00 wielki hit Portugalia-Hiszpania.
1: No to będzie mecz. O 2:00 natomiast Stany Zjednoczone zagrają z Belgią.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tomasz Tarnikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na ostatnią godzinę porannego programu Radia RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o szkołach i o wyborach ósmoklasisty. Co wybrać, a czego nie wybierać.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Ten poniedziałkowy poranek to ostatni moment dla ósmoklasistów na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru. Wielu z nich już w piątek złożyło papiery, czyli wyniki egzaminów ósmoklasisty, a także świadectwa w wybranej przez siebie szkole, ale zdecydowanie nie wszyscy. Porozmawiamy o tym z moim gościem, którym jest Beata Grzelak, kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych, Społecznych i Szkoleń. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od pytania, do kiedy ci, którzy jeszcze nie złożyli, bo nie wszyscy złożyli zapewne, do kiedy ci, którzy jeszcze nie złożyli tych dokumentów w szkole pierwszego wyboru, mają czas na tę ostateczną decyzję? Bo z tego co wiem, to nie jest jeden termin dla całej Polski. W Warszawie to chyba dzisiaj jest ten termin. Dzisiaj jest ostatni dzień.
1: W Warszawie termin jest do jutra, natomiast takie terminy określa właściwy kurator oświaty. W związku z tym w poszczególnych województwach te terminy mogą się nieco różnić.
0: Czy często się zdarza, że w ostatniej chwili uczniowie zmieniają decyzję? Bo oni oczywiście musieli zaznaczyć już wcześniej te szkoły pierwszego wyboru, ale potem, rozumiem, mogli to zmienić. To się często zdarza?
1: Tak, zwłaszcza jeżeli wyniki egzaminu ósmoklasisty przebiegły nieco inaczej niż uczniowie się spodziewali i otrzymali na przykład nieco mniej punktów niż wcześniej przypuszczali. W związku z tym wtedy często dochodzi do zmiany kolejności klas, czy też dodawania innych klas, które wcześniej nie były brane pod uwagę.
0: A czy współcześni uczniowie wiedzą, jaką ścieżkę edukacyjną wybrać, na co się zdecydować? Wiedzą, do którego liceum albo technikum chcą się dostać?
1: To trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bo część uczniów oczywiście wie, jaką szkołę wybrać. Ten plan już mają często ułożony pod koniec szkoły podstawowej. Natomiast zwłaszcza wielu uczniów, którzy kierują do nas kroki, czyli do Centrum Doradztwa Zawodowego, to są uczniowie, którzy się zastanawiają. W związku z tym szukają swojej drogi. Czasami mają jakiś pomysł, ale na przykład przychodzą do nas po to, żeby się upewnić, czy ten pomysł, który mają, to jest właśnie ten właściwy.
0: Ale to jest spór między liceami, czy raczej jest zastanawianie się, czy wybrać technikum, czy liceum?
1: Z tym bywa bardzo różnie. To znaczy wielu uczniów w Warszawie zwłaszcza wybiera licea ogólnokształcące, aczkolwiek też widzimy, że coraz większe zainteresowanie pojawia się, jeżeli chodzi o szkoły kształcące w zawodach. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jednak wielu rodziców, którzy do nas przychodzą, jednak bardziej są zainteresowani liceami. Myślę, że często to wynika z braku wiedzy, z braku informacji dotyczącej tego, jak wygląda dzisiaj oferta szkół, jakie mają możliwości absolwenci tych szkół.
0: No właśnie, a jak dobrze wybrać szkołę średnią, czy klasę konkretnie, bo oczywiście mamy też czasami bardzo specyficzne i specjalistyczne klasy. Na co zwracać uwagę?
1: Tych elementów myślę, że jest całkiem sporo. To znaczy myślę, że tak, w ogóle sam proces wyboru powinien być rozłożony w czasie. Na pewno nie warto podejmować tej decyzji na sam koniec ósmej klasy, tylko rozłożyć to troszeczkę, przynajmniej na ostatnie na przykład 2 lata. Ja bardzo zachęcam uczniów, żeby już w 7 klasie odwiedzili szkołę w trakcie dni otwartych, czyli żeby mogli zobaczyć na spokojnie, bez większej presji, jak wyglądają te szkoły, ale też żeby sprawdzili, jak wygląda dojazd do takiej szkoły, jaka jest oferta. W przypadku szkół kształcących w zawodach, żeby dowiedzieli się o tym, jakie zawody pojawiają się w ich okolicy, czy też nieco dalej, jeżeli mają takie też plany. Żeby dowiedzieli się trochę więcej na temat tego, na czym dany zawód polega. Więc myślę, że przede wszystkim to, co jest warte uwagi, to zebranie wcześniej różnych informacji. Bardzo ważnym też takim czynnikiem, którym myślę, że może pomóc uczniom, jest wsparcie mądrych dorosłych. Mądrych rodziców, którzy będą dziecku towarzyszyć, nie wybierać za dziecko, ale towarzyszyć. No i też często oczywiście uczniowie, jeżeli mają wątpliwości, to zapraszamy na spotkania, na rozmowy z doradcami zawodowymi.
0: A jak wygląda takie spotkanie z doradcą zawodowym?
1: Akurat u nas w centrum zapisy prowadzimy elektronicznie, więc najpierw ta osoba się zapisuje. Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to wtedy potrzebna jest tutaj zgoda rodzica czy też opiekuna. Uczeń przychodzi na spotkanie albo stacjonarnie, albo takie spotkania u nas akurat też są prowadzone online. trwają około godziny, czasami troszkę dłużej. Niekiedy to jest jedno spotkanie, czasami uczeń chciałby troszkę więcej dowiedzieć się na swój temat, w związku z tym to są na przykład dwa bądź też trzy spotkania. Na początku, jeżeli mówimy teraz tutaj o uczniach kończących szkołę podstawową, no to są uczniowie niepełnoletni, czyli na początku zawsze zapraszamy rodziców, zbieramy krótki wywiad i później najczęściej już to jest spotkanie z uczniem, rozmowa o jego predyspozycjach, zainteresowaniach, o jego oczekiwaniach. I na koniec takiego spotkania zapraszamy rodzica. Często to uczeń opowiada, czego się na przykład na swój temat dowiedział, albo jak teraz widzi swoją ścieżkę kariery. W związku z tym mniej więcej tak to wygląda.
0: Znaczy, jak wybieramy te szkoły, już wracając do wyboru, powinniśmy się kierować rankingami, opiniami innych, czy zaufać swojej intuicji?
1: Znaczy, ja myślę, że wszystkie te elementy są ważne. Warto zebrać informacje od różnych osób, tak żeby też zobaczyć troszeczkę takie większe spektrum, jak dana szkoła czy dana klasa działa. Można zbierać informacje o rankingach, ale też znam takie osoby, które często właśnie patrzą na rankingi po to, żeby zobaczyć, których szkół nie wybierać. Więc te rankingi mogą być pewną wskazówką, natomiast no, wiadomo, że na ten wynik rankingowy składają się różne elementy. W związku z tym to jest jeden z elementów, który radzę, żeby uczniowie wzięli pod uwagę, ale jeden z wielu.
0: Uczniowie czy rodzice? Bo to jest właśnie to pytanie, które się pojawia bardzo często. Kto tak naprawdę dokonuje tego wyboru? Bo w przypadku studiów to już pewnie częściej zdecydowanie sami uczniowie, chociaż też z tym różnie bywa, zakładam. Natomiast jak to jest w przypadku ósmoklasistów?
1: Prowadzimy co roku takie badania u nas w centrum i zdecydowana większość odpowiedzi wskazuje na to, że jednak to są wybory w dużej części inspirowane przez rodziców. Natomiast tak sobie myślę, że żeby ten wybór był rzeczywiście mądry, odpowiedzialny, to rodzic powinien wspierać. Natomiast to nie może być tak, że to rodzic dokonuje tego wyboru.
0: Naprawdę? Znaczy ja mam jakieś własne doświadczenie, mam też piątkę dzieci. Szczerze mówiąc, no, rozmawiam z dziećmi, ale żeby one jakoś przesadnie chciały akurat moją opinię brać pod uwagę, albo mojej żony, albo żebym ja brał pod uwagę opinię swojej mamy, która była nauczycielką, to nie mogę powiedzieć. To znaczy, jak mama wskazała jakieś liceum, to ja wybrałem dokładnie inne. Teraz młodzież jest jakaś inna, czy rodzice są bardziej apodyktyczni? A może to po prostu w ogóle jest wyjątek, anegdota, że tak było?
1: Znaczy, myślę, że pewnie różnie to bywa. Natomiast w bardzo wielu przypadkach rzeczywiście te rodzice podejmują czasami wspólnie z dzieckiem taką decyzję, ale tutaj rodzice mają głos decydujący. W związku z tym akurat przynajmniej na moje doświadczenie pokazuje, że czasami uczniowie nawet do nas przychodzili, mówili o tym, że interesuje ich konkretny kierunek, natomiast rodzice mówili nie, pójdziesz do tej konkretnej szkoły albo do tych konkretnych szkół. W związku z tym tutaj był wpływ dosyć duży rodziców. Ale tak sobie myślę, że oczywiście to wygląda pewnie w różnych miejscach bardzo różnie. Część uczniów się pewnie bardziej buntuje, inni się mniej buntują, natomiast na pewno bardzo dużą tutaj rolę odgrywają rodzice. Stąd też na przykład nasze centrum organizuje spotkania dla rodziców po to, żeby im trochę więcej powiedzieć w ogóle na temat tego, jak taki proces rekrutacji wygląda, ale też co warto uwzględnić i właśnie, żeby być takim towarzyszem w wyborach, a nie osobą, która podejmuje decyzję.
0: Jeszcze pytanie, ja wiem, że trudno odpowiedzieć, biorąc pod uwagę tempo zmiany rynku pracy, które się dokonują także z powodu sztucznej inteligencji, ale czy są takie szkoły albo takie kierunki nauki, które gwarantują albo przynajmniej zwiększają prawdopodobieństwo, że jakąś pracę będzie się w przyszłości miało?
1: Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że dzisiaj odpowiadamy, jak to dzisiaj wygląda, natomiast pierwsi absolwenci, dzisiaj osoby, które kończą szkołę podstawową, pojawią się na rynku pewnie za 3 lata, mówię w tym momencie o absolwentach branżowych szkół, więc w ciągu tych 3 lat ten rynek może się bardzo zmienić. Natomiast to, co myślę, że warto na to postawić, to na takie kompetencje uniwersalne, czyli takie kompetencje, które po prostu w różnych zawodach nam się przydadzą, dotyczące współpracy, organizacji pracy, związane z kreatywnością, więc takie elementy, które po prostu są uniwersalne i bez względu na to, jaki też kierunek wybierzemy, one po prostu będą procentować.
0: A na co teraz najczęściej decydują się młodzi? Licea cały czas są na topie, czy już powoli wracają technika?
1: Myślę, że to w różnych częściach Polski bardzo różnie wygląda. W Warszawie nadal większość uczniów wybiera licea, natomiast pewnie w innych województwach może to troszeczkę inaczej wyglądać. Natomiast myślę sobie, że powoli rzeczywiście widać większe zainteresowanie uczniów szkołami, które kształcą w zawodach, technikami, szkołami branżowymi.
0: Bardzo dziękuję. Zachęcam rodziców, porozmawiajcie, jeżeli dzieci jeszcze nie wybrały, młodzież, przepraszam, jeszcze nie wybrało, pogadajcie z nimi, ale nie narzucajcie, bo ostatecznie to oni będą się uczyć w tej szkole i oni będą ponosić konsekwencje wyborów, które dokonali albo których nie dokonali. Warto o tym zawsze przypominać. A naszym gościem była Beata Grzelak, kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Bardzo dziękuję za rozmowę. A w Radiu RMF 24 już za chwilę wrócimy do polityki, wielkiej, globalnej polityki.

0: w Radiu RMF 24. Teraz powiemy o corocznej naradzie ambasadorów i kierowników placówek zagranicznych. Temu tematowi poświęcony był briefing prasowy wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Polityk mówił o tym, czego będzie dotyczyło to spotkanie i nie szczędził przy tym mocnych słów wobec premiera, prezydenta Karola Nawrockiego. Oto co powiedział Sikorski.
1: W tym roku gościem honorowym będzie minister spraw zagranicznych Francji, Jean-Noël Barrot. Spotyka się kilkudziesięciu w pełni akredytowanych ambasadorów. Niestety także kilkudziesięciu kierowników placówek, którym pan prezydent odmawia podpisu. Chciałbym podkreślić, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej został na naradę zaproszony. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Chciałbym też przypomnieć, że zgodnie z ustawą przyjętą przez poprzedni rząd składamy zgodnie z tą ustawą wnioski do pana prezydenta o odwoływanie i powoływanie ambasadorów uprzednio przygotowanych, przesłuchanych przez komisję sejmową dysponujących zgodą państwa przyjmującego. I przypomnę, bo to ważne, że w tej procedurze właśnie poprzedni prezydent Andrzej Duda już za mojej kadencji powołał 24 ambasadorów, a więc potwierdził, że nasze wnioski są zgodne z prawem i to tylko niezrozumiała wrogość pana prezydenta do demokratycznie wyłonionego rządu powoduje, że Polska nie ma w pełni akredytowanych ambasadorów w niektórych miejscach.
0: 11 lipca to Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, który niespełna 10 lat temu otrzymał od Sejmu nazwę Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Ze strony dziennikarzy padło również pytanie o to, czy nie ma szans na wspólne Polski i Ukrainy obchody tego dnia.
1: No niestety, różne wypowiedzi i też działania doprowadziły do tego, że Rosjanie mogą mieć satysfakcję z tego, jak napuścili Polaków i Ukraińców na siebie nawzajem. Oczywiście historii nie zmienimy, nie przywrócimy życia ani jednej ofierze, ani II wojny światowej, ani tego, co się działo wokół nich. To, co możemy zrobić, to wszyscy u siebie lepiej zrozumieć własną historię i się pojednać tak, aby mieć wspólną przyszłość, a nie się znowu wyrzynać.
0: Radosław Sikorski został zapytany podczas briefingu prasowego o to, co planuje Putin, i odpowiedział krótko i enigmatycznie.
1: No, być może właśnie od tego odstąpił, jakby wynikało z wypowiedzi pana Pieskowa.
0: Chodzi oczywiście o atak, czy planowany atak hybrydowy na Polskę lub inny kraj Europy Środkowej. Mówił o tym wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za 4 minuty najnowsze fakty RMF FM w Radiu RMF 24.

0: Jest 9.30, jest Mariana Chudzio i to najnowsze fakty.
1: Dzień dobry, zapraszam. Do co najmniej 12 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosji na stolicy Ukrainy, Kijów i obwód kijowski. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 9-miesięczna dziewczynka. Przed północą w Kijowie słychać było pierwsze potężne eksplozje. Rosja użyła 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Atak trwał do godzin porannych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze. Polski interes strategiczny się nie zmienił, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany o planowane odtajnienie przez Polskę wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku. Zdaniem wicepremiera to przyczyni się do poprawy relacji polsko-ukraińskich.
2: Powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy. Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski.
1: Ocenił Radosław Sikorski. Funkcjonariusze nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Zatrzymano 9 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, a wobec 2 osób sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy prowadzili na terytorium naszego kraju nielegalną produkcję papierosów oraz tytoniu. W toku postępowania zabezpieczono ponad 140 ton krajanki tytoniowej o czarnorynkowej wartości przekraczającej 101 milionów złotych oraz ponad 4 miliony paczek papierosów.
3: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Dziś na mundialu mecz 1/8 finału, który mógłby być finałem tych zmagań. Portugalia mierzy się z Hiszpanią. Gwiazda Portugalczyków Cristiano Ronaldo strzelił do tej pory 4 gole w 10 meczach przeciwko reprezentacji Hiszpanii, z którą pierwszy raz zagrał 22 lata temu. Pierwsze bramki przeciwko sąsiadom z Półwyspu Iberyjskiego zdobył w 2018 roku, gdy odnotował hat-tricka w meczu grupowym Mistrzostw Świata w Rosji z zakończonym remisem 3-3.
4: Ronaldo with the shot. Oh, it's gone in! Cristiano Ronaldo gets Portugal's second goal of the night, his second goal of the night, and very much against the run of play, Portugal are back in front. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? And it's a hat-trick for Cristiano Ronaldo.
1: Tak to brzmiało. Komentator nazwał go absolutnym geniuszem po tym, jak zdobył 3. gola. Czy dziś będzie podobnie? Zobaczymy początek meczu o 21:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF24. Przed nami pierwszy pełny tydzień bez pakietu CPN. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły. Kierowcy muszą teraz mierzyć się z wyraźnie wyższymi cenami. Czy mogą liczyć się na obniżki, czy przeciwnie, niedługo będą już trzymać się za kieszeń? Sprawdzamy to w radiu RMF24. A z nami jest nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Witaj, Igorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, jeśli ktoś dawno nie tankował, to co go czeka przy dystrybutorze?
1: Chyba wielkie oczy, jak 5 zł, a paliwo nie jest po 5 zł.
0: No i nie, zdecydowanie nie jest. No niestety nie ma takich 7-złotowych tych monet.
1: Nie ma.
0: 6,99 moneta na przykład.
1: Na przykład, takie by się przydały, bo jeśli nie zajeżdżaliśmy na stację paliw w ostatnim czasie, no to możemy się mocno zaskoczyć. Średnio te stawki za benzynę i olej napędowy poszły w górę o 80 groszy za litr. Jeśli chodzi o takie średnie stawki, to zeszły tydzień, czyli te pierwsze dni po wygaszeniu pakietu CPN, czyli po powrocie do pełnej stawki podatku VAT na paliwa, a także przywróceniu pełnej, wolnej marży dla stacji paliw, no to dla benzyny 95-oktanowej to jest 6,79 zł mniej więcej za litr, a w przypadku oleju napędowego to 6,98 zł, a więc już blisko do 7 zł. Nie tak było w czasie pakietu CPN, więc to może w tej chwili boleć. Nie boli to tych, którzy musieli cierpieć przez całą tę wojnę na Bliskim Wschodzie, gdy pakiet CPN był wprowadzony, a ich to nie dotyczyło. Mówię tu o kierowcach tankujących autogaz. Autogaz obecnie tanieje. 3,29 zł to jest ta średnia cena i tutaj niewykluczone są dalsze obniżki, czego nie możemy powiedzieć niestety o innych paliwach.
0: A kolejne dni i tygodnie, co mogą przynieść? No bo wakacje się rozkręcają.
1: Tak, będziemy tankować. Pod korek. Pytanie, czy pod korek właśnie, bo ten tydzień już powinien przynieść kolejne podwyżki. W weekend, w miniony weekend mieliśmy już zmiany cenników w rafineriach Orlenu na przykład. Wprawdzie niewielkie, większe w przypadku benzyny, mniejsze nieco w przypadku oleju napędowego, ale to też będzie wpływać na to, jak te ceny na pylonach będą się w tym tygodniu układać. Kilkugroszowe, no w granicach 5 groszy za litr benzyny i podobnie będzie w przypadku oleju napędowego. Jeśli chodzi o gaz, to tu te obniżki mogą być zdecydowanie bardziej wyraźne, w granicach nawet 9 groszy za litr. A to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy na stacjach mamy drożej, a ropa na świecie tanieje. No i możemy się zastanawiać, jak to działa. No to chyba coś tu nie gra w takim razie.
0: No właśnie, to jak to działa?
1: Czy stacje paliw nas tną na tych stacjach?
0: Odzyskują straty.
1: Na przykład przed zapłaceniem podatku od nadmiarowych zysków. Nie do końca, to znaczy być może stacje mogłyby trochę inaczej reagować, to oczywiste. Przyzwyczailiśmy się do tego przed wojną na Bliskim Wschodzie. Natomiast winny jest teraz dolar, który podrożał i to bardzo. 3,75 płacimy w tej chwili za dolara, a przypomnę, że jeszcze miesiąc temu to było 3,65, 10 groszy różnicy, a przed wojną to było 3,58 za dolara. To są spore różnice, szczególnie jeśli patrzymy na to, że ropa przecież w dolarze jest rozliczana w amerykańskiej walucie, więc jeśli dolar nam podrożał, no to po prostu za paliwo, za ropę będziemy musieli płacić więcej, a w dalszej konsekwencji także za paliwa, więc ruchy w Stanach Zjednoczonych, jeśli słyszymy jakieś wypowiedzi Donalda Trumpa albo decyzje amerykańskiej rezerwy federalnej w sprawie stóp procentowych, to małymi krokami, ale pewnie dojdzie do nas poprzez ceny tankowania od choćby. Albo będą spadać, albo rosnąć.
0: Na razie to generalnie głównie rosną.
1: Rosną.
0: Igor Skrzypek był z nami. Bardzo dziękuję za tę informację. W Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się szczytem lato. I powiem o tym, co się będzie na nim działo w Radiu RMF 24. Ale zanim to oczywiście krótka, mocna muzyczna przerwa. Zostańcie z nami.

0: O 9 w Radiu RMF 24, oczywiście w o 10. Oj, jeszcze się nie dobudziłem, mimo że poranny program od 3 godzin prowadzę. O 10 usłyszycie najnowsze fakty RMF FM, a od razu po nich program w Radiu RMF 24. Przedpołudniowy rozpocznie Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, ty myślisz troszkę wstecz, a ja już do przodu.
0: Myślę trochę wstecz, bo ja właśnie tak dochodzę do wniosku, że wciąż się jeszcze nie dobudziłem, mimo że energia cały czas dopisuje. Bogdanie, tak. Możesz zachęcić teraz do słuchania naszej stacji w kolejnych godzinach. Co bardzo się dziękuję. Będzie działo? Poza tym, że tak jak zawsze mówisz, nie ma scenariusza, bo tak wszystko jest, nagle tak może się, powiedzmy tak kulturalnie, wywrócić do góry nogami.
1: Tak jest. I to jest zawsze prima vista, bez przygotowania. Ale przede wszystkim chciałbym zachęcić nasze słuchaczki i słuchaczy do współtworzenia programu. Tak, tak. Bo zawsze podkreślam, że RMF 24 to jest wasze radio w sieci. No bo słuchajcie, skoro internet to także interakcja z naszymi radiowymi rodakami, jak to nazywam, na całym globie, no bo mamy informacje, sygnały z różnych punktów na całym świecie, z przeróżnych miejsc Polski. No to piszcie SMS-y do nas pod numerem 3322 i maile pod adresem radio@rmf24.pl. Już możecie wysyłać swoje pytania. Pytania do mojego pierwszego gościa, bo tuż po 10 przeprowadzę wywiad z Robertem Pszczelem. To jest były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, bardzo wytrawny dyplomata natowski, a tematem będzie nasze bezpieczeństwo w związku z rozpoczynającym się jutro szczytem Paktu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Jeśli coś was niepokoi, coś was nurtuje, ciekawi, to napiszcie proszę. Przytoczę wasze pytania. Temat bezpieczeństwo, SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Zapraszam.
0: I oczywiście zachęcamy, tak. Zachęcamy do tego, żeby pisać do Bogdana, czy do pana Roberta, eksperta,
1: tak
0: ambasadora.
1: Ja
0: ale
1: tylko mediatorem.
0: Bogdan wszystkie te pytania zada. Może nie wszystkie, ale te, które uzna za najlepsze, najbardziej takie wstrząsające.
1: Zazwyczaj wszystkie, tak.
0: A, no to wszystkie zada. Znaczy, chyba, że będzie ich tak dużo, że nie się nie wyrobi, no to wtedy nie. Bardzo dziękuję. Bogdan już za chwilę przejmuje program przedpołudniowy radia RMF 24. Ja powoli zmierzam już do końca tego programu. Może jeszcze nie dnia i czekam z utęsknieniem na taką dobrą, mocną, aromatyczną kawę. Ale na razie Black Sabbath podniesie nam ciśnienie. Lepiej nawet chyba niż kawa, bo chłopaki akurat w tym są naprawdę dobrze.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: i to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio, jak wiecie, cały czas nadaje. Za chwilę Bogdan Solewski przejmuje stery i poprowadzi was przez rozmowę z Robertem Pszczelem ku kolejnym informacjom. Ale zanim Bogdan Solewski, to najnowsze fakty RMF FM w samą dziesiątą, chciałem powiedzieć. A w samą dziesiątą w faktach RMF FM Magdalena Wojtyń i Tomasz Wyreński.
1: Wicepremier Radosław Sikorski broni decyzji o odtajnieniu pomocy dla Ukrainy.
2: Chodzi o zakończenie spekulacji wokół pocisków do systemów Patriot i lepsze relacje z Kijowem.
1: W faktach również informacje z polskich dróg.
2: Są problemy na S8 w Łódzkiem i na A4 w Śląskiem.
1: Zabierzemy was też w podróż nad Odrzanką.
2: No to linia kolejowa między Wrocławiem a Szczecinem. Ujawnienie listy sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie, poprawi nasze relacje z tym krajem, przekonuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
1: Odtajnienie listy donacji zapowiedziało wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Są to konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który podał informację, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według niego odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem.
1: Na konferencji szefa MSZ-u był reporter.

0: RMF FM, Michał Dobrołowicz.
1: Dzień dobry.
0: Ale dlaczego odtajnienie listy wojskowej pomocy ma poprawić relacje polsko-ukraińskie?
1: To pokaże, jak duże było nasze wsparcie dla Ukrainy. Tak uważa Radosław Sikorski.
2: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji.
1: Szef MSZ nie odpowiada jednak wprost na pytanie, czy pociski do systemów Patriot faktycznie zostały wiosną przekazane Ukrainie.
2: Minister obrony zadeklarował, że donacje dla Ukrainy będą odtajnione. Gdy będą odtajnione, będziemy o tym mówić, ale rosyjskie rakiety nadal lecą na ukraińskie miasta, nadal zabijają ludzi.
1: Za niecałe 2 godziny w południe minister obrony narodowej i premier mają zabrać głos w Bydgoszczy. Tam podpisana będzie umowa dotycząca produkcji w Polsce rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i tam z pewnością wróci wątek pocisków do baterii Patriot.
0: Na to była ciężka noc w wielu miejscach Ukrainy.
3: Rosyjskie wojska zaatakowały kraj, wykorzystując 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych.
0: Taką informację przekazały siły powietrzne Ukrainy.
3: W obwodzie kijowskim i w Kijowie zginęło co najmniej 12 osób.
4: Teraz nie daj Bóg, jeszcze raz powtórne.
0: Myślałam, że to koniec, jeżeli teraz, nie daj Boże, dojdzie do kolejnego ataku. Mieliśmy tutaj tylko gołe ściany i nie było gdzie się schować. Potem ukryliśmy się w mieszkaniu sąsiadów. Ratownicy przyszli, żeby nas uratować, mówiła mieszkanka Kijowa.
3: Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wtorek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy.
0: Już jutro początek szczytu NATO w tureckiej Ankarze.
3: Czy to spotkanie będzie przełomowe dla Sojuszu Północnoatlantyckiego? Za chwilę w Radiu RMF 24 powie o tym gość Bogdana Zalewskiego, Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie.
0: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Uważajcie na S8 w Łódzkiem.
3: W Olszowcu osobówka wjechała w samochód służby drogowej.
0: Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy.
3: Utrudnienia także na A4 w Śląskiem.
0: W pobliżu Zabrza zderzyły się 2 osobówki, jedna z nich dachowała.
3: Zablokowane są 2 pasy w kierunku Wrocławia. Każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce i Europie. A dziś podróżujemy nad Odrzanką, czyli linią łączącą Wrocław ze Szczecinem.
0: Do pociągu na stacji w Zielonej Górze wsiadł nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z pasażerami podziwia piękno województwa lubuskiego.
6: Ja lubię oglądać teren i dlatego siedzę przy oknie. Dla mnie się w ogóle ta trasa podoba. Już teraz jest bardziej zielono, nie? Już jak przyjdzie lato, to już całkiem człowiek odpoczywa w tym wypadku, nie?
7: Nad Odrzanka. Przed chwilą przecinaliśmy Odrę w takim charakterystycznym miejscu w Nietkowicach.
6: Tak, Nietkowice.
7: I jakie wrażenia są, jeśli chodzi właśnie o te walory takie?
6: No wie pan, ja tutaj mieszkam, tak, zielone płuca polskie, jakby nie było, lubuskie. Miałam znajomą niedawno, no to była zachwycona tutaj tym lasem w ogóle i spokojem.
3: Och, zazdrościmy, co?
0: Z Benjaminem będziemy się jeszcze łączyć w faktach RMF FM.
3: Zostańcie z nami.
0: No i pewnie, że zazdrościmy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie, że właśnie z Wami rozpoczynam tydzień w Radiu RMF 24. To Wasza stacja w sieci, bo internet znaczy także interakcja. No bardzo liczę na to, że pozostaniecie z nami przynajmniej przez te najbliższe 4 godziny, kiedy to ja będę miał zaszczyt i przyjemność mówić do Was, czytać Wasze maile i SMS-y, a także przytaczać Wasze słowa na antenie Radia RMF 24. To mogą być pozdrowienia, takie proste sygnały, gdzie nas słuchacie i co u Was słychać, jaka pogoda, co porabiacie w pracy czy na urlopie. Ale też z ogromną przyjemnością cytuję też Wasze reakcje i komentarze na tematy, które aktualnie poruszamy. Bardzo liczy się dla mnie Wasz głos. Więcej? Dla mnie możecie być współtwórcami naszego programu. Oprócz adresu radiomałpa.rmf24.pl możecie też pisać i wysyłać zdjęcia Waszych okolic na moją skrzynkę bogdan.zalewski@rmf.fm. Zapraszam, zachęcam, zaczynamy. Słuchajcie, jak oceniacie poziom swojego bezpieczeństwa? Co Was niepokoi? Pytam, bo już jutro rozpocznie się szczyt NATO w Ankarze. Szczyt to takie spotkanie elit, ale przecież oni nie powinni patrzeć na nas ze szczytu swej władzy, prawda? To my, obywatele, jesteśmy najważniejsi. Dlatego zbieram wasze pytania czy sugestie do mojego gościa. Będzie nim wytrawny natowski dyplomata Robert Pszczel. O co chcielibyście zapytać? Czekam na SMS-y pod numerem 3322. No i oczywiście maile pod adresem radiomałpa.rmf24.pl.

0: Czy NATO to Titanic? Nie, chyba nie. Zaraz się przekonamy w rozmowie z ekspertem. Słuchacie radia RMF24. Do Polski w ciągu 3 miesięcy przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Dowiedział się tego dziennik Gazeta Prawda. Zacytowałem fragment artykułu. A jutro w Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Niektórzy mówią, że to jedno z najważniejszych takich spotkań Sojuszu Północnoatlantyckiego w historii. Czego się możemy po nim spodziewać? Porozmawiamy o tym z moim gościem, którym jest Robert Pszczel. Witam serdecznie, panie Robercie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, były dyplomata, wytrawny dyplomata natowski i główny specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich. Może najpierw, proszę pana, pomówmy o tym, co to takiego ten szczyt, bo pan w artykule na Defense24 bardzo ciekawie nawiązał do źródłosłowu, prawda? Z czego się wziął ten zwrot szczyt w dyplomacji?
1: No tak się składa, jak wiele ciekawych terminów. Nie wiem, no, na przykład co dotyczyło zimnej wojny, czyli żelazna kurtyna, wymyślił Winston Churchill. Tak. Natomiast to już zostawiając lingwistyczne, retoryczne zdolności Winstona Churchilla, który niestety dzisiaj trudno odnaleźć, że powiem echa, bo współcześni liderzy nie mają konia rzędem temu, kto znajdzie kogoś podobnego, nie mówiąc o przywódczych. Natomiast
0: nie ma takich charyzmatycznych szefów rządów, tak?
1: No, charyzmatycznych to jest coś więcej. To jest zdolność do pójścia niejako pod prąd, jeśli ma się głębokie przekonania co do słuszności swojej powiedzmy wizji, tak? To jest rzadkość w dzisiejszych czasach. No ale no tak jest. Natomiast ważniejsze jest tyle, że tak powiem, etymologia słowa moim zdaniem, natomiast jest kwestia sensu i jak gdyby istoty potrzeby takich spotkań. One mają, tak jak to słusznie uważał Churchill, no dać możliwość przedyskutowania pewnych spraw, problemów, które nie da się rozwiązać na niższym szczeblu, no bo w ostatecznym rozrachunku w każdym państwie, no ostateczne decyzje zapadają, prawda, albo na szczeblu prezydentów, premierów, rządowych, prawda, i tak dalej. Więc temu zawsze miały służyć szczyty, temu zawsze służyły szczyty NATO. Natomiast no pytanie brzmi, czy ten akurat szczyt jest w stanie to zrobić? Ja mam spore wątpliwości co do tego, co nie oznacza, że jest oczywiście nieważne.
0: Pan jest sceptyczny, ale dlaczego? Dawniej te szczyty NATO odbywały się co kilka lat, teraz co roku, a więc wydawałoby się, że ta waga jest większa, a pan jednak powątpiewa jakby w rolę takich spotkań.
1: No to nie jest jakaś, też pisałem o tym, dziękuję za reklamę w artykule, to nie jest jakaś wielka zagadka, no ten szczyt, tak zresztą jak i poprzedni w Hadze, tak? Tak naprawdę kręci się wokół jednej osoby, tak? Czyli prezydenta Trumpa i no na tego, co mówi publicznie i czym się zajmuje sekretarz generalny NATO, pan Rutte, no to wygląda na to, że właściwie całość powinna być poświęcona temu, aby po prostu zadowolić prezydenta Trumpa. Problem jest taki, że po pierwsze, co zresztą wiem, że to jest inny temat, ale cały świat też tym żyje i tu jest związek. No jeśli teraz już wiemy, że prezydent Trump co najmniej od środy zajmował się sprawą, że tak powiem, likwidacji skutków czerwonej kartki, którą dostał najlepszy piłkarz amerykański i tym się
0: tak,
1: zajmował.
0: Przywrócić zawodnika do meczu, tak.
1: To pokazuje no niejako troszkę jego priorytety. No jeśli to jest problem, bo ten szczyt moim zdaniem, który jest oczywiście nieistotne, bo ja nie jestem, nie mam żadnego wpływu na to, on nawet byłoby dobrze, gdyby się, że tak powiem, przebiegał w formie no jakiegoś, nawet jeśli nie, znaczy więcej niż dialogu, nawet niech to będzie spór, bo jest się o co kłócić. Mamy wizję tej administracji amerykańskiej, która jest no przecież bardzo ważna, tak kluczowa, bo Stany Zjednoczone są kluczowym członkiem, która jest, no nie chcę być antyeuropejska, ale jest niezmiernie, powiedziałbym, krytyczna i uważam nieuzasadniony sposób. To ostrze jest absolutnie, powinno być skierowane w kierunku wrogów Ameryki, a nie w kierunku sojuszników. I w związku z tym z tego wypływają różne konsekwencje, które są niedobre nie tylko dla Europy, ale moim zdaniem również dla Stanów Zjednoczonych, a na pewno są niedobre dla NATO. A przede wszystkim brakuje przejrzystości, czyli po prostu umówmy się na coś i trzymajmy się tego. I
0: ja chciałbym zapytać o tę przejrzystość właśnie, panie Robercie. Czy Donald Trump, jaka jest jego rola? Czy Donald Trump przyjeżdża do Ankary jako lider NATO, czy raczej jako taki amerykański polityk, twardy polityk, który chce wymusić na Europie kolejne ustępstwa, zwłaszcza finansowe?
1: Znaczy, mamy problem tutaj, dlatego że Stany Zjednoczone były, są i pozostają najsilniejszym, no najważniejszym, powiedzmy tak w uproszczeniu, państwem. Ze względu na swój potencjał wojskowy oczywiście, ale i polityczny, gospodarczy. Tutaj nie ma jakiejś wątpliwości i bardzo trudno byłoby nawet hipotetycznie zastąpić. No które państwo może się pokłócić o taką rolę? A idea, że ma to zrobić jakaś wyimaginowany twór, czyli jakby Unia Europejska in corpore, no to jest takie troszkę księżycowe.
0: Niemcy są za słabe, tak, żeby przejąć tę pałeczkę, przynajmniej w Europie.
1: Tak, no, no Niemcy za... Znaczy, to jest historia od 1945 roku i tu się nic nie zmieniło. W jakimś sensie Europejczycy mają całą masę zalet i mają ogromny potencjał, ale nie jest łatwo. To nie jest tylko kwestia zdolności wojskowych. No, co najlepszy dowód. Na dzień dzisiejszy w państwach flanki NATO, prawda, w Polsce, w państwach bałtyckich i tak dalej, stacjonuje więcej żołnierzy amerykańskich niż żołnierzy z pozostałych krajów europejskich, tak? No o czym to świadczy, a nie mówiąc o tych wszystkich innych zasobach. Ale to jest jedna strona medalu, a druga to jest ta rola przywódcza. I potencjalnie tak, Stany Zjednoczone pozostają przywódcą, ale problem z prezydentem Trumpem w pewnym sensie polega na tym, że on z jednej strony właściwie chce abdykować tę rolę, no bo wie pan, no jeśli cztery dni przed szczytem mówi tak publicznie, po spotkaniu z sekretarzem generalnym Rutte notabene, że ja właściwie to nie planowałem przyjechać na ten szczyt, czyli jak gdyby no nie jest on dla mnie ważny, po co? No ale przyjadę, bo się przyjaźnię z prezydentem Erdoganem. No to nie może dać, to nie jest poważne. I tu jest problem, dlatego że...
0: Może Trump specjalnie tak dyskredytuje, może to jest jego taka strategia, prawda, obniżania rzekomo tej roli, żeby pokazać, że on taką, no powiedzmy, łaskę robi, że przyjeżdża na ten szczyt.
1: Tak. To jest prawda, Marcie, no to jest taka typowe dla narcyzów, powiedzmy, z punktu widzenia analizy psychologicznej. Natomiast no, nie tylko w międzynarodowej polityce, ale już zwłaszcza w sprawach bezpieczeństwa, no naprawdę trudno jest się poruszać bez jakiejś przewidywalności. To jest moim zdaniem największy problem, kiedy przed szczytem liczono na to, takie były nadzieje, że uda się jakby uzgodnić pewne, no nie powiem, to nie jest gentleman's agreement, to jest po prostu porozumienie, które, bo taka jest rola szczytu, wyznaczyć pewną wizję, pewne ramy polityczne, a reszta to już potem jest implementacja.
0: No właśnie, w swojej analizie napisał pan, że nie będzie w ogóle czasu na taką strategiczną debatę o przyszłości NATO. Czy to jest oprócz tego, tej personalnej sprawy, to znaczy Donalda Trumpa i problemem z jego strategiami, prawda? Czy właśnie ten brak strategii ogólnej, natowskiej, to będzie największy problem tego szczytu?
1: Znaczy ona, wie pan, to jest znowu taki paradoks, to, bo z jednej strony ona jak gdyby jest i to, co się dzieje, no mamy ćwiczenia, mamy proces planowania obronnego, są uzgodnienia, na przykład nieprawdą jest to, co mówi niestety prezydent Trump, że Europejczycy jakby nie zmienili nic, jeśli chodzi o wydatki. To się ogromnie dużo zmieniło, to będzie powiedziane, będzie to zaakceptowane, ale również jeśli chodzi o to, co jest największym jakby... najmocniejszą krytyką, że Europejczycy to w ogóle nie są poważni, bo nie chcą przejąć do końca odpowiedzialności za bezpieczeństwo. To jest nieprawda. To już w tej chwili Europejczycy odpowiadają za więcej niż 60% wysiłku obronnego, no tego, co by było niezbędne w czasie wybuchu konfliktu. I rzecz idzie o pójście dalej. Ale nie może się to odbywać na tej zasadzie, że w poniedziałek jest tak, co innego mówi jedna strona administracji, co innego mówi druga, co innego, jedne instrukcje dostają wojskowi, prawda? Proszę przyjrzeć się, jak to chwała ci panie, że tak powiem, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, jak również głównodowodzący sił sprzymierzonych, czyli natowskich, generał Grynkiewicz okazuje się świetnym dyplomatą, ale jak on musi się nagimastykować?
0: To jest taki slalom się, trochę tak słowny, powiem, prawda?
1: No oczywiście, żeby, no bo to tak się odbywa, to są rzeczy o kolosalnym znaczeniu, no czy mamy rozwijać tutaj dywizję, jaka jest struktura dowodzenia, kto za co odpowiada i czy w razie godziny W, prawda, no temu są poświęcone bardzo rozbudowane prace nad, i one są na papierze i oczywiście są ćwiczone plany obronne, tak, no ale jeśli potem prezydent Trump wychodzi i mówi, dobra, to wszystko fajnie, chłopaki, coś uzgodniliśmy, nie wiem, rok temu w Hadze, coś tutaj było uzgodnione, ale mnie się to i tak nie podoba, ja chcę to, ja chcę tamto. No, wie pan, to jest naprawdę szalenie trudna sytuacja, więc...
0: A spróbujmy może, ja postawię taką tezę, panie Robercie, jeśli chodzi o tę kakofonię rzekomą. Może tak naprawdę Stanom Zjednoczonym chodzi o to, że Europa pomimo płacenia więcej na zbrojenia, no chce produkować u siebie i kupować u siebie, a nie w Stanach Zjednoczonych. I może Trumpowi o to chodzi. Dobrze, podnoście, prawda, swoje wydatki na zbrojenia o kolejne punkty procentowe PKB, ale kupujcie u nas.
1: No to każdemu państwu o to chodzi. Akurat Stany Zjednoczone dzięki swojej roli przywódczej, dzięki wkładowi, który jest jak gdyby no nieporównywalnie największy, prawda, do tego wspólnego kociołka, do tego dobra wspólnego, jakim są zdolności, prawda, natowskie, mógł przez wiele dziesięcioleci wyciągać właśnie korzyści. To nie jest rzecz nowa, że...
0: No i teraz się zdenerwowali, bo tutaj beneficjentem ma być Rheinmetall.
1: Dobrze, ale problem polega na tym, że to jest część dealu, to znaczy, że jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście coś do tego kociołka wkładają, co jest, no, skłania Europejczyków, bo to, wie pan, walka o kontrakty dla swoich firm, prawda, to jest rzecz normalna. No, ale to musi być coś za coś. Natomiast jeśli Stany Zjednoczone będą coraz częściej pokazywać, ta administracja, że jakby nie jest pewne jej zaangażowanie, dzisiaj jest taka, jutro może być inaczej. Poza tym są również problemy dotyczące, no, chociażby konsekwencje wojny w Iranie, tak? No, zapasy się wyczerpały i teraz państwa europejskie, które złożyły wielkie zamówienia, te zamówienia nie będą realizowane z przyczyn obiektywnych, bo przemysł po prostu nie nadąża i tak dalej. I za tym idą pewne konsekwencje, więc to nie jest tak, że Europejczycy jakby są tylko jakimś tutaj, tak jak to przedstawia prezydent Trump, z jakimś tam miską jałmużną. To jest, tu są korzyści dla Stanów, korzyści dla Europy. To wszystko, co powiedziałem, nie chciałbym, żeby zabrzmiało, że ten szczyt musi się zakończyć jakąś katastrofą. Nie, on może przynieść wiele dobrego.
0: Ja chciałbym zapytać jeszcze o tak, nasze zyski, że tak powiem. Czy Polska jest dziś jednym z państw, które nadaje ton dyskusji o bezpieczeństwie w NATO, czy my jesteśmy takim, no, podrzędnym jednak partnerem, który musi słuchać silniejszych?
1: Nie używam takiego słowa jak podrzędny. No, Polska nie może być podrzędny, bo Polska jest dużym krajem, ekonomicznie radzącym sobie świetnie, wydającym ogromne ilości. No i to sprawia, że jakby waga naszego głosu jest większa niż wielu innych krajów. Natomiast problem w polityce jest taki, że jeśli państwo mające wiele atutów ręków nie może liczyć na to, że one zostaną niejako automatycznie przełożone na wpływ na politykę. Tu potrzebna jest pewna inicjatywność, tu jest potrzeba przekonania innych, zdolności koalicyjne, tak to nazwijmy, nawet w ramach sojuszy to jest istotne. I z tym jest troszkę gorzej, no bo konia z rzędu temu, który by przypomniał jakąś ważną inicjatywę Polski, na przykład, mówię to ze smutkiem, prawda, no, czy my mamy swoje oczywiście priorytety i zadania, one są oczywiste, one dotyczą wschodniej flanki, one dotyczą tego, w jak w najlepszy sposób wspierać Ukrainę, to wszystko prawda, ale...
0: Między morze to też jeszcze jest nasz priorytet, stworzenie takiej środkowoeuropejskiej tutaj flanki, nie mówię tylko o wschodniej flance, mówię o takim sojuszu państw.
1: Flanka jest rzeczywistością, bo te państwo łączy po prostu wspólne percepcja zagrożenia, tak? Polska ma, nie wiem, prawie że identyczne spojrzenie na przykład ze Szwecją, mimo że to troszkę inna jest historia, inne kraje, tak? To wynika z oceny sytuacji, natomiast wydaje mi się, że to ważną kwestią to jest po prostu to, czyli test, tak? No przykładowo, moim zdaniem NATO powinno się na tym szczycie również w znacznie większym stopniu zająć właściwą odpowiedzią na wojnę hybrydową, która jest prowadzona i która będzie eskalowana, bo Rosja nie ma w pewnym sensie wyjścia, prawda?
0: Ja jeszcze na koniec zapytam o jedno zdanie tak punktowo, panie Robercie. Co zyska Ukraina? No bo Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, będzie obecny na tym szczycie. Co oni mogą uzyskać?
1: No wydaje mi się, że to akurat jest dosyć oczywiste z jednego punktu widzenia, czyli obietnice, to już jest konkret, bo to nikt tego nie zaprzecza, tak ma być, $70 miliardów, w sensie promesy, prawda? Czyli państwa zaangażują, znaczy złożą obietnicę na szczycie, że tyle są gotowe wydać w różnej formie, prawda? Wszystkie kraje z wyjątkiem niestety Stanów Zjednoczonych. Więc to jest ważne. To jest przekaz też dla Moskwy, prawda? Natomiast dla Ukrainy powinien być równie ważny, jak to jest kluczowe, ale że tak powiem, powinna być równie ważna jedność NATO. I tutaj no to nie starczy nam czasu na omówienie tego, ale kłótnia z Polską, która Ukraina jest w dużym stopniu nieodpowiedzialna, czy znacznie zdecydowanie największym, czy w ogóle jakieś takie dziwne formy procedowania, które sugerują, że Ukraina jakby nie do końca rozumie, co by się stało, gdyby w samym NATO, czy nawet wśród państw europejskich nastąpił jakiś rozłam. Więc wydaje mi się, że Ukraina powinna być zadowolona z rezultatu tego szczytu, ale no, ponieważ prezydent Zelenski będzie na kolacji i będzie tam miał różne spotkanie, jest to okazja, żeby Ukraińcy pokazali, że naprawdę rozumieją, że organizacja, do której chcieliby przystąpić, jest ważna nie tylko w sensie wsparcia bezpośredniego, ale również z punktu widzenia właśnie tej jedności politycznej.
0: I na koniec jeszcze pytanie o Ankarę, o Turcję, ale to dosłownie jednym zdaniem. Czy to, że szczyt odbywa się w Ankarze, to jest tylko symbol, czy to jest oznaka rosnącej roli Turcji w NATO?
1: No to nie jest pierwszy szczyt, one się odbywały. To jest trudny sojusznik, ale bardzo ważny. I miejmy nadzieję, że prezydent Erdogan wykorzysta swoją jakieś takie specjalne relacje z prezydentem Trumpem dla dobra sojuszu. Bo to, że będzie zabiegał interesy tureckie, to jest oczywiste.
0: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. To było pogłębienie tematu szczytu NATO w Brukseli. W Brukseli jest ośrodek natowski, centrum natowskie, a to jest szczyt NATO w Ankarze. Bardzo dziękujemy, panie Robercie. Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, były wytrawny dyplomata natowski i główny specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem radia RMF24, a także autor bardzo ciekawego opracowania, analizy na stronie Defense24. Polecamy. Tu Radio RMF24.

0: SMS 3322 radio@rmf24.pl. Dzień dobry. Serdeczne pozdrowienia dla całej ekipy od Piotrka Tapicera ze słonecznego Nottingham. Słucham was codziennie podczas pracy i dzięki wam nawet najbardziej oporne kanapy jakoś łatwiej chcą się tapicerować. Gdyby fotele mogły mówić, to pewnie też poprosiłyby o głośniej. Życzę wam dużo pozytywnej energii, świetnej muzyki i jeszcze więcej powodów do śmiechu, oby mikrofony nigdy się nie psuły, a kawa w studiu zawsze była gorąca. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Robicie świetną robotę. Piotrek Tapicer ze słonecznego Nottingham. No, ma obicie i obycie radiowe. A teraz Marlena Chudzio, czas na fakty, RMF FM o 10.30. Prosimy Marlena, dzień dobry.
1: Dzień dobry. To nie jest dobra decyzja. Tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skomentował decyzję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej o zleceniu odtajnienia donacji dla Ukrainy od początku wojny. To są informacje niejawne, nie powinny być ujawniane opinii publicznej, podkreślił. Innego zdania jest wicepremier Radosław Sikorski, który w tym kroku upatruje szansę na poprawę polsko-ukraińskich relacji i podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji się nie zmieniło.
2: Kiedyś politycy PiS-u ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Jedna nieszczęsna decyzja prezydenta Zełenskiego nie zmieniła faktu, że Putin jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla NATO i dla Polski. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa,
1: powiedział szef polskiej dyplomacji. Ukraińskie drony uszkodziły porty nad Bałtykiem, twierdzą rosyjskie władze, na które powołuje się agencja Reutera. Chodzi o porty Wysock i Ustługa. Rosjanie wystrzelili 519 ukraińskich dronów, między innymi nad okupowanym Krymem, gdzie w ataku zginęła jedna osoba. Ataki były też wymierzone w obwód moskiewski i leningradzki. W Teheranie trwa procesja pogrzebowa z ciałem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Zginął on 28 lutego w nalotach USA i Izraela. Od soboty trumna z ciałem Ajatollaha oraz szczątkami jego córki, zięcia i wnuczki, a także żony nowego przywódcy Mortawy Chameneiego była wystawiana w Wielkiej Mosali, kluczowym obiekcie religijno-politycznym stolicy Iranu. Procesja pogrzebowa ma trwać od 10 do 12 godzin. Wielotysięczny tłum ma pokonać 10-kilometrowy dystans. Zwieńczeniem będzie zaplanowany na czwartek pochówek Ajatollaha w jego rodzinnym mieście Meszhedzie. Uroczystości odbywają się w napiętej atmosferze. Wśród żałobników gromadzących się od rana na ulicach Teheranu pojawiają się wezwania do pomszczenia śmierci przywódcy, w tym groźby pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Są takie fakty, w które czasem trudno uwierzyć. Sylvester Stallone, czyli filmowy Rocky Balboa i John Rambo, kończy 80 lat. Stworzył nieśmiertelne kreacje bohaterów, dla których życie to walka. Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, żeby nigdy się nie poddawać, podkreśla Stallone w wywiadach. W amerykańskiej Filadelfii są tak zwane schody Rockiego, czyli granitowe 72 stopnie prowadzące do Muzeum Sztuki, jednego z największych w Stanach Zjednoczonych. Placówka oferuje wiele ciekawych eksponatów i bezcennych dzieł, ale to właśnie schody są główną atrakcją tego miejsca. Rocznie przyciągają około 4 milionów turystów. Po tych schodach filmowy Rocky wbiega podczas jednego ze swoich treningów i będąc na szczycie spogląda na panoramę miasta, unosząc ręce w geście triumfu i wiary we własne możliwości. Scena symbol, zwłaszcza dla aktora, którego życie prowadziło przez wiele przeciwności. A sam Stallone nie zwalnia tempa, pracuje właśnie nad serialem gangsterskim. Bohaterowie nie chodzą na emeryturę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Marlenka, ty pamiętasz swój pierwszy obejrzany film z Sylwkiem?
1: Tak, ale zawsze mnie przerażały jego mięśnie.
0: A który to był film?
1: Chyba Rocky.
0: Rockiego w kinie, a Rambo na kasetach VHS.

0: Cały czas utrzymujemy kontakt. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dzisiaj w Echtersbach, w Hessen, w Niemczech trochę pochmurno i 22 stopnie, a dzisiaj maksymalnie 27, ale od jutra będzie już tylko słonecznie i ponad 30 stopni. Dzień spędzam w pracy do 14.30, słuchając mojego ulubionego radia RMF24. Na urlop wybieram się dopiero we wrześniu do Egiptu po 20 latach. Ponownie, ponieważ chcę zobaczyć to nowe muzeum w Kairze, którego budowę rozpoczęto podczas mojej ostatniej wizyty w tym kraju. Pozdrawiam serdecznie pana, słuchaczy i całą załogę radia RMF24, Andrzej. Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. No i życzymy przyjemnego pobytu pod piramidami, a teraz radio pod szczytami, pod Tatrami. To dopiero początek wakacji, a ratownicy TOPR mają pełne ręce roboty. W miniony weekend, jak czytam, ratowali blisko 30 turystów. Najgorsze pod tym względem była sobota, kiedy aż 24 osoby potrzebowały pomocy ratowników. Zgadza się wszystko, Macieju, prawda? Maciej Pojachicki w naszym zakopiańskim studiu potwierdza te dane. A przyczyna? Jaki jest powód takiego wysypu wypadków, Maćku?
1: No cóż, sobota była takim ostatnim pogodnym dniem przed załamaniem pogody i to takim długotrwałym załamaniem pogody, bo jak widzimy w prognozach, najbliższe dni mają być deszczowe, pochmurne i dosyć zimne w Tatrach, więc kto żyw wyruszył na tatrzańskie szlaki? No i niestety to przełożyło się na te liczby, o których wspominałeś przed chwileczką. Śmigłowiec TOPR-u właściwie nie lądował, a jak lądował, to tylko, żeby wysadzić rannych lub zatankować paliwo. No i jak mówi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski, wezwania o pomoc przychodziły niemal bez przerwy.
2: Mieliśmy działania wszelkiego rodzaju, to znaczy był wypadek taternicki i utknięcie, były zagubienia, które ciągnęły się długo w noc, były urazy, które wymagały 13-osobowej ekipy, która w nocy znosiła poszkodowanego do Doliny Kościeliskiej.
0: To wszystko z powodu lekkomyślności, Maćku?
1: No i tak i nie, bo były też zachorowania, no były też takie wypadki związane z tym, to może nie wypadki, ale takie incydenty, które były związane z tym, że ktoś nie zna po prostu Tatry i obcokrajowcy, zamiast wchodzić na Świnicę południową ścianą, którą prowadzi szlak turystyczny, to próbowali wejść ścianą północną od strony hali gąsienicowej, gdzie są tylko drogi wspinaczkowe. No i oczywiście...
0: A chcieli sobie utrudnić sprawę, tak? Takie wyzwania. Tak?
1: Pomocy. Inny turysta za to chciał sobie ułatwić i zamiast chodzić dookoła, postanowił zejść na wprost na halę Pańszczycy, na halę Pyszną, no i tam nie ma żadnego szlaku od wielu, wielu lat, od 1947 roku. No
0: chciał wytyczyć swój, tak?
1: Chciał wytyczyć swój, ale to mu się nie udało. Utknął w powalonych drzewach. Ratownicy musieli mu za pomocą drona dostarczać żywność, dostarczać ciepłe rzeczy, żeby mógł przetrwać chłodną noc w Tatrach. No i dopiero rano, kiedy się rozwidniło, poleciał po niego śmigłowiec. Także naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo. Niedziela już spokojniejsza, bo jak mówiłem, załamanie pogody, deszczowo, zimno, chłodno, w górach nawet wysoko posypał śnieg i padał deszcz ze śniegiem. Także wczoraj już tylko 3 wypadki, 2 kontuzjowane nogi i 1 zachorowanie. No więc wygląda na to, że tu pogoda zdeterminowała to wszystko, co działo się w sobotę w Tatrach.
0: Maciej Pojachicki, nasz tatrzański raport. Bardzo ci, Maćku, dziękujemy. Za to omówienie sytuacji, no a was prosimy o rozwagę, o rozsądek w górach. Nie warto ryzykować, nie warto wytyczać własnych szlaków, kiedy mamy już te dostępne. No i słuchajcie radia RMF24. Za chwilę, a propos prognozy pogody, będę miał dla was takie najnowsze wieści synoptyków, a właściwie hydrologów, bo będzie o suszy. To radio RMF24, wasza stacja w sieci.

0: Ostatnio mamy troszkę deszczową pogodę, ale to takie epizody tylko. To jest przedpołudniowy program w radiu RMF24. Za 10 minut będzie 11 i nowe fakty RMF FM, ale wcześniej taki dający do myślenia raport. Słuchajcie, susza hydrogeologiczna nadal postępuje. Około połowa kraju z wydanymi ostrzeżeniami. Tak podało w raporcie Biuro Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak przekazał IMGW, wczoraj zostało wydane nowe ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną dla, uważajcie, Wisły, od zbiornika Włocławek do Torunia, zlewnie Wisłoki, Orzyca oraz Odrę Środkową od Słubic do Warty. Z tych informacji wynika, że obowiązuje już ponad 60 takich ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, a w najbliższych dniach wydane zostaną kolejne. Na mapie ostrzeżeń widać, że już około połowa kraju dotknięta jest tym zjawiskiem, wskazał Instytut. Jeśli natomiast chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to w tej chwili nie ma takich komunikatów. Instytut przewiduje jednak, że jutro i w środę w północno- i północno-wschodniej części Polski można spodziewać się silnego wiatru. Tak więc uważajcie na wichury, na silne podmuchy. O tym wszystkim piszemy bardzo konkretnie, bardzo szczegółowo na naszym portalu. Polecam wam serdecznie naszą bez przerwy aktualizowaną witrynę internetową rmf24.pl w zakładce Pogoda.
1: Radio RMF24.
0: Za 8 minut będzie 11 i nowe fakty, między innymi takie nieoficjalne informacje naszych reporterów RMF FM. Jeszcze dzisiaj po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę. Sprawa budzi ogromne kontrowersje. Będzie więcej w naszym programie.

0: gramy, informujemy. Świetna muzyka i rzetelne informacje. Zbliża się godzina 11, a w naszym studiu duet Magdalena Wojtan i Tomasz Waryński. Bardzo prosimy.
1: Na początek nowe ustalenia RMF FM w sprawie odtajnienia informacji o polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.
2: Jeszcze dziś możemy poznać szczegóły również dotyczące pocisków do systemów Patriot.
1: Potem ważne doniesienia z polskich dróg.
2: Poważne wypadki na drodze krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku.
1: I na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
2: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
1: Nieoficjalnie jeszcze dzisiaj po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę.
2: Odtajnienie takich danych zlecił wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Z tymi informacjami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku,
3: dzień dobry, witam.
1: Jak miałoby wyglądać to odtajnienie?
3: Nieoficjalnie MON zapowiada po prostu publikację wszystkich danych o liczbie i typach sprzętu, uzbrojenia i amunicji przekazywanych Ukrainie od początku rosyjskiej agresji do roku 2026. Politycznie można to traktować jako odpowiedź na zarzuty opozycji krytykującej pozbywanie się sprzętu wojskowego w sytuacji zagrożenia, także naszego kraju. Dane mają jednak pokazać, że zaczęła je właśnie rządząca kilka lat temu dzisiejsza opozycja, a donacje dla Ukrainy były w tym czasie kilkukrotnie wyższe niż za rządów obecnej koalicji.
2: Najmocniejszą częścią krytyki tych darów jest przekazanie Ukrainie rakiet przechwytujących systemu Patriot. Tomku, tak. Czy MON te informacje potwierdzi?
3: Według tych nieoficjalnych zapowiedzi wśród innych donacji znalazły się też rzeczywiście pociski do Patriotów. Moi rozmówcy podkreślają jednak, że nie były one przekazywane Ukrainie bezpośrednio, ale w ramach zbiórki sojuszników NATO, organizowanej rzeczywiście na wniosek Niemiec. Przyjętą w niej zasadą miał być większy udział w zbiórce

0: krajów bardziej oddalonych od pola konfliktu. Stąd udział rakiet także z Hiszpanii i Holandii.
1: Tomasz Skory, dziękujemy. Teraz informacje z dróg. 3 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 8 w Łagiewnikach na Dolnym Śląsku.
2: To odcinek Kłodzko-Wrocław i tam zderzenie 2 samochodów osobowych i busa. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: 2 osoby ranne w wypadku na S6 w Zachodniopomorskim.
2: Pomiędzy węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód dachował samochód.
1: Na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas.
2: Po 13 ma zostać przesłuchany kierowca autobusu, który wczoraj wieczorem w Warszawie zderzył się z tramwajem i staranował kilkanaście aut. To ustalił reporter RMF FM.
1: W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy.
2: My łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Czy znane są już przyczyny tego karambolu?
3: Nieoficjalnie ustaliłem, że usterka mogła dotyczyć jednego z podzespołów opartych na systemach elektronicznych. Na nagraniu widać, że autobus taranuje kolejne samochody i znaki drogowe, niemal nie zmniejszając prędkości. Zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie wyjaśniał biegły, który ma zostać powołany najpóźniej jutro. Z moich informacji wynika, że autobus miał ważne badania techniczne i jak każdy warszawski autobus przed wyjazdem w trasę przeszedł podstawowy przegląd przeprowadzony przez kierowcę.
4: Tym żyje świat.
2: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
1: FIFA anulowała karę w meczu zawieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Florina Baloguna.
2: Miał on nie wystąpić w najbliższej nocy w meczu 1/8 finału Mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
5: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska Federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianni Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się Prima Aprilis. Ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
1: A już za chwilę w Radiu RMF 24 komentarz eksperta w sprawie sensacyjnego odpadnięcia Brazylii z Mundialu.
2: Co było tego powodem, to wyjaśni gość Bogdana Zalewskiego, Wojciech Peciakowski, dziennikarz oraz autor portalu i bloga Brazylijski Futbol.
1: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
2: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na
6: dzień dobry.
2: O spotkaniu historii ze współczesnością. Dzień dobry.
6: Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji obchodów 82. rocznicy zrywu w stolicy zaprosiło do współpracy Błażeja Króla. A on poprosił o wsparcie Darię ze Śląska i Andrzeja Piasecznego i tak powstał album Łączy Nas. Współczesna sztuka pomaga nam lepiej zobaczyć i zrozumieć przeszłość, mówi mi Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum.
7: Jan chciał, używając języka sztuki, języka artystycznego, opowiadając o Powstaniu Warszawskim, opowiedzieć też o takim uniwersalnym doświadczeniu lęku przed wojną, która zabiera dzieciństwo dzieciom, młodość młodym. Chciał powiedzieć właśnie do młodych w ich języku, w ich emocjach.
6: Utworów z albumu będzie można posłuchać na koncercie 25 lipca w Parku Wolności. Ponad 300 filmów jest w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Poznaniu. Są też spotkania z twórcami, warsztaty, koncerty, a wśród sekcji jest ta poświęcona filmom dla dzieci oraz animowanym teledyskom. Animator potrwa do niedzieli. Aktor, reżyser i malarz Sylwester Stallone ma dziś 80. urodziny. O jubilacie będę jeszcze dzisiaj mówić w faktach i w naszym internetowym radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Bogdan Zarewski, wielką radość sprawia mi sama wasza obecność, ale nie ukrywam, że uwielbiam czytać wasze wiadomości. Najpierw po cichu, a potem głośno, na antenie. Radio małpa rmf24.pl, sms 3322. Gdzie nas słuchacie, co u was słychać? Aha, śledzicie Mundial?

0: Wspaniały jest ten futbol. Nieprzewidywalna jest całkiem ta piłka nożna. Kolejni faworyci odpadają z mundialu. Po Niemcach wczoraj przyszła kolejna Brazylia, która przegrała 1-2 z rewelacyjną Norwegią. O powodach brazylijskiej klęski, no tak już chyba można powiedzieć, porozmawiam teraz z Wojciechem Peciakowskim. Witam serdecznie, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Dziennikarz, autor portalu i bloga Brazylijski Futbol. Proszę pana, czy Erling Haaland wygrał ten mecz niemal w pojedynkę, czy to raczej Brazylia pozwoliła mu rozwinąć te skrzydła?
1: No muszę przyznać, że Brazylia mu na to pozwoliła. Zdecydowanie, oczywiście nie ujmując mu nic, zdobył 2 gole, świetny występ, ale no Brazylia niestety pozwala tym rywalom w ostatnich latach na bardzo wiele. I to głównie oni tutaj przegrali ten mecz, a nie Norwegia go wygrała, bo Brazylia tam miejscami miała swoje sytuacje. Ratował ich trochę bramkarz rywali, własna taka nieumiejętność.
0: No właśnie, Nyland obronił rzut karny, prawda? To był ten moment, który ustawił cały mecz, tak pan uważa, czy ma pan inne zdanie?
1: To był jeden z momentów, na pewno ten rzut karny złamał Brazylijczyków, oni niestety mimo całej swojej takiej miłości do futbolu, to jak im nie idzie, to załamują się, nie są w stanie za bardzo się tak podnieść.
0: Czyli ten mental nie jest najlepszą stroną Brazylii, tak?
1: Moim zdaniem nie jest, przynajmniej u tych zawodników, którzy w ostatnich latach grają w tej reprezentacji.
0: To jest chyba najgorszy mundial dla Brazylijczyków od 1990 roku, prawda?
1: Tak, odpadli najwcześniej od 1990 roku. Tutaj co prawda było więcej tych meczów w fazie pucharowej.
0: No więcej drużyn, prawda? Więcej drużyn dopuszczono do samego mundialu, więc...
1: Tak, tak. No na pewno jest to piąty z rzędu mundial, w którym odpadają z drużyną z Europy. Trzeba wyciągnąć wnioski, bo źle to wygląda.
0: Pan prowadzi bloga o brazylijskim futbolu. Co się pisze w brazylijskich mediach? Czy panuje taka atmosfera żałoby narodowej?
1: Tak, Brazylijczycy kochają futbol, więc tutaj mimo nawet, że nie ma żadnych przesłanek, żeby tam zdobywać tytuły, to oni zawsze są załamani, jak odpadają. Tutaj jeszcze doszło jakby zakończenie kariery przez Neymara, więc ogólnie załamani są.
0: Tak jest. Neymar odchodzi, a Carlo Ancelotti, czy na niego też spada to odium?
1: Carlo Ancelotti przed mundialem jeszcze przedłużył kontrakt do 2030 roku i na razie chyba, przynajmniej z tego, co sam mówi, nie wybiera się nigdzie.
0: Czyli jego pozycja jest niezachwiana pomimo tej porażki, tak?
1: Tego nie wiem, to się dopiero okaże. Tak naprawdę jeszcze nieprzewidywalni są jakby tam włodarze w brazylijskim futbolu, więc nie wiem, czy przypadkiem nie postanowią jednak dokonać takiego ruchu, ale no na ten moment kontrakt jest, więc pracuje dalej.
0: Będzie musiał pracować nad czym konkretnie teraz? Gdzie musi poszukać powodów tej swojej porażki? To były rzeczy przypadkowe, losowe, jak kontuzje gwiazd? Może jakaś atmosfera, która tam panowała w tej drużynie? Czy może po prostu świat piłkarski Brazylii trochę odjechał, prawda? Inne drużyny przyspieszyły.
1: Tak, zdecydowanie świat im odjechał, dlatego też wspomniałem o tej Europie, że odpadają zawsze z europejskimi drużynami, bo po prostu oni się trochę zatrzymali w tym futbolu, nie produkują już takich piłkarzy jak kiedyś. Powodów jest kilka, mógłbym o nich mówić długo, na pewno
0: chaos. Tak, w punktach proszę powiedzieć, tak.
1: Tak, no chaos w federacji, tam skandale w federacji korupcyjne, zmiany władzy, jakieś tam pozwy sądowe, to jakby podważało cały ten futbol. Jedna z najgorszych eliminacji w historii Brazylii do tego mundialu, tam historyczna porażka z Argentyną wysoka, historycznie pierwsza przegrana u siebie.
0: No okazuje się także na mundialu, że Argentyna jest zdecydowanie mocniejsza, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. No, pozazdrościć im można, jeśli klubowy brazylijski futbol jest na pewno tam na kontynencie o wiele lepszy niż argentyński w rozgrywkach takich międzynarodowych, ale zupełnie się to nie przekłada na reprezentację.
0: Tak, może pomówmy jeszcze o takiej statystyce. Ja tutaj spoglądam do tabel. Ostatni tytuł Mistrzów Świata Brazylijczycy zdobyli 24 lata temu w Korei i Japonii. Długo jeszcze poczekają na ten szósty tytuł?
1: No co najmniej 4 lata. Tutaj niestety no, będzie to najdłuższa już przerwa Brazylii pomiędzy tytułami.
0: Najdłuższa 4-latka też, prawda? No bo będą oczekiwali z niecierpliwością na to, żeby były jakieś postępy.
1: Tak, dokładnie. No tutaj no, musi się zmienić wszystko. Na pewno trzeba się pożegnać z wieloma zawodnikami. Bardzo stara była ta kadra, jeśli chodzi o średnią wieku, a ci nieliczni młodzi, którzy w niej byli, no nic jej nie dali, więc no, tutaj gruntowna przebudowa jest potrzebna na wielu płaszczyznach.
0: A jak pan ocenia występ Viniciusa Juniora? Był odpowiednio wykorzystany?
1: Vinicius mnie bardzo zaskoczył, bo on w tej dla reprezentacji w poprzednich latach no, grał poniżej oczekiwań i tutaj w końcu się stał takim liderem, którym powinien być na miarę swoich możliwości. Głównie w fazie grupowej, jednak w tej pucharowej już trochę gorzej było, ale no, nie ma się do niego co tak naprawdę przyczepić, bo robił co mógł i gdyby nie on, to nie wiadomo, czy Brazylia by w ogóle wyszła z grupy.
0: A Neymar? Czy wpuszczenie Neymara dopiero po przerwie w meczu z Norwegią było spóźnioną decyzją Ancelottiego? Jak pan sądzi?
1: Moim zdaniem to nie był w ogóle mecz na Neymara. Myślę, że on już go wpuścił po to, na pewno nie żeby ratować ten wynik. Neymar fizycznie jednak odstaje, gra w lidze brazylijskiej, gdzie...
0: Czyli to miała być jego taka zawodnicza koda, tak?
1: No, chyba liczył Carlo Ancelotti na to, że on umiejętnościami coś da. Tam jednak było potrzeba bardziej biegania, walczenia, bronienia. To brakowało całej kadrze tego tak naprawdę. Nikt w tym aspekcie nie zachwycał wczoraj.
0: No właśnie. Ja jeszcze przypominam sobie nasze sukcesy, polskie sukcesy w meczu z Brazylią. Pamiętam Mistrzostwa Świata w 1974 roku w Niemczech. Wtedy NRF się mówiło, nie Niemiecka Republika Federalna. No wtedy no, pokonaliśmy Brazylię, prawda? Słynna bramka Grzegorza Laty po takim sprincie, prawda? Wspaniałe uderzenie. No wtedy Lato był królem strzelców. Myśli pan, że... No tutaj krytykujemy Brazylię. Myśli pan, że polska piłka nożna kiedyś się wydźwignie z tego kryzysu i też będziemy mogli wygrywać z Brazylią tak jak Norwegowie?
1: Myślę, że dużo dzisiaj jest punktów wspólnych między obecną brazylijską piłką reprezentacyjną i polską. Niestety bardziej na tych negatywnych polach jest dużo podobieństw.
0: Myśli pan też, że w naszym polskim Związku Piłki Nożnej też się dzieje tak źle jak w brazylijskim?
1: Myślę, że tak. Może trochę w inny sposób, ale problemy są podobne. Można by tak powiedzieć, że to taki, w cudzysłowie, brzydko mówiąc, beton. Starzy działacze, nie chodzi mi o wiek, tylko o jakby długość stażu tam, którzy no, nie są otwarci na żadne zmiany, obstają przy swoim, są uparci i dokładnie taki sam problem ma Brazylia.
0: Źle się gra na betonie, prawda? Piłka nożna to gra na murawie.
1: Dokładnie.
0: Bardzo panu dziękujemy za ten komentarz. Wojciech Peciakowski, dziennikarz brazylijski. Futbol to jego specjalność. Dziękuję serdecznie, panie Wojciechu. Życzymy przyjemnego dnia i przyjemnego prowadzenia bloga.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się nisko. Tu Radio RMF24. Wszelkie ważne informacje znajdują miejsce na naszej antenie. Także są tutaj komentarze na gorąco. Rozmawiamy z różnymi ekspertami w różnych dziedzinach, jak słyszycie, od polityki, kultury, ekonomii, po sport. No, teraz futbol jest tym dominującym elementem. Nie sposób o nim nie mówić. Tu Radio RMF24, wasza internetowa stacja.

0: Pomyślałem, że to świetny rytm, żeby wybrać się w podróż. Co wy na to? W Radiu RMF24 wybierzemy się teraz taką jazdę pociągiem. Gęste lasy zielonych płuc Polski. Jazda wzdłuż Odry, a także przecięcie parków krajobrazowych. W naszej informacyjnej stacji zabieramy was dziś w podróż, no, jedną z najładniejszych tras kolejowych w zachodniej Polsce. Chyba że uważacie inaczej, może macie własne typy. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Tak zwana nadodrzanka łączy Wrocław ze Szczecinem i jak sama nazwa wskazuje, podczas podróży pasażerowie zbliżają się do rzeki Odry. Co najbardziej przyciąga uwagę, na czym skupiają wzrok podróżni? Jest z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, który wypytuje, jak się podoba przejazd nad Odrzanką.
1: A co przykuło uwagę do tej pory?
2: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
3: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Flora przede wszystkim, nie?
4: Zielone płuca polskie, jakby nie było, lubuskie.
1: Ale tutaj ta trasa właśnie lasy, rzeka, bo jedziemy aż do Szczecina. Jest na czym oko zawiesić, prawda?
4: Jest. Dla takich, no dla mnie to już jest codzienność, tak? Tutaj mieszkam, tutaj wiem jak i co, a miałam znajomą niedawno, no to była zachwycona tutaj tym lasem w ogóle i spokojem.
5: Ładny landszafcik, pola.
1: Gdzieś tam.
5: Widzę, że już koszą, żniwa się rozpoczęły. Ja rzadko jadę, wyjątkowo teraz korzystam z tej linii, jestem zaskoczony.
1: Co tam przykuwa najbardziej uwagę?
6: Wszystko, przyroda.
0: W każdy poniedziałek w wakacji zabieramy was w podróż najpiękniejszymi trasami kolejowymi Polski i Europy. Do usłyszenia i zobaczenia. Macie jakieś swoje typy? Swoje trasy kolejowe? Najbardziej urokliwe miejsca? SMS 3322.

0: Lucy, Duffy, SMS 3322. Te wakacyjne hity są jak wehikuł czasu. Fajnie się tego słucha. Pozdrawiam, Mateusz. Cieszy nas to bardzo, Mateuszu. Gramy, informujemy, ale także kontaktujemy się z wami. Kontakt i konkret to Radio RMF 24. Czas na fakty RMF FM o 11.30. W naszym studiu jest już Marlena Chudzio. Witamy, Marleno, prosimy cię bardzo.
1: 14 osób zginęło, a blisko 80 zostało rannych w nocnych rosyjskich atakach na Kijów i obwód kijowski, przekazał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W miejscowości Wyszneve trwa pożar w miejscu uderzenia rakiety. Prowadzona jest ewakuacja mieszkańców z zabudowań prywatnych. Do likwidacji skutków ataku zaangażowano ponad 400 ratowników i policjantów, poinformował ukraiński przywódca. W Kijowie Rosja uderzyła dronami bojowymi i rakietami przede wszystkim w bloki mieszkalne. Trwa akcja wyciągania ludzi pod gruzów. Na miejscu jest burmistrz Kijowa Witalij Kliczko. Ofiary śmiertelne, ale na razie nie możemy podać dokładnej liczby, ponieważ trwają prace operacyjne. Mamy nadzieję, że nikogo nie ma pod gruzami, ale prawdopodobieństwo, że ciała znajdują się akurat w tym miejscu, jest wysokie. Rozmiar zniszczeń możecie zobaczyć na rmf24.pl. Widać tam wieżowce z wypalonymi piętrami po uderzeniach rakiet i dronów. W Estonii przebywa obecnie mniej niż 100 amerykańskich żołnierzy, informację podał portal nadawcy publicznego, powołując się na Ministerstwo Obrony. Nowy kontyngent sił USA powinien pojawić się latem i pełnić służbę do końca roku, jednak nie jest jasne, co stanie się później. Wojska amerykańskie stacjonują w Estonii rotacyjnie na mocy umowy dwustronnej z 2022 roku. Do tej pory liczebność personelu wahała się od 500 do 700 wojskowych. Strażacy nadal walczą z pożarem, który wybuchł w sobotę w paśmie górskim wschodnich Pirenejów. Ogień obejmuje ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Noc była korzystna, bo uspokoił się wiatr i spadła temperatura. Ogień nie postępował w nocy. Priorytetem dnia jest oczywiście ponowne podjęcie zaciekłej walki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Poinformował na konferencji prasowej prefekt tego departamentu Pierre Renaud de Lamont. Wczoraj władze lokalne nakazały ewakuację 10 tysięcy osób.
2: Są i takie fakty.
1: Jest malutka, waży około kilograma. Ma sierść brązową w ciapki i patrzy na świat słodkimi oczkami. Na razie jest bezimienna. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, pudu południowego. Ogród szuka imienia, wybiorą je internauci. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę S. Propozycje można wpisywać w komentarzach na portalu społecznościowym zoo. Są już tam takie propozycje jak Sisi, Sara, Skwarka, a także dla podkreślenia miejsca urodzenia warszawska Sawa.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To na S. Starajcie się. Stała się sytuacja. Sympatyczny stworek. Stwórzcie symboliczny skrót.

0: Nie, to niemożliwe. Przecieram oczy ze zdumienia. Ten facet ma być Nestorem? W Radiu RMF24 czas na informacje o niezwykłym, słuchajcie, jubileuszu. Już o tym mówiliśmy. Rocky Balboa, John Rambo, Ray Tango. To tylko trzy z wielu filmowych wcieleń tego aktora. Oczywiście chodzi o Sylwestra Stallone, który ma dziś 80. urodziny. No jest pretekst, prawda, żeby przypomnieć tę ikoniczną postać, Katarzyno.
1: Tak, witamy oczywiście. Serdecznie. Ja zawsze i wszędzie o Sylwestrze mogę.
0: Ja to samo. Nawet to nie musi być Sylwester, prawda? Możemy mówić o tym cały rok. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM.
1: Dzień dobry, witam bardzo.
0: Kasiu, zacznijmy może od tego, że początki jego kariery to właściwie scenariusz na film. Zaczęło się od takiego przypadku.
1: Ja w ogóle uwielbiam tę historię. To jest tak, aktor z wadą wymowy, który w ogóle się nie może przebić w Hollywood. Mówią mu, nie, panie, statysta Max, no niech pan spojrzy w lusterko i niech pan się posłucha. On pisze scenariusz
0: filmu Rocky. No ale Gustawowi Holubkowi też tak mówiono, ma pan wadę wymowy, prawda?
1: Pisze scenariusz filmu Rocky, Sylvester Stallone, i wielkie studio filmowe chce kupić prawa do tego scenariusza. Tylko mówią mu, daj pan scenariusz i no idź pan. A Stallone mówi, nie, chwileczkę, sprzedam wam ten scenariusz, ale stawiam warunek. Ja muszę zagrać główną rolę. I on się zgadza tę rolę zagrać za minimalną stawkę. I wtedy Rocky staje się największym hitem kasowym. To był rok 76, pół wieku temu, dobrze mówię? Tak. I
0: tak
1: dostaje
0: jest,
1: Oscara dla najlepszego filmu. No, między innymi trzy Oscary, tak.
0: Tak jest. Fani tego słynnego dramatu sportowego, można powiedzieć, bo to rzeczywiście taki przyciągający uwagę film bardzo. Na pewno pamiętają scenę, w której tytułowy bohater wbiega po schodach.
1: To jest chyba jedna z najbardziej kultowych scen filmowych. Te schody prowadzą do Filadelfijskiego Muzeum Sztuki i to się wszystko dzieje przy muzyce, przy utworze Gonna Fly Now. To noga chodzi, prawda, do tego, to w ogóle
0: tak, aż nawet kandydaci na prezydentów wykorzystywali ten motyw.
1: Te schody to jest dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokacji filmowych na świecie w ogóle. Rocznie przyciągają podobno prawie 4 miliony turystów, aż się wierzyć nie chce. I tam jest też ten ogromny pomnik bohatera filmu z wzniesione ręce w górze i rękawice bokserskie. Tak. Równo 20 lat temu właśnie odsłonięto ten pomnik, tam przy tych schodach.
0: To jest wprost coś niesamowitego, że Stallone, jak wspomina w wywiadach, bywał biedny, prawda? Tak. Nie miał nawet gdzie spać.
1: Tak, on się w ogóle urodził w Nowym Jorku, potem był w różnych innych miejscach, po latach wrócił, niestety miasto urodzenia nie przyjęło go z otwartymi ramionami, zamiatał klatki w ogrodach zoologicznych, spał na przystankach autobusowych, na klatkach schodowych, w bibliotekach i taka trudna sytuacja finansowa zmusiła go do wystąpienia w erotycznym filmie, on już teraz o tym mówi ze spokojem, Kitty Stud, to był rok 70 i za zarobione pieniądze wyjechał do Hollywood.
0: A potem już była tylko miłość fanów, tak. No, bo dla świata właściwie pozostaje tym niezniszczalnym Rockim.
1: Rocky to była historia, która dawała w ogóle ludziom nadzieję. Potem jest jeszcze Commandos, oczywiście John Rambo, wspomniany na początku przez ciebie. To jest kolejna kreacja, która na stałe weszła do popkultury.
0: Pamiętam te seanse z kasetami DVD, prawda, jeszcze
1: wymazana
0: po 80-tych latach.
1: Opaska taka specjalna, tak jak Commandosi, Wojny w Wietnamie. Komedia sensacyjna Tango i Cash też wspomniana. Ja pamiętam, jak ona została zjechana przez krytykę, w sensie pamiętam recenzję. Pokochali ją widzowie, co ciekawe.
0: Dla nich jest kino, no nie
1: dokładnie,
0: dla krytyków
1: przecież. Wyreżyserował też Niezniszczalnych, na planie którego, i to było niesamowite, zebrał największych. Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Jet Li, Jason Statham, to byli ci niezniszczalni.
0: Tak, cała plejada gwiazd,
1: tak
0: cały gwiazdozbiór. No mówimy, że on ma 80 lat, ale on nie zwalnia tempa, prawda, mimo tej 80.
1: To jest właśnie niesamowite, bo tak, po niedawnym udanym serialu Tulsa King, bo tam po raz pierwszy w ogóle w karierze zagrał główną rolę serialową, wrócił na mały ekran, ale pierwszy raz w takiej głównej roli nowojorskiego gangstera zesłanego na prowincję. I teraz, to jest bardzo ciekawe, z Quentinem Tarantino, bo w ogóle Quentin Tarantino jest jakimś absolutnym fanem, chyba jeszcze większym niż ja, Sylwestra Stallone. I oni wspólnie pracują nad serialem gangsterskim, a akcja będzie osadzona w latach 30. XX wieku.
0: Na pewno będzie jakiś pastisz pewnie tego kina.
1: Pewnie tak. I to jest tak, bardzo ciekawe, że to nie kino, a malarstwo. Sylwester Stallone nazywa swoją pierwszą, najczystszą miłością. Czy ty jesteś w stanie to uwierzyć? On naprawdę maluje.
0: Tak, nawet
1: gdyby
0: mam jego obrazy tu przed
1: sobą.
0: Gdyby
1: nie to Hollywood, to może byłby wielkim malarzem. I na koniec naszego spotkania cytat, który dzisiejszy jubilat lubi powtarzać. Ja lubię powtarzać to za nim. I to jest, być może brzmi naiwnie i być może brzmi jak truizm, ale posłuchajcie. Sylwester Stallone mówi tak. Życie to walka i prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby się nigdy, przenigdy nie poddawać.
0: wspaniałe motto. Cudowne motto, warto naśladować. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. A ja proponuję wam, żebyście sobie też spojrzeli nie tylko na kino Sylwestra Stallone, ale także na te jego obrazy. Rzeczywiście są nieprawdopodobne, bardzo kolorowe. Troszkę jak action painting Pollocka, trochę jak Basquiat. Różne wpływy. Ale sami to ocencie. Zapraszamy serdecznie. Tu Radio RMF24. Wasza internetowa stacja. Poruszamy różne tematy, także kulturalne.

Za 13 minut 12 w Radiu RMF24 mamy pilną wiadomość. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, międzynarodowy autobus pasażerski jadący z Warszawy do Talina minionej nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Podały te informacje litewskie media, powołując się na wiadomość Departamentu Policji Litwy. Ranni pasażerowie, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali.

Za 9 minut będzie 12. W samo południe samo sedno, czyli fakty RMF FM, ale wcześniej mamy kolejne ważne, interesujące zagadnienia ze świata, bo to globalne radio RMF 24, przedpołudniowy program. Sprzeciw Tajwańczyków wobec zjednoczenia z Chinami wzrósł do prawie 62%, czyli najwyższego poziomu od dwóch dekad, poinformował o tym dziennik Taipei Times. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Wyborczych Narodowego Uniwersytetu Chengchi na zlecenie Tajwańskiej Rady do Spraw Kontynentalnych, zamiast zjednoczenia, Tajwańczycy wyraźnie preferują utrzymanie obecnej sytuacji. Różne warianty utrzymania status quo popiera łącznie niemal 85% ankietowanych. Badanie opinii świadczy też o znaczącej zmianie nastrojów społecznych w ciągu ostatnich dwóch dekad. W 2005 roku, kiedy przeprowadzono pierwsze takie badania, sprzeciw wobec zjednoczenia deklarowało 39% Tajwańczyków. Przypomnę, w porównaniu do prawie 62% teraz. W ramach sondażu zapytano prawie 1200 osób, a więc sondaż jest wiarygodny. Tymczasem przywódca Chin, Xi Jinping, utrzymuje, że, tutaj cytat, przytoczę jego słowa, zjednoczenie ojczyzny jest nieuniknione i stanowi warunek wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Nie wyklucza przy tym podjęcia interwencji zbrojnej. Tajpej odrzuca roszczenia Pekinu, nazywając je próbą aneksji i podkreśla, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą zdecydować o jego przyszłości. Jaka będzie przyszłość wyspy? No, sprawa nieprzewidywalna. Właśnie o takich sytuacjach losowych, bez scenariusza, najczęściej informujemy na naszej antenie, bo to radio na bieżąco ze wszystkimi ważnymi informacjami dla Was.

0: samo południe, samo sedno, czyli fakty RMF FM o godzinie 12. Swój dyżur rozpoczyna w tym momencie Ewa Kwaśny. Bardzo prosimy, dzień dobry.
1: Wypadek na Litwie. Autobusu jadącego z Warszawy do Talina. Podróżowali nim obywatele 6 krajów, w tym Polski. Trwa ustalanie liczby poszkodowanych. Ranni trafili do szpitali. Dziś konferencja MONU w sprawie odtajnienia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Politycy są zgodni co do potrzeby ujawnienia informacji. W faktach w południe także Sylwester Stallone, dziś ten słynny amerykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy, kończy 80 lat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera informacje na temat wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Talina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani. Z nami reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który rozmawiał z przedstawicielami polskiego MSZ-u. Michale, co jeszcze wiemy na temat tego wypadku?
2: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przewiezieni do 2 litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem polskiego MSZ. Resort zbiera teraz informacje o tym, ilu obywateli Polski zostało poszkodowanych w tym wypadku.
1: A wszystkie nowe informacje na ten temat na bieżąco na rmf24.pl. Potwierdzają się informacje dziennikarzy RMF FM. Jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony odbędzie się konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej Ukrainie. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Kacprze, co o ujawnieniu tej listy mówią politycy?
3: Zarówno opozycja, jak i koalicja rządowa oceniają decyzję MONU jako słuszną. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji podkreśla, że ta informacja powinna być przekazana już dawno temu.
4: Nie może tak być, że musimy podejmować decyzję tutaj większością parlamentarną w zakresie finansowania programów zbrojeniowych. Jednocześnie można wyzerować stany magazynowe jakiegoś rodzaju uzbrojenia bez informowania parlamentu. To jest po prostu czysty absurd.
3: A z kolei przedstawiciele koalicji rządowej

0: Mówił, że ujawnienie takiej listy jest oczekiwane przez społeczeństwo.
1: Każdy pocisk, każda armata, każdy czołg przekazany, który został użyty do tego, żeby Rosję zatrzymać, żeby Rosja nie zbliżyła się do Europy i też do granic Polski, jest na wagę naszego bezpieczeństwa, naszego pokoju.
0: Powiedział mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: Jeziora, lasy, złociste pola. Malownicza trasa biegnąca wzdłuż Odry i przecinająca Wartę. Podróż przez zielone płuca polskie może być naprawdę odprężająca, mówią pasażerowie. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najładniejszymi trasami kolejowymi. Dziś to nadodrzanka, która łączy Wrocław ze Szczecinem.
4: Dużo zieleni, fajne widoczki, jest naprawdę ładnie.
5: To las, a to nad rzeką, też nad Odrą?
4: Ładnie, Oderka przepiękna.
6: No tak, wakacje raz się zdarzy dokądś przejechać.
5: Tak zwana nadodrzanka.
7: Aha.
5: Z Wrocławia aż do Szczecina.
7: Aha.
5: Fragmentami wzdłuż Odry.
8: Ładnie, tak?
5: Jest ładnie?
8: Już jest ładnie, dokładnie.
5: Co przykuło uwagę do tej pory?
8: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
7: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
3: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Na trasę nad Odrzanki wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach. A teraz niezwykły jubilat.
9: Rocky.
3: Filmowy Rocky, czyli Sylwester Stallone, ma dziś 80. urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy
10: Dzień
3: cię,
10: dobry,
3: Kasiu.
10: Ja mam nawet tort dla Sylwestra i ojej, dla ciebie, Ewa. No
3: ojej.
10: Tak, no jak urodziny,
3: to ja
10: urodziny.
3: Oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
10: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
11: And to all the Rockies in the world, I love you.
10: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
3: To co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
10: I w takiej formie.
3: Fantastycznej formie.
10: Tak jest. Tak.
3: A w kolejnych faktach powiemy, dlaczego mimo postępów sztucznej inteligencji wciąż warto uczyć się języków obcych. Zapraszam na fakty o 13.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Cztery minuty po godzinie 12. Wydarzenie numer 1 to nocny wypadek autokaru z Warszawy do Talina. Mogliście usłyszeć tę dramatyczną wiadomość w radiu RMF 24. Pierwszy ją podaliśmy, potem w faktach RMF FM, a szczegóły publikujemy na naszej stronie rmf24.pl. Sprawdzajcie naszą bez przerwy aktualizowaną witrynę. Zbieramy kolejne szczegóły. Będzie jeszcze więcej informacji w naszej internetowej stacji. Zaręczam. A za chwilę Sejm. Ponownie mówię Wam dzisiaj dzień dobry. Bogdan Zalewski, bardzo mi przyjemnie, że jesteśmy razem. Zawsze raźniej wspólnie rozpoczynać nowy tydzień. Temu służy właśnie Radio RMF24. Wasza stacja w sieci.

0: 9 minut po godzinie 12. To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Czas na politykę i bezpieczeństwo. Sporo emocji budzi dziś sprawa odtajnienia informacji o pomocy Polski dla Ukrainy. Sprawa ta, przypomnę wam, była tematem porannej rozmowy z byłym szefem resortu obrony, Mariuszem Błaszczakiem. Oczekuję tego, że ta informacja zostanie przedstawiona przez rządzących, powiedział poseł PiS o ewentualnym potwierdzeniu lub zaprzeczeniu doniesieniom, że Polska przekazała Ukrainie pociski do baterii Patriot. Jeśli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski będą potrzebne, podkreślił Błaszczak, wspominając słowa Tuska o tym, że Rosja może zaatakować kraje wschodniej flanki NATO. Możecie o tym przeczytać na naszej stronie internetowej rmf24.pl, a my teraz łączymy się z sejmowym studiem. Witamy serdecznie Kacpra Wróblewskiego, naszego dziennikarza i jego gościa. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Dzień dobry panie pośle.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dowiedziałem się nieoficjalnie, że dzisiaj po południu jest konferencja prasowa w Ministerstwie Obrony Narodowej. Mamy poznać szczegóły tej pomocy dla Ukrainy od 2022 roku. Pan chwali decyzję Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby społeczeństwo poznało, co przekazaliśmy naszym wschodnim sąsiadom?
2: No ja przede wszystkim uważam, panie redaktorze, że my nie powinniśmy iść tą narracją i nie powinniśmy się licytować w tym, który rząd jak bardzo pomógł, czy jak bardzo nie pomógł Ukrainie. Wszyscy dobrze wiemy, że pomógł, bo zarówno poprzedni rząd, jak i obecny wspiera Ukrainę w tej wojnie z Rosjanami. Ja osobiście powiem szczerze, mam mieszane uczucia, bo z jednej strony tak jako obywatel, tak z ciekawości, to bardzo chętnie rzuciłbym okiem na taką listę i bardzo chętnie dowiedziałbym się, jaka ta pomoc była i ile tego było. Z drugiej strony wydaje mi się, że to są na tyle poważne rzeczy i rzeczy takie, nie chciałbym użyć słowa skomplikowane, ale na takim poziomie wojskowym, że to jednak wojskowi powinni trzymać nad tym pieczę i to oni powinni tymi procesami zarządzać.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej, między innymi Dariusz Joński, dzisiaj zapytany przeze mnie właśnie na ten temat, mówi, no to jest oczekiwane przez społeczeństwo, takie szczegóły. No pytanie, czy to nie jest już taka gra polityczna, że a wy daliście więcej, my dajemy mniej, bo są nastroje na przykład antyukraińskie coraz większe w Polsce.
2: No właśnie wydaje mi się, że my nie powinniśmy ulegać tym emocjom. My kłóćmy się o rzeczy, które dzieją się w Polsce, kłóćmy się o to, co jest naszą lokalną polityką, spierajmy się o to. No to jest polityka i to zawsze było, jest i najprawdopodobniej będzie, albo wręcz bym powiedział, że na pewno będzie. Natomiast mam naprawdę duże wątpliwości związane z tym, czy powinniśmy się licytować na to, który rząd ile Ukrainie dał, jak bardzo ją wspomógł.
1: A z drugiej strony teraz zapytam, bo ja rozumiem, że przekazywanie na przykład tego starego, posowieckiego sprzętu Ukrainie, a z drugiej pociski warte miliony dolarów, pociski do systemu, który tak naprawdę ma strzec naszego nieba. Pan uważa, że w dzisiejszej perspektywie tego, co się dzieje na wschodzie, jak wygląda ta wojna, te pociski, to była przekazywanie takich pocisków, to jest dobra decyzja?
2: Wydaje mi się, że my rozmawiając sobie tutaj w studiu, czy Polacy rozmawiając o tym na urodzinach, na grillach i tak dalej, bo nie okłamujmy się, to są tematy, które bardzo często pojawiają się w naszej przestrzeni, w naszym życiu codziennym. My mamy jednak chyba troszeczkę za mało danych. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że osoby odpowiedzialne za polskie bezpieczeństwo muszą tym procesem zarządzać w taki sposób, żeby z jednej strony w sposób racjonalny wspierać Ukrainę, no bo nie okłamujmy się, Ukraina bez wsparcia NATO, bez wsparcia Europy, bez wsparcia Polski nie byłaby w stanie prowadzić i na ten moment, jak wszyscy dobrze wiemy, powolutku już wygrywać tej wojny z Rosją. Z drugiej strony nie możemy oczywiście postąpić tak, żeby dać wszystko, dać za darmo i żebyśmy byli, przepraszam za kolokwializm, ale goli i weseli.
1: Chciałbym zacząć teraz temat służby zdrowia. Ultimatum ministra zdrowia kończy się jutro. Jutro jest deadline. Jolanta Sobierańska-Grenda ma jeszcze kilkanaście godzin do tego, aby przygotować plan na reformę służby zdrowia. Myśli pan, że zapowiedź premiera i te oczekiwania, żeby w kilka dni przygotować plan na bardzo złożoną, nie oszukujmy się, reformę, to tylko taka zapowiedź tego, że jednak Jolanta Sobierańska-Grenda straci swoje stanowisko?
2: No, kuluary mówią że pani minister straci swoje stanowisko. Słyszeliśmy to już gdzieś tam właśnie w jakichś takich rozmowach zakulisowych w zeszłym tygodniu. Ja jestem przekonany, że pani minister minister Sobierańska-Grenda ma pomysł na to, jak uzdrowić polski system ochrony zdrowia, ma w głowie tą reformę. Niemniej jednak...
1: A wy czego byście oczekiwali jako Polska 2050?
2: No my jako Polska 2050... My jako Polska 2050 na pewno oczekiwalibyśmy tego, żeby doszło do retaryfikacji wyceny świadczeń, dlatego że wszyscy doskonale wiemy, że dzisiaj bardzo często, niestety, ale nieuczciwi ludzie zarządzają tymi procesami w taki sposób, że jeżeli widzą, że jakieś usługi są bardziej opłacalne z punktu widzenia odpłatności przez NFZ, to po prostu taśmowo kierują pacjentów na te, a nie inne usługi. No, no to jest sytuacja niepoważna, tak być nie może. Pacjenci powinni być zaopiekowani pod kątem tego, co im faktycznie dolega, a nie kierowani na zabiegi czy na procedury, dlatego że ta procedura jest lepiej wyceniana przez NFZ niż inna.
1: A pan się zgodzi z Lewicą i z PSL-em, że ten pomysł premiera sprzed roku, aby odpolitycznić resort zdrowia, był błędem?
2: Panie redaktorze, ja osobiście jako Łukasz Osmalak uważam, że na stanowiskach, niezależnie od tego, czy mówimy o stanowiskach politycznych, czy o stanowiskach menedżerskich, powinni przede wszystkim pracować ludzie, którzy się znają na tym procesie, którym mają się zajmować. Faktycznie chyba tutaj pani minister zabrakło trochę takiego szlifu politycznego, bym powiedział, bo o ile wydaje mi się, że ma pomysł na to, jak z polską ochroną zdrowia postępować.
1: Nie umie go zakomunikować w żaden sposób.
2: Tak, o tyle nie potrafi tego zakomunikować, nie potrafi tego przeforsować. Brakuje właśnie tej takiej części politycznej.
1: Pani minister ucieka przed pytaniami. W ubiegłym tygodniu była na klubie Koalicji Obywatelskiej na spotkaniu z parlamentarzystami. Wychodząc z tego spotkania, mój kolega z redakcji próbował zadać pytanie. No to pani minister uciekała. Jakby miała coś na sumieniu.
2: No, wydaje mi się, że to być może nie jest kwestia tego, że ma coś na sumieniu, tylko chyba bardziej ogromnego ciśnienia, ogromnej presji i tego, że faktycznie ostatnie tygodnie pokazują, że w polskiej ochronie zdrowia nie dzieje się dobrze.
1: Pana koleżanka z ław tutaj sejmowych, Maja Nowak, do niedawna wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, zrezygnowała ze stanowiska z prywatnych powodów. Czy to oznacza, że ktoś w resorcie pojawi się nowy, jeżeli chodzi o Polskę 2050?
2: Na mój stan wiedzy nie będziemy proponować kandydata na to stanowisko. Na mój stan wiedzy Lewica, która zarządza Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, szuka w swoich szeregach kandydata na to miejsce. Nieoficjalnie w zeszłym tygodniu słyszałem, że taki kandydat już jest. Niemniej jednak powiem zupełnie uczciwie, że szczegółów nie znam. A jeśli chodzi o rezygnację Mai Nowak, to potwierdzam, naprawdę tutaj nie ma, panie redaktorze, żadnej ściemy. Faktycznie rezygnacja jest spowodowana powodami osobistymi.
1: W ubiegłym tygodniu też o 7:30 posiedzenie klubu w gabinecie marszałka, wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. Powiem szczerze, bywam tu bardzo często. Niestandardowa pora i niestandardowe miejsce jak na spotkanie posiedzenia klubu.
2: Panie redaktorze, jesteśmy dosyć małym klubem, więc zmieściliśmy się na styk, bym powiedział, w gabinecie pana marszałka Szymona Hołowni. Pora niestandardowa, dlatego że później wszyscy z nas od 9:00 mieli już inne obowiązki i wiedzieliśmy, że w ciągu dnia będzie się ciężko spotkać, a chcieliśmy porozmawiać o ważnych tematach. Dlatego padła propozycja godziny 7:30 i każdy powiedział, że nie ma żadnego problemu i spotkanie. Spotkaliśmy się w zasadzie w pełnym składzie u pana marszałka.
1: Czyli nie planujecie nic, co mogłoby tą sceną polityczną polską, żeby się ta scena zatrzęsła. O.
2: No, panie redaktorze, ja myślę, że polska scena polityczna, biorąc pod uwagę to, jak wygląda chociażby afera ostatnia związana z ochroną zdrowia, ona trzęsie się wystarczająco mocno. Wydaje mi się, że to, co potrzebujemy my jako Polacy i to, czego potrzebuje polska polityka, to bardziej stabilizacji niż trzęsienia ziemi i chyba wszyscy, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej jesteśmy, powinniśmy trzymać za to kciuki i pracować, żeby było stabilniej, spokojniej i normalniej.
1: A będziecie mieli nowego szefa klubu?
2: Panie redaktorze, no nie da się ukryć, że już media nawet podawały, że jakieś tego typu rozmowy w naszym klubie na ten temat
1: sam
2: trwają.
1: Marszałek Grzywno na pana miejscu tutaj siedział i mówił, że taka propozycja padła.
2: padła taka propozycja. Ja mam ogromny szacunek i ogromną sympatię do Pawła Śliza. Mam ogromny szacunek, ogromną sympatię do Szymona Hołowni. Myślę, że kolejny tydzień to będzie znowu ten moment, kiedy będziemy siedzieć i rozmawiać na ten temat. Między innymi na ten temat.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego wszystkim. Życzę miłych wakacji.
0: Bardzo dziękuję. My wzajemnie. Nasz dziennikarz Kasper Wróblewski rozmawiał z posłem Łukaszem Osmelakiem. Parlamentarzysta Polski 2050 skomentował głośną sprawę przekazania Ukraińcom przez rząd Donalda Tuska rakiet do systemów Patriot. Apelował, aby się nie licytować. Właśnie apelował o nielicytowanie się, który gabinet, jaki sprzęt wojskowy przekazał Ukrainie. Cała ta rozmowa będzie wkrótce dostępna w formie podcastu na naszej stronie rmf24.pl. A o czym usłyszycie w najbliższym czasie w Radiu RMF24? Dziennikarz z redakcji naukowej Grzegorz Jasiński ma dla nas jakieś kosmiczne sensacje. Zaręczał, że warto o nich posłuchać. A więc uzbrójcie się w cierpliwość. Grzegorz Jasiński już wkrótce pojawi się w studiu Radia RMF24.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: starałem się was zaintrygować kosmicznymi rewelacjami. No i już są te sensacje w programie Radia RMF24. Mamy 23 minuty po 12 i czas dla Grzegorza Jasińskiego. Witamy serdecznie,
1: Dzień
0: Grzegorzu.
1: Dobry.
0: Redakcja naukowa RMF FM. To od czego zaczniemy?
1: Zacznijmy od komety 3 i Atlas, najjaśniejszego znanego obiektu międzygwiezdnego, który kiedykolwiek odwiedził nasz Układ Słoneczny. Jej pojawieniu się towarzyszyły duże emocje, dużo pomysłów, skąd mogła się wziąć, czy przypadkiem nie jest owocem jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Ale wiemy coraz więcej, no i z czasem i kolejnymi obserwacjami okazuje się, że ta kosmiczna bryła skał i lodu, która stopniowo się już od nas oddala, jest najprawdopodobniej starsza od naszego Słońca, czyli gdy powstawała, prawda, nie było jeszcze nie tylko naszej gwiazdy, ale całego naszego Układu Słonecznego.
0: No jak się tego dowiadujemy? Przecież nie popatrzyliśmy w jej dowód osobisty, prawda?
1: No właśnie, jaki ona ma PESEL? PESEL byłby sensacyjny. Wszystkiego dowiadujemy się dzięki wykorzystaniu potężnych instrumentów Europejskiego Obserwatorium Południowego, w tym bardzo dużego teleskopu, tak zwanego VLT. Naukowcy po raz pierwszy zbadali szczegółowo skład chemiczny komety i kluczowym elementem badań było zmierzenie proporcji izotopów węgla i azotu w cząsteczkach cyjanku obecnych w otoczce gazowej komety.
0: Czyli ona jest otoczona taką trucizną, tak?
1: W pewnym stopniu tak, ale ta trucizna jest dla nas bardzo cenna naukowo. Proporcje różnych izotopów tego samego pierwiastka są bowiem niezwykle czułym wskaźnikiem warunków panujących w środowisku, w którym powstała kometa. I co istotne, te wartości już nie ulegają znaczącym zmianom podczas podróży komety przez przestrzeń kosmiczną.
0: I co się okazało? Jakie są wyniki badań?
1: Wyniki tych analiz wykazały, że 3 i Atlas wykazuje nietypowo wysokie proporcje izotopów węgla i azotu, czyli C13 do C12 i N15 do N14 w porównaniu do komet pochodzących z Układu Słonecznego. Takie wartości sugerują, że kometa powstała w bardzo odmiennych warunkach fizycznych, prawdopodobnie na obrzeżach starego systemu gwiezdnego, i to była tak zwana gwiazda o niskiej metaliczności, czyli zawierała niewielkie ilości pierwiastków cięższych od helu i powstała, gdy Wszechświat był znacznie młodszy i uboższy chemicznie niż obecnie. To oznacza, że ta głośna kometa może być nawet ponad dwukrotnie starsza od Słońca.
0: No to już jest rewelacja. Mamy jeszcze kolejną astronomiczną sensację, prawda? Też wiążącą się z podeszłym wiekiem.
1: Tak jakoś wyszło. Europejska Agencja Kosmiczna z kolei ogłosiła przełomowe odkrycie dokonane z pomocą nowego kosmicznego teleskopu Euclid. Międzynarodowy zespół składający się z ponad 100 astronomów w marcu tego roku zidentyfikował aż 31 najstarszych znanych kwazarów, z których dwa są najwcześniej zaobserwowanymi tego typu obiektami w historii kosmosu. Nowo odkryte kwazary pochodzą z czasów, gdy Wszechświat miał, uwaga, zaledwie 670 milionów lat, czyli zaledwie 5% jego obecnego wieku.
0: No
1: ich światło, tak, ich światło dociera do nas z epoki, gdy dopiero zaczynały formować się pierwsze galaktyki i czarne dziury, a w ogóle do nas dociera, bo te kwazary to jedne z najjaśniejszych i najbardziej energetycznych obiektów we Wszechświecie.
0: Stąd
1: je widać. Ich niezwykła jasność to wynik procesu opadania materii na supermasywną czarną dziurę znajdującą się w centrum galaktyki. I proces ten uwalnia ogromne ilości energii. Stąd widać ją z odległości miliardów lat świetlnych. Tyle, że trzeba dobrze wiedzieć, gdzie szukać, no i mieć odpowiednie narzędzia.
0: Sprzęt jest kluczowy.
1: Teleskop Euclid do badań nieba w podczerwieni jest właśnie nowym instrumentem, który na to pozwala. I te badania obiektów sprzed miliardów lat to nie jest wcale grzebanie w historii. To sposób, by zrozumieć, co we Wszechświecie dzieje się tu i teraz i co wydarzy się w przyszłości.
0: Nawet tej odległej przyszłości. A najbliższa przyszłość? Za 4 minuty będą fakty RMF FM. Właściwie już za 3, mamy 12.27. Grzegorz Jasiński, bardzo ci dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za te rewelacje. Faktycznie sensacje. Sensacje kosmosu. I didn't

0: Już minęła 12:30, pół do pierwszej. Po pierwsze, fakty. Fakty i Marlena Chodzio, bardzo prosimy.
1: Premier Donald Tusk oraz wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz biorą udział w podpisaniu umowy na produkcję pocisków dalekiego zasięgu w Bydgoszczy. To element polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie obronności.
2: Ta umowa dzisiaj dotyczy jednego z najważniejszych elementów współczesnej obrony, współczesnego pola walki, czyli autonomicznych, samomanewrujących pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, Barracuda 500. To 500 może nas lekko zmylić. Oto 500 mil. Barracuda 500 ma zasięg do 900 kilometrów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta broń ma rzeczywiście, tego typu broń ma kluczowe znaczenie w obronności każdego kraju.
1: Mówił Donald Tusk. Uroczystość w Bydgoszczy trwa. Będziemy do niej wracać na naszej antenie.
3: Poznaj fakty.
1: 20 pasażerów, obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski podróżowało międzynarodowym autobusem pasażerskim jadącym z Warszawy do Talina. Jak informowaliśmy w faktach, do wypadku doszło w nocy. Autobus zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Ranni pasażerowie, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali. W miejscu panowały złe warunki atmosferyczne. Darmowa aplikacja dla przedsiębiorców do wystawiania paragonów, pewne interpretacje podatkowe i czytelne procedury kontaktu z administracją. To główne założenia nowego pakietu deregulacyjnego, który przedstawił minister finansów Andrzej Domański.
4: Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne. Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności.
1: Nie oznacza to ograniczenia korzystania z tradycyjnych kas fiskalnych czy wirtualnych kas online, dodał minister Domański. I podkreślił, że po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Park Narodowy Ujście Warty chwali się sukcesem. Chodzi o pisklęta, które wykluły się z jajek złożonych na montowanych przez przyrodników w okolicach rzeki Postomi.
5: Okazało się to sukcesem. Ptaki się zainteresowały tymi platformami. Znalazły tam odpowiednie miejsce do tego, by założyć swoje gniazda, złożyć jaja i wychować swoje młode. Także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wszystkie platformy cieszyły się zainteresowaniem ptaków. Wcześniej, jeszcze przed zwodowaniem tych platform, zostały na nich założone kamery monitorujące, abyśmy mogli monitorować, podglądać trochę te ptaki. Dzięki temu mamy dowody na to, że tam się działo.
1: Mówiła RMF Max rzeczniczka parku Agnieszka Mielczarek. Co się działo? Zamieszkało ponad 80 par rybitw rzecznych. No, całkiem spore osiedle.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobrze usłyszałem, Marlena. 80 par?
1: 80 par?
0: No to już taka, można
1: całkiem
0: powiedzieć,
1: rodzinka duża. Będzie ptasia, też żłobek.
0: Ptasia wieś, tak? Ciekawe, czy chodzi tylko o takie przyjacielskie relacje między rybitwami, czy także bitwy rybitw. No, zobaczymy. Przez kamerę.

0: Za 20 minut, godzina 13, to 6 lipca, poniedziałek. No zobaczymy, czy ten tydzień, który właśnie następuje, przyniesie jakieś zmiany w systemie ochrony zdrowia. Przypomnę wam, że chodzi o konkretne reformy w szpitalach, jak i zapowiedziane zmiany personalne, tak przynajmniej zapowiadał w zeszły piątek premier Donald Tusk. No, po takiej chwili zadumy, można powiedzieć, po takiej nieobecności wielodniowej, kiedy premier nie komentował afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, albo wręcz dyskredytował wiarygodność lekarza sygnalisty. Nagle w piątek premier się objawił, stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie. No, jeśli propozycje, taki raport go nie zadowoli, mówił o wtorku, czyli o jutrze, możliwe będą zmiany personalne. Chodzi o to, by wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, mówił premier, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, rekordowe wynagrodzenia lekarzy. No a dzisiaj swoje stanowisko w tej sprawie ogłosiły Porozumienie Rezydentów i Związek Zawodowy Lekarzy. Te organizacje domagają się wręcz dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grenty. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z przewodniczącym Porozumienia Rezydentów Sebastianem Goncarzem. Posłuchajmy, jak uzasadnia to oczekiwanie na zmianę w fotelu szefowej resortu zdrowia.
1: No, jeśli ktoś przez rok nie podejmuje żadnych działań i nie reaguje na zgłaszane patologie, to dymisja powinna być.
2: Tylko podkreślić... I w takiej sytuacji, sytuacji?
1: Tak. Tylko nie tylko dlatego, że był szpital południowy i teraz potrzeba kozła ofiarnego, tylko dlatego, że było milion innych rzeczy, na które nikt nie zareagował, były zgłaszane. W październiku poprzedniego roku, dokładnie 9 miesięcy temu, opublikowaliśmy raport w zakresie dyżurów lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Wykazaliśmy tam, że 20% tych lekarzy dyżuruje, mając pod opieką 300 pacjentów lub więcej, i do tego momentu nie ma reakcji. Na piątkowym spotkaniu pani minister powiedziała, że przygotowują dopiero teraz swój raport, czyli 9 miesięcy braku reakcji, 9 miesięcy, gdzie ci pacjenci, ci lekarze dyżurowali w warunkach, które są niebezpieczne i nikt nie może zanegować, że jest inaczej.
0: Na to właśnie zwraca uwagę Sebastian Goncarz w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrowiczem, który właśnie jest z nami. Witamy serdecznie, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jakie zmiany szykują się w tym tygodniu? Faktycznie czeka nas rewolucja, czy to tylko takie prężenie mózgów ze strony premiera?
2: Ja myślę, że i stawiam taką jasną tezę, że ten tydzień może okazać się jednym z najważniejszych od wielu miesięcy dla systemu ochrony zdrowia. Pytanie tylko, jak bardzo będzie ważny. Na pewno będą jakieś propozycje zmian, bo one muszą być. Premier Donald Tusk, jak mówiłeś w piątek, postawił to ultimatum, wskazał konkretny termin. Do wtorku czeka na konkretne propozycje reform, zmian, usprawnień, takich narzędzi, które zmniejszą ryzyko pojawiania się i powtarzania takich sytuacji, o których słyszymy nie tylko, ale przede wszystkim ostatnio w kontekście warszawskiego szpitala.
0: To było dosyć zaskakujące, prawda, bo przez tyle miesięcy właściwie od początku kadencji niewiele zostało zrobione w służbie zdrowia. Widzimy, że sytuacja się pogłębia, a premier nagle dał tylko kilka dni na to, żeby taki raport powstał, prawda?
2: To było oczywiście zaskakujące, chociaż różne pomysły pojawiały się oczywiście, ale raczej w kuluarach. O zdrowiu generalnie przez ostatnie 2-3 lata niewiele słyszeliśmy. Wydaje mi się, że szczególnie mało w ciągu ostatniego roku. Niedługo, za kilkanaście dni, pod koniec lipca, będziemy mieli dokładnie rok od ostatniej rekonstrukcji rządu, kiedy była między innymi zmiana właśnie na tym fotelu, o którym mówiłeś, przy ulicy Miodowej w Warszawie, na fotelu szefowej resortu zdrowia.
0: No i w piątek wydawało się, że minister Grenda właśnie straci swoje stanowisko. Okazało się, że nie, że jeszcze ma te kilka dni na to, żeby się jakoś wytłumaczyć.
2: I jutro jest właśnie ten dzień, kiedy ma złożyć propozycję. Jutro także o 14.30 w Warszawie jest zaplanowane posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Tam będą na pewno przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Pytanie, czy sama główna minister Sobierańska-Grenda. Tam będą przedstawiciele związków zawodowych medycznych. I plan teraz zakłada, że jutro te propozycje będą omówione właśnie z medykami, a wcześniej jeszcze trafią do premiera. Pojawia się także pytanie, a może inne zmiany personalne będą? Może nie w Ministerstwie Zdrowia, a może
0: w NFZ-cie?
2: W Funduszu Zdrowia. No właśnie, to jest kolejny typ, kolejne prawdopodobne miejsce, ponieważ to właśnie NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, jest płatnikiem. NFZ jest na tej pierwszej linii kontaktu z różnymi szpitalami i ma ten najszybszy, najłatwiejszy dostęp do informacji o nieprawidłowościach, to znaczy do informacji o tym, że może jakiś lekarz pracuje wyjątkowo długo, może to powinno zwrócić wtedy uwagę i sprawić, i być takim bodźcem, aby zweryfikować grafiki, sprawdzić, co się dzieje w czasie tych formalnych godzin pracy.
0: No to nie jest trochę odwracanie uwagi od realnego problemu, bo wiemy, że tutaj politycy Koalicji Obywatelskiej są, że tak powiem, umaczani w ten skandal głównie, a teraz jest kwestia systemowych zmian, tak się to trochę jakby próbuje rozmydlić.
2: Mam wrażenie, Bogdanie, że w tej chwili, o tym też mówił mój rozmówca, przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Gonce, rzeczywiście Warszawski Szpital Południowy i kwestie związane z Koalicją Obywatelską, z byłym radnym Koalicji Obywatelskiej, który był przecież koordynatorem PSOR-u, mówimy o lekarzu Dawidzie Kacprzyku, byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej i byłym koordynatorze tego oddziału, że tutaj rzeczywiście skupiamy się na tych sprawach politycznych, ale te zjawiska, negatywne zjawiska, patologie, bo takie słowa też czasami padają, gdy mówimy o tej sprawie, pojawiają się nie tylko w Warszawskim Szpitalu Południowym. W większej lub mniejszej skali pojawiają się w wielu innych placówkach i o tym także mówił dzisiaj właśnie mój rozmówca, prezentując to stanowisko Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia Rezydentów z tym apelem, aby była zmiana, aby były zmiany personalne, ale jednocześnie te apele, które dzisiaj tutaj w Warszawie się pojawiają, dotyczą tego, aby to nie były tylko zmiany dla samych zmian.
0: No mamy kolejną aferę, skandal z neurochirurgami, prawda, w Miastku między innymi, także rzeczywiście mnożą się te historie.
2: Historie się mnożą i oby nie, obym teraz się mylił, ale mogą się znów mnożyć. Jest takie ryzyko, jest takie prawdopodobieństwo, że trochę otwiera to taką falę. Jest takie zjawisko broken window, prawda? Wybita szyba.
0: Tak.
2: Gdzieś jest wybita szyba i potem pojawiają się kolejne negatywne zjawiska, bo ktoś uznaje, że jest przyzwolenie i że można coś pokazać, na coś zwrócić uwagę. Oby tak nie było, ale mam wrażenie, że trochę tak się dzieje, może się zgodzisz w tej sytuacji. I pytanie tutaj, czy sama zmiana personalna osoby X albo osoby Y, czy to na fotelu prezesa NFZ, czy ministra zdrowia, nie spowoduje, i to też jest obawa niektórych, że niektóre problemy i ich rozwiązywanie i poszukiwanie rozwiązań jeszcze bardziej się przedłuży, bo będzie musiała pojawić się nowa osoba, wraz z nią kolejna.
0: Uczyć się, że tak powiem, swojego stanowiska, tak?
2: A czas mija, a wybory na horyzoncie to jeszcze przecież tylko ponad rok i myślę, że ta kampania wyborcza, przedwyborcza będzie coraz bardziej w kolejnych kwartałach i kolejnych miesiącach widoczna, słyszana i pewnie zdrowie będzie zajmowało w niej ważne miejsce, jeśli chodzi o tematy, natomiast to nie rozwiąże tych problemów, które czekają na rozwiązanie. Są oczywiście pomysły, które się pojawiają. Lepsza ewidencja czasu pracy lekarzy. Obowiązkowy górny limit, maksymalny limit godzin, jakie może lekarz przepracować, ale inny limit, limit zarobków, czyli maksymalna stawka na godzinę albo maksymalna stawka miesięczna zarobków wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt, czyli B2B, nie tylko tych, którzy pracują w oparciu o etat. To są takie główne pomysły. Z tego, co słyszę w kancelarii premiera, na razie rozważane są przede wszystkim te pomysły, o których pewnie usłyszymy w tym tygodniu, które wymagałyby jak najszybciej, jak najprostszych zmian formalnych, czyli raczej zmiany rozporządzeniami, a nie ustawami, bo ustawy będą musiały trafić do prezydenta, a wiemy, że tam też bardzo dokładnie weryfikowane są wszystkie zapisy i ta zgoda nie jest wcale taka pewna, a wręcz jest obarczona pewnie sporym ryzykiem.
0: Bardzo dziękujemy. Michał Dobrowicz w Radiu RMF24. No jutro ten termin ultimatum. Wtorek, 7 lipca, 7-7, zobaczymy, czy to będą szczęśliwe siódemki dla ochrony zdrowia. Kolejne organizacje, jak słyszymy, wśród nich porozumienie rezydentów domagają się dymisji minister zdrowia. Czy minister zachowa swoje stanowisko? Zobaczymy. Będziemy o tym informować w naszym radiu.

0: To bardzo gorący temat ostatnich godzin, właściwie już dni w Radiu RMF24. Wracamy do przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Przypomnę wam, unikatowa broń służąca polskiemu bezpieczeństwu przekazana Ukraińcom pomimo tych antypolskich działań no i czczeniu zbrodniarzy z UPA wbrew polskim prośbom i sugestiom. I oto odpowiedź ze strony szefa rządu. Nie róbmy z naszego bezpieczeństwa pola walki politycznej, zaapelował premier Donald Tusk podczas uroczystości podpisania umowy o produkcji pocisków Barracuda w wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy.
1: Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być. Wszyscy Polacy zobaczą niedługo, jak wygląda polska pomoc dla Ukrainy. Tak jak inne państwa, my mamy z tego powodu satysfakcję. Tak, Polska skutecznie wspiera Ukrainę. Na tyle, na ile możemy to robić. Od początku naszej współpracy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem bardzo tego pilnujemy, aby nasze donacje dla Ukrainy, nasza pomoc militarna w sprzęcie dla Ukrainy nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk, a przed nami podejmowali decyzje o znacznie większym stopniu ryzyka. Ja jeszcze raz składam ofertę wobec wszystkich w Polsce. Nie czyńmy z kwestii bezpieczeństwa pola walki politycznej. To pole walki jest zupełnie gdzie indziej. Musimy utrzymać polską solidarność, polskie to polityczne porozumienie ponad podziałami w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii wojny i pokoju, bo inaczej bardzo szybko zapłacimy za to wysoką cenę.
0: Zaapelował premier Donald Tusk. Pytanie, czy ta pomoc ma być bezwarunkowa przy takiej, a nie innej postawie Ukrainy. Na to właśnie zwraca uwagę opozycja, tak Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał bardzo ważną informację, że wstrzymana przez USA rotacja żołnierzy amerykańskich w Polsce wraca i będzie kontynuowana w najbliższych tygodniach, a więc potwierdzają się te dobre wiadomości. Tu Radio RMF24, za 6 minut będzie 13 i nowe fakty RMF FM. Bądźcie z nami, informujemy i gramy.

0: Zbliża się godzina 13. Pierwsze popołudnie, a więc po pierwsze fakty RMF FM. Ewa Kwaśny już na stanowisku, obok niej Grzegorz Jasiński, a więc na pewno będą fakty naukowe także.
1: Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana, poinformował wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Olsztynie obława za kierowcą, który miał taranować samochody i zagrażać pieszym. Nie ma obywateli Polski wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. W faktach o 13 także ciekawe naukowe doniesienia o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
2: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Policyjny pościg ulicami Olsztyna. Trwa obława za kierowcą, który miał taranować samochody i zagrażać pieszym. To informacja od Was z gorącej linii RMF FM. Te doniesienia potwierdził nasz reporter Igor Skrzypek. Igorze, co o pościgu mówi policja?
3: Kierowca nadal nie został zatrzymany. W trakcie pościgu ulicami przez centrum miasta spowodował kilka kolizji drogowych. Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek w nich ucierpiał. Policja potwierdza za to, że kierowca porzucił pojazd i zbiegł. Opuścił auto w pobliżu ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie. Poszukiwania nadal trwają.
1: Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jak informowaliśmy już w faktach, autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
5: Ludzie w faktach RMF FM.
1: 30 czerwca po historycznym zjeździe z Nanga Parbat Andrzej Bargiel po raz kolejny przesunął granicę światowego ski alpinizmu. Przypomnijmy, dokonał niemożliwego. Zjechał z tego 8-tysięcznika na nartach bez użycia tlenu z butli i tym samym zapisał się w historii jako pierwszy, któremu się to udało.
6: Sama ta droga Kinsowega, ten odcinek między obozem pierwszym a drugim, to też jest kurczę wyzwanie, czy wyzwanie. Dla nas pewnie nie, ale jak widziałem ludzi, którzy się tam poruszają po tych linach w pionowym terenie, to bałem się, że się ktoś zabije po prostu na moich oczach. Jak już jedziesz tam i jesteś, no to czujesz się relatywnie komfortowo.
1: Opowiadał Andrzej Bargiel na pierwszej konferencji prasowej po powrocie do Polski.

0: A już o 15 nasz słynny ski alpinista będzie gościem naszego dziennikarza Tomasza Terlikowskiego w radiu RMF24, aplikacji RMF On oraz naszych mediów społecznościowych. W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
1: Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
0: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witaj, Grzegorzu, jak to zbadano?
1: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od 1 do 4 języków i posługiwali się w różnych kombinacjach baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się 2 językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko 1 językiem. W przypadku osób znających 3 języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających 4 językami aż 13 lat. Co ważne, warto się uczyć języków jak najwcześniej, ale nigdy nie jest za późno, by odmłodzić się, poznając kolejne.
0: Kolejne fakty RMF FM poznacie o 14:00. Już teraz zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF 24.
4: Bogdan Zarewski, kłaniam się nisko. Zachęcam Was do słuchania kolejnej godziny programu w Radiu RMF 24. Do słuchania i pisania. Bardzo chętnie czytam i przytaczam Wasze SMS-y 3322 oraz maile radio@rmf24.pl. Jaką trasę kolejową polecacie? Która Waszym zdaniem jest najbardziej urokliwa? Która dostarcza najpiękniejszych wrażeń? Która wiedzie przez najwspanialsze tereny? Topowe pejzaże, zapierające dech w piersiach krajobrazy? Napiszcie.

0: Punktualnie 9 minut po godzinie 13. No, mamy taką ciekawą historię teraz dla was w Radiu RMF24. Można powiedzieć taki pamiętnik z wakacji. Posłuchajcie tylko tej opowieści. Nad ranem wsiada do pociągu w Poznaniu. Dojeżdża do Zielonej Góry. Tam ma 10 minut na przesiadkę, no i dalej w trasę, aby opowiedzieć o jednej z ładniejszych tras kolejowych w zachodniej Polsce. A teraz jest już w Szczecinie. Beniamin Kubiak-Piłat, dziennikarz Radia RMF FM w Radiu RMF 24. Witamy, Beniaminie, serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się. 15 minut przed kolejną przesiadką.
0: Właśnie, jesteś cały czas w trasie, no prawdziwy globtrotter, reporter globtrotter. Ja tylko przypomnę naszym słuchającym, że w każdy poniedziałek wakacji zabieramy naszych słuchaczy w podróż inną trasą kolejową, skupiając się na jej walorach przyrodniczych, na widokach, na pejzażach, na krajobrazach.
1: Tak jest.
0: Przypomnij, jaką ty trasę dzisiaj przebyłeś razem z naszymi słuchaczami?
1: No dzisiaj razem z naszymi słuchaczami jechałem tak zwaną nad Odrzanką. To jest linia kolejowa numer 273, która łączy Wrocław ze Szczecinem właśnie. Ja wsiadłem w Zielonej Górze nie bez kozery, z tego względu, że piękne zielone płuca Polski już na wyjeździe z Zielonej Góry to jest to, co wita pasażerów, którzy wybierają się właśnie z południa województwa lubuskiego.
0: Czyli Zielona Góra to nie jest Zielona Góra, tylko z nazwy.
1: Oczywiście, że nie. Jak najbardziej tutaj to też powtarzają pasażerowie, którzy jeżdżą, którzy jechali ze mną, mówią, widać, że to faktycznie są te zielone płuca Polski, tych lasów tutaj nie brakuje.
0: Jak widoki?
1: Różnorodnie, nie ma co ukrywać, faktycznie jedna z piękniejszych takich malowniczych tras kolejowych, ponieważ zaraz po wyjeździe z Zielonej Góry mamy te zielone płuca Polski, mamy te zielone, gęste lasy. Później fragmentami wzdłuż Odry przecinamy kilkukrotnie tę rzekę. Następnie oczywiście Kostrzyn, czyli ujście Warty do Odry i piękne, ogromne rozlewisko, Park Narodowy. No i dalej...
0: Nie tylko nad Odrzanka, to nie tylko Odra, prawda? Bo widzimy, że dopływy też Warta.
1: Oczywiście, że tak. No i ale już będąc przy tej nadodrzance i będąc nad samą Odrą, no to wjazd do Szczecina robi wrażenie, ponieważ tutaj tymi mostami kolejowymi nad Odrą, nad tym Zalewem Szczecińskim się przejeżdża. No robi to ogromne wrażenie.
0: A co mówili podróżujący z tobą pasażerowie? Bo to są twoje impresje, a jesteśmy ciekawi, co słuchacze.
1: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. To jest to powiedzenie, które gdzieś się przewijało w wagonach pociągu, którym podróżowałem. Pasażerowie, którzy mieszkają gdzieś w okolicach Zielonej Góry i jeżdżą na co dzień tym połączeniem, tą trasą kolejową, mówili, że wręcz im trochę spowszedniały te widoki, ale kiedy próbowałem dopytać, mówię, że no ale proszę zobaczyć, że jednak jest się tutaj czym pochwalić, to faktycznie okazywało się, że mówili, że jest na czym oko zawiesić, że jest się czym pochwalić, że zwrócili uwagę na coś, na co nie patrzyli do tej pory może aż tak szczególnie, że wydawało im się, że po prostu tak tutaj jest i tyle, a tu się okazuje, że...
0: No właśnie, bo do piękna można się przyzwyczaić, prawda? I wtedy, kiedy się do tego przyzwyczajamy, to się wydaje coś czymś zupełnie normalnym, no i nie dostrzegamy tych walorów.
1: Ale tutaj z drugiej strony muszę jednak pochwalić podróżujących i naszych słuchaczy, bo udało się wyciągnąć chociaż taki jeden mały szczegół. Pan, który jeździł dosyć często tą trasą, mówi, że wie pan co, zwróciłem uwagę na pola, że już gdzieniegdzie koszą, że już jest lato, że już jest pięknie, złociste pola zachodniej Polski. Ktoś inny mówi, że jeździ dosyć rzadko tą trasą i jest pod wrażeniem tego, że tak naprawdę tak piękne walory estetyczne można podziwiać.
0: No wiadomo, prawdziwe polskie żniwa to jest coś, co zawsze pamiętamy z wakacji. Bardzo dziękujemy, Beniaminie, za te refleksje, za te impresje twoje. No cóż, można też strawestować to powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie. My, Polacy, nie gęsi i swój krajobraz mamy.
2: Radio RMF 24.
0: A za chwilę dla porównania wybierzemy się w taką podróż krajoznawczą do Włoch, a tak konkretnie na Sycylię. Mamy tam pewne zjawisko, które musimy wam opisać, no bo to jest informacyjne radio RMF24, a więc wszelkie ważne, aktualne fakty.

za 9 minut będą nowe fakty RMF FM. Czekamy na te nowe informacje, ale nie czekamy bezczynnie. Czasami słuchamy Nirwany, ale w Nirwany nie popadamy. Mam właśnie sygnał o dużych utrudnieniach na lotnisku w Katanii. To jest miasto na Sycylii. Powodem jest erupcja Etny. W związku z unoszącą się potężną chmurą popiołu włoskie służby wprowadziły najwyższy czerwony alert lotniczy. Z najnowszego komunikatu lotniska wynika, że do dzisiejszego popołudnia nie będą się odbywać starty ani lądowania. Loty z Polski do Katanii obsługuje m.in. czarterowa linia Enter Air. Wczoraj poinformowała, że samolot z Warszawy został skierowany na lotnisko zapasowe w Palermo. Stamtąd pasażerów dowieziono właśnie do Katanii autobusami. Na gorącą linię RMF FM dostaliśmy informację o grupie Polaków, która w niedzielne popołudnie miała wylecieć z Katanii do Katowic. Oto cytat, przytoczę wam ten komunikat. Są wśród nas osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci, napisała pani Marta. Jak relacjonowała, turyści otrzymują sprzeczne informacje i są zdezorientowani. No może ktoś z was, nie daj Boże, jest w podobnej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu 600 700 800. Zawsze możecie na nas liczyć. Nie tylko informujemy, ale także interweniujemy w waszych sprawach, bo to wasze radio. RMF 24.

0: Podróżowaliśmy dzisiaj z naszymi słuchaczami kolejową trasą nadodrzańską. Przy okazji pytałem wasze najbardziej urokliwe polskie krajobrazy za oknami pociągu. Mail radio@rmf24.pl, sms 3322. No i jest sygnał. Trudno wskazać jedną trasę kolejową, ale najpiękniejsze są te górskie. Napisał ktoś. Mówię ktoś, bo niestety nie podpisany, więc nie mogę powiedzieć więcej. A jak jest w waszym przypadku? Napiszcie. Opiszcie swoje ulubione kolejowe polskie krajobrazy, topowe trasy pociągiem. Teraz już fakty. RMF FM 13.30 i Marlena Chudzio. Bardzo prosimy, Marleno.
1: Polska jest autentycznym liderem wschodniej flanki NATO, powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcjach niskobudżetowych pocisków manewrujących. Jak informowaliśmy w faktach, wicepremier potwierdził, że wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana.
2: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem. Łączy się przemysł, jest Anduril, jest wielka nowa technologia, jest daleki, precyzyjny zasięg, który de facto zmienia pozycję Polski w odstraszaniu.
1: Mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz. Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy Tu-142, który zrzucał boje sonarowe w pobliżu brytyjskiego lotniskowca, przekazało Ministerstwo Obrony w Londynie. Do zdarzenia doszło 2 lipca na północnym Atlantyku, ale dopiero teraz poinformowano o tym w komunikacie. Rzecznik ministerstwa określił zachowanie rosyjskiego samolotu jako niebezpieczne i nieprofesjonalne.
3: Popołudniowe fakty w RMF FM.
1: Na 140 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Powodem jest wywieszenie czerwonych flag, wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. Tak jest m.in. na plażach w Świnoujściu, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Mielnie i Jarosławcu. W Gdańsku z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych czerwone flagi wywieszono na kąpieliskach Orle i Świbno. Igor Milicic będzie kontynuował pracę z koszykarską reprezentacją Polski, przekazał Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
4: Kontrakt będzie obowiązywał na rok do zakończenia Mistrzostw Świata w Katarze. Oczywiście pod warunkiem awansu do tych mistrzostw, ale mamy nadzieję, oczywiście biorąc pod uwagę obecne wyniki, że to się zdarzy. Aczkolwiek oczywiście, tak jak w sporcie, daleka droga jeszcze przed nami, duża praca do wykonania. Opcja kontraktowa jest taka, że w przypadku, jeżeli awansujemy i dalej nasza reprezentacja będzie grała na dobrym i wysokim poziomie, to bierzemy też pod uwagę możliwość przedłużenia tego kontraktu włącznie do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
1: Dziś reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn rozegra kolejny mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w Katarze 2027. Nasi zawodnicy zmierzą się z Holandią w Tauron Arenie Kraków. Aktor, reżyser i producent George Clooney odbierze honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości podczas nadchodzącego 83. festiwalu w Wenecji. Clooney potrafi wypełnić ekran rozbrajającą spontanicznością. Jego niezaprzeczalny urok sprawia, że bohaterowie, których gra, są nie tylko wiarygodni, ale też pociągający, przystępni i ludzcy. Jednak jego charyzma opiera się na wiarygodności, a nie na wizerunku. Tak napisali organizatorzy w uzasadnieniu. Amerykański gwiazdor ma na koncie 8 nominacji do Oscara, czterokrotnie otrzymał Złoty Glob, jest również laureatem nagród BAFTA. A nagrodę festiwalu w Wenecji odbierze we wrześniu.
0: No rzeczywiście, rzeczywiście George Clooney to jest taki Leonardo da Vinci kina trochę, prawda?
1: Bo... A przy okazji taki przystojny.
0: Ja zwracam uwagę na inne walory.
1: No cóż.
0: Pamiętam jego jako aktora, reżysera i autora scenariusza w Idach Marcowych. To jest dla mnie top.
1: Top of the top.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF

0: Za 20 minut 14, za 20 minut będą fakty RMF FM, a po nich stery w Radiu RMF 24 przejmie Kuba Śliwiński. Już zapraszam do słuchania popołudniowego programu razem z Kubą. W jego imieniu zapraszam na nasz popołudniowy program, w którym usłyszycie m.in. o tym, jak nowoczesne aplikacje mogą pomóc w wakacyjnych podróżach. No i jeszcze jedna ważna historia, o której już sygnalizowaliśmy w naszym popołudniowym programie. Gorąco zapraszam na rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Bargielem, który, przypomnę, dokonał niezwykłego wyczynu. Zjechał na nartach z Nanga Parbat.
1: Tu Radio RMF 24.
0: Ale to nie znaczy, że to wszystko jeszcze do 14, ponieważ będą kolejne jeszcze informacje na bieżąco. Bądźcie z nami, pozostańmy ze sobą.

0: Gabinet Donalda Tuska potrafi zaskoczyć. Rząd zapowiada drugi etap deregulacji. Przypomnę wam, że to takie słowo klucz, słowo refren, które pojawiało się już wcześniej. Rząd Donalda Tuska od miesięcy właściwie zapowiadał ograniczenie biurokracji, uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców oraz obywateli. No nie wszystko do końca się udało z tą deregulacją 1.0, a pod hasłem deregulacja 2.0 mamy otrzymać uproszczenia w przepisach podatkowych. Mają dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Szczegóły tych nowych planów rządu zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witamy serdecznie, Igorze. Redakcja ekonomiczna RMF FM. Co dokładnie zamierza uprościć rząd?
1: Ja też może tak słowem wstępu, bo rzeczywiście deregulacja 1.0 przecież jeszcze nie zakończyła. Te projekty deregulacyjne z 1.0 jeszcze trwające zresztą.
0: No właśnie, bo przedsiębiorcy wskazują, że tempo zmian jest zbyt wolne. Równolegle pojawiają się takie nowe obowiązki regulacyjne, też na to wskazują. No Rafał Brzoska był takim tutaj twarzą tej pierwszej deregulacji.
1: Był tą twarzą, trochę jakby ta twarz się nieco schowała, prawda? Tak. I przeszła gdzieś w inne miejsce w tym obszarze deregulacyjnym, to prawda. Rząd przyznaje, że deregulacja 1.0 jeszcze trwa, ale przekonuje, że 2/3 postulatów, które tam zostały zgłoszone, było ich kilkaset, zostało zrealizowanych. Mówimy tutaj
0: trochę uproszczeń administracyjnych, tak, trochę cyfryzacji też, prawda?
1: Mówimy tu też o zrealizowane, to znaczy, że rząd je przyjął. Co dalej? Tak. To już inna sprawa, co się z tymi przepisami działo. Natomiast jest deregulacja 2.0, z tym dziś wychodzi rząd. Jest to deregulacja, która się sprowadza do przepisów podatkowych, no i pewnych mechanizmów w urzędach. Nic poza tym, z tego co usłyszeliśmy dziś na konferencji prasowej, wszystko się sprowadza właśnie do podatków przede wszystkim. No i są to zmiany różnego rodzaju kalibru. Ten kaliber różną ma wielkość. Gdybyśmy chcieli szukać takich zmian, które potencjalnie byłyby najbardziej widoczne, no to mamy tu projekt deregulacyjny, który pozwoliłby przenieść kasy fiskalne do telefonów.
2: Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej, wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
1: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
0: No ale powiedzmy sobie szczerze, to jest wygodne też dla rządu, prawda? Ta fiskalizacja byłaby bardziej szczelna, tak?
1: Z pewnością tak, chociaż kasę fiskalną i tak trudno obejść w tej formie fizycznej, więc to nie do końca tak jak na przykład z krajowym systemem e-faktur, który no rzeczywiście miał uszczelnić i tutaj już nie ma przebacz, tak? To dla przedsiębiorców jest i dla rządu pewnie właśnie przede wszystkim korzystna sytuacja. Przy tych kasach fiskalnych to nie do końca by tak działało. Miałoby to też przynieść inne korzyści teoretycznie, na przykład wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT. Plus minus 2 miliony podatników mogłoby na tym skorzystać, na tych kasach fiskalnych w telefonie. Jeśli chodzi właśnie o jakieś ukłony wobec przedsiębiorców, to na przykład zasada istotności miałaby zostać wprowadzona, czyli przy drobnych kwotach, jeśli mamy jakieś niedopatrzenia podatkowe, fiskus ma nie wszczynać postępowań. Co to jest za drobna kwota? Jaki to będzie limit? No tego jeszcze nie usłyszeliśmy.
0: Czyli to takie jest uznaniowe trochę na razie, tak?
1: Na razie tak. To znaczy padł pomysł, być może za jakiś czas, gdy będzie już gotowy projekt ustawy, czy też rozporządzenie, no to jakaś kwota tutaj padnie. Czy to będzie 10 zł, 100 czy 100 tysięcy? No,
0: poznamy konkret.
1: Nie wiemy. Tak jest. Czekamy na konkrety, więc to jest kolejne takie rozwiązanie. 30 dni na odwołanie się od decyzji podatkowych. Zamiast 2 tygodni to też ma być ukłon w stronę przedsiębiorców.
0: Przedłużenie czasu, tak.
1: Tak jest, bo często jest problem z tym, żeby zebrać dokumenty, udać się do urzędu. No, różne są tu sytuacje, więc taki ukłon w stronę przedsiębiorców teoretycznie też tutaj jest.
0: A powiedz, przedsiębiorcy są zadowoleni z takich propozycji, czy przyjmują je raczej chłodno?
1: No, oczywiście trzeba byłoby zapytać każdego przedsiębiorcę, żeby wydać jednoznaczny wyrok. Natomiast udało mi się porozmawiać z przedstawicielami tak zwanej strony społecznej, jeśli chodzi o przedsiębiorców. No i tutaj raczej te głosy były dość pozytywne.
3: Wyróżniłbym tylko obszarów, które ja osobiście uważałbym za kluczowe. Pierwszym z nich jest zmiana podejścia do interpretacji podatkowych i ogólnych, i indywidualnych. Widzimy tutaj tę chęć, żeby wzmocnić funkcję gwarancyjną interpretacji i to jest problem, na który przedsiębiorcy rzeczywiście zwracali uwagę. prawo się zmienia, interpretacja pozostaje, no i niejednokrotnie firma kończy w sytuacji, w której ponosi konsekwencje całkowicie niezawinione tego, że zmieniły się okoliczności prawne. Tutaj widzimy krok w tę stronę, żeby to naprawić.
1: Ocenia wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski, bo to też jest kolejny postulat, żeby te interpretacje na poziomie ogólnym, ale też lokalnym ujednolicić, bo bywają takie sytuacje, że prawo podatkowe się zmienia, ale interpretacje do nich pozostają te same.
0: No właśnie, żeby nie było tej kakofonii, prawda?
1: Jest kakofonia, to taki postulat miałby to zmienić. Też nie mamy konkretów, jak mielibyśmy to uregulować, no ale czekamy na konkrety. Rząd zapowiedział, że te konkrety mają być do końca roku, to znaczy wszystkie projekty ustaw i rozporządzeń mają być gotowe w czwartym kwartale. Zobaczymy. To głównie wszystko dotyczy przedsiębiorców, ale są też takie propozycje, które bardziej by dotknęły tego zwykłego Kowalskiego. No, może dotknęły to złe słowo, ale raczej uprościłyby mu życie. Na przykład urząd nie będzie mógł zarządzać dokumentów, do których ma już dostęp. No, z tym też możemy się niejednokrotnie spotkać, że urząd każe nam przynieść jakiś papier, który i tak ma w formie elektronicznej albo w swoich archiwach, ale...
0: Tak, żeby nam uprzykrzyć życie po prostu, tak?
1: Tak to brzmi często, tak. Tak to wygląda. To ma zniknąć zgodnie z kolejnym postulatem. W urzędach ma się też zmienić, ma się rozszerzyć katalog do milczącej zgody, czyli jeśli urząd nie zabierze głosu, nie wyda decyzji w odpowiednim czasie, no to uznajemy, że jest milcząca zgoda na coś. Tutaj rząd proponuje, żeby więcej obszarów zostało objętych tą milczącą zgodą. Teoretycznie to też mogłoby być korzystne dla zwykłego Kowalskiego.
0: Na pewno reszta nie jest milczeniem. Czekamy na konkrety do końca roku. To taka cezura. Bardzo dziękujemy, Igorze.
1: Będziemy sprawdzać.
0: Tak jest. Igor Skrzypek obiecuje i na pewno spełni tę obietnicę. Redakcja ekonomiczna RMF FM.
1: Dziękuję.
4: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Słyszeliśmy głos rządowy, słyszeliśmy też głos tak zwany społeczny, a więc jak biznesmeni oceniają te zapowiedzi zmian, no wszystko w tym celu, żeby to nie było takie hokus, pokus, fiskus.

0: Radio RMF 24.
1: Właśnie otrzymuję sygnał, że nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie został uszkodzony. Ktoś, no, że tak powiem, poważył się na nagrobek naszej słynnej aktorki. Szczegóły usłyszycie w Faktach RMF FM. Za 5 minut godzina 14, za 5 minut będą nowe fakty o godzinie 2 po południu. Bądźcie z nami.

0: radio@rmf24.pl i nowy mail. Premiera, tak właśnie otworzyli pierwszą linię kolejową. Trzeba będzie sprawdzić, jakie będą widoki z okna.
1: Z ogniem w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy. Europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, pozostaje w mocy. Nie ma dowodów na jego pobyt w Serbii, informuje prokuratura. W faktach będziemy też ostrzegać kierowców na autostradzie A2 w Łódzkiem po wypadku samotrudnienia. A na koniec podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych. Dziś to Nadodrzanka. Apeluję do prezydenta i polityków opozycji. Nie grajcie z ogniem, mówi premier Donald Tusk, nawiązując do krytyki przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego.
2: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
1: Jak już informowaliśmy, jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej dotąd walczącej Ukrainie. A teraz ważna informacja dla podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A2. Pomiędzy węzłami Łowicz i Skierniewice zderzyły się dwa samochody osobowe oraz auto dostawcze. Jedna osoba została ranna. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego zablokowano jezdnię w kierunku Warszawy. Nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu rakowickim w Krakowie uszkodzony. Nieznani sprawcy ukradli wykonany z brązu portret XIX-wiecznej aktorki. Sprawę bada policja. Śledczy łączą ją z niedawnymi podobnymi zgłoszeniami o kradzieży na terenie tej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Zniszczony został m.in. nagrobek ukraińskiego poety i prozaika Bohdana Łebkiego. Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co to oznacza dla złożonego przez obrońcę wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania?
3: Po otrzymaniu takiej informacji rozpatrująca wniosek sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informację, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Minister Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii. Za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną, a kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju. W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.
4: Lato z RMF FM.
1: Blisko 3 godziny koleją z Zielonej Góry do Szczecina może minąć jak chwilka, a to za sprawą malowniczych krajobrazów. W faktach RMF FM zabieramy Was w podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych. Nadodrzanka zachwyca, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Najpierw dzikie lasy będące zielonymi płucami Polski, z tego właśnie słynie województwo lubuskie. Po drodze kilka przecięć Odry, rzut oka na ujście Warty w Kostrzynie, Złote Pola i wjazd znów nad Odrą do Szczecina. Pasażerowie nie kryją zachwytu.
6: My cudze chwali, my swego nie znamy. Ktoś, kto lubi szukać troszeczkę, może nie lubi szukać, ale uciekać od zgiełku miast i tych wszystkich

0: wagonów i tak dalej, no to jest to bardzo relaksująca podróż.
1: Nadodrzanka, czyli trasa kolejowa łącząca Wrocław ze Szczecinem. To nasza dzisiejsza propozycja w Faktach RMF FM.
2: Zajrzymy jeszcze na tę trasę w Faktach, a te najistotniejsze fakty i najciekawsze już o 15:00 zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jak bezpiecznie korzystać z cyfrowych udogodnień podczas podróży? Między innymi o tym posłuchacie w naszym wakacyjnym cyklu Turysta XXI wieku. Ale wcześniej doniesienia z Mundialu i zamieszanie wokół czerwonej kartki dla zawodnika USA, Folarina Baloguna. Przypominam także, że po godzinie 15:00 razem z nami będzie Andrzej Bargiel. Radio RMF 24. Zaczynamy!

0: Radiu RMF24 wracamy teraz do Mundialu i decyzji o dopuszczeniu do gry w meczu z Belgią Amerykanina Folarina Baloguna, mimo że dostał on czerwoną kartkę i przynajmniej teoretycznie powinien pauzować. W tej sprawie według mediów u szefa FIFA Gianniego Infantino miał osobiście interweniować prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jaki był efekt tej interwencji? FIFA nie cofnęła kartki, lecz zawiesiła wykonanie kary wobec zawodnika na roczny okres próby. UEFA decyzję tę skrytykowała i nazwała ją przekroczeniem czerwonej linii. Piłka nożna, jak każdy inny sport, opiera się na przepisach, które stanowią podstawę uczciwej, rzetelnej i przejrzystej rywalizacji. Czasami przepisy są otwarte na interpretacje, jednak nie w tym przypadku. Minimalne, automatyczne zawieszenie na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki nie jest opcją uznaniową, napisała UEFA. A my przypomnijmy, mecz Amerykanów z Belgami odbędzie się w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego. A już za chwilę w radiu RMF24 nasz wakacyjny cykl Turysta XXI wieku.
1: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24 i naszego cyklu Turysta XXI wieku. Przygotowujemy się do wakacji, pogoda sprawdzona, walizki spakowane i oczywiście towarzyszy nam nasz nieodłączny przyjaciel, czyli smartfon. Smartfon, który może funkcjonować zarówno jako ten największy wakacyjny pomocnik, ale także jako największe zagrożenie. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas podczas wakacji? Jakich zachowań unikać? O tym wszystkim porozmawiamy z panem Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Piotrze, no to wrócę do tej myśli sprzed chwili. Smartfon podczas wakacji to ten największy pomocnik, czy może jednak potencjalne największe zagrożenie?
1: Myślę, że są zdecydowanie większe zagrożenia na wakacjach. Na przykład pływanie po znieczuleniu alkoholowym w miejscach, które nie są strzeżone. Więc ja bym nie demonizował tych smartfonów, aczkolwiek rzeczywiście na pewne ryzyko, korzystając ze smartfonów, czy raczej różnych usług za ich pomocą, możemy zostać narażeni.
0: No i właśnie o tym wszystkim dzisiaj będziemy sobie rozmawiali. Zatem zanim wyruszymy w drogę, warto oczywiście odpowiednio zabezpieczyć nasz telefon. Jakie funkcje warto skonfigurować jeszcze przed wyjazdem i być może są także pewne niezbędne aplikacje, które na pewno warto zainstalować?
1: Z funkcji obowiązkowo dwie. Pierwsza to jest coś, o czym być może niektórzy już nie pamiętają, a niektórzy już w ogóle nie używają, czyli karta SIM, która jest taka fizyczna. Ją można czasem wyłożyć z telefonu, wyjąć i skorzystać z niej w sposób nieautoryzowany w innym telefonie, jeśli nie ma kodu PIN. Także jeśli ktoś posiada jeszcze fizyczną kartę SIM, bo są już elektroniczne karty SIM, których wyjąć się nie da, to pamiętajcie Państwo, aby na takiej karcie SIM włączyć sobie, ustawić, skonfigurować kod PIN. A druga rzecz, obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Często podczas wyjazdów korzystamy na przykład z taksówki, a jak to jest jeszcze ciepły kraj, no to mamy na przykład krótkie spodenki, z których to płytkich kieszeni bardzo lubią takie telefony wypadać chociażby w taksówce, ale mogą też być ukradzione w jakiejś restauracji albo zapomniane z hotelu. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować, i to nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie, i podać numer telefonu, bądź też, jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mamy.
0: No i właśnie a propos tych danych, panie Piotrze, czy powinniśmy w telefonie przechowywać na przykład kopię dokumentów? Myślę tutaj oczywiście o paszportach, myślę tutaj o skanie dowodu, czy jednak powinniśmy wrócić do tej formy, nazwijmy to, tradycyjnej?
1: Ach, to jest pytanie, na które można odpowiedzieć tylko w jeden sposób. To zależy. To zależy od naszego tak zwanego modelu ryzyka. Będą takie osoby, które absolutnie tego nie zrobią, bo uważają, że mają źle zabezpieczonego smartfona albo że ktoś mógłby się tam dostać, i być może słusznie uważają. Natomiast ja przypomnę, że na smartfonie, jeśli ktoś przejmie nad nim kontrolę, to w dużej rzeszy przypadków będzie w stanie zrobić straszniejsze rzeczy, niż zapoznać się z tym, jak wygląda nasz dowód osobisty czy paszport, więc myślę, że zrobienie zdjęcia naszego dokumentu i przechowywanie go w odpowiednim miejscu na naszym smartfonie, który niekoniecznie może synchronizuje się z każdą chmurą i usługą chmurową, może być całkiem niezłym zabezpieczeniem, kiedy no zdarzy się ta rzecz, kiedy zapomnimy naszych faktycznych dokumentów albo one ulegną jakiemuś zniszczeniu w podróży. Rzeczywiście może to pomóc szybciej takie dokumenty wyrobić, aczkolwiek dzisiaj wszystko jest do lokalizowania w bazach online'owych, także nie powinno być problemu z naszą identyfikacją w ambasadzie.
0: Do rozmowy z Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl, jeszcze wrócimy w naszym popołudniowym programie. Poruszymy m.in. temat płacenia smartfonem w czasie zagranicznych wojaży. A już za chwilę najnowsze fakty. Bądźcie blisko!

0: 14.30 na zegarach. Fakty i Marlena Chudzio.
1: Rząd jutro zajmie się kolejnym pakietem zmian deregulacyjnych. Wśród nich m.in. rozszerzenie tzw. milczącej zgody. Co to oznacza, tłumaczył minister finansów Andrzej Domański.
2: Blokada urzędu nie może być problemem obywatela. To jest problem urzędu. Jeśli podatnik wnioskuje o odroczenie terminu albo umorzenie kosztów postępowania, a urząd nie odpowie w terminie, sprawa będzie załatwiona po myśli podatnika. Dla przedsiębiorców zgodę wprowadzimy również w sprawach proceduralnych. Brak reakcji urzędu w terminie będzie oznaczał pozytywne załatwienie wniosków dotyczących przywrócenia terminu, przedłużenia przyjętego zabezpieczenia, zawieszenia albo podjęcia zawieszonego postępowania.
1: Minister powiedział, że o ile procedura nie zostanie zablokowana przez prezydenta, mogłaby wejść w życie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Palestyński ruch islamistyczny Hamas ogłosił rozwiązanie po 20 latach swojego rządu w Strefie Gazy. Utorował tym samym drogę do przejęcia władzy przez Komitet Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Narodowy Komitet do Spraw Administrowania Strefy Gazy został powołany przez Radę Pokoju stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni w październiku ubiegłego roku. Od czasu rozpoczęcia negocjacji pokojowych jednym z głównych punktów spornych pozostaje rozbrojenie Hamasu, który odrzuca ten warunek. Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż ktokolwiek jest w stanie za nią nadążyć, ostrzegł sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Podkreślił również potrzebę ujednolicenia przepisów w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń płynących z AI. Technologia, która może przekształcić gospodarkę, rynek pracy, wpłynąć na wybory i przechylić szale w strefie bezpieczeństwa. Jest wdrażana szybciej niż ktokolwiek, w tym osoby ją tworzące, jest w stanie nadążyć. Powiedział Guterres w Genewie podczas pierwszego w historii dialogu na szczeblu międzyrządowym na temat AI. Dodał, że innowacja potrzebuje barier ochronnych. Jeśli sztuczna inteligencja ma być potężna, musi być kontrolowana. Podczas dwudniowego spotkania w Genewie delegaci zapoznają się z raportem niezależnego 40-osobowego panelu naukowego wspieranego przez ONZ. Eksperci przedstawią wnioski z pierwszej globalnej, niezależnej oceny naukowej AI. Gdynia znów będzie gospodarzem światowego zjazdu Kaszubów po prawie 20 latach. 11 lipca ulicami miasta przejdzie barwny korowód ze 100-metrową flagą kaszubską, a na uczestników będą czekać liczne atrakcje, w tym koncerty, jarmark regionalny i turnieje. Tegoroczna 27. edycja zjazdu ma mieć szczególny wymiar, ponieważ wpisuje się w obchody stulecia Gdyni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Już 13 tysięcy osób zostało ewakuowanych z domów i kempingów u stóp francuskich Pirenejów z powodu wielkiej fali pożarów. Spłonęło już ponad 5 tysięcy hektarów lasów. Płomienie częściowo zniszczyły ponad 50 domów i budynków. A my łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, czy strażakom udało się już zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni?
1: Według prefektury Departamentu Wschodnie Pireneje niestety ciągle nie, między innymi dlatego, że wieje silny wiatr, panują upały i żadnego deszczu nie widać na horyzoncie. Władze apelują do okolicznych mieszkańców ewakuowanych z domów oraz wczasowiczów, którzy musieli opuścić pospiesznie kempingi, aby pod żadnym pozorem nie próbowali wracać na przykład po dokumenty czy inne ważne rzeczy, o których zapomnieli w czasie ewakuacji, bo sytuacja ciągle wymyka się spod kontroli ponad 700 strażakom, którzy walczą z żywiołem. Władze apelują też do wszystkich kierowców, w tym turystów, by omijali drogi w rejonie pożarów. Część z nich została zresztą zamknięta, na innych należy natomiast ograniczyć ruch samochodowy do minimum, nie tylko z powodu bezpieczeństwa, ale również po to, by nie przeszkadzać wozom strażackim, które muszą często szybko się przemieszczać.
0: Marku, pech chciał, że niedaleko rejonu pożarów, przy granicy z Hiszpanią, odbywa się Tour de France. Powiedz, dlaczego ten dzisiejszy, trzeci etap tego wyścigu nie został odwołany?
1: Cóż, według organizatorów dzisiejszy etap Tour de France odbywa się na tyle daleko od płomieni, że zawodnicy nie znajdują się w niebezpieczeństwie. Etap ten odbywa się jednak bez publiczności. Chodzi o to, by wzdłuż trasy przejazdu kolarzy nie zbierały się tłumy, które w razie konieczności trudno by było szybko ewakuować.
0: Prosto z Paryża. Dla Radia RMF24 Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF24. I know that this could hurt me bad.

0: Nie można zdalnie przejąć panowania nad autobusem Solaris, poinformowały miejskie zakłady autobusowe po wczorajszym wypadku na rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Przypomnijmy, autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, następnie odjechał w kierunku ronda, uszkadzając po drodze kilkanaście samochodów. Pojazd zatrzymał się dopiero po wjechaniu do przejścia podziemnego. W wypadku niegroźnie poszkodowanych zostało 6 osób. Z relacji kierowcy, który miał problemy z hamowaniem, wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej. Miejskie zakłady autobusowe uznały za nieuprawnione wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Zaprzeczamy również dywagacjom na temat możliwego uzyskania zdalnego panowania nad pojazdem, co potwierdza także producent autobusów. Taka techniczna możliwość nie istnieje, podało przedsiębiorstwo. Dziś przesłuchany ma być kierowca. W radiu RMF24 oczywiście będziemy wracać do Was z najświeższymi informacjami.
1: RMF24.
0: Za kilka chwil najnowsze fakty RMF FM, a po nich Andrzej Bargiel w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Nie odchodźcie za daleko, bądźcie z nami.

0: utrudnienia na kolei w Łódzkiem po zderzeniu osobówki z pociągiem relacji Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. Doszło do tego na przejeździe kolejowym przy ulicy Kościuszki w Radomsku.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Ford wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
0: Powiedział nam aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Na niektórych fragmentach trasy wprowadzono komunikację zastępczą, a pociągi przejeżdżające przez Radomsko są kierowane innym torem. Niektóre składy notują od kilkunastu do kilkudziesięciu minut opóźnienia. Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Obie organizacje przedstawiły swoje stanowisko. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do jutra czeka na propozycje reform, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Potem możliwe będą zmiany personalne. W Warszawie przed siedzibą Porozumienia Rezydentów jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia?
2: Są rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
3: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
2: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
0: Ukraińskie drony zaatakowały zakłady w Omsku w zachodniej Syberii. Mieszkańcy miasta podają w mediach społecznościowych, że płynie tamtejsza rafineria. To jeden z największych zakładów przetwarzających ropę naftową w Rosji. Gubernator regionu potwierdził, że doszło do ataku, ale dodał jedynie, że usuwane są jego skutki. Omsk znajduje się w odległości około 2700 km od terytoriów ukraińskich. Jest to więc jedno z najdalszych uderzeń na terytorium Rosji.
4: Gość specjalny Faktów RMF FM.
0: Człowiek, który przeszedł do historii. Andrzej Bargiel, ski alpinista, który zjechał na nartach ze wszystkich pakistańskich ośmiotysięczników, jest gościem RMF FM w studiu w Warszawie. Właśnie witamy Tomasza Terylkowskiego i Andrzeja Bargiela. Witamy panów.
5: Serdecznie. Podstawowe pytanie, jak się czuje człowiek, który przeszedł do historii?
6: Nie wiem, to nie było nigdy moją motywacją. To pasja ciągnie mnie niejako do tego.
5: A co się czuje, kiedy się zjeżdża z takiego szczytu? To jeden z najwyższych szczytów.
6: Myślę, że to są duże emocje. To jest Naga Parbat, która 8000 szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych. To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. Więc się robi trochę to bardziej skomplikowana. Ten zjazd nie wiódł wzdłuż linii klasycznej na ten szczyt, więc to było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo ta droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków. Musiałem nauczyć się rytmu też tego całego zdarzenia, bo cyklicznie tam powtarzały się i lawiny, i jakieś zdarzenia, więc...
5: Ale strach
6: kawał
5: był?
6: Przygody.
5: Strach czy raczej fascynacja?
6: Są obawy zawsze, jak się pojawiasz tam i się wybierasz, bo ten strach jest naturalnym takim mechanizmem, który chroni nas przed robieniem szaleństwa. Ja też jestem przewodnikiem międzynarodowym, jakby znam to zagadnienie z różnych stron.

0: No to jest fascynujące, ale też przerażające, więc jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
1: I tu postawimy kropkę. Za chwilę wrócimy do tego pytania, ale najpierw pożegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. No dobrze, strach odchodzi i co się pojawia, jak już człowiek stoi na tym szczycie i ma zjechać?
0: Czy na pewno fokus duży? Ja też mam trudno, bo mam zespół i ten zespół się martwi bardzo i próbuje wpływać na to, co robię, bądź mnie od tego odciągać.
1: I tym teraz też tak było? Próbowali cię odciągnąć od tego, żebyś zjechał?
0: Masz komunikaty radiowe i czujesz ten strach w powietrzu. Ja się nie dziwię, bo ja widzę to już jakby od lat, że w zespole jest więcej tych emocji i strachu niż u mnie, u osoby, która to robi. Bo czujesz, że coś widzisz, że nic poza tym nie
1: czyli
0: możesz
1: jesteś
0: jakby
1: tak skoncentrowany
0: poza
1: na celu, że o tym nie myślisz, a oni siedzą na dole i myślą sobie, to się może stać.
0: W sensie widzą te zdarzenia, widzą skalę, widzą mnie, taką małą kropeczkę na tle tej olbrzymiej przestrzeni, więc to zawsze tak wygląda. Muszę gdzieś się dystansować i łapać jakiś fokus, by po prostu robić te rzeczy, które zaplanowałem, bo to jest 4 kilometry ściany pionowo. To tak jakbyś ustawił tutaj drabinę i wiesz, pionowo do góry. Więc naprawdę to jest duża przestrzeń, ale tak, no po prostu udało się to zrobić i musiałem taki plan oczywiście wcześniej przygotować, to by było szaleństwo, gdyby rzucałbym się po prostu na to, zakładając, że jakoś to będzie, tak?
1: Ale słuchałem iluś wywiadów i zawsze mówisz, że ten moment zjazdu jest też, są w nim też takie momenty, kiedy człowiek po prostu jedzie, kiedy jest po prostu flow, szczęście, spełnienie. Tym razem też tak było na tej pionowej ścianie.
0: Czy to nie jest pionowe, to jest, wiesz, tyle bezwzględnej denivelacji, ale... Tak, było tutaj dużo fajnych momentów, bo był firn, taki śnieg przetworzony, przeobrażony, który jest relatywnie bezpieczny i daje tą przyjemność. Tak, no było tych momentów bardzo dużo. Na pewno szczyt był trudny, bo te warunki tam były bardzo kiepskie.
1: To znaczy?
0: Pierwsze 100 metrów przewyższenia to była jazda po takim przewianym śniegu, takie grzyby śnieżne na luźnych kamieniach. Więc to było wymagające, dopiero później ten teren pozwolił mi na jakąś większą radość z jazdy.
1: A były takie momenty, kiedy myślałeś, zawrócę? Bo czy tym razem to było na tyle szybko akcja, że takiego momentu, że zawrócisz, nie było?
0: Czy jak wjechałem w tą ścianę, to już musiałem, zawrócenie stamtąd byłoby bardzo skomplikowane.
1: Ale jak szedłeś na tą ścianę, ja się o to pytam, rozumiem, że jak się trzeba zjeżdżać, to już nie ma opcji.
0: Czy wyzwaniem było to, że wchodziłem inną drogą i zjeżdżałem inną, więc w zasadzie, żeby móc wrócić do tej drogi podejścia, musiałbym podchodzić, więc to byłoby bardzo wymagające, męczące. Tutaj był plan po prostu na to, by zjeżdżać drogą Messnera, bo ona była zbyt niebezpieczna do podchodzenia, by minimalizować ryzyko, po prostu czas spędzony podczas zjazdu jest dużo, dużo krótszy i to jest jakby ten pomysł. Też o właściwej porze, bo oczywiście musisz zrozumieć, kiedy, o której, w jakim okienku godzinowym możesz się w tej ścianie po prostu znajdować.
1: Był taki moment, no tak przenośnie, że śmierć zajrzała ci w oczy, że to już było naprawdę trudne?
0: Nie, aż tak nie. W sensie robię to dla przyjemności, więc jakby to jest...
1: No tak,
0: kluczowe,
1: ale są rzeczy, które są nieprzewidziane, rozumiem, mogą się wydarzyć. No,
0: tak,
1: nie
0: ale
1: wszystko
0: jak
1: da się
0: to w życiu wszystko może się wydarzyć. Staramy się to robić profesjonalnie, jak najbardziej to jest możliwe i ja muszę czuć, że to działa i że mam na to pomysł i fizycznie jest to możliwe,
1: ale
0: bo to w innym razie bym się nie zdecydował.
1: A ja się pytam w momencie, jak jedziesz. To znaczy, wszystko musi być przygotowane, ale potem jedziesz, no i zakładam, że mogą być takie sytuacje, w której dzieje się coś nie do końca przewidzianego.
0: Miałem taką zabawną sytuację, bo przebyłem przez tą całą ścianę, dojechałem do ostatniego skrawka śniegu i wypiłem narty i schodzę po takim zboczu kamiennym do bazy i po prostu kolega filmuje i mówię przez radio, że właśnie coś leci tutaj i taka skała duża gdzieś obok mnie leciała. W sensie przyglądałem się spokojnie temu, bo widziałem jakby naturalny tok tej skały, ale to pokazuje, że wiesz, masz fokus, jakby to najtrudniejsze miejsce i wiesz, wszystko działa, no i na koniec po prostu możesz coś wydarzyć po prostu w takim błahym terenie, ale trzeba mieć czujność, nie da się słuchać muzyki po prostu tego zjadka.
1: Czyli nie masz słuchawek w uszach, idzie słuchać muzyki, cały
0: nie
1: czas słuchasz.
0: Z głośnikiem.
1: A co jest najbardziej niebezpieczne w czasie takiego zjazdu, w czasie tego konkretnego zjazdu? Lawiny?
0: Myślę, że są
1: uskoki.
0: Zagrożenie lawin i obrywających się seraków, szczególnie w tym przypadku. Ten teren nie był tak mocno uszczeliniony, więc realnie to były takie największe zagrożenia. Widzisz, będąc w tym miejscu, jak to się dzieje na co dzień, jakby o których porach i widzisz tego skalę i to po prostu mega działa na wyobraźnię.
1: Rozumiem, że najpierw trzeba się naczytać tego, czy nastudiować. Ile czasu zajęło to studiowanie tego terenu w twoim przypadku?
0: Myślę, że przyjeżdżasz tam i musisz się oswoić, zrozumieć, nauczyć się tej przestrzeni. A przyglądasz się z różnych perspektyw tej
1: ścianie. Zaprzyjaźnić się z tą ścianą?
0: Tak, no czasem to działa. Czasem nie pojawiają się takie momenty, w których ta możliwość jest działalność i też kiedy ta działalność jest możliwa i do tego też jakby musisz być otwarty na zmianę planów i czasem te momenty się nie pojawiają, więc po prostu musimy potrafić i być otwarci na to, żeby z pewnych rzeczy rezygnować.
1: A to jest intuicja? Czy to jest wiedza? Czy to jest zespołowa gra?
0: Myślę, że wszystkiego po trochę, ale przede wszystkim dystans do tego, co robisz.
1: Dystans to znaczy to, że zawsze mogę powiedzieć, to teraz wracam. Zabieram swoje wrotki, znaczy przepraszam narty i wracam do domu.
0: Dokładnie tak, to jest kluczowe.
1: I łatwo ci jest podejmować taką decyzję? No bo to jest jednak wysiłek, to
0: myślę,
1: jest zespół.
0: Myślę, że z wiekiem się tego uczysz i z doświadczeniem jakby wiesz, rozumiesz, że tak po prostu
1: no
0: musi
1: tak,
0: być.
1: Ale wiek to też jest taka świadomość, że zostaje mi coraz mniej lat, żeby tam jeszcze te kolejne szczyty zdobyć. Jak teraz zajdę, no to będę musiał próbować jeszcze raz.
0: Myślę, że ja na szczęście jestem spełniony sportowo, więc nie mam takiego poczucia, że coś muszę.
1: Nie musisz nic, co będzie następne?
0: Wracam do domu. Jeszcze nie udało mi się wrócić. Ja będę się cieszył teraz z tym, co udało się zrobić. I myślę, że to jest jakby fajny moment
1: dla
0: mnie.
1: A potem coś będzie? Czy jeszcze nie myślisz o tym, co będzie?
0: Myślę,
1: potem?
0: Że zawsze po powrocie chcę zająć się takim normalnym życiem, pożyć po prostu normalnie, jak każdy normalny człowiek tutaj i to jest kluczowe, by być z rodziną, z przyjaciółmi i
1: wakacje są, gdzie zabierasz dzieci? W góry?
0: Muszę wykombinować coś.
1: Ale w góry
0: szczerze
1: trzeba
0: mówiąc, nie miałem za dużo czasu, ale w górę raczej nie będziemy zdobywać żadnych szczytów.
1: Nie, no dlaczego? No dzieci, żeby się dzieci
0: będziemy się przyglądać z daleka.
1: Z daleka, a może gdzieś nad morze?
0: Możliwe bardzo. Zobaczymy.
1: Bo to jest dla mnie fascynujące. Jak do tego wszystkiego podchodzi? Właśnie dzieci, jak się dowiadują, że tata znowu, no nie tak często, no ale jednak znowu wyjeżdża. Co im mówisz?
0: Zawsze staram się nie przesadzać z tą intensywnością, żeby nie było tak, że mnie nie ma w domu, bo chcę być jakby i to jest super wartościowy czas dla mnie. Ciężko mi zrezygnować z tej pasji do zera, więc staram się o nią jakkolwiek walczyć i to jest jakby szukanie jakiegoś kompromisu i jakiejś równowagi w tym wszystkim. Nie jest to łatwe, nie mam jakiegoś super modelu, który mogę ci przedstawić i przekazać. Żona to rozumie, bo zawsze znała mnie, poznaliśmy się, kiedy to robiłem, w sensie czuję, że to jest coś integralnego ze mną, w sensie ciężko jakby...
1: Widziały gały, co brały.
0: W pewnym sensie tak. Może nie aż tak drastycznym, ale no jest wyrozumiała bardzo, więc jakby super,
1: ale
0: jestem wdzięczny.
1: Ale czasem, że się boi? Że ma jakieś obawy?
0: Mamy jakieś zaufanie do siebie mocno. Na pewno te lęki się pojawiają, tak samo u mojej rodziny, u mamy. To też jest aktywność, wokół której narośnięte są jakieś takie wyobrażenie po prostu, które nie do końca jest prawdziwe.
1: No nie do
0: przez
1: końca
0: literaturę,
1: jest
0: filmy.
1: Mówisz, nie do końca jest prawdziwe, no ale alpiniści, a już szczególnie himalaiści, no po prostu giną w górach. No to jest fakt.
0: Ale spójrz, jakbyś zobaczył szerzej na skalę, to wcale to tak drastycznie nie wygląda. To jest bardzo nośny temat, więc jeżeli się coś dzieje, to tak samo u nas w Tatrach, to zawsze jest z tego duże wydarzenie i to też buduje literatura, filmy. Ja nie mam takiego podejścia zagrodynkowego, że zakładam, że to jest najważniejsze na świecie. W sensie mam do tego spory dystans i myślę, że to może inaczej wyglądać, no i to wcale nie musi być szaleństwo.
1: Nie masz w tobie obaw. W mamie są, w żonie być może są, a w tobie nie ma obaw, że kiedyś wyjedziesz i nie wrócisz?
0: Czyli jeżeli bym podchodził tak do życia, to bym
1: to z domu nie opłaca się wychodzić, to prawda.
0: A ja naprawdę stagnowałem z takiego poziomu, że mieszkałbym pewnie teraz na wsi i prowadziłbym mikrogospodarstwo.
1: Rozumiem, czyli po prostu trzeba mieć marzenia i je realizować, nawet
0: Trzeba mieć, no i ciężko jakby szukać samych racjonalnych powodów. Jakbyśmy byli tacy racjonalni i pragmatyczni, to kurde, wszystko by było takie szare.
1: Ale czasem przychodzą dzieci, ja też mam dzieci i mówią, ale dlaczego? No dlaczego? Tato, to robisz?
0: Znaczy, to przede mną ciągle.
1: A jak przyjdą i się zapytają, tato, dlaczego?
0: Staram się zabiegać, robić z nimi te rzeczy, żeby pokazywać im to, że takiej aktywności w ogóle, spędzanie czasu w takiej przestrzeni górskiej podczas aktywności może być fajne i że to jest przyjemność. I to jest jakby jedyny sposób, który w pewnym sensie może im kiedyś wytłumaczyć, pokazać sens tego.
1: Czyli wprowadzasz je w sport. A jaki ty miałeś stopień z WF-u? Bo doszło mnie słuchy, że taki sobie.
0: Magne, bo ja byłem taki zawsze systemowy. Mój tata zawsze próbował wpływać na mnie i ukierunkowywać mnie. Ja zawsze szedłem pod prąd.
1: Ale to z tak WF-u. Samo, bo...
0: Znaczy ja nigdy nie chwaliłem się, że nie startuję w mistrzostwach świata, w, nie wiem, w skialpinizmie czy w pogach świata, tylko po prostu znikałem. I nauczyciel WF-u po prostu o tym nawet nie wiedział.
1: Ale nie wiedział, że startujesz w zawodach?
0: Znaczy taki jakiś byłem zamknięty, w sensie nie, nigdy nie było ważne dla mnie to, żeby jakby mówić o tym, co robię i gdzieś tam w ciszy robiłem swoje rzeczy. I tak to jakoś wyszło, no niezręcznie.
1: Strefa śmierci, no bo chodzi o scenę, to była dwuja po prostu, tak? To się za moich czasów nazywało mierna, a później dwuja, to się nazywało dwuja. Dopuszczająca.
0: Tak, tak, tak, dwuja była, albo troja, dwuja mogło być nawet.
1: Strefa śmierci, to jest kolejna taka rzeczywistość, o której się mówi. Tym razem to tylko, rozumiem, niespełna dwie godziny, więc w porównaniu z poprzednią wyprawą na Mount Everest, gdzie to było 16 godzin, to można powiedzieć pikuś. Co się czuje w tej strefie?
0: Myślę, że to określenie tak drastycznie brzmi, a tak naprawdę zależy od możliwości, wydolności organizmu i każdy organizm inaczej reaguje na tą sytuację.
1: Chcesz powiedzieć, że wchodzisz na tą górę i nic się nie dzieje, nic się nie zmienia?
0: Pewne osoby w ogóle tam nie będą nigdy w stanie funkcjonować nawet po prostu kilkudziesięciu minut. Ty przez wydolność ogólne wytrenowanie możesz ten czas wydłużać. A jeżeli tam jesteś i nie masz aktywności, to jest spoko.
1: Znaczy to leżysz,
0: najgorszy
1: ale
0: jest wysiłek.
1: Że tam nie ma
0: najgorszy
1: hamaków.
0: Jest wysiłek.
1: Ale nie wieszają hamaków.
0: Jeżeli jest duży wysiłek, to jest wyzwanie i na pewno ta poprzednia wyprawa była super wyzwaniem. Tutaj na szczęście było dużo niżej.
1: I dużo krócej.
0: Więc nie było takiego zmęczenia i to było dużo bardziej przyjemne.
1: Rozumiem, że też podejście nie było tak trudne jak wtedy.
0: Warunki śniegowe były okej. Podczas ostatniej wyprawy było bardzo dużo śniegu. Ja pamiętam, że historycznie wchodziłem na szczyty na 8 tysięcy metrów w 10, kilkanaście godzin z bazy, z 4000, z 4500 metrów na szczyt, a tam wchodziłem z 8 tysięcy na szczyt. Chyba to 16 godzin, więc...
1: No dobra, ale jak się jest już w tej strefie śmierci? Mówisz, że jak się wyćwiczy, za chwilę przejdziemy do tego, jak się ćwiczy. Jak się odpoczywa, to jest spoko, jak jest wysiłek, to nie jest spoko. Ale ile można przebywać w takiej strefie? Tak w miarę, jak się jest wytrenowanym bezpiecznie.
0: Znaczy myślę, że ta doba to jest jak okej.
1: Okay,
0: w sensie mówię z noclegiem na przykład.
1: Czyli ze spaniem.
0: Myślę, że powyżej tam 5 tysięcy metrów w ogóle długoterminowo organizm... Przeciętny organizm nie regeneruje się,
1: więc to jest.
0: Ale ogólnie po prostu zakładając, to jest destrukcja organizmu i to nie jest tak, że tam, nie wiem, możemy się do tego poziomu przygotować i tam żyć. Po prostu nasz organizm się degraduje i to zmęczenie po prostu narasta, więc to jest kwestia tego. Ten trening, wydolność pomaga w tym, że ten czas jakby funkcjonowania tam możesz po prostu zdecydowanie wydłużyć.
1: Ale rozumiem, że i tak pewne procesy także myślowe się trochę spowalniają, czy na początku nie?
0: Na początku jest okej, w sensie ten wysiłek generuje po prostu to, i to zmęczenie przyspiesza to i doprowadza do takich skrajnych momentów, więc trzeba tego wykluczać. Ja nie znoszę też spać na tych dużych wysokościach, no i tam
1: tak
0: być.
1: Słyszałem, że dlatego
0: więc
1: tak
0: jeżeli to się da, to staram się to robić szybko i spać w bazie, gdzie te wagonki są okej, mamy pompowany materac, wiesz, swój namiot wygodny, duży.
1: A dlaczego nie lubisz spać na takiej wysokości?
0: Bo musisz tam gotować, musisz odzyskiwać wodę ze śniegu, to jest bardzo takie wyczerpujące, angażujące. Nie czujesz się tam dobrze, w sensie to nie jest tak, że przychodzisz się, kładziesz po prostu i masz super relaks. Czujesz, że to jest wysoko i że to nie są wagonki do życia, więc jeżeli da się to zrobić z poziomu bazy, w której masz komfort, masz, nie wiem, jedzenie, masz kucharza, 3 posiłki dziennie, stołówkę, to jest to zdecydowanie bardziej...
1: No tam rozumiem, kucharze nie chodzą na tą wysokość.
0: Wyżej już nie wybiegają. Na dole to jest po prostu okej. To są takie wagonki polowe, gdzie odpoczywasz po prostu. Będąc na takiej wyprawie, naprawdę w tej bazie można odpocząć i to jest jakiś taki fajny czas, gdzie wiesz, masz jakieś rytmy i...
1: A docierają do ciebie wiadomości z domu, albo z Polski, albo z polityki, tam do tej bazy?
0: Na szczęście podczas tej wyprawy miałem detoks i nie mieliśmy internetu. Mieliśmy tylko połączenia przez telefon satelitarny, jakieś urządzenie, którym mogliśmy wysyłać wiadomości tekstowe. Tak, to działa, ale to też było trudne, bo ten internet w pewnym sensie ułatwia ten kontakt z rodziną i pozwala na taką, wiesz, płynną, fajną komunikację. Tutaj nagle brakuje ci tego, że nie możesz zobaczyć dziecka, czy rodziny, czy nie wiem, zdjęcia, czy wideo, w sensie to się stało tak powszechne, że nagle...
1: Brak tak jest szokujący.
0: Że ta komunikacja jest taka super uboga i prymitywna.
1: Powiedzieli, że może się przygotować do tej wysokości, ale jak? To znaczy, co robisz, żeby mieć wydolność? Bo ja słyszałem, że biegasz na Giewont, tak?
0: Zdarza się tak.
1: Ale biegasz rzeczywiście?
0: Żyję w górach, żyję w Tatrach, więc generalnie tutaj wychodzicie na siłownię wieczorem, a ja nie wiem, mogę po prostu tam w godzinę wbiec na, nie wiem, Kasprowy czy Giewont i wrócić do domu.
1: Że nie w klapkach, jak niektórzy turyści.
0: Nie, ale to jest takie...
1: Ale to by było wezwanie, pomyśl, wejść na Mount Everest w klapkach.
0: Dokładnie. To jest bardzo dostępne, więc jakby wiesz, jestem w tych górach i dzięki temu mogę po prostu dobrze przygotowywać się do takich wypraw i nie mam jakichś takich specjalnych zadań związanych, nie wiem, przygotowaniem się do wysokości. Myślę, że przez to, że od wielu lat po prostu pojawiam się w tych górach, organizm ma jakąś taką łatwość adaptowania się do tej wysokości i nie czuję, że nie wiem, muszę zrobić coś wyjątkowego przed tym w kontekście, nie wiem, spania na przykład na Mont Blanc przez tydzień.
1: Powiedziałeś, że za chwilę wracasz do domu. Rozumiem, że za chwilę, tak? To znaczy, to już nie jest jakiś długi okres. Co ski alpinista po takiej wyprawie w górze, po takim osiągnięciu historycznym robi w takim codziennym życiu? No przecież to musi być... No musi brakować adrenaliny. Dzieci zapewniają swoją dawkę, ale...
0: No myślę, że nie nudzę się.
1: Naprawdę?
0: Nie mam w ogóle przestrzeni. Myślę, że te wyprawy są w pewnym sensie takimi, wiesz, wakacjami, gdzie możesz trochę się na sobie skupić.
1: Z dziećmi się
0: tutaj,
1: nie da?
0: Tak jak każdy tutaj w życiu codziennym. Tych obowiązków jest dużo i to życie tutaj jest dużo bardziej intensywne, więc czy nie da się? W sensie...
1: Ale
0: wiele rzeczy się da, ale to jest fajne. Lubię to. W sensie lubię takie życie. Lubię swoje życie i codzienność, więc to nie jest tak, że wracam i się czuję jakoś poszkodowany.
1: Czyli nie wracasz i nie myślisz, już bym wyjechał,
0: No cieszę się tym i jakby to tak jest, że jak jesteś tutaj za długo, to czasem chcesz wyskoczyć i zrobić trochę tej pasji, ale jak to trwa za długo, to już chcesz wracać do domu i myślę, że jak się jakby dba o tą taką relację i proporcję odpowiednią i nie przesadza w dwie strony, to może to jakoś działać.
1: No to nie przesadzamy, puszczamy do domu. Andrzej Bargiel, ski alpinista, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Raul Rodriguez Castro, wnuk byłego prezydenta Kuby Raula Castro, oświadczył dla amerykańskiego dziennika USA Today, że jest gotów podjąć negocjacje z USA, w tym także rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie przyszłości Kuby. Dodał, że władze w Hawanie są gotowe uwolnić po spełnieniu określonych warunków osoby uznane za więźniów politycznych. Castro, któremu nadano przydomek Krab, nie pełni na Kubie żadnej oficjalnej funkcji i rzadko pojawia się w mediach państwowych, ale utrzymuje kontakty z przedstawicielami administracji USA, w tym z sekretarzem stanu Marco Rubio, a także z amerykańskim biznesem. Castro zapewniał w wywiadzie, że Hawana podjęła się znaczących i historycznych reform gospodarczych, wprowadzając elementy wolnego rynku do socjalistycznego modelu gospodarczego. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF24.

0: Radio RMF 24. Reprezentanci Polski w ampfutbolu, czyli piłce nożnej dla osób po amputacji kończyn lub z wadami kończyn, przygotowują się do listopadowych Mistrzostw Świata. Opowiada o nich w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM wicekapitan kadry Marcin Oleksy, zdobywca nagrody FIFA imienia Ferenca Puszkasza za najpiękniejszą bramkę 2022 roku.
1: Jest ze mną Marcin Oleksy, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panie Marcinie, przygotowujecie się do Mistrzostw Świata w listopadzie w Meksyku. Jak te przygotowania idą?
2: Dokładnie tak. Myślę, że jak chyba nigdy wcześniej. Myślę, że też nastawienie w zespole jest dużo inne, bo ja debiutowałem w 2022 roku w Turcji na Mistrzostwach Świata. Ten zespół wyglądał trochę inaczej, może te same osoby, ale nastawienie jest w ogóle inne. Myślę, że też tutaj dało to zwycięstwo w Lidze Narodów nad Turcją, mistrzami świata, tej pewności w końcu zespołowi, bo myślę, że od wielu lat futbol w Polsce jest na najwyższym poziomie, tylko gdzieś chyba brakowało wiary w to, że naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy. No i dziś jest też nowy trener, nowy bodziec, który gdzieś tam, myślę, że z tych wszystkich stylów wcześniejszych, gdzie mieliśmy trenerów w kadrze, myślę, że to wszystko fajnie pomieszał, połączył, też wielu zawodników znalazło swoje inne pozycje niż dotychczas. Także idzie wszystko w dobrą stronę. Wiadomo, Mistrzostwa Świata też pokażą wszystko i co innego, bo jest tam wiele zespołów, które chcą wygrać te Mistrzostwa Świata. Tak jak my się rozwijamy z dnia na dzień, tak samo inne kraje się rozwijają, ale myślę, że rośnie w nas duża pewność.
1: A jak wyglądają te przygotowania, tak w szczegółach, jaki plan macie do listopada przygotowań?
2: Plan ma każdy indywidualny. Trenerzy przygotowali dla każdego zawodnika, czy to obrońca, czy pomocnik, czy napastnik, każdy ma inne przygotowania. Wcześniej były po prostu takie same. Dzisiaj każdy zawodnik na swojej pozycji ma inny tryb przygotowania. Zgrupowania, wiadomo, to są weekendowe zgrupowania kadry, gdzie też szlifujemy formę pod względem na boisku. Mamy też teraz, jesteśmy w trakcie ligi, gdzie podtrzymujemy też swoją dyspozycję. Jeszcze jest długi czas do tego listopada. Mamy nadzieję, że też ta pogoda nam nie przeszkodzi, bo u nas już jednak będzie w listopadzie troszkę chłodniej. Polecimy do Meksyku, gdzie na pewno troszkę zostanie nas inne temperatury, ale mówię, trenują wszyscy ciężko. Trenerzy też to kontrolują, ale co idzie zauważyć, że zawodnicy już sami siebie nawzajem kontrolują, jeżeli chodzi o trening, czyli widać ewidentnie, że jest motywacja na to, żeby te Mistrzostwa Świata wygrać. Także jestem jako wicekapitan w ogóle zadowolony z tego zespołu. Zadowolony też pod względem tego, że jest dużo młodzieży, dużo osób doświadczonych i to połączenie może dać nam naprawdę dobry wynik w Meksyku.
1: Cel drużynowy jest jasny. To wynika z rozmowy. Mistrzostwo Świata, tak?
2: Dokładnie.
1: A jeżeli chodzi o cel indywidualny, tak jeszcze zapytam, bo pan może celować w zapakowanie jeszcze piękniejszej brameczki. Jedną nagrodę otrzymać się już udało.
2: Tak. No tym razem jest troszkę inny cel. Z mojej strony chciałbym zostać najlepszym obrońcą Mistrzostw Świata. Moja pozycja się trochę zmieniła. Jak wcześniej gdzieś grałem jako napastnik, to teraz w większości spędzam czas na obronie. Jestem środkowym obrońcą reprezentacji Polski.
1: To duży przeskok.
2: Dokładnie. Czuję się świetnie też na tej pozycji. Czuję, że chyba po tym gdzieś tam czasie, gdzie byłem wcześniej jako zawodnik pełnosprawnym bramkarzem, to ta pozycja jest takim pośrodku. Troszkę...
1: Kompromis.
2: Dokładnie. Musiałem pójść na kompromis i w tym kompromisie się dobrze czuję. I moim celem jest oczywiście pomóc drużynie wygrać to Mistrzostwo Świata i zostać najlepszą obrońcą świata.
0: Kobieca reprezentacja Polski w ampfutbolu w Mistrzostwach Świata zagra w przyszłym roku, a w sierpniu dowiemy się, czy zorganizuje je Kraków. Kandydatury zgłosiły też miasta w Brazylii i Rwandzie. Punktualnie o godzinie 16 najnowsze fakty, a po 16 w Radiu RMF 24 porozmawiamy o ekspansji chińskich firm, które dławią gospodarkę Unii Europejskiej. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Coraz bliżej godzina 16. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Zmiany w leczeniu dzieci z nowotworami na Śląsku. Szpital w Zabrzu odpowiada na obawy rodziców, ze szczegółami reporterka RMF FM. Czerwone flagi nad Bałtykiem pojawiły się na ponad 140 kąpieliskach. Powodem silny wiatr i wysokie fale. W faktach także Andrzej Bargiel o swoim historycznym wyczynie.
2: To są duże emocje. To jest Naga Parbat, który 8000 szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych.
1: Jest 16. Pacjenci nie zostaną bez opieki. Tak zapewnia Szpital Kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, szpital w Zabrzu opublikował dzisiaj informacje dla rodziców małych pacjentów.
3: Tak, chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane badania i chemioterapie, które przypadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
1: Czerwone flagi powiewają dziś na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Właśnie prądy wsteczne to zjawiska niezwykle groźne, nawet dla doświadczonych pływaków.
4: Prąd wsteczny jest to zjawisko, które występuje przez tak naprawdę cały rok nad morzem. Powstaje w wyniku cofnięcia się wody, którą fale wyrzucają na brzeg. No i ta woda musi jednak wrócić do morza. Wtedy właśnie tam cała masa wody wraca, jednocześnie wytwarzając prąd, który pociąga ze sobą wszystko, co znajduje się w jego promieniu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemu z powrotem do brzegu w sposób samodzielny.
1: Ostrzegał ratownik wodny Patryk Ruciński. To są ogromne emocje, to jest Naga Parbat, tak o swoim historycznym wyczynie mówi ski alpinista Andrzej Bargiel, gość specjalny RMF FM i radia internetowego RMF24. Jest on pierwszym człowiekiem na świecie, który zdobył wszystkie 8000 w Pakistanie. Ostatnia była właśnie Naga Parbat. Jest ona uważana za jedną z najtrudniejszych gór, potwierdza nasz gość.
2: To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. Więc się robi trochę to bardziej skomplikowane. Ten zjazd nie wiódł wzdłuż linii klasycznej na ten szczyt, więc to było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków.
5: Ale strach
2: kawał
5: był?
2: Przygody.
5: Strach czy raczej fascynacja?
2: Są obawy zawsze, jak się pojawiasz tam i się wybierasz, bo ten strach jest naturalnym takim mechanizmem, który chroni nas przed robieniem szaleństwa. Ja też jestem przewodnikiem międzynarodowym, jakby znam to zagadnienie z różnych stron. No to jest fascynujące, ale też przerażające, więc jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego ze słynnym ski alpinistą Andrzejem Bargielem do posłuchania na rmf24.pl.
6: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
1: Sztuczna inteligencja na platformach społecznościowych może subtelnie kształtować opinię publiczną. Badania naukowców z Oxfordu i Potsdamu potwierdzają to, co chyba intuicyjnie podejrzewamy. A w studiu Grzegorz Jasiński.
7: Witam ponownie.
1: Z tymi właśnie informacjami. Dzień dobry. Jak to się dokładnie odbywa?
7: Naukowcy zwracają uwagę nie tylko na algorytmy, które podrzucają nam takie, a nie inne treści. Podkreślają, że narzędzia oparte na dużych modelach językowych wykorzystywane do generowania czy edytowania wpisów w mediach społecznościowych mogą wprowadzać ukryte uprzedzenia, niekoniecznie w pełni zgodne z treścią podawanych artykułów. Te czasem drobne zniekształcenia w pojedynczych postach szybko rozprzestrzeniają się potem w sieci i stopniowo wpływają na poglądy opinii publicznej.
1: Grzegorzu, a co można z tym zrobić?
7: Z poziomu użytkownika to trudne, bo nawet jeśli wprost wpisze się w instrukcję, by post zachował pierwotny sens wypowiedzi, narzędzia AI często zmieniają kierunek przekazu, szczególnie we wpisach dotyczących kontrowersyjnych tematów, takich jak choćby kontrola dostępu do broni w USA czy legalizacja marihuany. Symulacje pokazują, że w skali milionów interakcji subtelne zmiany mają poważne znaczenie.
1: I właśnie w kontakcie z mediami społecznościowymi trzeba mieć tego świadomość, prawda?
7: Absolutnie.
1: Grzegorz Jasiński, dziękuję.

0: Dziękujemy, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 17.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF 24. Ekspansja chińskich firm dławi gospodarkę Unii Europejskiej. O tym temacie porozmawiamy już za chwilę z Konradem Trzonkowskim, głównym ekonomistą Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W tej godzinie wrócimy także do naszego wakacyjnego cyklu o cyfrowym bezpieczeństwie. Turysta XXI wieku. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: tu radio RMF24 i jeszcze więcej komentarzy. W 2025 roku europejski przemysł stracił na rzecz chińskiej konkurencji 87 miliardów euro wartości dodanej. Polska utraciła ponad 11 miliardów euro. Tak wynika z raportu Związków Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ośrodka Studiów Wschodnich. Z przeprowadzonej na potrzeby raportu ankiety wynika, że 71% polskich przedsiębiorców negatywnie ocenia wpływ ekspansji chińskich firm na rodzimą gospodarkę. Razem z nami jest pan Konrad Trzonkowski, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: To jest fakt, że chińska gospodarka nas zalewa?
1: Tak, to jest fakt, że funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mocno uzależniliśmy się od dostawców, poddostawców właśnie z chińskiej gospodarki, z państwa środka.
0: Proszę mi powiedzieć, jakie branże najwięcej na tym tracą?
1: W naszym badaniu tak naprawdę przede wszystkim, może krótko o samej metodyce badania, w naszym raporcie nie ograniczyliśmy się do analizy samego deficytu handlowego sensu stricte, ponieważ sam deficyt pokazuje jedynie wartość przepływu towarów przez granicę, ale nie mówi, jaka część dochodu, miejsc pracy, inwestycji czy innowacji została rzeczywiście utracona przez europejską czy polską gospodarkę. Dlatego zastosowaliśmy właśnie analizę wartości dodanej, która pozwala oszacować, ile tej realnej wartości ekonomicznej tworzonej przez polskie przedsiębiorstwa, polskich pracodawców zostało przeniesione właśnie poza Europę. I tak jak to zostało już tutaj przez pana wskazane, 87 miliardów wartości dodanej uciekło w 2025 roku. Udział chińskich marek, generalnie to tempo jest niezwykle niepokojące z perspektywy przejmowania europejskich rynków przez chińskich producentów. Udział chińskich marek w europejskim rynku samochodów elektrycznych wzrósł z 8% w 2023 roku aż do 22% w 2025 roku. A przewaga kosztowa tych chińskich producentów sięga 30-40%, głównie dzięki systemowi państwowych subsydiów. Natomiast w sektorze fotowoltaiki, bo to jest kolejny sektor, którym jest to tak mocno widoczne, ponad 95% instalacji w Unii Europejskiej opiera się na chińskich ogniwach i waflach krzemowych, a w przemyśle maszynowym udział chińskich producentów osiągnął 35% rynku Unii Europejskiej. A w elektronice czy komponentach IT, no bo z tym mamy, że tak powiem, najbardziej do czynienia, to jest już 68%.
0: No właśnie to, o czym pan wspomniał, czy w tych sektorach pracownicy będą masowo tracić pracę, czy to jest za wcześnie, aby już tak radykalne sondy przeprowadzać?
1: No, z naszych szacunków wynika, że chociażby z perspektywy polskiej gospodarki utrzymanie tych obecnych trendów oznacza, że zagrożone jest około 45 tysięcy miejsc pracy, szczególnie w polskim przemyśle, tak? Czyli przede wszystkim w sektorach eksportowych.
0: Panie Konradzie, czy polska gospodarka może się jakoś przed tym skutecznie bronić?
1: Oczywiście, no i polska, i europejska gospodarka nie może z Chinami konkurować wyłącznie ceną, ponieważ po drugiej stronie stoi zupełnie inny model gospodarczy oparty na szerokim wsparciu państwa dla przemysłu. Dlatego rekomendujemy jako ZPP zdecydowane wzmocnienie instrumentów ochrony handlu, rozwój Europejskiego Funduszu Suwerenności dla strategicznych sektorów, wprowadzenie obowiązkowych wymogów local context w zamówieniach publicznych, to jest chyba najłatwiejsze do wprowadzenia, oraz odbudowę europejskich i polskich łańcuchów dostaw. Polska powinna równolegle przyspieszyć inwestycje w przemysł 4.0, automatyzację, robotyzację czy sztuczną inteligencję, bo to jest w tej chwili takie najistotniejsze pole bitwy. No i oczywiście budowę marek własnych i technologii, odchodząc od modelu takiego taniego podwykonawstwa.
0: Wspominamy tutaj także o innych krajach europejskich. Czy Polska tu jakoś wyróżnia się właśnie na tle innych krajów? Pytanie, czy inni skutecznie się przed tą chińską ekspansją bronią? No bo tutaj należy zauważyć, że te największe problemy mają Niemcy.
1: Wydaje się tak naprawdę, że na tym etapie wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, równomiernie dotknięci tym chińskim ekspansjonizmem. No bo jeżeli założymy tak naprawdę, że producenci samochodów bazują tak naprawdę na częściach, które są wykonane w innych krajach Unii Europejskiej, a te części są wykonywane z elementów, które są dostarczone przez chińskich podwykonawców, tak naprawdę no ten łańcuch dostaw jednak w większości przypadków rozpoczyna się właśnie od Chin.
0: No i właśnie, mamy tutaj też tę drugą stronę barykady, no bo nie należy zapominać o tym, że europejskie firmy często przenoszą produkcję do Chin, bo po prostu jest taniej. No to jak to wszystko, jak to jest z tym?
1: No myślę, że to jest bardzo krótkowzroczna strategia tak naprawdę, dlatego że no, jeżeli bazujemy tylko na tym, co tu i teraz i cena odgrywa istotną rolę, albo najistotniejszą rolę, no to ta strategia nie zakończy się spektakularnym sukcesem. I o tym właśnie mówimy w naszym raporcie, że musimy troszeczkę otworzyć oczy i jednak zastanowić się nad tym, w którym kierunku to podąża. Jeżeli państwo środka jest w stanie, jeżeli Chiny są w stanie no, wykształcić tak duże przewagi konkurencyjne, czy to kosztowe, czy nawet związane z dostępem do pierwiastków ziem rzadkich, no to w dłuższej perspektywie na pewno nie skończy się to dla nas dobrze. Taki rodzaj uzależnienia, nad którym jeszcze w tej chwili tak trochę średnio zdajemy sobie, z którego tak trochę średnio zdajemy sobie sprawę, właśnie w głównej mierze koncentrując się na tej cenie dostawy, tak? Czy cenie produktu, który kupujemy.
0: No to właśnie, na koniec, gdybyśmy mieli prognozować, jak ta sytuacja będzie się rozwijała na przestrzeni kolejnych miesięcy, kolejnych lat, jak pan to widzi?
1: No wydaje się, że tak naprawdę no, gigantyczna utrata i osłabienie przyszłej konkurencyjności europejskiego i polskiego przemysłu i pełna dominacja w dłuższej perspektywie. No a tutaj zapewne już nie trudno sobie wyobrazić, z czym to się wiąże. Wydaje się, że tak naprawdę no, wdrożenie tych konkretnych reform czy tych sugestii, które możemy znaleźć w naszym raporcie, no to jest tak naprawdę jedyny sposób w tym momencie na odzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej i ograniczenie dalszego odpływu wartości dodanej z Europy. To postulujemy.
0: Główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pan Konrad Trzonkowski był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF24. Smartfon stał się w obecnych czasach nieodzownym rekwizytem podróży, także tych wakacyjnych, tych zagranicznych. W cyklu Turysta XXI wieku radzimy Wam, na co uważać w czasie takich wyjazdów, i nie chodzi o kradzież samego urządzenia, ale o potencjalne niebezpieczeństwa czyhające na użytkownika korzystającego ze smartfona. Na łączach jest Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Co radziłby Pan naszym słuchaczom? Czy w czasie podróży zagranicznych mogą bezpiecznie płacić smartfonem?
1: Tak, i niech korzystają, dlatego że jest to najlepsza forma płatności kartowych, no ale tak naprawdę poprzez telefon. Proszę zwrócić uwagę na to, panie redaktorze, że jak pan zgubi portfel z plastikiem, to w zależności od banku, od ustawień, od kraju, takim plastikiem cudzym można zbliżeniowo dokonać kilku transakcji do określonej kwoty, no mówiąc wprost, okraść kogoś na tę kwotę. A jeśli ktoś znajdzie telefon, który jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, czyli ma kod blokady, może nie 1111 albo 5555, jak jeden z naszych czołowych polityków pokazuje regularnie na nagraniach z sejmowych kamer, no to wtedy mamy już większe szanse na to, że takim znalezionym telefonem, a dokładnie kartami, które są na nim skonfigurowane, nikt nie zapłaci. Z drobnym wyjątkiem kilku smartfonów działających pod kontrolą Androida, gdzie nawet przy zablokowanym ekranie można taką tak zwaną domyślną kartą pewne transakcje zrobić, ale to powiedzmy jest wyjątek w wielu współczesnych smartfonach. No, to po prostu jest bezpieczniejsze rozwiązanie, płacenie kartą za pomocą kart dodanych do tak zwanych walletów portfeli na telefonach komórkowych, smartfonach.
0: Zatem dotarliśmy już szczęśliwie na lotnisko, ale pechowo nasz smartfon ma kiepską baterię i potrzebujemy go naładować. No i właśnie, jak to jest z tymi publicznymi punktami ładowania USB? Lotnisko oczywiście służy nam tutaj za przykład, ale panie Piotrze, czy ładowanie telefonu przez te wspomniane przeze mnie publiczne porty USB to rzeczywiście jest spore ryzyko?
1: Nie, absolutnie. Każdy z nas, kto chciałby sobie telefon podładować, oczywiście może wyciągnąć swoją ładowarkę i znaleźć jakieś gniazdko. Natomiast jeśli są dostępne tak zwane usługi ładowania, zwisające kabelki, no to możemy się pod nie podpiąć. Wiem, że w internecie krąży taki mit, tak to trzeba nazwać, że podpinanie się pod takie publiczne porty USB może spowodować co złego, i technicznie, teoretycznie rzeczywiście jest to możliwe, natomiast takich ataków nie obserwowaliśmy, nie obserwujemy, a ostrzeżenia przed tymi atakami bardziej są ostrzeżeniami przekazywanymi przez różnego rodzaju instytucje, organizacje, które chyba nie do końca zrozumiały, co złego może się zdarzyć. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak będziecie się podłączali, to Wasz smartfon współczesny z aktualnym oprogramowaniem może zadać takie pytanie, czy chcesz udostępnić, na przykład zaufać temu urządzeniu, albo dać dostęp do jakichś funkcji, bo po tej drugiej stronie, jeśli znajduje się komputer albo rzeczywiście coś niecnego, no może próbować uzyskać dostęp do naszych zdjęć czy dodatkowych funkcji, ale dzisiejsze współczesne smartfony przed tym ostrzegają. W przypadku niektórych smartfonów z Androidem są pewne ataki, które po tym łączu USB można zrobić i uzyskać pewne dodatkowe możliwości. Ale naprawdę nie wpadałbym w panikę, dlatego że tak jak mówię, praktycznie takich ataków, ich wykorzystania, zwłaszcza w stosunku do zwykłych obywateli, a nie szpiegów, no raczej nie widać.
0: No i właśnie na tym obszarze pojawia się to pojęcie takie jak juice jacking. Panie Piotrze, cóż to takiego? I pytanie, czy to jest ten obszar demonizacji, o którym pan wspominał, czy to jest rzeczywiste zagrożenie?
1: Tak, to właśnie ta nazwa juice jacking to jest nazwa tego rzekomego, podkreślę, ataku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, który no w praktyce po prostu się nie zdarza, ale jeśli ktoś jest czujny, ma ten takie paranoiczne podejście do życia, zdrowe to jest w wielu sytuacjach, no to zawsze może mieć, ja polecam zawsze mieć pod ręką jakiś swój powerbank albo właśnie nawet malutką ładowareczkę podróżną i znaleźć to standardowe gniazdko, bądź też z tym naszym kabelkiem do ładowania. zameldowania podejść do najbardziej niewinnie wyglądającej w terminalu na lotnisku osoby i zapytać się, czy możemy się podłączyć pod pana komputer, aby chwilkę się podładować. Ale no wiadomo, to możemy źle wybrać i możemy trafić na tego właśnie szpiega, który tylko czekał na to pytanie i wtedy zacznie wykonywać ataki na nasz smartfon. Ale to już mówię bardziej w formie żartu.
0: Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl i nasz wakacyjny cykl Turysta XXI wieku. W Radiu RMF24 będziemy mieli dla Was jeszcze więcej ciekawostek i informacji, jak bezpiecznie spędzić wakacje z naszym cyfrowym przyjacielem.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Nie wpłynęła ani jedna oferta w przetargu na zaprojektowanie i budowę statku, który ma być następcą Daru Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni, do którego należy żaglowiec, potwierdził fiasko postępowania i zapowiedział ogłoszenie kolejnego przetargu. Koszt budowy nowej jednostki szacowany jest na 350 milionów złotych. Żaglowiec ma być trzymasztową fregatą o długości około 112 metrów z nowoczesnym napędem mechaniczno-hybrydowym. Na pokładzie przewidziano miejsce dla blisko 170 osób, w tym 120 praktykantów. Pierwotnie planowano, że jeszcze w tym roku podpisana zostanie umowa na budowę nowej jednostki, a będzie ona gotowa w 2028 roku. Obecny dar młodzieży jest trochę mniejszy. Ma niespełna 109 metrów długości. Żaglowiec jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie brał udział w paradzie po rzece Hudson w Nowym Jorku z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Przywódca Rosji, Władimir Putin, odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Kijów też chce zakończenia konfliktu. Mówił przed kilkunastoma minutami dziennikarzom prezydent Donald Trump podczas briefingu w gabinecie owalnym. Prezydent dodał, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze, na który się wybiera. Donald Trump ma tam się spotkać z Wołodymirem Zełenskim. Myślę, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż ludzie sądzą. Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej rozmowie telefonicznej i prezydent Zełenski również chce zakończenia konfliktu teraz. Jedziemy na szczyt NATO i będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się zakończyć tę straszną sytuację. Mówił Donald Trump. Dodał, że tylko w ostatnim miesiącu na froncie ukraińsko-rosyjskiej wojny zginęło 26 tysięcy żołnierzy.
1: Radio RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Nowy pakiet unijnych sankcji wobec Rosji napotkał niespodziewaną przeszkodę. Cztery państwa członkowskie chcą złagodzenia planowanego zakazu wydawania wiz rosyjskim żołnierzom i weteranom walczącym przeciwko Ukrainie. Przypomnijmy, to inicjatywa zgłoszona na początku roku przez Estonię. Zakłada zakaz wydawania wiz Schengen Rosjanom, którzy brali udział w agresji przeciwko Ukrainie. Zwolennicy podkreślają, że po zakończeniu wojny zdemobilizowani i zradykalizowani żołnierze mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. A na linii jest razem z nami korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginion. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, kto się sprzeciwia i dlaczego?
1: No największy sprzeciw wychodzi ze strony Francji i Włoch. Nawet usłyszałam, że one wręcz blokują tą inicjatywę, żeby zakazać wjazdu bojownikom Putina do Unii Europejskiej. Ale jeden z dyplomatów, do którego mam największe zaufanie, powiedział raczej, że tu chodzi o jakby zawężenie i złagodzenie tych przepisów. Druga grupa krajów to jest Hiszpania i Austria. Ale przede wszystkim Paryż i Rzym przekonują, że propozycja komisji ma jakieś problemy prawne. Jak w ogóle zdefiniować rosyjskiego bojownika? Kto miałby potwierdzać jego udział w wojnie? No bo chodzi o to, żeby wszystkim tym bojownikom rosyjskim zakazać wjazdu. I Francja i Włochy wolałyby takiej łagodniejszej formy zamiast tej formy sankcyjnej, bo to, jak mówiłeś, jest elementem 21 pakietu sankcji. Chciałyby, żeby to było raczej rozwiązane w formie jakichś wytycznych, wizowych lub przy okazji zmiany kodeksu, unijnego kodeksu wizowego. I co jest ciekawe, no nikt tego tak wprost nie mówi, ale można się domyśleć, że chodzi też o po prostu o turystykę, że to są te kraje, które w takim barometrze Schengen, o którym zresztą mówiłam kilka tygodni temu, to te kraje, czyli Francja, Włochy, Hiszpania, wydają w dalszym ciągu najwięcej wiz turystycznych Rosjanom. W 2025 wydano 500 000 wiz Rosjanom. Więc to się nasuwa samo, prawda, że to są prawdopodobnie właśnie, że poza tymi argumentami takimi merytorycznymi, że chodzi po prostu o dochody z turystyki. I trzeba tu powiedzieć, że Polska od początku jest jak najbardziej za tymi restrykcjami, za twardym podejściem, podobnie jak kraje bałtyckie czy państwa skandynawskie.
0: No właśnie, Kasiu, wspominasz o turystyce, no to gdybyśmy mogli ten temat rozszerzyć, właśnie co z zakazem wydawania wiz turystycznych wszystkim Rosjanom?
1: No to jest to ta inicjatywa, którą popiera Polska. Niedawno był ten list 11 krajów, to była inicjatywa szwedzka, żeby zakazać w ogóle wydawania Rosjanom wiz turystycznych, bo przecież był ten argument, że Rosjanie nie powinni sobie wypoczywać na europejskich plażach, gdy porywane są ukraińskie dzieci, gdy bomby spadają na cywilne domy na domy na Ukrainie. I sprawą tą zajmie się Komisja Europejska. Wniosek jest. Chodzi też nie tylko też o taki zakaz, ale też stworzenie takiego nowego mechanizmu, który pozwalałby też na przyszłość, na przykład ograniczyć wydawanie wiz obywatelom krajów, które zostały uznane, które stanowią jakby zagrożenie dla bezpieczeństwa, na razie unijnego. Teraz na przykład wprowadza się zawiesza się na przykład ruch bezwizowy wobec państw trzecich, wobec Unii, ale nie ma takiego mechanizmu, który by pozwolił tak w zasadzie automatycznie wstrzymać wydawanie wiz. No więc to jest taki apel i teraz Komisja Europejska ma się tym zająć i przede wszystkim ta sprawa pojawi się w reformie tego kodeksu wizowego, który w najbliższych miesiącach Komisja powinna przedstawić.
0: I to także temat, do którego z pewnością będziemy wracali specjalnie dla Radia RMF24. Prosto z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginion. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również. Radio RMF.

0: Koszt uzbrojenia dostarczonego Ukrainie w latach 2022-2023 wyniósł 14 miliardów 900 milionów złotych. Tak wynika z zestawienia, które przedstawia właśnie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
0: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej donacje kosztowały Polskę 1 550 000 000 zł, wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. Konferencja szefa MON-u trwa, jest na niej nasza reporterka. Połączymy się z nią w kolejnych faktach. Parlament Europejski na jutrzejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego należy się spodziewać?
2: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
0: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy Topru zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na tym najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym. Co grozi organizatorom tej wyprawy, wyjaśni nasz reporter Maciej Pałchicki.
3: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło Kuratorium Oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców. Okazało się jednak, że trójkę rodzice oddali pod opiekę trenera, a małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska przypomina, że już wyjazd z trójką obcych dzieci jest traktowany jako wypoczynek zorganizowany i musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Organizator ma też obowiązek zgłosić go do odpowiedniego kuratorium. W tym wypadku te wymogi nie zostały dopełnione.
0: A teraz uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej Dziesiątce między Krumpielą a Suchaniem w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Sadłowo trasa jest zablokowana.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Igor Milicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskiej koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Wszystko zależy od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, zaznacza prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
5: Jeżeli awansujemy i dalej nasza reprezentacja będzie grała na dobrym i wysokim poziomie, to bierzemy też pod uwagę możliwość przedłużenia tego kontraktu włącznie do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Igor Milicic, mimo że z kadrą pracuje od blisko 5 lat, to nadal nie zrealizował swojego największego marzenia.
6: Chciałbym, żeby Polska pod moją kadencją wygrała medal na wielkim turnieju i to jest takie moje ukryte marzenie, które mnie ciągnie.
0: A polscy koszykarze dziś w ostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata zagrają o 18 w Tauron Arenie w Krakowie z Holandią. Nasza kadra jest pewna awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, w których zmierzy się z Izraelem, Chorwacją i Niemcami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce zmniejsza się zasięg mobilnego internetu. O wadach i zaletach sieci 5G porozmawiamy z Pawłem Olszynką, dyrektorem działu doradztwa i analiz rynku ICT i PMR. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Słuchacie radia RMF24, a już teraz o najnowszych ustaleniach Rzeczpospolitej, która w dzisiejszym numerze pisze o zmniejszającym się zasięgu mobilnego internetu w Polsce. A razem z nami w radiu RMF24 jest pan Paweł Olszynka, dyrektor działu doradztwa i analiz rynku ICT i PMR. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy państwo również zauważają ten niepokojący trend mówiący o właśnie zmniejszającym się zasięgu mobilnego internetu w Polsce?
1: No nie jest tak, że samo 5G psuje zasięg i on spada. Problem polega przede wszystkim na tym, że rozwój 5G, bo w sieciach najnowszej generacji mówimy, poprawia głównie prędkość i pojemności sieci tam, gdzie operatorom się opłaca inwestować, czyli w miastach i w miejscach z dużą liczbą użytkowników. Natomiast kierowca na trasie, czy pasażer pociągu, czy turysta w górach potrzebuje czegoś innego, czyli takiej ciągłości zasięgu. No i tutaj jest różnie.
0: Rozumiem. Poseł Sławomir Ćwik z partii Centrum łączy to pogorszenie jakości usług z wyłączeniem sieci 3G. Czy jest to trafna diagnoza?
1: Nie zgodziłbym się. To znaczy sieć 3G, czyli już taka sieć starszej generacji, ona pogarsza, znaczy ona dotyczy tylko osób, które korzystają z tych starszych urządzeń, których jest relatywnie najmniej. W zasadzie to nie ma innego wyjścia. Znaczy, żeby zadać sobie pytanie, czy włączenie 3G jest błędem, to nie. 3G trzeba wygaszać, bo to stara, taka mało efektywna technologia i błędem byłoby tego nie robić. Natomiast jak najbardziej należy zapewnić realną ciągłość usług, zwłaszcza poza miastami, czyli powinno być to robione płynnie, więc mam wrażenie, że tu jest efekt takiej modernizacji, czyli z jednej strony operatorzy robią taką operację na żywym organizmie, starają się jak najlepiej, natomiast tak jak powiedziałem, samo jakby 5G wprost nie poprawia pokrycia, przynajmniej mówiąc o 5G tych największych prędkości. Natomiast ma przede wszystkim poprawić jakość samych usług, a nie zwiększać zasięg. Także co do tej tezy, że 3G należałoby zostawić, to absolutnie nie jest nie tędy droga.
0: No to pomówmy o tej modernizacji, pomówmy o tym ewentualnym udoskonalaniu. No bo według analiz m.in. Komputer Świata sieć G ma szereg wad. To m.in. problemy z przenikaniem przez grube ściany, ale też to, że ten sygnał osłabiają na przykład drzewa. Panie Pawle, czy to będzie bariera, czy 5G będzie siecią, która będzie stale, nieustannie wręcz udoskonalana?
1: No zdecydowanie będzie, to jest kierunek w tym momencie, w sensie to jakby nie, z pewnością operatorzy będą dalej inwestować w 5G, tym bardziej, że oprócz tych częstotliwości, które rozdysponowane były 3 lata temu, bo to myślę, że warto o tym powiedzieć, że samo 5G operatorzy dysponują nim w różnych pasmach. Może brzmi to mało intuicyjnie. Jest tak zwane pasmo pojemnościowe, które operatorzy dostali najpierw i które też wykorzystują po tym wygaszaniu 3G czy innych częstotliwości na potrzeby 5G i to przede wszystkim poprawia jakość korzystania w dużych miastach, czy na przykład dzięki temu mamy niezakłóconą łączność na koncertach, podczas dużych wydarzeń, podczas meczy, w miejscach tam, gdzie gromadzi się dużo ludzi, oni mogą się swobodnie komunikować i to są te częstotliwości takie pojemnościowe, tak zwane. Natomiast w ubiegłym roku Urząd Komunikacji Elektronicznej zadysponował też tymi częstotliwościami pokryciowymi, które mają za zadanie zapewnić jak największy zasięg, jak największe pokrycie siecią na terenie kraju. Również między innymi chodzi o to, żeby jakby tu nie chodzi o rekordowe testy prędkości, jak właśnie zapewnienie zasięgu i lepszą penetrację sygnału wewnątrz budynków, na terenach słabiej zaludnionych, czyli jakby powszechność większą dzięki temu. I operatorzy od zeszłego roku takie inwestycje prowadzą, no chociaż jest to jeszcze relatywnie krótki czas, żeby odczuć w pełni efekt tych inwestycji.
0: Ale to są na pewno znakomite informacje, ale panie Pawle, no mówi się też o tym, że 5G stanowczo i zdecydowanie obciąża też baterie w naszych smartfonach. Czy telefony będą także i do tego dostosowywane?
1: No, to jakby osobny temat rzeka, to znaczy ogniwo i baterie w telefonach. Myślę, że teraz no, nie bylibyśmy się w stanie obyć. Większość osób korzysta z telefonów stale i jakby tutaj jedyną odpowiedzią jakby na to, że rośnie po prostu zużycie danych, czy to jak dużo tych danych konsumujemy, jak bardzo jesteśmy no, uzależnieni w gruncie rzeczy od smartfonów, no to odpowiedzią są właśnie inwestycje operatorów, żeby się nam ten internet mobilny nie zapchał, bo jeżeli byśmy zostali przy starych technologiach, po prostu nie bylibyśmy w stanie wszyscy wykorzystywać wszystkich aplikacji, możliwości, jakie te smartfony dają, więc operatorzy inwestują w odpowiedzi na popyt. Tu jest prosta kalkulacja, bo inaczej nie byliby w stanie, jakby sieć tej starszej generacji nie byłaby w stanie udźwignąć tego, na co konsumenci zgłaszają zapotrzebowanie. Natomiast zmiany technologiczne, czy kwestia baterii, no pożyjemy, zobaczymy. Na pewno na razie jest to niewątpliwie słaby punkt, czy jakby żywotność naszych, czy baterii w naszych telefonach, to jest coś, co jakby technologicznie jest na pewno do poprawy, czy znajdzie się ktoś, kto tutaj się popisze patentem, czymś, co poprawi jakość czy długość korzystania z telefonu, to pożyjemy, zobaczymy. Na pewno skorzystamy my, jeżeli tak będzie, w Polsce, jak i na świecie. Tutaj to jest jakby jedna technologia.
0: Zatem wróćmy jeszcze na koniec do samej prędkości sieci 5G. Są różnice między regionami w Polsce, jeżeli chodzi o prędkość 5G, tak twierdzi firma Ookla. Panie Pawle, gdzie konkretnie jest problem z tym zasięgiem? Czy jesteśmy w stanie wskazać takie regiony Polski?
1: To znaczy ja może powiem tak, że co do zasady, to jakby mediana, czyli taka średnia, taka wartość przeciętna, środkowa, ona z roku na rok w Polsce, jeśli chodzi o mobilny internet, idzie do góry. Tak mniej więcej 25-30%. Rok w rok, nie wiem, powiedzmy w ubiegłym roku mieliśmy średnią prędkość mobilnego internetu w Polsce na poziomie prędkość pobierania około 100 megabitów na sekundę. Dwa lata temu, jakbyśmy się jeszcze cofnęli, mieliśmy mniej więcej 50 megabitów na sekundę i to jakby rośnie cały czas liniowo. Natomiast rośnie też takie odchylenie minimum i maksimum, czyli są miejsca rzeczywiście, że cały czas ta technologia 5G nie dotarła i to są czasami właśnie peryferia nawet dużych miast, tak zwane obwarzanki. Jest ten problem, który się pojawia właśnie ciągów komunikacyjnych, gdzie ludzie podróżują no i jakby mają wrażenie, że ten raz zasięg znika, a dwa, że jakość spada, czyli te tereny mniej zurbanizowane i rośnie jakby rozrzut między jednym a drugim, czyli z jednej strony możemy mieć kilkaset megabitów, nawet, nie wiem, 500 megabitów w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, a z drugiej strony możemy mieć bardzo niewielkie prędkości rzędu kilku megabitów na sekundę w terenach właśnie wiejskich czy mniej zurbanizowanych, czyli jakby jedno z drugim. No jakby tu jest główny problem, natomiast to, co powiedziałem o częstotliwościach wcześniej, o tych częstotliwościach pokryciowych, tych, które mają właśnie to 5G też zapewnić na tych terenach słabiej zurbanizowanych, to na pewno poprawi sytuację, bo już poprawia operatorzy, bo muszą, nie mają wyjścia, takie są wymogi regulatora, tu też trzeba trzymać za niego kciuki, żeby wyegzekwował odpowiednio od operatorów te zobowiązania. Oni będą dalej inwestować również w zasięgi sieci 5G na tych terenach słabiej zurbanizowanych.
0: Czyli na koniec, panie Pawle, rozumiem, że to są powiedzmy przejściowe problemy i to wszystko zostanie i będzie sukcesywnie rozwijane i przy okazji kolejnych miesięcy, kolejnych lat ten sygnał, ta prędkość będzie, można powiedzieć, równomiernie rozłożona, tak?
1: Zdecydowanie tak. Ja bym powiedział, że to wszystko jest bólem modernizacji niż cofaniem się w rozwoju, że sieć komórkowa w Polsce realnie przyspiesza i to nie jest tak, że przyspiesza tylko w miastach. Oczywiście no, dobrze by było, żeby te, czy ważne by było, żeby ten postęp było czuć właśnie jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej poza tymi terenami najmocniej zaludnionymi, ale też w pociągu, na trasie, nie wiem, na wakacjach na przykład.
0: Dyrektor działu doradztwa i analiz rynku ICT i PMR, pan Paweł Olszynka, był razem z nami w radiu RMF 24. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję również.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Przekazujemy Ukrainie sprzęt wojskowy, szkolimy żołnierzy i stworzyliśmy w Polsce hub transportowy, mówił na konferencji prasowej poświęconej pomocy Ukrainie udzielonej po wybuchu wojny konfliktu z Rosją minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To są pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot, bezpilotowe systemy, pociski rakietowe, bomby lotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane, pociski do granatników, aparatura i osprzęt oraz części zamienne do techniki lotniczej i pancernej oraz systemów przeciwlotniczych, amunicja czołgowa, amunicja artyleryjska, amunicja moździerzowa i wyposażenie indywidualne żołnierzy. Koszt tych donacji za naszych rządów to jest około 1 550 000 000 zł, czyli niespełna 10% wszystkich donacji zostało przekazanych w ostatnich latach od 2024 do 2026 roku za naszych rządów.
0: Wymieniał wicepremier. Odniósł się także do informacji o podarowaniu Ukrainie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot.
1: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Gynkiewicza. Po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski. I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, w tym wypadku tej kluczowej zdolności, utrzymują się w grupie państw objętych najważniejszymi, takimi numer jeden, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw. I tutaj pierwsze kłamstwo, które się pojawiło i manipulacja, która jest przekazywana, że Polska kiedykolwiek zwolniła i odstąpiła swoją kolejkę na rzecz Ukrainy. Ani nie byliśmy o to proszeni, ani takiej decyzji nie podjęliśmy.
0: Dodał, że każda decyzja dotycząca przekazania uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona analizą przeprowadzoną przez Sztab Generalny Wojska Polskiego.
1: Żadna donacja nie może ograniczać bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: Podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Zastrzegł, że prezentowane przez niego dane nie są pełne, bo proces odtajniania dokumentów, w których są konkretne liczby, trwa. Radio RMF

0: Radiu RMF 24 pora na piłkarskie emocje. Kto dołączy do grona ćwierćfinalistów Mundialu? Wieczorem i w nocy dwa kolejne mecze Mistrzostw Świata. Zaczynamy o godzinie 21:00 pojedynkiem Portugalii z Hiszpanią. A razem z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Iberyjskie derby.
0: Oj tak, będzie się działo. No i właśnie, Patryku, tutaj na pierwszy plan wybija się Cristiano Ronaldo.
1: Pytanie, czy jeszcze ta jego mundialowa przygoda się przedłuży, bo wiemy, że to jego ostatni mundial, więc to jest pytanie numer 1-2. No, Cristiano Ronaldo grał przez lata w Realu Madryt, więc tę hiszpańską piłkę zna doskonale. Był taki mecz w przeszłości, w którym potrafił Portugalczykom, Hiszpanom strzelić 3 gole w jednym spotkaniu. Na Mistrzostwach Świata zresztą tak było. No teraz oczywiście już troszkę leciwy Cristiano Ronaldo i sam mówi o tym, no, że już nie jest aż tak dobrym piłkarzem, jak był w przeszłości, ale ciągle potrafi bramki na mundialu strzelać. Na tym Mistrzostwach ma już przecież 3 trafienia. Także myślę, że pod wieloma względami Cristiano Ronaldo to jest tutaj numer 1. Był na przedmeczowej konferencji prasowej. Był też o niego pytany na przykład selekcjoner Hiszpanów. Także no to jest postać, która w obu krajach budzi duże emocje. Znaczy budzi pewnie piłkarska na całym świecie, ale w tych dwóch krajach bardzo mocno z uwagi na jego raz narodowość, dwa wiele lat spędzonych w Hiszpanii, no i rekordy strzeleckie ustanawiane w Realu Madryt.
0: No i na tych wspomnianych konferencjach trzeba przyznać, no wbija te szpileczki dziennikarzom. No wydaje się, że tak jakby już po tym, przepraszam, przekroczeniu 40 roku życia, gdzie już wie, że jest chyba bliżej niż dalej, no to popuszcza sobie troszkę, można powiedzieć, folguje.
1: No ale to tym największym zawsze można.
0: Oczywiście.
1: Zawsze mogli sobie pozwolić na troszeczkę więcej, albo na troszeczkę więcej szczerości, albo na nieco więcej uszczypliwości, ale to chyba dobrze. No najgorzej, jeżeli to są takie, no powiem w ten sposób, takie miałkie wypowiedzi, które są takimi wyuczonymi formułkami, prawda? No to jest coś, czego nie lubimy chyba ani my, dziennikarze, ani odbiorcy tych wszystkich treści, czyli po prostu kibice.
0: Dokładnie tak. No to teraz, Patryku, zatrzymajmy się przy historii, no bo ta historia hiszpańsko-portugalskich pojedynków jest bardzo długa.
1: Tak, no 1921 rok to był ten pierwszy mecz towarzyski w grudniu. I potem chyba przez 2 czy 3 lata zawsze w grudniu się te drużyny spotykały. Jak nie w Madrycie, to w Lizbonie. Także no rzeczywiście długa ta historia i tym numerem jeden, na którym tutaj chciałem się skupić, to rok 2018, faza grupowa mundialu, 3-3 remis i właśnie wtedy Cristiano Ronaldo potrafił strzelić 3 bramki reprezentacji Hiszpanii. Były oczywiście w ostatnich latach też mecze w Lidze Narodów. No generalnie sporo tych spotkań. Były bardzo różne wyniki. Od wysokich zwycięstw, tam nie wiem, Hiszpanów po na przykład 9-0, po oczywiście 0-0 też takie mecze się zdarzały. No były też historie takie, gdzie rzuty karne rozstrzygały o wszystkim. To chociażby finał właśnie Ligi Narodów w 2025, no przed rokiem, tak? Tam też Cristiano Ronaldo z bramką na 2-2, no i później mieliśmy rzuty karne, które dobrze potoczyły się dla reprezentacji Portugalii, ale też Cristiano Ronaldo mówił o tym przed meczem, że tutaj to Hiszpanie są faworytami, no z uwagi na to, że na ich doświadczenie i na obecne możliwości tej drużyny, właściwie do czego by nie podchodzili, to będą faworytami, ale jak widać, tych faworytów można pokonać, co właśnie pokazała Portugalia właśnie w finale Ligi Narodów 12 miesięcy temu.
0: Przypominamy, godzina 21, pojedynek Portugalii z Hiszpanią, a w nocy mecz USA-Belgia. W całej historii Amerykanie raz pokonali Belgów, ale to także jest ta piłkarska prehistoria.
1: Tak, 1930 rok, pierwszy mundial. Wtedy to było jedyne zwycięstwo, 3-0 nad reprezentacją Belgii, no i później już się nigdy Amerykanom wygrać z Belgią nie udało. Też oczywiście tych meczów nie było jakoś bardzo dużo. No, z uwagi na fakt, że Amerykanie nie zawsze grali na Mistrzostwach Świata. Oczywiście nie grali w Mistrzostwach Europy. No tutaj, prawda, już ktoś powie, że gadam trochę takie głupoty, ale taka jest prawda, że tych szans było niewiele. Natomiast jedyne zwycięstwo 96 lat temu. No to też jest fakt. Także Amerykanie, jeżeli byśmy tutaj mieli budować jakąś amerykańską historię, no to no, na tym pewnie można by zbudować jakąś fajną historię w takim hollywoodzkim stylu.
0: Dokładnie tak. A my wracamy do teraźniejszości. Folarin Balogun i historia i to zamieszanie z jego czerwoną kartką, no trzeba przyznać, Patryku, że to temat numer jeden, jeszcze przed meczem Amerykanów.
1: Tak, jestem nawet ciekaw, jak sam piłkarz na to zareaguje. To znaczy, jak on sobie na murawie będzie radził w tym meczu z Belgią, bo zakładam, że na murawie się pojawi 3 bramki już dla Amerykanów strzelone na tych Mistrzostwach Świata. Niedawno całkiem Donald Trump też zabrał głos w gabinecie owalnym w tej sprawie i przyznał, że rozmawiał z Giannim Infantino, że nie narzucał tutaj żadnych rozwiązań, ale zwraca uwagę Giannimu Infantino, no że przecież to nie był jakiś brutalny faul, tylko walka dwóch zawodników. No i jak tutaj tak można zrobić, że nasza drużyna będzie pozbawiona ważnego zawodnika, zawodnika w takim meczu. Dodał Trump, że skoro będzie taki mecz, że wszyscy najlepsi Belgowie są do dyspozycji, wszyscy najlepsi Amerykanie są do dyspozycji, no to właśnie tak powinien wyglądać sport. Kto wygra, kto przegra, to już nieistotne, no ale ta kartka dla Baloguna zdaniem Trumpa była niewłaściwa. Wypowiedział się też o pracy sędziego, także dosyć kuriozalna sytuacja, mówiąc szczerze, bo przypomnę, że Balogun został z boiska wyrzucony w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Ostatecznie FIFA zdecydowała się tę karę zawiesić na rok. No, ja nie słyszałem jeszcze o takim rozwiązaniu, również mówiąc szczerze, że mamy czerwoną... piłka nożna zawsze była prostą grą, tak? Czerwona kartka, możemy dyskutować, czy ona jest słuszna, czy niesłuszna, ale generalnie w następnym meczu raczej nie gramy, prawda? No to podstawowa sprawa. No tutaj dziwnie to wygląda. Właściwie światowe media dosyć mocnych słowach skomentowały tę sytuację. Od słów hańba, szambo, tego typu tytuły gdzieś na świecie się przewijały. Też mocny głos w sprawie zajęła UEFA, która określiła to jako przekroczenie takiej czerwonej linii, tak? Że przekroczono coś, czego przekraczać się nie powinno i że to piłce najprawdopodobniej nie wyjdzie na dobre, no bo przekraczamy jakieś takie granice, wydawałoby się oczywiste, takie, których w sporcie się przekraczać nie powinno. Dzieje się to gdzieś ponad głowami nawet zawodników, gdzieś na jakichś szczytach władzy. No dziwnie to, przyznam szczerze, wygląda. Ale w takich obecnie jesteśmy realiach, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o FIFA, no i zobaczymy, jak Balogun sobie z tym na murawie poradzi.
0: Niech to rozstrzygnie boisko. Przypominamy, Patryku, Portugalia, Hiszpania, godzina 21:00, USA, Belgia, druga w nocy, tak?
1: Druga w nocy, no mogło być lepiej troszkę.
0: Piłka nożna, spać nie można, Patryk Serwański. Tak, dokładnie. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

Radiu RMF 24 mamy więcej informacji o wczorajszym wypadku autobusu linii 186 w Warszawie. Wiele wskazuje na to, że w pojeździe doszło do usterki. Autobus uderzył w tramwaj, kilkanaście samochodów i wpadł do przejścia podziemnego. Niegroźne obrażenia odniosło 6 osób. Prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo, które jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba. Zaznaczył, że kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka, a zachowanie mężczyzny utrwalone na nagraniu z wewnętrznego monitoringu w autobusie wskazuje na usterkę pojazdu. Podkreślił, że w tej sprawie zostaną powołani biegli, którzy zapoznają się także z odczytem rejestratora autobusu. Analizujemy też, czy ta sprawa nie jest podobna do podobnego przypadku ze Śląska, dodał prokurator Skiba. Przypomnijmy, w czerwcu w Gliwicach doszło do zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego. Z relacji kierującej pojazdem wynikało, że zawiodła elektronika, co skutkowało zablokowaniem pedału gazu.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część poniedziałkowego popołudnia. Po godzinie 18 w Radiu RMF24 Andrzej Kochut i program Wszyscy Ludzie Trumpa, na który oczywiście zapraszam. A jako że zbliża się godzina 18, pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Bardzo wszystko już mówię. Rząd odtajnia pomoc dla Ukrainy, co usłyszeliśmy od szefa MON-u, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności.
1: Lotnisko w Katanii na Sycylii tymczasowo zamknięte. Największy aktywny wulkan Europy, Etna, ponownie dało sobie znać. W faktach o 18 nie zabraknie także doniesień z mundialu. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt warty 1,550 mln złotych. Za czasów poprzedniej ekipy władzy ta kwota była prawie 10 razy wyższa.

0: porównywalna, to 10:1 i przekazanie rakiet nie uszczupla naszego bezpieczeństwa.
1: W ostatnich 3 latach nie mogliśmy już przekazać wiele sprzętu, ponieważ takie są, a nie inne możliwości państwa polskiego. I granicą jest zdolność i bezpieczeństwo państwa polskiego i zdolność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
0: Wicepremier podkreślił też, że w kolejnych tygodniach zostaną ujawnione konkretne liczby czołgów, śmigłowców przekazanych przez poprzedni rząd. Sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Greinert.
2: Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
3: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym 2 brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
2: Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie całkowicie zamknięte jeszcze przez 2 godziny. Jest to spowodowane aktywnością wulkanu Etna, który wyrzuca w powietrze tony pyłów. Mogą one uszkodzić silniki samolotów i zagrozić bezpieczeństwu pasażerów. W związku z tym 17 przylotów przekierowano do Palermo. Linie lotnicze podstawiają autokary do przewozu podróżnych. Normalnie funkcjonuje natomiast lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii. Hiszpania czy Portugalia? Kto dołączy późnym wieczorem do grona ćwierćfinalistów Mundialu? Mecz tych drużyn o 21:00. A z nami w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Patryku, i pytanie, czy Portugalczycy przełamią defensywę Hiszpanów?
4: No właśnie, bo w 4 spotkaniach Mundialu Hiszpanie nie stracili jeszcze bramki. A kto miałby strzelić gola dla Portugalii? No wielu panów tej reprezentacji wskazuje oczywiście na Cristiano Ronaldo. Hiszpania jest zawsze kandydatem do wygrania wszystkiego. Mistrzostwa Świata, Europy czy Ligi Narodowej. Teoretycznie są faworytem. Ja uwielbiam grać przeciwko tej drużynie. Wierzę, że to Portugalia wygra i awansuje do ćwierćfinału, podkreślał CR7, który przeciwko Hiszpanii zagra już po raz 11 w karierze. Pierwszy taki mecz rozegrał 22 lata temu. To będzie też ważny pojedynek dla trenera Portugalczyków. Jest nim bowiem Hiszpan Roberto Martinez.
5: Wakacje z RMF FM.
2: Cudzy chwalicie, swego nie znacie. Tak mówią pasażerowie kolei, którzy wybrali się dziś w podróż linią łączącą Wrocław ze Szczecinem. Nadodrzanka to propozycja w naszym cotygodniowym wakacyjnym cyklu o najładniejszych trasach kolejowych.
6: Można w pociągu też odpocząć.
7: Jasne, oczywiście, że tak. Wtedy jeszcze jak tutaj taka cisza płani, bo tych ludzi, no to było super. Nie?
6: Były takie fragmenty, park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
7: To chyba
6: tak, jak
7: było
6: chyba pani
7: to
6: mówi,
7: takie...
6: jest się czym pochwalić w Polsce.
7: No oczywiście, że tak. My zawsze, mówię, cudze chwalimy, a swego nie znamy, a to jest takie ukojenie, nie? Taka troszkę ucieczka od tego, co jest w miastach. Także naprawdę super.
2: Usłyszał na dojeździe do Szczecina nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A w kolejnych faktach będą porady dla turysty XXI wieku, czyli takiego, który nie rozstaje się ze smartfonem w czasie podróży zagranicznych. Zapraszam już w imieniu Katarzyny Podrazy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa, w których jak co tydzień przybliżam świat amerykańskiej polityki. Obchody 250-lecia niepodległości USA przebiegają w cieniu politycznych napięć i licznych kontrowersji. Prezydent Donald Trump nadał uroczystościom własny charakter, stawiając siebie w centrum wydarzeń, forsując monumentalne projekty, które wywołują gorące dyskusje w całym kraju. Czy to święto wszystkich Amerykanów? Zapraszam.

To jest radio RMF 24. Słuchacie programu Wszyscy Ludzie Trumpa. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Obchody, które miały być okazją do narodowej jedności, stały się jednak areną politycznych sporów, rywalizacji między Kongresem a Białym Domem. No i obnażają megalomanię Donalda Trumpa. Donald Trump wreszcie doczekał się swojego łuku triumfalnego. Bo przypomnijmy, amerykański prezydent ma kilka pomysłów na to, jak upiększyć amerykańską stolicę. Sala balowa przy Białym Domu, nowa sadzawka, Reflecting Pool naprzeciwko Lincoln Memorial, trochę o tym mówiłem w poprzednim odcinku. No ale wśród tych upiększeń znalazł się również łuk triumfalny na wzór paryskiego, wysoki na 250 stóp, żeby oczywiście uczcić 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. To oznacza, że ten amerykański łuk, jeżeli powstanie, będzie wyższy nie tylko od paryskiego, ale także od monumentu celebrującego meksykańską rewolucję, a także od łuku triumfalnego w Pjongjangu, stolicy Korei Północnej. Oczywiście na tą amerykańską dominację przyjdzie nam jeszcze poczekać. Na razie wybrane jest miejsce. To miejsce znajduje się idealnie na osi pomiędzy Lincoln Memorial a Arlington, czyli najważniejszą amerykańską nekropolią. Trwają spory co do tego, jak ten łuk ostatecznie ma wyglądać. Administracja przedstawiła swój projekt. Komisja Sztuk Pięknych zaopiniowała. No i między innymi w wyniku tej opinii z otoczenia tego łuku znikną 4 złote lwy. One miały być na takich niższych postumentach u stóp tej konstrukcji. Argumentem Komisji Sztuk Pięknych było, że lwy nie występują naturalnie w okolicach Waszyngtonu i w ogóle na terytorium Stanów Zjednoczonych. No, z jednej strony prawda, a z drugiej strony należy pamiętać, że podobne lwy od ponad 100 lat pilnują nowojorskiej biblioteki publicznej, no ale tamte przynajmniej nie są złote. Budowa, kiedy już się zacznie, ma postępować bardzo szybko, bo łuk ma być budowany, tak wynika z dokumentów przedstawionych przez administrację, przez 20 godzin na dobę w dwóch zmianach po 10 godzin. Wszystko po to, by zdążyć przed końcem kadencji prezydenta Trumpa. Ale nieprzypadkowo na początku tego odcinka powiedziałem, że Trump już doczekał się łuku triumfalnego w Waszyngtonie. Otóż przy okazji obchodów rocznicowych, o których powiem więcej za moment, na National Mall w centrum Waszyngtonu stanął taki łuk triumfalny, nieco mniejszy od tego, który finalnie ma się pojawić przed cmentarzem w Arlington. Natomiast też to nie jest łuk, można powiedzieć, ostateczny, bo jest to jedynie makieta, która, mówią złośliwi, wygląda trochę jakby przygotowano ją w grze Minecraft, ponieważ gdzieś zniknęły te wszystkie zdobienia, które widzieliśmy na projekcie ostatecznego łuku. Jest taka dosyć prosta, biała bryła ze złotymi figurami na szczycie. Trochę wątpliwości budzi również wykonanie. W sieci pojawiło się trochę zdjęć i nagrań wspomnianego łuku, pokazujących, że ta materia, którą obłożono stelaż, nie przylega idealnie, gdzieś się rozłazi, gdzieś się marszczy. Wszystko to wygląda niestety dla prezydenta i jego administracji nieco tanio. A ta konstrukcja, ten pseudo łuk triumfalny, który pojawił się na National Mall, to oczywiście element większych obchodów 250-lecia Deklaracji Niepodległości. Z tej okazji State Fair, czyli taki rodzaj jarmarku, targów, został zorganizowany w centrum Waszyngtonu. O tych obchodach, o kontrowersjach wokół nich będę się starał dzisiaj więcej opowiedzieć. Czas na krótką przerwę, a po niej jak wyglądały pierwsze wielkie obchody z okazji stulecia Deklaracji Niepodległości. Zostańcie z nami.

0: Tu wieczorny program w radiu RMF24. Jak wyglądały obchody z okazji stulecia podpisania Deklaracji Niepodległości? Czy było to święto, które łączyło Amerykanów, czy również obnażało podziały?
1: Na początek odrobina historii. Oczywiście moment, który Amerykanie teraz celebrują, to 250-lecie podpisania Deklaracji Niepodległości, do którego doszło 4 lipca 1776 roku, kiedy przedstawiciele 13 zbuntowanych kolonii zgromadzeni w Filadelfii podpisali taki niezbyt długi dokument, w którym opierając się na prawie naturalnym, na porządku świata stworzonym przez Boga, wskazywali, dlaczego wypowiadają posłuszeństwo brytyjskiemu monarsze. No i znaczną część tego dokumentu zajmują przewiny monarchy wobec amerykańskich kolonistów. Natomiast świat zapamiętał tą deklarację. Amerykanie ją dzisiaj pamiętają nie ze względu na żale kolonistów sprzed ponad 200 lat, ale ze względu na pewne zapisy, które znalazły się w preambule tego dokumentu, gdzie autorzy stwierdzają fakt, iż ludzie zostali stworzeni równymi oraz posiadają pewne niezaprzeczalne prawa, prawo do życia, prawo do wolności, prawo do poszukiwania szczęścia między innymi. No i to właśnie stało się inspiracją dla pokoleń późniejszych Amerykanów, a także dla innych osób na całym świecie walczących o prawa człowieka. Podpisanie tamtej deklaracji przez Kongres Kontynentalny w Filadelfii oznaczało ostateczne zerwanie z monarchią. No i mimo, że amerykańska wojna o niepodległość, amerykańska rewolucja trwała jeszcze kilka lat i zakończyła się dopiero traktatem paryskim w 1783 roku, to właśnie od tamtej daty, od 1776 roku Amerykanie liczą swoją niepodległą państwowość. Tą rocznicę celebrują. Oczywiście kolejne odsłony były bardzo hucznie świętowane w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze wielkie obchody nastąpiły 100 lat po podpisaniu Deklaracji Niepodległości w 1876 roku. Trudnym momencie dla Stanów Zjednoczonych, bo było to nieco ponad 10 lat po zakończeniu wojny secesyjnej, wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie świętowali wielką międzynarodową wystawą w Filadelfii. Rozmach tego wydarzenia był ogromny. Powstało około 200 budowli, w których mieściły się różne elementy tej wystawy, w tym kilka takich naprawdę dużych hal wystawowych. Jeden z budynków ocalał do dziś, Memorial Hall, można zwiedzać podczas wizyty w Filadelfii. Ten moment, moment celebrowania setnej rocznicy Deklaracji Niepodległości, był wtedy nie tylko okazją do historycznych wspominek o tym, jak przebiegały dzieje młodego wówczas państwa, ale też był to moment pokazania rosnącej potęgi Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim potęgi inżynieryjnej. Jedna z wielkich hal wystawowych została w całości poświęcona maszynom, żeby pokazać, jak to państwo się rozwija. Oprócz tego w ramach wystawy w Filadelfii można było też zobaczyć rękę statui wolności, tą rękę trzymającą pochodnię. Statua oczywiście była darem francuskim. Musiała minąć jeszcze dekada, żeby pojawiła się blisko wybrzeży Nowego Jorku, ale wówczas w ramach tej wystawy w Filadelfii była możliwość wspięcia się na tą rękę po drabinie. Kosztowało to kilkadziesiąt centów. W ten sposób zbierano środki na to, żeby tą statuę postawić, bo oczywiście przygotowanie dla niej postumentu oraz skręcenie jej w Stanach Zjednoczonych też niosło za sobą istotne koszty, więc w ten sposób szukano środków. Wystawa w Filadelfii w 1876 roku okazała się wielkim sukcesem. Przyciągnęła blisko 10 milionów odwiedzających. 50 lat później, w 1926 roku, również moment do świętowania nie był łatwy, no bo przygotowania do celebrowania rocznicy rozpoczęto już 10 lat wcześniej, w 1916. Wkrótce jednak je przerwano ze względu na dołączenie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. Później nastąpił ten trudny okres powojenny, no i w takim czasie Ameryka przygotowywała się do tych celebracji. Zorganizowano kolejną wielką międzynarodową wystawę w Filadelfii. Można powiedzieć, że znakiem czasów było uzupełnienie tej wystawy o stadion, a także o miejsce rozrywki, o park rozrywki. Ameryki, gdzie pojawiły się takie atrakcje jak miniaturowa kolejka czy Arka Noego z prawdziwymi zwierzętami. Jednak te wszystkie atrakcje nie przyciągnęły aż tak wielu widzów, aż tak wielu gości, co w tej pierwszej odsłonie 50 lat wcześniej. I już w czasie trwania tej wystawy w sierpniu 1926 roku gazety donosiły o finansowej klapie tego przedsięwzięcia i o problemach z wypłatami dla pracowników tego przedsięwzięcia, pracowników tej międzynarodowej wystawy. W 1976 roku moment świętowania znowu przypada w trudnym historycznie momencie dla Stanów Zjednoczonych. Prezydentem jest Gerald Ford. Richard Nixon musiał zrezygnować ze względu na aferę Watergate. Stany Zjednoczone dopiero co wyplątały się z wojny w Wietnamie. Początkowo przygotowywano kolejną wielką wystawę, która miała się odbyć albo w Filadelfii, albo tym razem w Bostonie, Expo 76, ale wiele perypetii po drodze sprawiło, że do tej wystawy nie doszło. Przed czasem rozwiązano komisję, która miała się zajmować przygotowaniami do tej wystawy, no i ostatecznie zwyciężyła koncepcja obchodów bardziej rozproszonych, zróżnicowanych, rozrzuconych po całych Stanach Zjednoczonych, no i było tego naprawdę dużo. Zawody sportowe, pokazy fajerwerków, parady. Smithsonian Institute odtworzył wystawę, tą pierwszą, elementy tej pierwszej wystawy z 1876 roku w Waszyngtonie. Można było zobaczyć, co 100 lat wcześniej cieszyło oczy Amerykanów, ale osiągnął też coś większego. Przy National Mall, o którym jeszcze dzisiaj będzie mowa, otwarto Air and Space Museum, czyli takie muzeum, gdzie można podziwiać amerykańskie zdobycze, jeśli chodzi o podbój przestrzeni powietrznej, a także przestrzeni kosmicznej. To ostatnie bardzo istotne, no bo to przecież epoka lotów w kosmos. W tym samym roku rocznicowym 1976 NASA prezentuje pierwszy prom kosmiczny, który miał zrewolucjonizować podróże w kosmos. Pierwotnie miał się zresztą nazywać Constitution, ale ostatecznie stanęło na nazwie Enterprise. No i jeszcze w Nowym Jorku odbywa się parada żaglowców. Przypływa kilka naprawdę dużych, w tym polski Dar Pomorza. Tu stawiam kropkę. Po przerwie opowiem, jak obecna sytuacja polityczna w USA wpisuje się w tegoroczne obchody.

To jest Radio RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut. To są Wszyscy ludzie Trumpa, w których opowiadam dziś o jubileuszu 250-lecia Deklaracji Niepodległości. Niewątpliwie jubileusz zdominowała osoba Donalda Trumpa, który po tym jak objął urząd prezydenta postanowił na nowo stworzyć plan tego świętowania. Jak w to wszystko wpisują się tegoroczne obchody? Otóż sytuację znowu mamy skomplikowaną. Wojna w Iranie, rywalizacja z Chinami, napięcia wokół prezydentury Trumpa, dodatkowo znowu zamieszania, jeżeli chodzi o organizację obchodów, no bo z jednej strony 10 lat temu Kongres wyznaczył specjalną komisję, która miała się tym zajmować, America 250, ale w 2024 roku wybory ponownie wygrał Donald Trump i stwierdził, że te obchody, jedne z najważniejszych obchodów w ostatnich latach, powinny się odbywać w większym stopniu pod kontrolą prezydenta, no i tak powstała inna organizacja, teoretycznie niezależna, teoretycznie prywatna, czyli Freedom 250, która zaczęła konkurować z tą kongresową o to, kto powinien mieć większe znaczenie w organizacji obchodów tej jednej z najważniejszych rocznic w historii Stanów Zjednoczonych. America 250, czyli to ciało stworzone przez kongres, plany miało ambitne, ale lata mijały, a jakiegoś rezultatu tego planowania bardziej spektakularnego widać nie było. Niczego w rodzaju nowego Air and Space Museum raczej w tym roku nie zobaczymy. No i też do tego dochodzą pewne problemy finansowe, ponieważ kongres chciał przeznaczyć na organizację tych obchodów $150 milionów, ale tylko niewielka część, około $25 milionów, trafiło do America 250, reszta gdzie indziej, przede wszystkim do Freedom 250, ale też na inne projekty wspierane przez prezydenta Trumpa. A co wymyślili ludzie prezydenta? No cóż, ogali UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa, którą jakoś tam włączono w obchody 250-lecia niepodległości, już trochę mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Innym pomysłem na uczczenie tej ważnej rocznicy jest zorganizowanie Great American State Fair, czyli rodzaju jarmarku, targów w centrum Waszyngtonu na National Mall, gdzie mają się zaprezentować stany i terytoria amerykańskie i w ten sposób w obchodach ma się połączyć cały kraj. Oprócz tej nieszczęsnej repliki łuku, o której wspominałem na początku, powstało więc przy okazji tego State Fair sporo prowizorycznej zabudowy stylizowanej na takie klasycystyczne budynki, żeby nawiązać do najważniejszych budowli w amerykańskiej stolicy. Tam oczywiście umieszczone są pawilony, w których prezentują się stany i terytoria, choć nie wszystkie, bo te spory dotyczące organizacji obchodów odbiły się również i tutaj część stanów stwierdziła, że nie chce w tym partycypować, nie chce na to wydawać pieniędzy, by się zaprezentować w centrum Waszyngtonu w ramach prezydenckich obchodów. No i w związku z tym część tych pawilonów nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Oprócz tego pojawił się jeszcze diabelski młyn, bardzo ikonicznie wyglądający w centrum National Mall, ale podobno cierpiący na problemy z dostawami prądu. Nie zawsze działał w momencie otwarcia. Nie powaliła również frekwencja, o tym dużo było w amerykańskich mediach społecznościowych. Pokazywano dosyć puste National Mall i dosyć niewielką liczbę ludzi poruszającą się po tych pawilonach. Oczywiście były miejsca, które przyciągały nieco więcej widzów, tam gdzie są żywe zwierzęta, gdzie był organizowany pokaz rodeo. Jest też strefa kibica powiązana z odbywającym się w Stanach Zjednoczonych mundialem. Tam również ludzi było trochę więcej, no ale na drugą nogę pokazywano na przykład koncerty, które odbywały się w ramach tego jarmarku, na których nie było prawie nikogo. Na koniec sierpnia są również zaplanowane wyścigi IndyCar Series w Waszyngtonie. Samochody będą się ścigać dosłownie pod samym Kapitolem, więc będzie to na pewno widok niezwykły. Również w sierpniu mają się odbyć Patriot Games, w ramach których młodzi ludzie od 14 do 17 roku życia, którzy obecnie mogą wysyłać zgłoszenia, będą reprezentowali swoje stany bądź terytoria, no i w ten sposób zmagając
ćwicząc się w nieznanych jeszcze konkurencjach wymagających siły fizycznej i umysłowej, powalczą o stypendium. Osobno chłopaki, osobno dziewczyny. Zwycięzca może liczyć na stypendium warte $125,000. To wszystko w sierpniu. Donald Trump postanowił stanąć w centrum tych obchodów. Teraz czas na przerwę. Słuchajcie radia RMF 24.

0: To jest poniedziałkowy wieczór w radiu RMF 24. Trwają Wszyscy ludzie Trumpa. Poza tym, że Donald Trump zdominował swoją osobą 250-lecie ogłoszenia deklaracji niepodległości, to również poważnie zmienił narrację historyczną i pomija ważne fakty z przeszłości USA.
1: Z rywalizacji pomiędzy prezydenckimi i kongresowymi obchodami wynikają również inne kontrowersje. No, chociażby na początku czerwca było głośno o koncertach, które miały zostać zorganizowane właśnie w ramach tych prezydenckich obchodów Freedom 250, no ale okazało się, że do nich nie dojdzie, ponieważ wielu artystów zdecydowało się wycofać, kiedy zorientowali się, że wydarzenie, w którym postanowili brać udział, to nie są te obchody ogólnopaństwowe organizowane przez kongres, tylko właśnie te niejako prywatne, bardziej kojarzone z prezydentem. America 250 czy Freedom 250, łatwo się pomylić. Ale oprócz tych kontrowersji organizacyjnych, innym problemem jest pytanie o to, jaką historię Amerykanie powinni celebrować w 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. No bo przecież ostatnie lata to w Stanach Zjednoczonych wielki spór o historię. Obalanie pomników, zmiany nazw, miejsc publicznych, dyskusje o tym, kto powinien być bohaterem, a kto nim być nie powinien. Było to związane z większym akcentowaniem tych ciemnych kart amerykańskiej historii, niewolnictwa, segregacji, stosunku państwa amerykańskiego do plemion wcześniej zamieszkujących to terytorium, gdzie dziś znajdują się Stany Zjednoczone. Była na ten temat wielka ogólnopaństwowa debata, no i można powiedzieć, że takim jej kulminacyjnym momentem był ruch Black Lives Matter i te jego sukcesy z okresu pandemii 2020, częściowo 2021 rok. Jednak powrót Donalda Trumpa do Białego Domu to element reakcji na tamto zjawisko, na ten historyczny rewizjonizm, który w Stanach zapanował po 2020 roku. Charakterystyczny był na przykład spór wokół projektu 1619. 1619 data przybycia pierwszych niewolników na terytorium, gdzie obecnie znajdują się Stany Zjednoczone. Chodziło o to, żeby nieco przesunąć akcenty w amerykańskiej historii, pokazać, że to bardziej skomplikowana historia niż tylko anglosaskie osadnictwo i później niepodległość od korony brytyjskiej. No ale powrót Donalda Trumpa to odrzucenie tego zajmowania się przede wszystkim ciemnymi kartami historii, powrót do takiej bardziej patriotycznej, pozytywnej opowieści o Stanach Zjednoczonych, nawet jeśli czasem trochę uproszczonej. No i właśnie taka historia jest rozpowszechniana w ramach tych prezydenckich obchodów, chociażby warto zwrócić uwagę na tak zwane Freedom Trucks, czyli ciężarówki, tiry krążące po Stanach Zjednoczonych, które są rodzajem mobilnych muzeów, gdzie prezentowana jest właśnie taka, można powiedzieć, bardziej patriotyczna, na pewno bardziej uładzona wersja amerykańskiej historii. No i wreszcie jest sam prezydent, którego w ramach tych obchodów rocznicowych jest po prostu dużo. Nawet w tych wspomnianych ciężarówkach, muzeach są wyświetlane filmy z prezydentem Trumpem. Pojawiły się na przykład specjalne, limitowana edycja, można powiedzieć, paszporty rocznicowe. Paszporty nowoczesne mają to do siebie, że na kolejnych stronach pojawiają się różne ilustracje, no i w tym konkretnym paszporcie, obok tego obrazka bardzo znanego z podpisania Deklaracji Niepodległości, pojawia się również portret prezydenta. Miało być święto łączące wszystkich Amerykanów, tymczasem Donald Trump podzielił społeczeństwo i siebie postawił w centrum wydarzeń. Jaki rachunek wystawią mu wyborcy? Dowiemy się już na jesieni podczas wyborów połówkowych. I to tyle na dziś. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich ludzi Trumpa, które znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.

0: 19. Wiele ważnych tematów teraz dla Was. Fakty w RMF FM i Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Tragedia w dolnośląskiej Lutyni. Nie żyje jedna osoba, druga trafiła do szpitala. To nieoficjalne informacje RMF FM. Zamieszanie na krakowskim lotnisku w Balicach. Powodem prawdopodobnie dron. Polscy koszykarze w starciu z Holendrami. To walka o zwycięstwo w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. W faktach nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się?
2: Policja w sprawie zatrzymała podejrzanego. To młody mężczyzna, który miał zapruszyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutyni. Prawdopodobnie chciał zatrzeć ślady. Według naszych nieoficjalnych ustaleń nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany. Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym.

0: nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona.
1: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
0: Biało-czerwoni koszykarze grają z Holandią. To ostatni mecz pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy na razie z kompletem 5 zwycięstw na koncie. A w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku, będzie kolejna wygrana?
2: No trzeba będzie na to zapracować w drugiej połowie po dwóch kwartach, bowiem prowadzimy, ale skromnie 46 do 44. Nasza gra w obronie, tu mogłoby być trochę więcej agresji, bo kilka akcji Holendrzy kończyli bardzo łatwymi punktami. Najwięcej punktów, jeśli chodzi o biało-czerwonych, no to na razie 12 na koncie Kamila Łączyńskiego, naszego weterana. Skromny dorobek Mateusza Ponitki, tylko 6 minut na parkiecie i 2 punkty.
0: Dziękujemy za relację, a więcej o tym pojedynku usłyszycie w pierwszych dziś mistrzowskich faktach sportowych o 20. Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem także w czasie podróży zagranicznych. Szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia, radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM, a inne rekomendowane zabezpieczenie?
3: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować, to nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie i podać numer telefonu, bądź też, jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mamy.
0: A już w kolejnych faktach o 20 podpowiemy Wam, czy płacenie smartfonem za granicą jest bezpieczne dla naszych finansów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF24. Tu radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły się ich dalsze losy? W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dzisiaj wracamy do historii z roku 1985. Jesteśmy w kanadyjskim Edmonton, gdzie doszło do tragicznego wypadku kolejki górskiej Mindbender. Kuba Śliwiński, zapraszam.

0: Słuchacie podcastu radia RMF24 Czarne Skrzynki. Wracamy do koszmarnych wydarzeń w kanadyjskim Edmonton, gdzie w roku 1985 doszło do wypadku kolejki górskiej Mindbender. Rod nagle czuje, jak sunący po szynach mały, żółty, metalowy wagonik, w którym siedzi, zaczyna szarpać z boku na bok. Przed chwilą świetnie się bawił na tej nowej, spektakularnej kolejce górskiej, ale teraz chciałby, by przejażdżka natychmiast się skończyła. Coś jest nie tak. Nie chodzi tylko o sposób, w jaki wagonik zaczął się trząść. Przyjemne mrowienie w żołądku zmieniło się w twardy, bolący guz, a dreszczyk emocji przerodził się w niepokój o to, czy atrakcja faktycznie jest bezpieczna. Wagonik trzęsie się w dziwny sposób, a w trakcie przejazdu z wielką szybkością przez jeden z ostrych zakrętów niemal wypada z szyn. Do Roda dociera, że przed nim i siedzącym obok Davidem, jego przyjacielem, została ostatnia pętla przejażdżki. Budząca strach, myśl o tym, że wkrótce znajdzie się do góry nogami w chybotliwym wagoniku, przyprawia go o mdłości. Mężczyzna mocno chwyta za pałąk zabezpieczający na nogach, ale nie stawia on żadnego oporu. Rod zdaje sobie sprawę, że on i jego przyjaciel David nie są już zabezpieczeni.
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Koszmarna przejażdżka rollercoasterem Mindbender. Jest sobota, 14 czerwca 1986 roku. Wszyscy chodzą w kurtkach z szerokimi poduszkami na ramionach, kombinezonach ze spandeksu w jaskrawych kolorach i w sukienkach z bufiastymi rękawami. Whitney Houston niedawno wydała swój przebój How Will I Know, który jest teraz grany na okrągło w stacjach radiowych na całym świecie. Niedawno doszło do potwornej katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu, więc energetyka jądrowa jest gorącym tematem rozmów przy stołach na całym świecie. Nawet w tak odległym Edmonton w Kanadzie. Ale mieszkańcy Edmonton rozmawiają również o uporczywej i niezwykle długiej zimie. Jeszcze w maju przez miasto przetoczyła się burza śnieżna, co sprawiło, że konieczne było zamknięcie szkół i wielka akcja odśnieżania. W Edmonton tęsknota za latem jest wyjątkowo mocna, a wyczekiwani letni turyści już niebawem zaczną gromadzić się w całej prowincji Alberta. Będą pływać na kajakach i pontonach po niesamowitych, błękitnych jeziorach, otoczonych wysokimi, skalistymi górami. Tęsknota za latem i wolnością jest szczególnie wyczuwalna wśród młodych ludzi z Edmonton. Takich jak dwaj najlepsi przyjaciele, 25-letni Rod Czejko i 24-letni David Sager. Jak często powtarza Rod, on i David są bardzo podobni, a jednocześnie bardzo różni. Rod nie opisałby siebie jako spokojnego, ale można go za takiego uznać w porównaniu do Davida, który jest prawdziwym poszukiwaczem mocnych wrażeń. Wczoraj, podobnie jak w wiele poprzednich piątków, wybrali się na miasto i w jednym z pubów David wygrał amatorski konkurs striptizu. Rod docenia zdolność swojego przyjaciela do dawania z siebie wszystkiego, bo wie, że z nim zawsze będzie się dobrze bawił. Jest sobotnie popołudnie. Rod zaczął dochodzić do siebie po trwającej zdecydowanie zbyt długo tułaczce od pubu do pubu. Postanowili zatem ponownie spotkać się z Davidem i zrobić coś jeszcze tego wieczoru. Spotykają się w West Edmonton Mall. Kiedyś było to największe centrum handlowe na świecie i chociaż nie zajmuje już pierwszego miejsca, to nadal jest ogromne. Jest wielkości 15 stadionów piłkarskich. Ma wiele restauracji i sklepów, małe zoo z ptakami i tygrysami i jest otwarte do późnych godzin wieczornych. Znajduje się tu także największy kryty park rozrywki w Ameryce Północnej. Innymi słowy, młodych mieszkańców Edmonton zawsze tutaj czeka ciekawy wieczór, a Rod i David są przekonani, że ten nie będzie wyjątkiem. Gdy Rod wchodzi do centrum handlowego, radosne rozmowy tłumu mieszają się z muzyką dobiegającą z różnych sklepów. Chłopak najpierw spotyka się ze swoją dziewczyną Joanne i przez chwilę włóczą się po centrum handlowym, zanim spotkają się z Davidem i kilkoma innymi znajomymi. Dwoje z nich to para, Tony i Cindy, którzy sugerują, aby wszyscy ustawili się w kolejce na przejażdżkę Mindbender. Mindbender to całkiem nowa atrakcja w parku rozrywki, ukończona zaledwie 6 miesięcy temu. Atrakcja przyciąga ludzi z całej Kanady, którzy chcą wypróbować słynnego rollercoastera. Może West Edmonton Mall nie może już pochwalić się mianem największego centrum handlowego na świecie, to zamiast tego może pochwalić się niesamowitym Mindbenderem. Jest to najdłuższa na świecie kryta kolejka górska z aż 3 pętlami pokonywanymi z zawrotną prędkością. Ale ponieważ atrakcja stała się tak popularna, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przyjaciele zgadzają się, że nie ma na co czekać i trzeba od razu ustawić się w kolejce. Jednak nie wszyscy w grupie są zachwyceni pomysłem na przejażdżkę. Pomimo, że park rozrywki wydał ogromne pieniądze na kampanię marketingową atrakcji, dziewczyna Rhoda Joanne nie jest do niej przekonana i odrobinę się obawia. Postanawia zostać i zamiast tego obserwować pozostałych podczas tej zabawy. Rod, David, Cindy i Tony dołączają do kolejki. A Tony zaczyna trochę przekomarzać się z Cindy, która jest zdenerwowana jazdą. Tony uspokaja partnerkę, że Mindbender ma być jedną z najbezpieczniejszych przejażdżek na świecie. Ale to nie działa na Cindy, która ze strachu zaczyna odczuwać ścisk żołądka. Dziewczyna próbuje się odstresować, nucąc jedną z ulubionych piosenek Rolling Stonesów She's So Cold. To sprawia, że Tony naśmiewa się z niej jeszcze bardziej. David i Rod stoją przed swoimi przyjaciółmi w kolejce. Nie są szczególnie zdenerwowani, ale odczuwają lekki niepokój. Wydaje się, że kolejka w ogóle się nie posuwa, mimo że czekają już od dłuższego czasu. By zapełnić czymś czas, rozmawiają o wszystkim, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Szczególnie dobrze bawią się, gdy Rod wspomina striptizowy sukces Davida. Śmieją się i rozmawiają, a po chwili zdają sobie sprawę, że poczynili znaczne postępy w kolejce i wkrótce będą mogli wsiąść na pokład Mindbendera.

Radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Tak też było w roku 1985 w kanadyjskim Edmonton, gdzie doszło do tragicznego wypadku kolejki górskiej Mindbender. W końcu jeden z pociągów wjeżdża tuż przed grupę przyjaciół. Pociąg składa się z 4 wagonów w różnych kolorach, a każdy z nich mieści 4 osoby. Rod i spółka postanawiają wybrać ten żółty. Znajduje się on z tyłu pociągu. Gdy tylko bramy się otwierają, przyjaciele pędzą do przodu i siadają, ciesząc się, że ich plan się powiódł. Rod i David siadają na miejscach z tyłu, a Paratony i Cindy przed nimi. Wszystkie 16 osób zajmuje swoje miejsca i zapina małe paski na nogach. Rod odchyla się trochę do tyłu i czeka na metaliczny dźwięk, który słychać, gdy wagoniki zaczynają się toczyć. Bierze kilka głębokich oddechów. Przyjaciele śmieją się jeszcze trochę z nerwowej Cindy, zanim nagle dociera do nich dźwięk sygnalizujący odjazd. Pociąg rusza, a 4 wagony wkrótce wspinają się pod strome wzgórze. Głośnym rozmowom podekscytowanych pasażerów towarzyszy skrzypienie kół o szyny. Zdenerwowani i podekscytowani pasażerowie machają do członków swoich rodzin i przyjaciół stojących na betonowej podłodze, a pociąg nadal powoli pnie się w górę. Gdy szyny wyrównują się i wagoniki docierają na szczyt wzgórza, ryk zaczyna słabnąć. Pociąg na sekundę całkowicie się zatrzymuje, po czym nagle gwałtownie przyspiesza. Słychać radosne krzyki, gdy pędzi po pierwszym stromym zjeździe i pokonuje ostry zakręt. Ciała są przerzucane z boku na bok, czuć ogromny przyrost adrenaliny. Zbliża się pierwsza z 3 pętli tej atrakcji. Przez krótki czas wszyscy będą do góry nogami. To właśnie jest ten najbardziej ekscytujący moment przejażdżki. Gdy pasażerowie obserwują, jak pierwsza pętla rozbija się przed nimi, krzyczą coraz głośniej, a widzowie na ziemi patrzą z rozbawieniem. Joanne, dziewczyna Roda, uśmiecha się do swoich przyjaciół, próbując podążać za nimi wzrokiem po krętym i obracającym się torze. Przyjaciele zaczęli już pokonywać pierwszą pętlę i zanim zdążyli mrugnąć, pociąg znów się wyprostował. Pasażerowie śmieją się z siebie nawzajem i z własnych reakcji, a cały wagonik kipi radością. Ani Rod, ani pozostali pasażerowie nie wiedzą, że wagon pociągu wydawał ostatnio dziwne dźwięki. Kilka razy w ciągu ostatniego tygodnia ludzie podnosili alarm o dziwnym hałasie dochodzącym z Mindbendera, a zaniepokojeni operatorzy poprosili personel konserwacyjny o przyjrzenie się sprawie. Pracownicy obsługi technicznej kilkakrotnie przejechali pociągiem bez pasażerów przez cały tor Mindbendera. Nie usłyszeli nic dziwnego i zdecydowali, że nie ma powodów do niepokoju. To właśnie żółty wagon, w którym siedzi Rod z przyjaciółmi, był źródłem niepokojącego hałasu. Rod, David, Cindy i Tony obserwują, jak druga z 3 pętli trasy pojawia się przed nimi. Jeszcze nie zdążyli dojść do siebie po pierwszej, a już nadszedł czas, aby wjechać na drugą. Teraz są już na pętli, a pasażerowie krzyczą i śmieją się, gdy wiszą do góry nogami i widzą całe centrum handlowe z tej niezwykłej perspektywy. Po chwili pociąg prostuje się i kontynuuje jazdę przez wzgórza i zakręty. Podekscytowani pasażerowie krzyczą, a Roda nie przestają bawić reakcje przyjaciół na ostre zakręty i wzgórza. Ale nagle coś dzieje się z całym jego ciałem. Ekscytacja ustępuje. Zostaje zastąpiona czymś innym. Czymś, co sprawiło, że zamarł. A dreszczyk emocji zmieszany z rozkoszą został zredukowany do czystego strachu. Czuje, że mały, żółty wagonik, w którym siedzi z trójką przyjaciół, zaczyna kołysać się z boku na bok. Kołysze się naprawdę mocno. Słychać dziwne skrzypienie, a cały pociąg zwalnia w niepokojący i nieregularny sposób. Coś jest nie tak. Wagon, w którym się znajdują, nie porusza się już po torach tak jak wcześniej. W rzeczywistości jedno z kółek zaczęło odpadać, przez co wózek stracił przyczepność do szyny. Teraz nawet David i pozostali przyjaciele zdają sobie sprawę, że coś jest nie tak. Ale zarówno krzyki innych pasażerów, jak i hałas spod wagonu utrudniają komunikację. Pociąg jedzie dalej, ale nagle Rod słyszy kolejny dziwny hałas i czuje, że całkowicie stracił równowagę.
To odpadło jedno z kółek i spadło na betonową podłogę, przez co jedna strona wagonu sunęła bezpośrednio po szynach. Dziwny dźwięk jest jeszcze głośniejszy i jeszcze bardziej niepokojący. Głośne zgrzytanie nie ustaje, a następnie słychać huk. Silne tarcie między jedną stroną podwozia a szynami spowodowało całkowite oderwanie podwozia. Pozbawiony kół, żółty wagon z tyłu pociągu sunie teraz po szynach, ciągnięty za innymi wagonami. Rod mocno chwyta drążek zabezpieczający przylegający do ud pasażerów. Zdaje sobie sprawę, że drążek nie reaguje i wydaje się być całkowicie luźny. Jazda zamienia się w koszmar. Ze względu na uszkodzony spód, blokada bezpieczeństwa również się zepsuła. Czwórki przyjaciół nie zabezpiecza absolutnie nic. Muszą walczyć, by się utrzymać. Żółty wagon wykonuje szybkie susy po bokach torów, wyglądając prawie jak dędająca tylna płetwa ryby. Rod i jego przyjaciele starają się trzymać tak mocno, jak tylko mogą, obserwując z przerażeniem, jak trzecia i ostatnia pętla zbliża się coraz bardziej. Wagon po wagonie znika na wysokim metalowym łuku, a pasażerowie znajdują się do góry nogami, przytrzymywani przez drążki bezpieczeństwa. Gdy Rod i pozostali pasażerowie żółtego wagonu mają wjechać na pętlę, pociąg nagle się zatrzymuje. Spoglądają na siebie z przerażeniem, a następnie czują, jak wagony powoli zaczynają się zsuwać do tyłu. Pasażerowie nerwowo rozglądają się dookoła i za siebie, próbując zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Ale gdy pociąg zaczyna poruszać się w złym kierunku, dla wszystkich na pokładzie staje się jasne, że coś jest bardzo nie tak. Rod i jego przyjaciele, którzy wciąż próbują utrzymać się w wagonie, nie mają czasu, aby zamienić ze sobą jakiekolwiek słowa, zanim pociąg spadnie do tyłu. Jadą teraz tyłem, z dużą prędkością w dół pętli. Ich koszmarny, ostatni wagon niespodziewanie stał się pierwszym. Żółty wagonik nie znajduje się już nawet na szynach. Sunie bokiem, mimo tego pociąg jedzie coraz szybciej i wkrótce osiągnie prędkość 100 km na godzinę. Oczy wszystkich są teraz zwrócone na Mindbendera i na żółty wagonik, który wydaje się wisieć na boku. Widzowie mogą jedynie wstrzymać oddech i obserwować, jak kolejka nagle uderza w gruby stalowy słup. Rozlega się głośny huk i pociąg gwałtownie się zatrzymuje, po czym czwórka młodych ludzi zostaje wyrzucona z żółtego wagonu i pada bezwładnie na ziemię. W ciągu kilku sekund ciała uderzają o twardą, betonową podłogę, a w tłumie wybucha totalna panika. Ludzie rzucają się na pomoc pasażerom, którzy są teraz rozrzuceni w różnych, nienaturalnych pozycjach. Przez cały czas słychać przerażone wołanie o pomoc od pasażerów, którzy wciąż siedzą na szczycie pociągu, bojąc się, że oni również spadną. Rod budzi się i rozgląda w oszołomieniu. Zdaje sobie sprawę, że leży na ziemi, ale nie może zrozumieć, co się stało. Po chwili znów wszystko staje się czarne, a on pada nieprzytomny. Słuchacie podcastu radia RMF24 Czarne Skrzynki. Do tragicznej historii z Edmonton wrócimy za moment.

Podcast Czarne Skrzynki w radiu RMF24, w którym przybliżamy największe i najbardziej wstrząsające katastrofy ostatnich lat. W tym odcinku wracamy do roku 1985 i do tragicznego wypadku w kanadyjskim Edmonton. Gdy Rod ponownie odzyskuje przytomność, znajduje się w szpitalnym łóżku. Części jego ciała są przywiązane do metalowych ram. Kiedy dochodzi do siebie, przychodzi lekarz i wyjaśnia mu, że podczas upadku złamał dolną część pleców, wszystkie żebra po lewej stronie, kość miednicy i obie stopy. Ponadto jedno z jego ramion i podudzi zostało całkowicie zmiażdżone. Złamań kości nóg jest tak wiele, że trudno je zliczyć, a lekarze rozważają amputację. Rod zaczyna zdawać sobie sprawę, że w najbliższym czasie raczej nie opuści szpitala. Jego kości są przymocowane do szyn, z których wystają długie metalowe śruby. Wszystko po to, by utrzymać kończyny nieruchomo podczas gojenia. Jednak największym ciosem dla Roda nie jest ani fakt, że może stracić obie nogi, ani to, że czeka go bardzo długa hospitalizacja, ale coś znacznie gorszego. Przywiązany i przykręcony do łóżka, Rod dowiaduje się, że jego najlepszy przyjaciel, kochający zabawę i żądny przygód David Sager, miał mniej szczęścia od niego. Nie przeżył. Dowiaduje się również, że Cindy i Tony także zginęli w tym wypadku. Cała trójka zmarła natychmiastowo po tym, jak została wyrzucona z dużą prędkością z wysokości 8 metrów na twardą betonową podłogę. On jest jedynym, który przetrwał i to ledwo. Jakiś czas później dziennikarze Global News Report pojawiają się w szpitalu, aby porozmawiać z Rodem na temat wypadku. Na krześle obok łóżka siedzi Joanne. Trzyma go za rękę i w swoich grubych, na wpół przyciemnianych okularach patrzy z przerażeniem na reportera. Joanne opowiada o szoku spowodowanym tym, że musiała być świadkiem całego wydarzenia. Jak jej przyjaciele i jej chłopak zostali wyrzuceni z kolejki i spadli w kierunku Joanne i innych widzów pod Mindbenderem. Mówi, że szybko zacisnęła dłonie i modliła się, aby przeżyli. Ale kiedy nadeszła kolej Roda, by porozmawiać z reporterem, jego ton jest bardziej stanowczy. Wyjaśnia, że szaleństwem byłoby nawet myśleć o ponownym otwarciu Mindbendera po tym, co się stało. Z nogami przypiętymi pasami i głową przyciśniętą do poduszki mówi dalej, że, cytuję, bez względu na to, ile pieniędzy straci park rozrywki, zamykając tę przejażdżkę, wartość tych pieniędzy nie może równać się utracie trzech istnień. Przed zakończeniem wywiadu Rod w końcu stwierdza, że jedyną słuszną rzeczą byłoby zburzenie tej atrakcji. Po wypadku Mindbender zostaje zamknięty i rozpoczyna się trwające niemal rok dochodzenie w celu ustalenia, co poszło nie tak. Ostrzeżenia o dziwnym hałasie wagonika zostały zbadane, ale bez pasażerów. Siła nacisku była wówczas mniejsza, dlatego przeoczono, że to wadliwe koła były źródłem niepokojącego hałasu. Stwierdzono również, że producent kolejki, niemiecka firma Schwarzkopf, wysłała nieprawidłowe instrukcje dotyczące konserwacji i kontroli jakości. Po części winne było niechlujne tłumaczenie instrukcji z języka niemieckiego na język angielski. Stwierdzono także błędy w projekcie i wady konstrukcyjne kolejki górskiej. Firma nie może jednak zostać pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ zbankrutowała jeszcze zanim Mindbender został zmontowany w Edmonton. Podcast radia RMF24 Czarne Skrzynki. Wszystkich odcinków posłuchasz na platformie RMF On oraz na innych platformach podcastowych.

0: Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy w historii. Wracamy do roku 1985 i do tragicznych wydarzeń na rollercoasterze Mindbender. Po kilku miesiącach Rod może wrócić do domu. Spędził w szpitalu wystarczająco dużo czasu. Rok z 1986 zamienił się w 1987. Udało się uratować obie nogi mężczyzny, ale wszczepiono mu kilka metalowych płytek, przez co ma trudności z chodzeniem. Niemniej jednak wkrótce potem staje, choć z nogami w jednej pozycji, przed ołtarzem ze swoją Joanne. Para bierze ślub i zamieszkuje razem, a ich życie dalej toczy się w Edmonton. Rod nadal pracuje jako spawacz, ale ból pleców i nóg oznacza, że musi przyjmować silne leki, aby poradzić sobie z pracą. Gdy zaledwie rok po wypadku, tuż po zakończeniu śledztwa, Mindbender zostaje ponownie otwarty, Rod czuje rozgoryczenie. Park rozrywki obiecuje, że tym razem zwiększył bezpieczeństwo. Zainstalowano system zapobiegający staczaniu się wagonów do tyłu, dodano więcej kół na wagon, pasy bezpieczeństwa i zagłówki, a liczbę wagonów w każdym pociągu zmniejszono z 4 do 3. Przez kolejnych 15 lat Rod usiłuje żyć dalej i chodzi do pracy. Przewlekły, ciągły ból pleców bardzo utrudnia mu funkcjonowanie. W wieku 40 lat mężczyzna musi przejść na wcześniejszą emeryturę. W 2016 roku 55-letni Rod udziela długiego wywiadu o swoim wypadku. Mówi, że jego życie nigdy nie było takie samo po tym pamiętnym incydencie z 14 czerwca 1986 roku w West Edmonton Mall. Spogląda wstecz ze smutkiem i frustracją. Kraksa była po prostu wypadkiem, mówi. Ale śmierć Davida, Tony'ego i Cindy zmieniła moje życie na zawsze i myślę o nich każdego dnia. Przez lata prosił centrum handlowe o postawienie ławki pamiątkowej przy Mindbenderze z nazwiskami ofiar. Centrum handlowe nigdy się nie zgodziło. Przez lata kilkukrotnie wracał do centrum handlowego i parku rozrywki zarówno ze swoimi dziećmi, jak i wnukami, ale mówił, że nigdy więcej nie wsiądzie do Mindbendera i nie pozwoli na to nikomu z rodziny. Po wielu latach przyjmowania mocnych środków przeciwbólowych na bazie opiatów Rod odstawia je. Dalszą terapię przeciwbólową kontynuuje z pomocą legalnej w Kanadzie medycznej marihuany. Kolejka górska Mindbender działała bez dalszych wypadków aż do stycznia 2023 roku, kiedy to została zamknięta. Od czasu incydentu z Mindbenderem w West Edmonton Mall doszło do wielu innych śmiertelnych wypadków w parkach rozrywki, ale ten nadal jest uważany za jeden z najgorszych w historii.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz napisała Amanda Lang. Producentem był Mats Lilinberg, a producentem wykonawczym Wiktoria Rinkus. Polską wersję czytał Kuba Śliwiński. Redakcji polskiego tłumaczenia dokonał Krzysztof Skalski.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
4: Ogłoszenie RMF 24.
2: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: studiu faktów RMF FM pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, zapraszamy na te najświeższe fakty.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od nowych ustaleń w sprawie makabrycznej zbrodni w małopolskiej Skawinie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok czterech ofiar. O uwagę prosimy kierowców na Pomorzu. Po wypadku na S6 ranna jedna osoba. A w Krakowie pojedynek koszykarski Polska-Holandia. O tym więcej w faktach sportowych. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu w małopolskiej Skawinie. Jak podawaliśmy w faktach, policja odkryła w jednym z mieszkań ciała czteroosobowej rodziny. Jak przekazał RMF FM prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie, potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego.
2: Przeprowadzona sekcja zwłok również potwierdza tą wersję, którą mieliśmy od początku, i która jest najbardziej prawdopodobna, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli sprawca pozbawił życia trzy osoby i następnie popełnił samobójstwo, i wszystko wskazuje na to, że tym sprawcą był mężczyzna.
1: Na razie nie wiadomo, czy sprawca zbrodni był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Mają to wykazać kolejne badania, których wyniki znane będą za około 2-3 tygodnie. Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym po południu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko. Poruszało się ono na rowerku w towarzystwie rodziców.

0: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ten szczyt może mieć wiele ciekawych momentów.
1: Dzień dobry, tak, ta rozmowa z Wołodymirem Zełenskim, po której Trump ma ponoć zadzwonić do Putina, ma być powrotem Trumpa do rozmów na temat zakończenia wojny. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, rzucił dziś prezydent. Będziemy prawdopodobnie obserwować również omijanie się szerokim łukiem prezydenta USA i premier Włoch, bo Trump zasugerował, że należy wprowadzić zakaz zbliżania dla Georgii Meloni, z którą ma konflikt. Na pewno usłyszymy o złych sojusznikach z NATO, którzy wykorzystują USA, Europie, która nie dba o własne bezpieczeństwo. Jedno jest pewne, Trump wyruszy do Ankary w bojowym nastroju.
2: Cenne rady w faktach RMF FM.
0: Turysta XXI wieku nie rozstaje się ze smartfonem nawet w czasie podróży zagranicznych. Czy płacenie telefona w czasie takich wojaży jest bezpieczne? Zapytaliśmy o zdanie eksperta.
3: Jest to najlepsza forma płatności kartowych.
0: Odpowiada Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl i podaje przykład, co dzieje się, gdy zgubimy portfel z kartami bankowymi.
3: W zależności od banku, od ustawień, od kraju, takim plastikiem cudzym można zbliżeniowo dokonać kilku transakcji do określonej kwoty, mówiąc wprost, okraść kogoś na tę kwotę. A jeśli ktoś znajdzie telefon, który jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, czyli ma kod blokady, no to wtedy mamy już większe szanse na to, że takim znalezionym telefonem, a dokładnie kartami, które są na nim skonfigurowane, nikt nie zapłaci.
0: A w faktach o 21:00 odpowiedź na pytanie, czy ładowanie telefonu z portu USB udostępnionego na przykład na lotnisku jest bezpieczne.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
4: No, biało-czerwoni koszykarze wygrywają z Holandią. Na zakończenie pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata w Krakowie pokonaliśmy rywali 92-84. Świetnie zagrał Kamil Łączyński, zdobył 18 punktów, 6 celnych trójek naszego rozgrywającego. Bilans Polaków w tej części eliminacji to 6 zwycięstw w 6 rozegranych spotkaniach. Kilka godzin przed meczem Polski Związek Koszykówki poinformował z kolei o przedłużeniu kontraktu z trenerem Igorem Miliciciem.
5: Parę moich marzeń, które sobie wymarzyłem na poziomie kadry już jakby wypracowałem, a wypracowaliśmy razem, natomiast parę takich marzeń zostało do zrobienia. Jedno z tych marzeń jest Mistrzostwo Świata.
4: Tak mówił selekcjoner naszej drużyny. Za godzinę kolejny mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zagrają w nim dwie reprezentacje z Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpania kontra Portugalia. Na Mistrzostwach Świata obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio w 2018 roku w fazie grupowej. Wtedy padł remis 3-3, a hat-tricka dla Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo. Z każdym meczem tego turnieju jesteśmy coraz lepsi. Wiemy, że na takim turnieju nie możesz każdego meczu zagrać świetnie. To niełatwe dla każdego. Natomiast moim zdaniem drużyna jest zrelaksowana i przygotowana do meczu z Hiszpanią. Tak mówiła portugalska gwiazda. W cieniu mundialu trwa piłkarskie okno transferowe. Sandro Tonali przenosi się z Newcastle do Tottenhamu. Włoskie media twierdzą, że defensywny pomocnik kosztował Londyńczyków nawet 100 milionów euro. Naszą ekstraklasę opuszcza Miłosz Piekutowski. 20-letni bramkarz podpisał 5-letnią umowę z RC Strasbourg. W minionym sezonie Piekutowski był rezerwowym bramkarzem Jagiellonii. Świetnie spisał się na przykład w meczu Ligi Konferencji, właśnie ze Strasburgiem.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Resort zdrowia szykuje propozycje zmian w systemie pracy medyków, na które czeka premier. Jeśli ich nie dostanie,
2: to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: Mamy też ważny komunikat dla mieszkańców Wrocławia. Chodzi o znaleziony niewybuch, a w faktach sportowych rozpoczynający się mecz Hiszpania-Portugalia. Standardy kierowania pacjentów na badania i zabiegi oraz wynagradzania medyków mają być elementem reformy systemu ochrony zdrowia, ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Propozycje zmian w tym tygodniu zaprezentować ma rząd. W tej sprawie premier Donald Tusk przed weekendem stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów NFZ.
2: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytywał w Ministerstwie Zdrowia, co ma być w tych nowych standardach.
3: Precyzyjne wytyczne, kiedy pacjent wymaga na przykład pilnych badań, a kiedy może zaczekać, i to ma zależeć tylko od stanu jego zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła mi, że chodzi o jasną instrukcję.
4: Bardzo precyzyjną ścieżkę terapeutyczną, dla kogo to badanie dzisiaj jest zasadne. To jest to, co chciałabym, żeby w sektorze ochrony zdrowia było przede wszystkim.
3: Poza tym w projekcie zmian, jak ustaliłem, może znaleźć się obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Ten tydzień zapowiada się jako najważniejszy od wielu miesięcy dla naszego systemu ochrony zdrowia. Musi przynieść konkretne propozycje reform i może przynieść zmiany personalne.
1: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Teraz ważny komunikat dla mieszkańców okolic ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. W związku z koniecznością jego usunięcia jutro rano odbędzie się ewakuacja około 3000 osób z pobliskich domów. Do 8:30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców.
5: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: W Pampelunie rozpoczął się tradycyjny festiwal ku czci świętego Fermina, patrona miasta.

0: nas staje wtedy przed koniecznością naładowania baterii w tym urządzeniu, na przykład na lotnisku czy w innym miejscu publicznym. Czy bezpieczne jest podłączenie się do udostępnionego tam portu USB? Zapytaliśmy Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl.
1: Wiem, że w internecie krąży taki mit, tak to trzeba nazwać, że podpinanie się pod takie publiczne porty USB może spowodować co złego i technicznie, teoretycznie rzeczywiście jest to możliwe, natomiast takich ataków nie obserwowaliśmy, nie obserwujemy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak będziecie się podłączali, to Wasz smartfon może zadać takie pytanie, czy chcesz udostępnić na przykład, czy zaufać temu urządzeniu, albo dać dostęp do jakichś funkcji, bo po tej drugiej stronie, jeśli znajduje się komputer, no może próbować uzyskać dostęp do naszych zdjęć, czy dodatkowych funkcji, ale dzisiejsze współczesne smartfony przed tym ostrzegają.
0: Czyli czujność nie zaszkodzi.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
3: Hiszpania kontra Portugalia na stadionie w Arlington. 4:0. To jest mecz, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. No a jeśli Hiszpanie wygrają, to zakończą też mundialową karierę Cristiano Ronaldo. Jestem wielkim admiratorem piłkarzy i ludzi takich jak on. Ludzi z charakterem, ambitnych, dążących do rozwoju, do tego, by każdego dnia stawać się lepszymi. To wzór do naśladowania zarówno dla tych młodych, jak i dla nieco starszych. Dlatego chylę czoła przed Cristiano. Tak mówił selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. Piękne słowa, ale na boisku oczywiście miejsca na sentymenty nie ma. Kibice Widzewa po raz kolejny nie zawodzą. Fani łódzkiej drużyny zgodnie z tradycją ostatnich lat wykupili wszystkie karnety na nowy sezon. Sprzedaż już zamknięta, na liczniku 15 714 sprzedanych karnetów. Tym razem niemal wszyscy posiadacze abonamentów zdecydowali się na ich przedłużenie i do takiej wolnej sprzedaży trafiło zaledwie 86 pakietów. Na Wimbledonie wyłoniono już komplet ćwierćfinalistek. Odpadła zawodniczka, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. Aleksandra Ijala przegrała w trzech setach z Jasmine Paolini. Dalej grają też Marta Kostiuk, Alice Mertens i Linda Noskowa. W męskim turnieju na razie tylko dwa mecze zakończone. Flavio Cobolli pokonał Alexa de Minora, Taylor Fritz wygrał z Aleksandrem Bublikiem. Gregor Dimitrov i Artur Ferry, panowie walczą już w piątym secie, jest teraz 5-5. A teraz jeszcze wracamy do zwycięstwa koszykarzy nad Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pierwszą fazę tych eliminacji kończymy z kompletem punktów.
4: Super, cieszymy się. Jest 6-0, to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Ja tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super, 6-0 jest idealnie.
3: Tak mówił kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Drugą fazę eliminacji rozpoczniemy pod koniec sierpnia.

podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podroza.
1: Zapraszam. Na początek fakty dla kierowców. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Poszkodowani także w wypadku na Podlasiu. Potem sprawa polskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Szef MON mówi, że obecna ekipa przekazała jej deficytowe pociski do systemu Patriot. A na mundialu starcie gigantów Hiszpania, Portugalia. Polecamy fakty sportowe. Śmiertelny wypadek na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku w miejscowości Zielone Ludowe między Kudową i Kłodzkiem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 65 na Podlasiu w Chrabołach między Białymstokiem i Chem. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt o prawie 10-krotnie mniejszej wartości niż to było za czasów PiSu. Nie wiązało się to z ryzykiem osłabienia zdolności obronnych, zapewniał na konferencji prasowej wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Była na niej reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, polityk, potwierdził, że obecna ekipa przekazała Ukrainie deficytowe pociski do systemu Patriot. Jak tłumaczył tę decyzję?
2: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy, co Polska może przekazać. Szef MON podkreślał, że przekazywanie sprzętu Ukrainie wynika też z sojuszniczych zobowiązań i jest zobowiązaniem natowskim.
3: Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania tej pomocy na rzecz naszych sąsiadów. To nie wynika tylko i wyłącznie z naszych bilateralnych relacji.
2: Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że po zakończeniu procesu odtajniania dokumentów przekaże dokładniejsze informacje o pomocy, jaką Polska przekazała Ukrainie. Kolejne formy pomocy to m.in. szkolenie wojsk i wsparcie logistyczne.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Poniżej historycznego minimum spadł poziom granicznej rzeki Bug we Włodawie na Lubelszczyźnie, gdzie pomiary są prowadzone od 1897 roku. Dzisiejsze wskazanie wodowskazu to zaledwie 59 cm, czyli o 3 cm mniej niż wynosi absolutne minimum zarejestrowane tutaj w sierpniu 1963 roku, a pomiary we Włodawie prowadzone są, tak jak mówiliśmy, od 1897 roku.
5: Tutaj wychowany jestem, kąpałem się tutaj nad Bugiem, ale nigdy takiej sytuacji jak teraz nie było. Byłem 2 dni temu nad Bugiem na wysokości działek i z tamtej strony nie było żadnej łachy, a w tej chwili widać wyraźnie piachnie, także jest płciutko. Na całym odcinku można

0: w ten sposób Nanga Parbat.
1: Jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
2: I co się pojawia, jak już człowiek stoi na tym szczycie i ma zjechać?
1: Czy na pewno fokus duży? Ja też mam trudno, bo mam zespół i ten zespół się martwi bardzo i próbuje wpływać na to, co robię, bądź mnie od tego odciągać.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Bargielem na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe. Zaprasza na nie Patryk Serwański.
4: Bez dramy po pierwszej połowie mundialowego meczu Portugalii z Hiszpanią. Stawką awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Obie drużyny miały swoje okazje. Kilka razy skórę Portugalczykom ratował Diogo Costa, ale i hiszpański bramkarz Unai Simon mógł się wykazać. Raz po rykoszecie piłka trafiła też w poprzeczkę hiszpańskiej bramki. Na razie pojedynek dwóch wyrównanych reprezentacji. Zobaczymy, no, kto pierwszy da się zaskoczyć. W nocy o ćwierćfinał powalczą Amerykanie i Belgowie. W drużynie USA będzie mógł zagrać Folarin Balogun. Przypomnę, w meczu 1-16 przeciwko Bośni napastnik dostał czerwoną kartkę. FIFA jednak karę zawiesiła. Prezydent Donald Trump przyznał, że rozmawiał o tym z szefem FIFA Giannim Infantino. Jedyne, co prosiłem, to sprawdzenie tej sytuacji, bo nie sądziłem, że to faul. I wiecie, jestem w tym dobry. Nie sądziłem, że to faul. Uważałem, że to dwóch świetnych sportowców, którzy się ze sobą zderzyli, mówił Trump. Afera Baloguna to z pewnością jedna z największych kontrowersji trwającego mundialu. A Belgowie, no, chcą nawiązać do mistrzostw z 2018 roku, gdy dotarli do półfinału. Nie mamy wielu piłkarzy, którzy grali wtedy w półfinale. Ta drużyna to jest nowa generacja. Jest oczywiście kilku starszych graczy z tej, jak to mówią, złotej generacji, ale teraz jest nowa era. W Katarze odpadliśmy w fazie grupowej i teraz nowa generacja zasługuje na swój sukces. Tak mówił bramkarz Thibaut Courtois. Mecz USA-Belgia o 2 w nocy. Dodam, że Amerykanie tylko raz wygrali z Belgią na pierwszych w historii Mistrzostwach Świata w 1930 roku. Kolarski peleton przekroczył hiszpańsko-francuską granicę. Trzeci etap Tour de France zakończony wygraną Tadeja Pogaczara. Słowaniec zaatakował na podjeździe 200 metrów przed metą i odniósł swoje 22 etapowe zwycięstwo w historii występów w wielkiej pętli.
5: Radio RMF 24.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Premier ostrzega opozycję przed kwestionowaniem wojskowego wsparcia dla Ukrainy. O tym na początku. Potem paraliż lotniska w Katanii na Sycylii. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna. W tych faktach także mundial i wielkie emocje w meczu Hiszpania-Portugalia, a także kontrowersje przed spotkaniem USA-Belgia. Grajcie z ogniem za włączanie spraw bezpieczeństwa do walki politycznej. Polska może zapłacić wysoką cenę. Tak premier Donald Tusk przestrzegał przed kwestionowaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szef rządu zwrócił się w tej sprawie z apelem do prezydenta i polityków opozycji. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Premier wygłosił to ostrzeżenie przed ujawnieniem skali pomocy, jakiej Polska udzieliła dotąd walczącej Ukrainie. Przypomniał przy tym, że od początku w sprawie potrzeby jej udzielenia nie było w Polsce żadnego sporu. To nie kwestia tylko przyzwoitości. To jeden do jednego sprawa naszego bezpieczeństwa, mówił.
3: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju.
2: Podkreślał premier wprost, zwracając się do polityków opozycji nie tyle z apelem, co wezwaniem. Opamiętajcie się, mówił.
3: Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy na stronę Rosji. Tak nie może być.
2: Dajemy Ukrainie to, co możemy dać i wszyscy wokół to rozumieją, podkreślał premier.
1: Wulkan Etna nadal paraliżuje pracę lotniska w Katanii na Sycylii. Starty i lądowania wstrzymano tam do jutra do godziny 10. To już kolejny raz przedłużenia zakazu lotów. Rejsy są przekierowywane do Palermo. Dla pasażerów uruchomiono specjalne transfery w kierunku Katanii.
4: Mundial w faktach RMF FM.
1: Hiszpania o krok od ćwierćfinału mundialu. La Furia Roja prowadzi z Portugalią 1-0. Bramkę zdobył Mikel Merino. A już o drugiej kolejny mecz na mundialu Stany Zjednoczone zagrają z Belgią. I właśnie mecz Amerykanów jeszcze przed startem wzbudza sporo kontrowersji. Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino zapewnił, że decyzja o zawieszeniu dyskwalifikacji reprezentanta USA Floriana Baluguna została podjęta w sposób niezależny. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Kłaniam się, potwierdził jednak, że odbył w tej sprawie rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Ingerencja w świecie sportu odbierana jest jako złamanie zasady fair play. Organy sędziowskie FIFA są niezależne, upiera się z kolei szef FIFA. Ale za interwencję, na przykład Trumpowi, podziękował już senator Ted Cruz. Wybuch śmiechu w gabinecie owalnym odebrano jako coś, co ma świadczyć, że administracja USA, w tym Trump, uważają, że mają prawo do ingerencji we wszystko. Widziałem tę sytuację, jestem osobą, która kocha sport. To nie był faul, to nie było nawet wykroczenie. Ten sędzia, który jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzi się jego przeszłość, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć. To nasz najlepszy piłkarz albo jeden z najlepszych. On mu dał czerwoną kartkę. Na początku nie wiedziałem, z czym się to wiąże. Tak, poprosiłem FIFA o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Przyznał dziś Trump, co również przyjęto z dużym

0: fragmentami wzdłuż Odry.
1: Tak?
0: Jest ładnie?
1: Już jest ładnie, dokładnie.
0: Co przykuło uwagę do tej pory?
1: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
2: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
3: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. I jeszcze informacja z ostatniej chwili z Mundialu. Hiszpania kolejnym ćwierćfinalistą Mundialu. Właśnie zakończyło się ich spotkanie z Portugalią. Hiszpanie wygrali 1-0. A już w kolejnych faktach wycieczka do Londynu. Opowiemy wam o zimnej wojnie między sąsiadami. A kością niezgody jest fragment pewnego muru. Wracamy punktualnie o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: spokojnej i dobrej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Cztery unijne kraje za złagodzeniem zakazu wiz dla żołnierzy Putina. Co proponują w zamian, to wyjaśni brukselska korespondentka RMF FM. Lekarze rezydenci chcą dymisji minister zdrowia. Posłuchajcie, czego dokładnie się domagają. W faktach także Londyn i międzysąsiedzki spór o fragment historycznego muru. Cztery kraje Unii Europejskiej chcą złagodzenia planowanego przez Brukselę zakazu wjazdu na teren wspólnoty rosyjskich żołnierzy i weteranów walczących przeciwko Ukrainie. Zakaz znalazł się wśród propozycji 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Jakie argumenty podnoszą sceptyczne państwa? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Największe zastrzeżenia mają Francja i Włochy, a uwagi zgłaszają także Hiszpania i Austria. Jak ustaliłam, nie kwestionują one samego zakazu, ale sposób jego wprowadzenia. Pytają, kto i na jakiej podstawie będzie potwierdzał udział Rosjan w wojnie. Zamiast sankcji proponują łagodniejsze zmiany w unijnych przepisach wizowych. Nieoficjalnie mówi się też, że kraje południa Europy obawiają się wpływu nowych ograniczeń na turystykę. To właśnie Francja, Włochy i Hiszpania wydają dziś Rosjanom najwięcej wiz turystycznych. Polska jest natomiast wśród krajów, które najmocniej popierają zakaz, a jego inicjatorem była Estonia.
1: Dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy domagają się przedstawiciele Porozumienia Rezydentów i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jest to reakcja na zapowiedź premiera Donalda Tuska, że w tym tygodniu możliwe są zmiany personalne w resorcie zdrowia. Szef rządu czeka na propozycję reform jeszcze tylko dzisiaj. Mają one wyeliminować zjawiska takie jak przyjmowanie pacjentów poza kolejką czy rekordowe zarobki lekarzy. Lekarze rezydenci podkreślają, że są rozczarowani brakiem współpracy z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.
3: Tylko nie tylko dlatego, że był szpital południowy i teraz potrzeba kozła ofiarnego, tylko dlatego, że było milion innych rzeczy, na które nikt nie zareagował, były zgłaszane. Nas nie interesuje, kto siedzi na złotym krześle ministra, o ile ta osoba podejmie działanie, żeby coś poprawić.
4: Jakie zmiany teraz państwo oczekują, gdy w tym tygodniu będzie się mówiło o zmianach, o reformach, być może personalnych, a na pewno merytorycznych?
3: My podkreślamy, że przede wszystkim trzeba te nieprawidłowości zebrane przez kontrolę wziąć, trzeba je przeanalizować i nałożyć na cały system, zweryfikować, gdzie takie, a nie inne patologie są i znaleźć na nie rozwiązania. Tylko do tego trzeba potrzeba dedykowanego zespołu, który powinien być powołany w pierwszym momencie, kiedy dowiedzieliśmy się publicznie, że są problemy na SOR.
1: Podkreślał przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Liczą straty spowodowane przez pogodę i czekają na decyzję rządu, czy otrzymają takie wsparcie, co z możliwymi podwyżkami cen żywności. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski będzie dyskutował w porannej rozmowie dnia w RMF FM, internetowym radiu RMF 24 z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Początek 8:02. Polecamy. Rekordowo niski poziom wody odnotowano wczoraj na wodowskazie działającym od 129 lat na rzece Bug we Włodawie. Rzeka jest zarazem granicą Polski z Białorusią i Ukrainą. Wodowskaz zarejestrował zaledwie 59 cm, czyli o 3 cm mniej od historycznego minimum z sierpnia 1963 roku. Przykro na to patrzeć, komentują nadburzeńscy wędkarze.
5: Z tego co widzę, to ubywa.
6: Bardzo niski poziom?
5: Bardzo niski. Jeszcze takiego poziomu nie widziałem.
6: Wysycha.
7: No niestety. Tam wystarczy popatrzeć, tam jest plaża praktycznie. Z tamtej strony nigdy nie było płycizny, a jest w tej chwili.
5: Dalej jak widać są łachy piachu. Smutne. Siedzi się, bo się siedzi na rybach, ale już nie ma tego efektu.
1: Usłyszał nad brzegiem Bugu reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Zimna wojna między sąsiadami to nie rozdział z książki historycznej ani tytuł filmu, a prawdziwa historia, która rozgrywa się w południowym Londynie.

0: w ogrodzie bez odpowiedniego pozwolenia i powinien stamtąd zniknąć.
1: Dodajmy jeszcze, że jeśli urzędnicy miasta ustalą, że zrobił to bezprawnie, to kawał muru berlińskiego będzie musiał ruszyć w dalszą podróż. A my nie kończymy naszej podróży, bo z kolejnymi faktami RMF FM przybędziemy do Was o pierwszej. Wtedy przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Euforia w hiszpańskich mediach po triumfie ich piłkarskiej reprezentacji nad Portugalią. Zmiany podatkowe i urzędowe to główne założenia rządowej deregulacji 2.0. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych krytykuje ostatnie decyzje NFZ-u. Propozycje reformy systemu ochrony zdrowia szef resortu ma dziś złożyć na biurko premiera. Hiszpania jest w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, a tamtejsze media już piszą o drodze do wymarzonego tytułu. Bohaterem spotkania z Portugalią został Mikel Merino, który zdobył zwycięską bramkę już w samej końcówce tego meczu. A hiszpańskie gazety podkreślają też, że ich reprezentacja wciąż nie straciła na mundialu ani jednego gola. W ćwierćfinale Hiszpania zagra ze zwycięzcą meczu USA-Belgia, a ten rozpocznie się już za godzinę. Kasy fiskalne w formie aplikacji na telefon, ujednolicenie interpretacji przepisów, prostsze procedury w urzędach. To niektóre z pomysłów rządu na deregulację 2.0. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czego jeszcze mają dotyczyć uproszczenia przepisów?
1: Wszystkie przedstawione przez rząd pomysły dotyczą kwestii podatkowych i urzędowych. To zmiany, które wpłynęłyby zarówno na przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli.
2: Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego.
1: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański. To pomysł, który byłby najbardziej widoczny na co dzień, ale są też inne z punktu widzenia przedsiębiorców pewnie ważniejsze. Na przykład ujednolicenie interpretacji podatkowej. Tak by po zmianach przepisów fiskus nie trzymał się starych wytycznych. Przy drobnych uchybieniach podatkowych fiskus ma w ogóle zrezygnować ze wszczęcia postępowania. Wydłużony ma zostać czas na odwołanie się od decyzji podatkowych z 14 do 30 dni. Projekty deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
3: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych krytykuje w wydanym wczoraj stanowisku ostatnie decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o nowe przepisy, zgodnie z którymi za nadwykonania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej NFZ zapłaci raz w roku. Do tej pory rozliczenie odbywało się raz na kwartał. Szefowie lecznic ostrzegają, że te zmiany mogą przełożyć się na trudniejszy dostęp do części badań. Jednocześnie apelują o większy dialog. A dziś minister zdrowia i prezesi NFZ mają złożyć w kancelarii premiera propozycje reformy systemu ochrony zdrowia. W dalszej części tygodnia możliwe są ewentualne zmiany personalne. Specjalistyczny tomograf do badania najmłodszych pacjentów chorych na mukowiscydozę trafił do Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczyła na zakup urządzenia i przygotowanie pracowni ponad 10 milionów złotych. Dzięki nowej sali badania mają być dla najmłodszych znacznie mniej stresujące.
4: Pacjent bardziej dorosły wytrzyma te pół godziny, że ten krąg nad nim jeździ, jest to tylko szum, a jeżeli to jest dziecko, to nawet może sobie obejrzeć tam bajkę. Jest cały system lusterek, które nad jego oczami tą bajkę pokazuje. Jeżeli jest dziecko bardzo małe, to wtedy jest znieczulane, tam jest duże urządzenie do znieczuleń, taka klasyka, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego pacjenta. Ale oprócz tego, ta sala jest tak zwana rybnowodna. My mamy sale bajkowe, sale, gdzie są tajemnicze wyspy.
0: Opisywał Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Podobno nie wolno takich informacji ujawniać, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM były szef MON i poseł PiS Mariusz Błaszczak. W ten sposób odpowiedział na pytanie Tomasza Terlikowskiego o decyzję wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącą odtajnienia donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.
5: Tu pada kilka mitów, które rządzący stworzyli, bo ja mam akt oskarżenia przez do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co?
6: Ale to dobra decyzja jest wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że chce ujawnić całą pomoc?
5: Ja pokazuję niespójność w tych działaniach. A jeszcze kolejny mit padł. Przecież oskarżają Prawo i Sprawiedliwość, dziś rządzący, że my nie jesteśmy antyrosyjscy. A już z tego zestawienia, które wczoraj opublikowali, wynika, że więcej sprzętu zostało przekazane w tym decydującym czasie dla wolności.

0: ci ludzie są poważni, czy ci, którzy Polską rządzą, są poważni?
1: Ja wrócę do pytania. To dobrze, że będzie ujawnione te donacje, bo zakładam, że Rosja dużo by zapłaciła, żeby się o tym dowiedzieć.
0: Ale przecież jeszcze raz wracam do tego, że podobno nie wolno takich informacji upubliczniać. Ja to zrobiłem. Akt oskarżenia. Wie pan, że jeszcze na sędziego próbują wpłynąć z prokuratury.
1: Czyli co, jak PiS dojdzie do władzy, to oskarży Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił te donacje?
0: Jeżeli dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to rozliczymy te afery. Wczoraj mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński.
1: Ale ja się pytam teraz o to. Aferach za chwilę
0: profesor
1: porozmawiam.
0: Przemysław Czarnek. To trzeba rozliczyć. Polską rządzą ludzie, którzy nas kompromitują.
1: Panie premierze, ja jeszcze raz wrócę do pytania. Czy należy, jeżeli ujawni Władysław Kosiniak-Kamysz te dane, to czy należy go za to rozliczyć tak jak pana?
0: Nie, ja uważam, że to jest sprawa dotycząca tego, że dziś rządzący Polską albo zupełnie nie panują nad sytuacją, albo oszukują, kłamią, albo są zakładnikami. Jeszcze pojawia się taka informacja, że to minister obrony Niemiec zażądał tego, żeby te pociski zostały przekazane. To Ukraina pokazuje tego rodzaju informacje.
1: To już wcześniej pokazywała, bo to jest wcześniejsze doniesienie medialne, z którego to interpretujemy, ale jest też taka sugestia, że może to Stany Zjednoczone nacisnęły w zamian za to, że w Polsce będą produkowane patrioty.
0: A, to kolejna teoria, no ale popatrzmy na to w ten sposób. No to jest to zagrożenie wojenne, czy zagrożenia wojennego nie ma? Jest to objęte tajemnicą, czy nie jest objęte tajemnicą? Czy pomoc Ukrainie ma sens, czy nie ma sensu?
1: Moim zdaniem
0: miała sens wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy chodziło nam o to, żeby granica z Rosją była jak najkrótsza. A dziś w sytuacji, w której okazuje się, że Ukraina posługuje się banderyzmem, to oczywiście nam zależy, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Natomiast Polska musi być szanowana.
1: Ale teraz nie ma sensu wspierać Ukrainy, no bo pan mówi... Jest nadal sens, tak? Czyli jest sens przekazywać jej broń.
0: Jest sens w kontekście takim, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja nie zwyciężyła. Natomiast jeżeli Polska jest zagrożona, a twierdzą Tusk, Sikorski, Kosiniak-Kamysz, to nie ma sensu.
1: Podobno zachodnie źródła. O tym informowało choćby Onet, że takie sugestie się pojawiają.
0: Ale jeśli tak, to nie ma sensu przekazywać pocisków do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. No nie ma sensu.
1: Przejdziemy do kolejnego tematu. Wysłał pan już kwiaty senatorowi Grodzkiemu, byłemu marszałkowi Senatu.
0: Widziałem te wpisy wczorajsze, ale to prawdziwe oblicze Koalicji Obywatelskiej. Oni tacy są.
1: A może to wyście tam wprowadzili tych polityków i tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka? Konrad Wallenroth, pan zna oczywiście tą historię. Wprowadziliście tam, żeby teraz rozsadzili Koalicję Obywatelską od środka.
0: Oni są tak zadufani w sobie, oni są tak pyszni, że oni uważają, że oni mogą wszystko. Lekarz bez specjalizacji może zarabiać 1 600 000 złotych i być odpowiedzialnym za SOR w szpitalu południowym. Potem dochodzi do tragedii. Sygnalista, chirurg, doświadczony chirurg, który o tym mówi, grozi mu się, zostaje
1: dość
0: zwolniony z pracy.
1: Pracujący w tym szpitalu, tak. I też całkiem dobrze zarabiający, więc
0: informujący o tym prezydenta Trzaskowskiego informował.
1: Ale potem Trzaskowski powiedział prezydent, że się nie podpisał.
0: No właśnie, prawda?
1: No jak się nie podpisał, no to skąd miał wiedzieć?
0: No to nie ma sprawy w ogóle. To nie ma sprawy, tak. To był rzeczywiście... Ta arogancja rządzących Polską i Warszawą jest olbrzymia.
1: Panie premierze, no ale przecież prezydent Trzaskowski zwolnił przyjął ich rezygnację, dwie panie wiceprezydent, to może to kończy sprawę.
0: No nie kończy sprawy.
1: Poddały się ocenie i zrezygnowały.
0: Za to, co działo się w Warszawie i to, co dzieje się w Warszawie, odpowiedzialny jest prezydent miasta, Rafał Trzaskowski. On jest prezydentem miasta. No bo jeżeli zrzuca odpowiedzialność na panie, które były jego zastępczynimi, wtedy on nie rządził Warszawą, on nie rządzi Warszawą. Czym on się zajmuje? Niczym się nie zajmuje. No i odpowiedzialny za to politycznie jest również szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i w województwie, czyli Kierwiński.
1: Zacznijmy od Trzaskowskiego.

0: Jego prezydent Trzaskowski powinien zrezygnować, podać się do dymisji?
1: Myślę, że to byłoby zachowanie właściwe, tak, gdyby zrezygnował, bo źle rządzi miastem. Zresztą wystarczy pojeździć po Warszawie. Fakt, że jest to okres wakacyjny, ale trudno przejechać po Warszawie. Nawet w niedzielę wieczorem, wczoraj jechałem, no to okazuje się, że wszędzie są zwężone ulice, zakazy wjazdu.
0: Nie, ale panie, to jest
1: brak koordynacji.
0: To jest jedno, ale to jednak jest zupełnie inna historia. Większość, nieznaczna, ale jednak według sondażu Wirtualnej Polski Polaków chciałaby rezygnacji. 51,2% tak lub zdecydowanie tak mówi o rezygnacji Rafała Trzaskowskiego. To wiatr w żagle dla tego zbierania podpisów do referendum?
1: To dobra wiadomość dla warszawiaków, dlatego że proszę zainteresować się, zwracam się do mieszkańców Warszawy, proszę zainteresować się tym, kto miastem rządzi. Można rządzić lepiej Warszawą.
0: Wierzy pan w to, że ten referendum się uda? Bo to jest jednak, Warszawa jest nieco
1: trudne.
0: Większym miastem niż Kraków.
1: Będzie bardzo trudne. Rzeczywiście poparcie dla Rafała Trzaskowskiego topnieje w bardzo szybkim tempie, bo przecież był kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, który zebrał znaczące poparcie, ale widać, że nie sprawdza się. Nie sprawdza się, ludzie są zawiedzeni, tylko z tym, że pamiętajmy, że wygrał wybory samorządowe
0: ale
1: w pierwszej turze.
0: Dostaniecie to wsparcie, wiatr w żagle, uda się zebrać te podpisy, panie premierze, pana zdaniem?
1: My nie podchodzimy do tego w ten sposób, że to jest inicjatywa polityczna. Nie, to nie jest inicjatywa polityczna. W Krakowie też to
0: ale
1: nie była inicjatywa
0: polityczna. Ale odwołanie prezydenta Warszawy byłoby sukcesem politycznym, który z całą pewnością miałby znaczenie dla nadchodzących wyborów.
1: To prawda, tak, rzeczywiście. Natomiast to nie jest tak, że tu działa jakiś automat. Wszystko zależy od samych warszawiaków. Czy warszawiacy dojdą do wniosku, że czas już pożegnać nieudolnego Trzaskowskiego, czy też nie. Przypomnę, jeszcze raz do tego wrócę, że w wyborach samorządowych Trzaskowski miał olbrzymie poparcie w Warszawie.
0: Właśnie, dlatego się pytam o to, czy liczycie na to, że nawet jeśli zostanie odwołany, do czego jeszcze długa droga, to rzeczywiście w Warszawie wygra inny polityk niż polityk Koalicji Obywatelskiej.
1: Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donalda Tuska, więc ilu tam tych Tusk ma zastępców? Wielu chyba, kilkunastu.
0: Wielu, kilkunastu.
1: Jeżeli postawi na kolejnego zastępcę, no to niewiele się zmieni. Ale zakładam, że na kolejnego zastępcę nie postawi. Natomiast niewątpliwie Trzaskowski źle rządzi Warszawą, a to, co działo się w szpitalu południowym, to jest jedna wielka kompromitacja, ale to jest środowiskowa kompromitacja. Pan redaktor przytoczył tu wpisy senatora Grodzkiego, byłego marszałka Senatu. Senator Grodzki, immunitet w sprawie, w której był oskarżany, też nie został Grodzkiemu uchylony, a więc oni swoich bronią.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl, ale w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Zbliża się godzina druga. To może być bardzo kontrowersyjny moment dla wielu kibiców piłki nożnej na całym świecie. Szczegóły już w tych faktach. Zapraszam. To może być najbardziej kontrowersyjny mecz tych mistrzostw, bo za chwilę w Seattle rozpocznie się starcie USA-Belgia, gdzie na murawę wybiegnie zawodnik z czerwoną kartką z poprzedniego meczu. Cristiano Ronaldo tymczasem przekazał, że to były jego ostatnie już mistrzostwa. Nad Bałtyk nadciąga ogromny